0: No i pytanie, skąd ta zwłoka u prezydenta?
1: No wydaje się, że to prezydent zostawił trochę czasu na działania dyplomatyczne obu stron, a też przede wszystkim strony ukraińskiej. Te działania się nie, jakby, gdzie się one były, no bo była wizyta jednak tam szefa administracji prezydenta Zełenskiego w Warszawie i rozmowy, ale wydaje się, że nie przyniosło one jakichś satysfakcjonujących rezultatów. No i teraz jest taki pad, powiedziałbym, tak, no bo albo prezydent powinien właśnie pójść dalej i powiedzieć, no to odbieramy ten order, co jest oczywiście gestem symbolicznym, ale jednak ochłodzeniem, zdecydowanym ochłodzeniem relacji, tak? No albo nie wiem, powiedzieć, że kapituła mu odradziła, czy coś takiego, czy jakąś decyzję tutaj podjąć. Ale oczywiście ten gest był symbolicznie, był ważny o tyle, że no, że jakby zwrócono uwagę, czy strona polska zwróciła uwagę na to, że to jest dla nas no niedopuszczalne takie postawienie sprawy, jeżeli chodzi o to nadanie imienia i tak dalej, to eksponowanie tego.
0: Pytanie, czy Ukraina się w tym w jakiś sposób w ogóle przejęła? Nie wydaje mi się.
1: No nie, no dlatego, że nie przejęła się w tym, to się nie przejęła krótkoterminowo, dlatego, że to chodziło o te relacje wewnętrzne, natomiast no moim zdaniem się powinna trochę tym przejąć, dlatego, że tutaj mamy jeszcze różne relacje, już tak powiem, logistyczne, relacje gospodarcze, militarne. No i wydaje mi się, że że się nic po tym takiego nie stało i ta strona ukraińska nie zareagowała, tak jakbyśmy oczekiwali w jakiś tam sposób, chociażby delikatny, to będzie powodować następne negatywne konsekwencje dla Ukrainy. To znaczy ta pomoc rządowa, czy ze strony państwa w ogóle, no ona już moim zdaniem nie będzie tak chętnie udzielana i też pewne problemy na tym polu będę widział. Oczywiście Ukraina na dzisiaj wydaje się, że ponieważ, nie, no jak mówiliśmy wcześniej, nie jesteśmy w tych wszystkich formatach, będzie starała się nas obejść i ograć i nas, że tak powiem, przeskoczyć, co właśnie między innymi poprzez te brak tej deklaracji obecności naszych wojsk już trochę robi, tak? No bo ponad naszymi głowami gdzieś tam kontaktuje się i w dużych formatach różnych z naszymi zachodnimi sojusznikami z Europy.
0: To czy tu nie wychodzi trochę to, że jednak my w Polsce kierujemy się w tej naszej polityce międzynarodowej sentymentem? A jak widać, w polityce sentymentów nie ma.
1: No nie ma.
0: Liczyliśmy na to, że jak przyjmiemy tych Ukraińców hurtowo, wszystkich, damy wszystko, co mamy, to oni już będą nam do końca życia wdzięczni. Okazuje się, że nie.
1: A no to tak nigdy nie jest właśnie, że ta wdzięczność, że różnie to bywa. No to był dobry gest, to w ogóle jest doceniane na całym świecie, więc tutaj no to był taki odruch serca w pierwszej chwili, więc absolutnie tego nie należy dzisiaj negować. Natomiast no później po takich gestach, po tym naszym sercu, no musi przyjść rozum, tak? Czyli musi przyjść ta racjonalność polityczna i właśnie rozgrywanie, później granie na tej międzynarodowej szachownicy, bo jak widzimy, to tych czynników mamy mnóstwo, prawda? Otwieramy kolejne wątki, prawda? Rozmawiamy o kolejnych wątkach, jest dużo zmiennych i my musimy po prostu grać, dbając o nasze interesy i też o naszą pozycję, więc oczywiście serce sercem i to było niezaprzeczalnie bardzo dobre i też wzmocniło naszą pozycję oczywiście na arenie międzynarodowej. I to
0: był taki moment, że myśleliśmy, że możemy przysiąść do tego głównego stołu tych największych graczy. I faktycznie na początku właśnie, tak było, właśnie, tylko to gdzieś się potem zmieniło.
1: No niestety, no tak, to później gdzieś tam trochę uleciało. Też doszły czynniki w samej Ukrainie, prawda, czynniki tam wewnętrzne, też walka polityczna. U nas różne czynniki wewnętrzne i tak dalej. No i tyle. No i powinniśmy z powrotem siąść do takiej szachownicy i rozgrywać kolejne partie, już teraz bez specjalnych sentymentów, bo ta sytuacja wojenna jest już w miarę ustabilizowana, więc już tego serca mniej dzisiaj, bo ono było i one powinno być docenione, ale jednak ta realpolitik jest dzisiaj ważniejsza.
0: Czyli zacząć grać w szachy, a przestać grać w bierki.
1: Zdecydowanie.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze i naszych słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie.
2: Polska nie przekazała migów Ukrainie, bo Kijów nie wywiązał się z umowy dotyczącej korzystania z technologii dronowej. To celowe działanie Ukrainy w naszym kierunku, czy jakieś niedopatrzenie?
3: No, panie redaktorze, mamy do czynienia w ostatnim czasie z dziwnymi zachowaniami władz Ukrainy, z prezydentem tego państwa na czele. Zamiast układać dobre relacje ze wszystkimi, którzy wspierali walkę Ukraińców o zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej, to tworzą różnego rodzaju problemy. Ta sprawa wymaga głębszego wyjaśnienia, natomiast no, w kontekście innych działań, takich jak choćby ta głośna sprawa ostatnia, związana z imieniem jednego z ważnych jednej z ważnych formacji Armii Ukraińskiej, właśnie przy nawiązanie do bardzo niedobrej, niechlubnej i zbrodniczej tak naprawdę wobec Polaków tradycji UPA, no to też jest kontekstem dla tej sprawy być może, chociaż to jest inny jakby rodzaj, inna płaszczyzna, ale trzeba to po prostu traktować w całym takim szerszym kontekście. Myślę, że gdzieś się pogubił prezydent Zełenski w swoich działaniach, albo działa celowo w ten sposób, dziwnie to wygląda.
2: A to dobrze, że polski rząd w odwecie nie przekazał tych migów?
3: Mówię, sprawa wymaga takiego wojskowego wyjaśnienia, bardzo szczegółowego, jak te kwestie wyglądały w działaniach, w konkretnych posunięciach, rozmowach. My wspieramy Ukrainę, przecież przekazaliśmy bardzo dużo w ciągu tych lat, kiedy Ukraina walczy o swoją niepodległość, a my mamy w tym swój interes. Dużo sprzętu wojskowego, przecież także zaangażowaliśmy się w szkolenia wojskowych ukraińskich na naszym terenie. Jesteśmy takim miejscem przerzutowym dla wsparcia dla Ukrainy, nasze południe naszego kraju, województwo podkarpackie w szczególności, które graniczy z Ukrainą, no ale naprawdę wymagamy też partnerstwa i takiej rzeczowej postawy i oczywiście też i wdzięczności ze strony Ukraińców, a nie tworzenia, piętrzenia problemów.
2: Godzinę wcześniej rozmawiałem z politologiem Bartłomiejem Biskupem, który powiedział taką dość niepopularną opinię, że jego zdaniem polski rząd popełnił błąd, deklarując od razu, że nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę, że od tamtego momentu nasza pozycja gdzieś negocjacyjna, pozycja przy tym dużym stole tych największych graczy osłabła, bo wiadomo, że i tak tych żołnierzy wysyłać nie będzie trzeba. Czy pan ma podobne zdanie, że może należało zachować się bardziej wyrachowanie, bardziej grać na zwłokę, grać w politykę, a nie kierować się polityką sondażową?
3: To nie tylko kwestia polityki sondażowej, to kwestia także oceny, realnej oceny sytuacji. Przecież gdyby można było sobie wyobrazić inną sytuację, że Polska deklaruje udział żołnierzy naszego wojska w wojnie na terytorium Ukrainy, no to by oznaczało tak naprawdę rodzaj...
2: A tam nikt nie mówił właśnie o działaniach wojennych, działaniach zbrojnych.
3: No tak, oczywiście w przypadku jakiejś misji stabilizacyjnej można by było do tego podchodzić pewnie z nieco innej perspektywy, ale wtedy raczej wszyscy rozumieli to w ten sposób, że teoretycznie jest deklaracja możliwości udziału żołnierzy z krajów NATO, z Polski na przykład właśnie na walce na terytorium Ukrainy.
2: A to czy właśnie nie jest rola polityków, żeby takie rzeczy wyjaśniać?
3: No myślę, że jednak to było wyjaśniane, może niewystarczająco dotarło do całej opinii publicznej, ale tak to przynajmniej chyba ci, którzy chcieli to obiektywnie oceniać, rozumieli. Jest NATO i jesteśmy częścią NATO i tylko w ramach właśnie działań wspólnych, w ramach Paktu Północnoatlantyckiego można było myśleć o jakichkolwiek uzgodnieniach w tym zakresie. No i te uzgodnienia dotyczyły zresztą z inicjatywy Polski na początku. Przypomnijmy to w znacznej mierze, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, pomoc wojskową, tak, nie tylko humanitarną, nie tylko ludzką, nie tylko finansową, nie tylko socjalną, no, także militarną.
2: No jasne, więc to pana zdanie. Pan ma podobne zdanie, że to był jednak błąd, że tak stanowczo powiedzieliśmy, czy słusznie postąpił polski rząd?
3: No tak bym tego nie formułował jednak, bo to nie tylko polski rząd, ale przecież także i społeczeństwo, gdyby tak o to zapytać, bo z opinii, które były wyrażane, tak też to wynikało. No jednak tę rezerwę wszyscy mieliśmy.
2: Ale od polityków tak, no, ale wymaga się bardziej chłodnego podejścia do rzeczy politycznego właśnie, a nie emocjonalnego.
3: Ale chłodne podejście oznacza także właśnie takie zachowanie się z pewnym jednak dystansem do takich deklaracji, które dzisiaj łatwo może formułować, że można było postąpić inaczej. Ja bym nie do końca się zgadzał jednak z taką opinią, bo dzisiaj łatwo takie oceny, takie kwalifikacje, że tak powiem, działań ferować, ale mamy inny czas.
2: A jak teraz powinien zachować się prezydent Nawrocki? Powinien odebrać order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, czy nie?
3: No, zapowiedział pan prezydent Karol Nawrocki takie działania, czekał na opinię kapituły. My chyba nie znamy w opinii publicznej szczegółów tej opinii kapituły. Znają prezydent. Podejmie na pewno stosowne działania leżące w interesie państwa polskiego, co do tego nie mam wątpliwości. Zapowiedź moim zdaniem była bardzo sensowna i słuszna. To też jakby dla prezydenta Ukrainy jest w dalszym ciągu sygnał, że może trzeba jednak się zreflektować i dokonać jakiejś korekty swoich działań, swoich zachowań, swoich decyzji. Dzisiaj jeszcze ma na to może ostatni już czas, żeby coś w tej sprawie zrobić, bo mógłby wykonać istotny gest, który mógłby być odczytany w Polsce jako krok w kierunku porozumienia, w kierunku prawdy historycznej, w kierunku potępienia zbrodniarzy ukraińskich, którzy mordowali tysiące Polaków. No, to jest sprawa ważna, to jest probierz pewien. Jeżeli tego nie zrobi, no to myślę, że w naszym interesie jest budowanie przyszłościowych stosunków polsko-ukraińskich na prawdzie i na takim żądaniu poszanowania godności Polaków i prawdy historycznej, zwłaszcza traumy polskiej po tej wielkiej zbrodni wołyńskiej.
2: Ja wrócę do prezydenta jeszcze. Czy już nie ma odwrotu? Bo prezydent zapowiedział to bardzo stanowczo, odebranie tego orderu. Więc no, teraz byłoby bardzo dziwnym, jakby się z tego wycofał.
3: Też zapowiedział, że czeka na opinię kapituły orderu Orła
2: Białego. No i kapituła się zebrała tydzień temu i cisza.
3: Powtarzam, my chyba nie poznaliśmy szczegółów tej opinii, ale znają prezydent i myślę, że będzie brał pod uwagę. Ja sądzę, że prezydent Karol Nawrocki będzie konsekwentny w swoich działaniach, ale być może jeszcze właśnie daje szansę prezydentowi Ukrainy na jakieś kroki, których byśmy od niego oczekiwali. Prezydent Ukrainy się powinien wycofać, krótko mówiąc, z tych swoich działań. One nie mają tylko wymiaru symbolicznego. Mają wymiar symboliczny oczywiście, ale mają także wymiar polityczny i aksjologiczny i taki bardzo istotny dla przyszłości, a nie tylko dla przeszłości. Nie można gloryfikować tych, którzy mordowali na Wołyniu tysiące Polaków tylko dlatego, że właśnie nacjonalizm ukraiński legł u podstaw tego i dążono do tego, żeby właśnie wyniszczyć na tym terenie żywioł Polski i polskość.
2: Tylko wiemy, że też te działania prezydenta Zełenskiego to są działania na użytek polityki wewnętrznej. Więc pytanie, czy Ukraina w ogóle jest w stanie zweryfikować swoją politykę, swoje podejście w stosunku do Polski w tych sprawach historycznych?
3: Musi ją zweryfikować także w nowym kontekście, który pojawia się w ostatnim czasie, czyli w kontekście perspektywy negocjacji, które się toczą. No wczoraj został otwarty istotny rozdział tych negocjacji o przynależności, przyszłej przynależności Ukrainy do Unii Europejskiej. W tym kontekście też no, poszanowanie wartości, których domaga się Unia Europejska, oby tylko była w tym konsekwentna i szczera, bo wobec Polski z tym bardzo różnie czasem było i jest, ale jednak no, te podstawowe, fundamentalne wartości Unii Europejskiej muszą być zagwarantowane przez kraj, który aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej. Więc ta sprawa prawdy historycznej, sprawa prawdziwej demokracji, która naprawdę też się powinna opierać, bo to ma swoje znaczenie polityczne i dziś, na jutro, nie tylko to jest kwestia przeszłości, no to też jest to wyzwanie dla władz Ukrainy.
2: Pana zdaniem właśnie bez tego rozliczenia się z tą przeszłością, to nie ma miejsca w Unii Europejskiej dla Ukrainy?
3: Z polskiego przynajmniej punktu widzenia nie ma miejsca bez rozliczenia się z tą przeszłością i głos Polski będzie w tych negocjacjach też bardzo ważący, bo przecież, żeby któryś kraj był przyjęty do wspólnoty Unii Europejskiej, musi być zaakceptowany ten krok, ta decyzja przez wszystkie kraje, więc Polska ma do spełnienia istotne zadanie, żeby po prostu wymusić na Ukrainie w ramach choćby tego procesu, ale także autorefleksji historycznej i współczesnej zmiany kursu.
2: Prezydent Karol Nawrocki był na urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Wtedy też odbyła się też gala UFC. No i politycy koalicji rządzącej narzekają, że po co tam prezydent jechał na taką tanią rozrywkę i w zasadzie to nic nie załatwił i Donald Trump niespecjalnie tam jakoś przejął się jego obecnością.
3: Mają problem politycy Koalicji Obywatelskiej, Koalicji 13 grudnia, bo są postrzegani po swoich wyczynach, głupich bardzo wyczynach, po swoich wypowiedziach bardzo szkodliwych dla Polski wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Mają problem właśnie z tymi relacjami w Ameryce. Nie są tam dobrze widziani i przyjmowani w odróżnieniu od prezydenta Karola Nawrockiego. Ja bym powiedział tak, że no, całe szczęście, że Polska ma tego prezydenta, który właśnie potrafi budować w interesie polskiej racji stanu, polskiego bezpieczeństwa, dobre relacje ze światowym mocarstwem i głównym państwem Paktu Północnoatlantyckiego, od którego decyzji zależy nasze bezpieczeństwo wobec imperializmu rosyjskiego. I nawet krótka rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem podczas tych uroczystości ma znaczenie, bo buduje relacje i myślę, że te decyzje, które będzie podejmował prezydent USA, będą miały też oparcie w tych relacjach. Zresztą prezydent Donald Trump tego nie ukrywa, natomiast bardzo złą opinię mają politycy Koalicji Obywatelskiej, no ale nie jest przecież prezydent Polski od tego, żeby, nie wiem, naprawiać ich błędy przed opinią publiczną w Ameryce. Oni sami muszą te błędy naprawić, muszą zmienić swoją postawę, no ale nie są tej postawy w stanie zmienić, ponieważ realizują na czele z premierem Donaldem Trumpem politykę zupełnie innego formatu i mającą inne cele, realizującą tak naprawdę cele niemieckie, przecież nie Unii Europejskiej całej, tylko głównie niemieckie w Polsce. I to staje często w poprzek polskich interesów, a Niemcy nam nie zagwarantują bezpieczeństwa, panie redaktorze, ale może w istotny sposób zagwarantować to NATO, ale z przywództwem właśnie strategicznym USA.
2: Ale straszy się teraz, tak? Zresztą straszy się. No, to fakt jest, że Stany Zjednoczone wycofują pomalutku swoje wojska z Unii Europejskiej.
3: No ale nie wycofują z Polski. Właśnie tutaj te zabiegi pana prezydenta Karola Nawrockiego o to, żeby nie tylko amerykańscy żołnierze byli w niezmniejszonej liczbie w Polsce, ale żeby ta obecność się zwiększała i żeby doprowadzić do stałych baz amerykańskich w Polsce, no to ma tutaj bardzo istotne znaczenie. To jest bardzo ważny kontekst. Tylko prezydent w tych relacjach, jakie mamy dzisiaj, może skutecznie o to zabiegać i ja traktuję i tę wizytę, i wszystkie inne relacje pana prezydenta Nawrockiego właśnie jako działania w tym kierunku, jako działania służące polskiemu interesowi narodowemu i polskiemu bezpieczeństwu. Dlaczego nie można powiedzieć o tamtych politykach koalicji 13 grudnia, zamiast wspierać prezydenta, który ma dobre relacje z USA, no to oni ciągle go kwestionują, ciągle czegoś im brakuje, ciągle czegoś za mało, ciągle nie tak. No po prostu oni działają naprawdę na szkodę Polski.
2: PiS odsłania pierwsze karty przed wyborami parlamentarnymi. Zaprezentowane zostały pierwsze 3 punkty z programu z tych przygotowanych 21. Nazywane jest to planem Czarnka. No jedna z propozycji to jest wyjście Polski z systemu ETS. Jak zamierzacie to zrobić?
3: No Polska musi, jeżeli będzie taka wola władzy, a dzisiaj
2: wyjść z Unii.
3: Nie z Unii, nie wyjść z Unii.
2: Nie, no, nie ma innej opcji, jeżeli chodzi o wyjście z tego systemu ETS.
3: Jest inna opcja, panie redaktorze, to nam wmawiają wszyscy, którzy po prostu ulegli temu szaleństwu.
2: No to jaka?
3: Zielonemu, właściwie pseudozielonemu, po prostu jednostronne wypowiedzenie udziału w tym pakcie ETS i właśnie do tego zmierzamy, bo musi władza tego chcieć, bo społeczeństwo tego na pewno oczekuje, bo oczekuje obniżenia cen energii, a nie brnięcia w tę szaleńczą politykę, która w gruncie rzeczy na klimat nie ma żadnego wpływu, bo naprawdę, no przecież to nie ma co się oszukiwać, nie ma co ignorować faktów i danych liczbowych, a jednocześnie powoduje ogromne koszty, ogromne opłaty i ceny energii, które w Polsce są najwyższe w Europie.
2: Ale dobrze wiemy, panie pośle, że tak naprawdę takie jednostronne wyjście z tego systemu ETS no jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości.
3: No jest możliwe. Każde państwo przystąpiło do Unii Europejskiej jako suwerenne, autonomiczne państwo właśnie. Jako nie jesteśmy przecież, nie wiem, województwem w Unii Europejskiej, do czego dąży zresztą.
2: No ale wiemy, że będąc w tej wspólnocie, to nie można sobie przyjmować jednego punktu, a można, tego sobie nie przyjmiemy, a to przyjmiemy.
3: Można, panie redaktorze, tak samo jak można było zakwestionować pakt migracyjny, a tego nie zrobiono. Różne rzeczy można zrobić, tylko trzeba po prostu mieć odwagę i mieć taką wolę walki o polskie interesy. Być może inne kraje by poszły za Polską i być może wtedy by się też zmieniła optyka całej Unii Europejskiej w tej sprawie, bo kwestia ETS-u wymaga rewizji w ogóle w całej Unii Europejskiej. Ktoś to musi zacząć. Myślę, że Polska jest w stanie to zacząć, tylko oczywiście pod nowymi rządami po wyborach, no pod rządami prawicy, a nie koalicji 13 grudnia. Uległej bardzo Berlinowi i Brukseli.
2: Mamy też te kolejne dwa punkty zaprezentowane. To zwolnienie seniorów z podatków i składek przy dochodach do 2500 zł miesięcznie oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy zł. Skąd na to wszystko pieniądze, biorąc pod uwagę fatalną sytuację budżetową państwa, o której wy tak dużo mówicie?
3: No, do tej fatalnej sytuacji w ciągu 3 lat, do fatalnej, dramatycznie fatalnej sytuacji doprowadziła obecna władza. Proszę zwrócić uwagę, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mimo ogromnych problemów, kryzysów, takich jak kryzys covidowy, jak wojna na Ukrainie i pomoc potężna finansowa dla Ukrainy w różnych wymiarach, i mimo wielkich inwestycji, które wtedy były realizowane, i tych strategicznych, i tych w poszczególnych gminach, powiatach, województwach, polski budżet się nie zadłużał. No w ogóle nie można porównać tempa zadłużania do tego, co jest teraz.
2: Ale czy nikt nie porównuje. Ja pytam o to tylko, czy jak przy tej sytuacji budżetowej zamierzacie takie pomysły zrealizować?
3: No ale trzeba porównywać, panie redaktorze, trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarczą, społeczną. Dzisiaj przecież mamy ogromny problem z dochodami budżetowymi, z dochodami podatkowymi, choćby ze ściągalnością VAT-u. Mamy też problem z zastojem gospodarczym, który powoduje, że są zwolnienia w wielu miejscach, zwolnienia pracowników. No jeżeli są zwolnienia, nie ma jakby tego napędu gospodarczego, rozwoju firm, a nie ma dlatego między innymi, że nie ma inwestycji, które stanęły. Proszę zobaczyć, ile było choćby inwestycji w gminach za 100 miliardów złotych Polski Ład, choćby za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz tego nie ma, jest zero. No to skąd mają ten napęd brać? Po prostu mamy ogromny problem, kryzys.
2: Do kolei jeszcze przejdziemy. No. Więc panie pośle, no tutaj coś się gryzie. Jest bardzo zła, fatalna sytuacja budżetowa, a takie wasze propozycje, no to trudno traktować poważnie.
3: Nie, trzeba bardzo poważnie traktować, bo inna polityka gospodarcza i społeczna przyniesie powrót do stabilności budżetowej także i będą środki na różne cele, które były za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz nie ma. Przypomnijmy zdanie byłego ministra finansów z rządu, poprzedniego rządu Platformy. Pieniędzy nie ma i nie będzie. No, za rządów Prawa i Sprawiedliwości pieniądze były i będą, kiedy wrócimy do władzy. Więc ta sprawa, o którą pan teraz pyta, dla seniorów, emerytów, dla mnie to jest oczywista oczywistość. No, to zwolnienie w zasadzie można powiedzieć i tak jest pewnym krokiem, tylko który pewnie w przyszłości będzie wymagał jeszcze dalszego ciągu, bo zapytać można by na przykład, dlaczego emeryci, którzy podejmują dodatkową pracę, a trzeba podejmować tę pracę, powinni podejmować, bo mamy niż demograficzny, mamy potrzebę rynku pracy, tylko oczywiście ona musi wrócić, bo dzisiaj mamy, jak powiedziałem, te zwolnienia, bo mamy zastój gospodarczy, ale w wielu dziedzinach i takie są potrzeby, prawda, pracy emerytów, którzy są na świadczeniach emerytalnych i korzystają, bo na to zasłużyli swoją pracą, swoim wysługą lat. No dlaczego oni mają płacić składkę rentową, emeryt już na rentę nie pójdzie.
2: No tylko ja się zastanawiam, czy to nie skończy się tak, że ewentualnie zakładając, że dojdziecie do władzy i powiecie, no niestety, nie da się, zostaliśmy fatalną sytuację budżetową.
3: No, czy kiedyś tak zrobiliśmy? Tak nigdy nie było. Wszystkie obietnice były nasze wyborcze spełniane, nawet z nawiązką.
2: No, prezydent Nawrocki obiecał tańszy dużo prąd i okazało się, że nie może, no.
3: No jednak myślę, że w sposób pośredni także pan prezydent Nawrocki i opozycja Prawo i Sprawiedliwość doprowadziła do tego, że mamy dzisiaj to rozwiązanie ograniczające ceny prądu, bo rząd pod wpływem właśnie nacisku opozycji pana prezydenta podjął tę decyzję, spóźnioną wprawdzie, bo w marcu dopiero, która teraz się kończy w czerwcu, o obniżeniu, zamrożeniu, powiedzmy, czy ograniczeniu też decyzjami nawet administracyjnymi cen paliw, prawda? Myślimy tutaj myślę o tej dziedzinie. Ona też wpływa oczywiście na inne czynniki. Natomiast jeśli chodzi o prąd, no to wracamy do sprawy ETS-u przede wszystkim. No to 50% kosztów jest, panie redaktorze, dzisiaj właśnie te opłaty z ETS-u, czy około 50%.
2: To już, a jeśli chodzi, Na koniec...
3: Przypominam, ceny paliwa zostały ograniczone właśnie dzięki naciskowi naszej strony sceny politycznej, Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta. Można nawet wymusić na tym rządzie, tylko trzeba twardo tego się domagać. No ale jak my bylibyśmy przy władzy, to nikt by nie musiał na nas wymuszać, bo my swoje zapowiedzi wyborcze, programowe zawsze spełnialiśmy. Będziemy spełniać całą konsekwencją.
2: To już na koniec. Kolej wróciła do Łomży po 33 latach. No i jest bitwa o kolej. Koalicja Obywatelska mówi, że to oni, PiS mówi, że to oni. I mamy bitwę o kolej. To kto, czy tak to powinno wyglądać?
3: To nie jest bitwa o kolej. To jest
2: trochę tak
3: prawdę,
2: to wygląda.
3: Panie redaktorze. To jest bitwa o prawdę. Koalicja 13 grudnia z Donaldem Tuskiem, który przyjechał do Łomży na czele, przywłaszcza sobie decyzje, które były podjęte za rządów Prawa i Sprawiedliwości. No choćby właśnie
2: A czemu przywłaszcza?
3: No przywłaszcza, bo uważa, że to jest jej zasługa. To nie jest jej zasługa, to jest po prostu przede wszystkim wynik tego, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości były podjęte określone decyzje. Przypominamy to, że za zmianą ustawy o transporcie kolejowym nie głosowała Platforma Obywatelska, się wstrzymała bodajże od głosu.
2: My to przegłosowaliśmy. Ale Koalicja Obywatelska mówi wprost, tak, PiS zaczął, my skończyliśmy.
3: No to niech powie to naprawdę przy otwarciu, niech powie, że to jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości, a oni dokończyli, czyli też w jakimś stopniu, powiedzmy, mają w tym zasługę, ale oni przywłaszczają w całości sobie to, a tym bardziej, że kontekstem dla tej sprawy, tak się tym chwalą, jest skasowanie w ramach CPK trzeciej szprychy, która miała prowadzić przecież do portu, przyszłego portu lotniczego, a sięgać przez Łomżę do Pisza i Giżycka, czyli przez Orzy załatwiać sprawy transportu wojskowego. Bardzo to jest istotna kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Polski, ale także z turystyką w stronę Mazur przez Łomżę. Łomża by wtedy naprawdę bardzo ożyła i tam miała być kolej dużych prędkości, a nie to, co teraz otwarte. Dobrze, że to zostało zrobione, tylko że to jest, powiedzmy, taki mały krok w kierunku tego, co powinno być zrobione, kiedy
2: to może
3: realizowana
2: w ramach trzecia szprycha. Jako politycy PiSu na to otwarcie tej kolei...
3: Ale to nas zaprosił. Tam ja bym chętnie przyszedł i zabrał głos, panie redaktorze.
2: A to można było samemu przyjść. Zabrać głos, wypowiedzieć
3: się. Nie można przyjść, można
2: zdjęcia porobić.
3: Nie, przyjść można, zabrać głosu nie można. To nie jedna inwestycja z naszych czasów, z naszych decyzji, która była otwierana i jest otwierana teraz przez ten rząd. Nie jesteśmy zapraszani, mikrofon jest dla nas niedostępny. Przypomnę otwarcie choćby mostu na Bugu, ponad 100 milionów złotych. Nasza decyzja, zabiegałem też o to, żeby w ramach tej inwestycji mostowych to zostało zrobione. No i co? Zorganizowano uroczystość, nie byliśmy nawet zaproszeni.
2: To są politycy, którzy nie są zapraszani, przyjeżdżają i udaje im się zabierać głos. Może w tym kierunku trzeba iść.
3: Nie, panie redaktorze, to powinna być kultura i cywilizacja inna zupełnie obecnej władzy. Ona tego nie potrafi zrobić, a niestety bywa i tak, że niektórzy nawet, którzy są inwestorami, czasem sprzyjają temu rozwiązaniu, że przymilają się do obecnej władzy, myślą, że coś z tego uzyskają i jakby nie prezentują prawdy na ten temat. Była ostatnio też otwierana wielka inwestycja w Suwałkach, nowoczesna spalarnia odpadów, 220 milionów z decyzji Prawa i Sprawiedliwości. No i co, myśli pan, że ktoś chociaż się zająknął, że to wtedy była podjęta decyzja i te środki zostały przyznane? Nie. Otwiera się budowę i się mówi, no, że właśnie wielka inwestycja, największa w mieście i że będzie sukces. No, trzeba mówić prawdę. Ja jestem za tym, żeby jeżeli obecny rząd, czy jakikolwiek rząd coś dobrego podejmie, zrobi, to też o tym mówić. Natomiast nie wolno fałszować rzeczywistości, nie wolno w ramach gry politycznej, takiej bardzo brutalnej, przy mediach, które sprzyjają obecnej władzy, fałszować tego obrazu i przypisywać sobie zasług, które wypinać piersi do orderów, które nie powinny na tych piersiach zawisnąć. No naprawdę, to jest problem polityczny, to jest problem prawdy w życiu publicznym, to jest problem przekazu medialnego i tak dalej. Dobrze, że o tym rozmawiamy. Dziękuję za to. Sprawa kolei w Łomży musi być kontynuowana przede wszystkim w postaci pełnego połączenia z Warszawą, kolej szybkich prędkości. Łomża na to zasługuje. Nie może być tak, że miasto o tej wielkości jest wykluczone z kolei, a było dotąd wykluczone. Przypomnę, że w ogóle w okresie ostatniego 30-lecia zbudowano bardzo mało nowych torów w Polsce, trzeba je budować. Ta trzecia szprycha i wszystkie szprychy w ramach CPK były dążeniem do tego, żeby skomunikować całą Polskę w takim...
2: Tu musimy postawić
3: takim promieniowym, że tak powiem, układzie z centrum komunikacyjnym, który otworzy Polskę na Europę i świat. Myślę oczywiście o nowoczesnym porcie lotniczym.
2: Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
3: Dziękuję bardzo.
1: 7:09.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest ojciec Tomasz Grabowski, wydawnictwo W Drodze. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Rozmawiać będziemy o książce Zamęt w Kościele, jak postępowy katolicyzm szkodzi i wywołuje zgorszenie, autorstwa Trenta Horna. Zacznijmy, proszę ojca, od tego, co to znaczy postępowy Kościół?
3: O, faktycznie zaczyna pan od głębokiej wody. I nie jest wcale łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ no jak zawsze w katolicyzmie są różne nurty. Takie, które bardziej czerpią z tradycji, te, które wręcz ją krytykują czy pomijają. Katolicyzm mimo wszystko jest tradycją, to znaczy my dziedziczymy wiarę, staramy się ożywić i swoim własnym doświadczeniem życia i swoimi myślami, ale nie tak, żeby anulować to, co dziedziczyliśmy, tylko żeby to ożywić i przekazać następnemu pokoleniu. Postępowy katolicyzm, przynajmniej według Trenta Horna, to jest taki nurt w Kościele, który przeczy dotychczasowemu nauczaniu Kościoła, czy podważa tę doktrynę, przynajmniej dzięki używaniu dwuznaczności, a jednocześnie próbuje się jakoś tak, no, nazwijmy to nieelegancko, przypodobać współczesnym wartościom liberalnym. Tak przynajmniej Trent Horn definiuje tego swojego adwersarza, czy może raczej tych, wobec których poglądów tę książkę napisał.
2: Do kogo jest skierowana ta książka? Ona jest skierowana do tych, którzy sami już nie wiedzą, co jest dobre, biorąc pod uwagę to, że bywają różne głosy ze strony Kościoła. Jedni dopuszczają jedno, drudzy tego nie dopuszczają, mówią kompletnie o czymś innym. Ta książka jest dla tych, którzy już sami nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć?
3: Myślę, że tak, że dobrze pan scharakteryzował czytelnika. To jest książka, która ma pomóc w odnalezieniu się w tej całej debacie, jaka się tworzy, czy jaka się toczy wokół nauczania moralnego Kościoła. I z pewnością jest to jeden z głosów, który warto wziąć pod uwagę. Ponieważ jeżeli chcemy się zorientować, czego Kościół rzeczywiście naucza i jak możemy to rozumieć właśnie w zgodzie z tradycją, a jednocześnie bez jakiegoś takiego zamknięcia na współczesne odkrycia, nurty, myśli, pomysły, no to jednak potrzebujemy dobrych źródeł. I to jest takie źródło dla tych, którzy poważnie traktują swoją wiedzę na temat tego, co Kościół uczy, a nie są teologami, nie są wykształconymi jakimiś specjalistami w tej dziedzinie, tylko po prostu są zainteresowanymi katolikami, czy może czasem zaniepokojonymi katolikami, którzy chcieliby wiedzieć w ogóle, na czym my stoimy wobec różnego rodzaju głosów, które można przeczytać w internecie. Myślę sobie, że to jest w ogóle ważna rzecz, żebyśmy sobie uświadamiali to, że potrzebujemy książek i potrzebujemy namysłu, a nie tylko opinii, które są wyrażane właśnie w mediach, tak żebyśmy mogli na spokojnie, dobrze być poinformowanymi i na spokojnie się zastanowić nad tym, jakie jest w ogóle moje stanowisko wobec nauczania Kościoła w tych takich sprawach, które są no, szczególnie palące czy szczególnie głośne. Ponieważ ta książka skupia się w zasadzie na nauczaniu moralnym, inaczej niż poprzednia książka Terenta, którą wydaliśmy, Dlaczego jesteśmy katolikami, gdzie bardziej chodziło o dogmaty i o to, czego Kościół naucza w perspektywie wiary, a mniej moralności.
2: Tak, i to, co ważne, to w tej książce nie ma opinii. Tu są wszystkie tematy podejmowane od strony merytorycznej i faktów.
3: No, nie ma opinii, aczkolwiek skłamałbym, gdybym powiedział, że nie można wywnioskować, w jakim nurcie Trent się ustawia.
2: No jasne.
3: Od samego początku stawia jako ktoś, kto argumentuje za tradycyjnym nauczaniem Kościoła. W perspektywie opinii i poglądów różnych teologów czy znanych postaci z życia publicznego, które temu nauczaniu przeczą czy jakoś się z nim nie zgadzają.
2: Autor pisze, że no właściwie dużą rolę też w tym zamęcie, w kluczowych zagadnieniach teologicznych miał papież Franciszek.
3: Tak, jednocześnie on też nie jest jakimś krwiożerczym przeciwnikiem papieża Franciszka, bo jest też całkiem sporo w książce cytatów z nauczania papieża Franciszka, gdzie pokazuje, że to, co tradycyjnie katolickie, również było w nauczaniu Franciszka. Zamęt, który wokół nauczania papieża Franciszka się wytwarzał. Był głównie spowodowany takimi lapidarnymi sformułowaniami, które się pojawiały, czy to w konferencjach prasowych, a potem były jakoś prostowane. I te wypowiedzi, które papież chociażby na pokładzie samolotu udzielił, to się przebijały do świadomości i w mediach. Natomiast już gorzej z tymi wyjaśnieniami i jakimś szerszym wykładem, który tłumaczył, co papież miał na myśli. Więc też jeżeli ktoś ma taki obraz papieża, który jest tylko medialny, to lepiej, żeby zainteresował się jakimś dobrym źródłem, a akurat Zamęt w kościele, ta książka Trenta Horna jest dobrym źródłem.
2: No to w tej książce wiele takich tematów kontrowersyjnych jest podejmowanych, to między innymi transpłciowość, aborcja, antykoncepcja, więc tematy ważne z punktu widzenia tego, co dzisiaj na świecie się dzieje.
3: Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, co powiedział papież Leon jakiś czas temu, że nasze nauczanie nie sprowadza się do kwestii seksualnych, więc też w drugiej części tej książki jest całkiem sporo tematów, które daleko wykraczają poza te, które pan wymienił. No,
2: polityka klimatyczna jest, chociażby, tak? Zmiany klimatu.
3: Tak, rasizm, Eucharystia, wiarygodność Biblii, czy w nauczanie Richarda Rohra,
2: deportacje,
3: ważnego autora, prawda, w Polsce. Więc trend, owszem, skupia się najpierw w tych pierwszych 5 rozdziałach na temat homoseksualności i właśnie tej transpłciowości, potem aborcji, a od mniej więcej 9 rozdziału to się zaczynają te tematy bardziej takie, spoza tego kręgu nauczania o seksualności.
2: Jeżeli chodzi o ten katolicyzm postępowy, to on szkodzi? Czy jednak Kościół, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, to, że społeczeństwo staje się coraz bardziej liberalne, wyzwolone, to czy jednak nie powinno być trochę tego może luzu, żeby ludzi bardziej do tego Kościoła zachęcić?
3: Wie pan, to wszystko zależy w jakich dawkach i dla kogo. Mam wrażenie, że to jest troszkę tak jak z piciem kawy. Niektórym wystarczy jedna filiżanka, inni potrzebują kilku. A dla niektórych kawa faktycznie ma wpływ ożywczy, a dla innych wręcz przeciwnie, jakoś szkodliwy. I podobnie jest z tym postępowym katolicyzmem. Na pewno trzeba się zastanawiać nad tymi argumentami, na pewno trzeba słuchać, na pewno trzeba ważyć i też dostrzegać te elementy, które są w nim dobre. No, zgodnie z taką metodą świętego Tomasza, który mówił: dużo afirmuj, ale też rozróżniaj i badaj. I w związku z tym myślę sobie, że każdy z nas, kto jakoś się interesuje życiem Kościoła i nauczaniem Kościoła, no to powinien oczywiście w sposób poważny i z otwartością do tych tez podejść. Natomiast poważny znaczy również z namysłem, a nie bezkrytycznie. I ta książka z pewnością nie jest książką dla tych, którzy już mają takie wybetonowane swoje poglądy, tylko dla ludzi otwartych, którzy chcą się zmierzyć z konkretnymi argumentami i zobaczyć argumenty obu stron. Akurat w tym Trent Horn jest naprawdę dobrym autorem, że on nie ustawia sobie adwersarzy jak chłopców do bicia, tylko traktuje poważnie ich tezy, pokazuje konsekwencje i też te miejsca, gdzie to trzeszczy w odniesieniu do nauczania tradycyjnego, ale nie dlatego tylko wskazuje błędy, że to po prostu jest coś nowego, tylko dlatego, że to jest, często są to takie poglądy czy takie tezy, które przyjęte sprawiają, że katolicyzm przestaje być katolicyzmem, zaczyna być faktycznie jakąś nowym rodzajem ideologii, niewiele się różniącą ideologią od tych, które mamy w świecie. A chodziłoby o to, żebyśmy nie stracili własnej specyfiki i tego, co odziedziczyliśmy od apostołów, to znaczy też od Chrystusa.
2: To właśnie mówiąc o tej merytoryce, w tej książce właśnie miałem między innymi na myśli to, że autor podchodzi do tych wszystkich swoich adwersarzy w sposób spokojny, merytoryczny, punktując nieścisłości gdzieś. A skąd się biorą ci duchowni postępowi? To w związku z tym, że zostali gdzieś zmanipulowani, czegoś nie doczytali?
3: O, ja myślę, że to jest zawsze indywidualna sprawa i raczej podejrzewam złej woli, tylko różnych takich prób zmierzenia się z tymi trudnymi tematami, które są najtrudniejsze wtedy, kiedy przeżywamy je osobiście. I bardzo często jest też tak, że w pracy duszpasterskiej spotykamy osoby dotknięte konkretnymi wyzwaniami i można próbować pójść z nimi w tę drogę, no właśnie według tego, co dziedziczyliśmy w naszym kościele, a można próbować to dziedzictwo modyfikować po to, żeby te osoby, z którym towarzyszymy, poczuły się wyraźniej, czy po prostu, żeby było im łatwiej. I niestety to duszpasterskie nastawienie no jest bardzo krótkowzroczne, ponieważ Kościół zawsze jest otwarty na to, żeby wspierać grzeszników, którzy szukają jakiegoś ładu w swoim życiu. A to ułatwienie jest raczej przyzwoleniem na to, żeby był brak porządku. No, życie w braku jakiegoś uporządkowania, bez tego ładu, bez tej harmonii, którą głosi Chrystus, ostatecznie odwróci się przeciwko tym osobom. Myślę sobie zatem, odpowiadając na pańskie pytanie, że ta motywacja pewnie jest szlachetna, ale dosyć krótkowzroczna. I taka, która by miała powiedzieć ludziom, nie musicie niczego zmieniać, my was tak kochamy. Tak, kochamy, ale jednocześnie wiemy, że jeżeli podejmiecie próbę zmiany waszego postępowania, czy najpierw myślenia, to się wam opłaci, ponieważ to jest w harmonii z całym nauczaniem o tym, jak jesteśmy stworzeni i z całą wiedzą o tym, jak jesteśmy stworzeni.
2: To widzimy też, że media lubią sobie, zależy od tego, jaką linię programową ma dane medium, lubi sobie właśnie dobierać księży w danym temacie, ci mają bardziej liberalne podejście, drugie media biorą sobie kogoś, kto bardziej będzie mówił to, co dana stacja sądzi, idzie w danym kierunku i każdy dziennikarz powie o. Albo każdy wyborca, każdy wierny powie, to jest ksiądz, dobrze mówi.
3: No bo niestety żyjemy w kulturze opinii, a nie w kulturze wiedzy. I im bardziej zamykamy się w swoich bańkach, im bardziej tylko tą naszą niszę karmimy, tym gorzej dla misji Kościoła. Ja myślę, że ta książka i zresztą w ogóle ta postawa Trenta Horna, ona nam wskazuje jedną istotną sprawę. Nie chodzi o to, żebyśmy się zamknęli w swojej niszy, tylko żebyśmy próbowali znaleźć wspólne zrozumienie w uczciwy sposób, to znaczy nie modyfikując takich fundamentalnych praw katolickich, tylko starając się tak interpretować nauczanie, żeby współczesny człowiek mógł odnaleźć w tym jakiś powiew świeżego powietrza. I owszem, się okazuje, że ten powiew świeżego powietrza wieje przez 2000 lat w Kościele. I nie trzeba jakoś wymyślać go na nowo, tylko trzeba tak opowiedzieć o tym, jaka jest wartość tych tradycyjnych formuł wiary, żeby współczesny człowiek mógł je faktycznie zrozumieć i przyjąć jako swoje.
2: Więc polecamy tę książkę wszystkim tym, którzy tematem się zainteresowali, którzy mają pewne znaki zapytania dotyczące różnych kwestii. Książka do kupienia, podejrzewam, wszędzie.
3: Tak się staramy, żeby była do kupienia wszędzie.
2: Ojciec Tomasz Grabowski, wydawnictwo W Drodze, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Miłego dnia.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Codziennie w dobrym nastroju.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
2: I tak jak w każdy wtorek po godzinie 10.15 witamy bardzo serdecznie razem z Anią Borusiewicz w podwójnym składzie. Dzień dobry, Aniu, cześć.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Co prawda spoglądam za okno i pogoda w Polsce wcale nie czerwcowa i słońce chyba się na nas obraziło, ale to jest ten czas, kiedy planujemy swoje wakacje, wybieramy ciepłe kraje i z utęsknieniem czekamy na ten urlop właśnie, więc dziś będziemy rozmawiać o tym, jak zabezpieczyć włosy podczas wakacji, kiedy jest dużo słońca, jest dużo wody, dużo soli, dużo chloru, bo też korzystamy z basenów i jak ta pielęgnacja powinna wyglądać. Aniu, w tym okresie letnim nasze włosy dostają w kość?
3: Oj, dostają. Jeżeli wybieramy się w ciepłe kraje i nad Morze Śródziemne czy nad ocean, te wody są dużo bardziej zasolone niż nasze jezioro, no to pamiętajmy o tym. To jest takie bardzo ważne, żeby po wyjściu z wody włosy spłukać miękką wodą, bo sól, która nam się weżre we włosy wysychając, no już, że tak powiem, nic nie odratuje, tylko strzyżenie takie włosy. Także no dbajmy o włosy, zwłaszcza długie, tak, gdzie to strzyżenie jest jakby dużo wolniej następuje, żeby nie zniszczyć sobie zbyt mocno końcówek. Dwa, że wchodząc do wody też, no pilnujmy, żeby te włosy były związane i to wysoko, żeby jak najmniej miały do czynienia z solą, z chlorem, bo też wiadomo, że i baseny są, często baseny są dużo bardziej jakby chlorowane, czy jakieś siarkowe, czy po prostu chlorem naszym też, na naszym łomżyńskim basenie też, jak ktoś dużo chodzi na basen, to pamiętajmy o tym, żeby zawsze włosy spłukać pod prysznicem ciepłą wodą i przemyć jakimś szamponem micelarnym, czy odżywką micelarną, żeby
2: on nie musi być taki agresywny,
3: absolutnie.
2: Może być delikatny.
3: Absolutnie. Z reguły osoby, które lubią wodę, lubią właśnie baseny, to te włosy i tak są często jakby moczone, myte. Także czymś delikatniejszym jak najbardziej, ale żeby właśnie te pozostałości z chloru, z solu, żeby zawsze zmywać z włosów, żeby to nie wchłaniały nam się we włosy. Pamiętajmy, że włosy jak są mokre, mają otwartą łuskę włosa i to, co zostaje nam na tym włosie, to wnika w rdzeń włosa i to powoduje, że te włosy zaczynają nam się niszczyć, kruszyć, są takie drewniane w dotyku, matowe. No i później niepotrzebnie jakby trzeba wydawać i czas, i pieniążki na pielęgnację, a dwa, że te pielęgnacje, jeżeli dojdzie już do takiego mocnego wysuszenia włosa, niewiele dadzą, tylko po prostu strzyżenie zostaje.
2: Tak, więc Aniu, uznajemy, że jesteśmy już na wakacjach, jest bardzo gorąco, więc przenosimy się myślami w te ciepłe kraje. Jak zabezpieczyć podczas właśnie takiej pogody, gdzie jest ponad 30 stopni, gdzie jest ta woda, jak my możemy swoje włosy zabezpieczyć? Czy my używamy jakichś, nie wiem, serów silikonowych, olejków? Jak to wygląda?
3: Przede wszystkim używamy wszystko to, co jest z filtrami. Na lato są dedykowane specjalne olejki z filtrami UV, tylko pamiętajmy, że nie używamy tych olejków, które są do ciała, bo one są zbyt ciężkie i nasze włosy będą wyglądały jak przytłuszczone, to też nie o to chodzi. Ale przede wszystkim dobry olejek, dobre serum dedykowane na wakacje. To jest specjalna taka limitowana seria kosmetyków na wakacje. Rano przy takiej toalecie porannej włosy no, dosyć obficie możemy spryskać właśnie taką mgiełką z UV. Obficie dlatego, że kosmetyki, które są dedykowane do włosów, one nam zbyt nie obciążą, a nawet jak nam delikatnie obciążą, to i tak się wchłonie. Dlatego właśnie mówię, żeby nie stosować tych kosmetyków, które są do ciała, bo one są dużo cięższe i włosy będą wyglądały jak tłuste. Te dedykowane do włosów, nawet jak pryśniemy trochę więcej, to i tak się w ciągu dnia nam wchłonie. To, co jest też bardzo ważne, pamiętajmy, żeby skórę głowy chronić, żeby jej nie przepalić słońcem, no bo później też mogą być właśnie problemy i z odrastaniem, i z cebulkami, i z samą skórą głowy. Skóra głowy nie lubi być opalona, inaczej reaguje skóra głowy niż nasze ciało, także pamiętajmy też o tym, że wychodząc na słońce, tu nie tylko na leżakowanie, ale na wszelkie właśnie spacery, czy żeby skórę głowy przede wszystkim chronić. Nasza skóra, nasze ciało nie jest przyzwyczajone do takiego intensywnego słońca non-stop, także jest to bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że no, nasze ciało będzie jakby szybciej te promienie słoneczne łapać i żeby właśnie nie doszło do jakiegoś poparzenia słonecznego i skóry głowy, i do wysuszenia czy przesuszenia włosów.
2: Więc pamiętamy o filtrach na ciało, na twarz, ale także o filtrach na włosy. I proszę nas uważnie słuchać, bo możemy zdradzić, że po audycji będzie konkurs i do wygrania będzie właśnie taki kosmetyk. Więc tutaj już zdradziłam. Aniu, jak spakować swoją włosową kosmetyczkę na taki wyjazd? Jakie kosmetyki powinny obowiązkowo z nami lecieć na wakacje?
3: Powiem tak, przede wszystkim jakiś lekki, nawilżający szampon micelarny. Jakieś takie oczyszczające szampony zostawmy może, żeby zająć się regeneracją po urlopie, czyli szampon micelarny, taki, który możemy użyć nawet dwa razy dziennie, no bo jeżeli będą te kąpiele właśnie w jakichś czy solankach, czy w jakimś chlorze, czy w basenie, czy w oceanie, to żeby no jednak mimo wszystko odrobiną tego szamponu te włosy jakby zmiękczyć i przemyć. No filtr UV to jest obowiązkowy punkt. I jakąś dobrą, nawilżającą maskę też z filtrami UV. Na urlopie z reguły mamy troszkę więcej czasu, czyli po umyciu możemy się no pokusić o to, żeby tą maskę sobie podtrzymać z 15-20 minut, pół godziny. Ważne jest też na urlopie, żeby włosy nie schły nam same na słońcu. Jeżeli mamy ochotę, żeby wyschły, są pięknie kręcone, czy jakiś zabieg sobie zrobimy tego typu, to żeby schły w pomieszczeniu, żeby nie wychodzić na zewnątrz, na słońce, jeżeli będzie, bo no, słońce będzie powodować, że w trakcie schnięcia te włosy też tam mimo wszystko będą się mocno wysuszać.
2: Czyli to nie jest tak, że jak jedziemy, wylatujemy na wakacje, to musimy brać ze sobą całą łazienkę. Potrzebujemy przede wszystkim właśnie szamponu, dobrej, nawilżającej odżywki.
3: I tego serum, tak. Te serum to taką, no, większą ilość, że tak powiem, wziąć, żeby sobie z 3 razy dziennie nawet te końcówki włosów spryskiwać. Można też delikatnie skórę głowy, bo to jest, no, filtry UV też nam będą chronić skórę głowy przed jakimś poparzeniem, czy zbytnim opaleniem. No i te 3 produkty to jest taki must have, że tak powiem, do włosów. Więcej nie, no, jakby staramy się jakichś lakierów, czy nic takiego nie, bo to w połączeniu ze słońcem też może nam wniknąć niepotrzebnie w strukturę włosa. No i później będzie się wiązało z tym, że albo trzeba będzie włosy mocno dużo ściąć, albo je bardzo mocno regenerować.
2: A co z prostownicą na wakacjach? Bo ja myślę, że prostownica to jest przyjaciółka nie jednej pani, naszej słuchaczki.
3: Myślę, że lepiej byłoby zrobić po prostu jakiś zabieg fajny, taki wygładzający, prostujący, typu na przykład botoks na włosy, czy nanoplastię. I lepiej z prostownicy zrezygnować, dlatego że pamiętajmy, że włosy, jeżeli prostujemy, one muszą być bardzo dobrze wysuszone. Pakując prostownicę, musimy też spakować termoochronę. Często jest tak, że no, te włosy gdzieś są, jak to na urlopie, trochę wilgotne, trochę niedosuszone i no, najgorsze dla włosa, co może być, jeżeli nie są zbyt dobrze wysuszone suszarką i zaczynamy je prostować. No one w momencie prostowania trochę nam się na pewno wyprostują, wygładzą, ale no, pogłębiamy te wysuszenie, zniszczenie, kruszenie się włosów, także no, tutaj z prostownicą myślę, że to jest taki niepotrzebny, zbędny gadżet, można coś fajniejszego wziąć. Jeżeli ktoś lubi proste włosy i prostować włosy, to zostawmy to sobie na resztę pory roku, a tutaj postawmy na taki natury, żeby nasze włosy też miały urlop od tych stylizacji całorocznych, o tak,
2: tak
3: powiem.
2: Dla włosów też się to przyda. Aniu, jakie zabiegi polecasz? Właśnie, które możemy sobie zrobić przed wylotem, wyjazdem na wakacje, żeby sobie po prostu te pielęgnacje ułatwić, żeby było nam łatwiej, żeby one zaraz po umyciu były piękne i wygładzone.
3: Powiem tak, są takie 3 zabiegi dedykowane, właśnie pierwszy zabieg dla osób, które lubią kręcone włosy, chciałyby mieć właśnie spokój z taką stylizacją, to właśnie zrobić trwałą, tylko pamiętajmy, że do trwałej ondulacji włosy muszą się nadawać przed zrobieniem trwałej ondulacji, czyli one muszą być no, zdrowe, odpowiednie też cięcie, cieniowanie zrobione. Nie róbmy trwałej na włosach, które są już nadwyrężone, jakoś przesuszone, bo trwała no niestety ma działanie odrobinę wysuszające i czym bardziej włos jest suchy przed zrobieniem trwałej, tym bardziej ta trwała to uwydatni. Pamiętajmy, że po trwałej ondulacji trzeba wziąć właśnie kosmetyki nawilżające, czyli to, co powiedziałyśmy, szampon nawilżający, micelarny, maska nawilżająca, to serum jak najbardziej się sprawdzi, pod warunkiem, że włosy przed zrobieniem trwałej są w dobrej kondycji. Po trwałej jest fajne to, że włosy mogą nam same schnąć, ale mimo wszystko unikajmy tego, żeby nam na słońcu nie schły takie włosy. Czyli fajne jest to rano, że robimy sobie jakąś toaletę poranną, idziemy na śniadanie gdzieś, jak to jest w hotelu czy w pensjonacie, i w pomieszczeniu takie włosy, jak nam fajnie wyschną, potrwałe, i to jest to bardzo piękny skręt. Natomiast na panie, które nie lubią włosów kręconych, to poleciłabym albo botoks. Jest to zabieg taki, powiedziałabym, na 20-30 myć, czyli na urlop idealnie, bo botoks fajnie nam włosy wygładza, wypełnia, nabłyszcza. Też po botoksie możemy, ważne jest jednak po botoksie, żeby włosy wysuszyć suszarką. Tak jak potrwaje mogą schnąć włosy same, tak po botoksie trzeba włosy wysuszyć suszarką. Lub nanoplastia. Jest to zabieg, który na dłużej nam wyprostuje włosy. Jeszcze po urlopie będą gładkie, proste włosy. No ale też jest to fajna opcja, bo po nanoplastii włosy tylko suszymy. Nie ma potrzeby prostować włosów. Odradzałabym keratynowego prostowania włosów, dlatego że keratynowe prostowanie włosów no jednak wymaga doprostowania prostownicą. No i tą wadą też jest przy keratynowym prostowaniu to, że odrobinę wysusza włosy. Tam jest białko, które we włosie zostaje, i ono daje taki efekt uboczny, że nam włosy wysusza. Tu wiadomo, że jak jest słońce, słona woda, to też jeszcze suchość dochodzi, także też trzy zabiegi jak najbardziej. Trwała ondulacja, jeżeli ktoś lubi loki. Nawet przy trwałej to powiedziałabym, jeżeli ktoś ma takie włosy, jak to się mówi, ani to kręcone, ani to proste, są chyba najczęściej spotykane w naszej strefie klimatycznej włosy, że tak niby proste, ale nie proste, niby się kręcą, ale się nie kręcą, właśnie jeżeli chcemy. Teraz przychodzi taki czas na to, że taki trend, że włosy kręcone stają się modne, także jeżeli nie jesteśmy pewne właśnie tego, czy się będziemy jednak dobrze czuć w tej trwałej, no to fajnym takim czasem jest właśnie wakacje, że możemy właśnie tak przekonać się, czy iść w kierunku kręconych włosów, czy jednak wyprostować. Jeżeli trwała nam się jednak by nie sprawdziła, w tym sensie, że jednak stwierdzimy, że loki to nie jest to, to można później też zabieg zrobić wygładzający. Właśnie jakiś botoks na włosy, wygładzanie, gdzie...
2: To nie jest na stałe.
3: Tak, trwała nie jest na stałe. Na początek proponowałabym, jeżeli właśnie ktoś nie jest pewny, w którym kierunku iść, ale trochę spróbować tych włosów kręconych, to właśnie zrobić sobie jakąś taką lekką 10-minutową na urlop trwałą i właśnie zobaczyć na urlopie, jak my się w tych włosach kręconych czujemy.
2: Dobrze, Aniu, skoro wiemy już, co powinno lecieć z nami na wakacje, jak powinna wyglądać ta nasza włosowa kosmetyczka, to ostatnie pytanie. Ty już masz urlop zaplanowany?
3: Tak, mam zaplanowany.
2: Już,
3: tak.
2: I to też będą ciepłe kraje.
3: Tak,
2: pewnie.
3: Już nawet domyślam. Kosmetyki mam spakowane i do włosów, i do ciała, żeby już tak wszystko na ostatnią chwilę nie zostawiać.
2: Więc potrzeba tylko tych wolnych dni jeszcze, tego urlopu.
3: Tak.
2: To była przedostatnia audycja właśnie przed wakacjami, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby być z nami jeszcze za tydzień, we wtorek, po godzinie 10:15. To będzie nasza ostatnia audycja przed wakacjami, oczywiście.
3: Przed wakacjami,
2: podsumujemy
3: tak.
2: Sobie to wszystko. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, ale my zostajemy w studiu, bo jak zawsze po każdej audycji jest niespodzianka i będzie konkurs.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się.

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna. Odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy ty zaś dajesz jałmużnę, niech nie wielewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostawała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
1: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Czytamy w tych dniach, w liturgii mszy świętej, dni powszednich, kolejne fragmenty tekstu Ewangelii według świętego Mateusza, który to ewangelista przedstawia nam tak zwane kazanie na górze. W dzisiejszym fragmencie słyszymy, jak Zbawiciel nas zachęca realizować codzienności, czyny, które i katechizm, ale i my też sami zwykliśmy nazywać dobrymi uczynkami. Powinny one być obecne jak najczęściej, jak najbardziej w naszym życiu. Modlitwa, post, jałmużna. Zauważmy jednak, jak Jezus zwraca uwagę na jedną rzecz. Uczynki te nie mogą być działaniem na pokaz. Działaniem w takim kierunku, byśmy byli widziani, chwaleni przez tych, którzy nas obserwują, którzy nas widzą, którzy też po ludzku oceniają. Bo właściwie nie jest istotną sprawą to, czy będziemy chwaleni przez ludzi za dobro przez nas realizowane. Zresztą może i tak być, że będziemy krytykowani za dobre uczynki, że modlimy się, podejmujemy umartwienia, że potrafimy dzielić się z kimś, kto jest w potrzebie, jakimś konkretnym dobrem. Mimo tego, że możemy się spotkać z taką krytyką, z wyśmiewaniem za takie czyny, za taką postawę, która w gruncie rzeczy jest zgodna z nauką Zbawiciela, to trzeba nam te dobre czyny podejmować. Codzienność zaś naszego życia zapewne da nam wiele okazji, by ten czas spotkania z Bogiem na modlitwie, by nasz post, by nasza jałmużna były jak najbardziej obecne i przez nas realizowane.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
2: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna, OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 17 czerwca, 7:09, już minęła. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, naszym wydawcą jest niezmiennie Radio Nadzieja, a dziś w końcu poprawa pogody. Przestanie padać, ma być sporo słońca, powyżej 20 stopni na termometrach, a w weekend już około, a nawet nieco powyżej 30 stopni. Moim pierwszym gościem będzie dziś Agata Sikora, autorka książki Jak wyjść z siebie, w której przekonuje, że potrzebujemy społecznych więzi i poczucia bycia częścią grupy z podobnym doświadczeniem. Gościem poranka o 8:15 będzie poseł Marek Jakubiak. Do dzisiejszej prasy zajrzymy za 5 minut. Zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy na początek do Gazety Polskiej Codziennie, a tutaj o sprawie Roberta Bąkiewicza, który został zatrzymany, jak czytamy, pobity w Niemczech. Członkowie Ruchu Obrony Granic przyjechali do Berlina z krzyżem, który chcieli ustawić przy gładzie upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Na miejscu zjawiła się niemiecka policja, która uniemożliwiła ustawienie krzyża. To gigantyczny międzynarodowy skandal, podkreślił Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic. Od zera do milionera dzięki legitymacji Koalicji Obywatelskiej. O tej

0: sprawie także czytamy w dzisiejszym wydaniu tej gazety. Lens, Szumilans, Kacprzyk, nic dziwnego, że szpitalne fundusze są puste. Jak czytamy, rozkradają je w biały dzień. To słowa Jarosława Kaczyńskiego, który komentuje aferę z zarobkami lekarza bez specjalizacji, działacza partii rządzącej, który między innymi w Szpitalu Południowym w Warszawie w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili w tej sprawie kontrolę poselską. W Rzeczpospolitej o transporcie na zakręcie. Drogie paliwa i wzrost płac duszą polskie przedsiębiorstwa transportowe, które przegrywają z brakami kadrowymi, tańszą ukraińską konkurencją, a także unijnymi regulacjami. Słabnie konkurencyjność naszej branży transportowej, oparta na niskich kosztach i dotychczasowej zdolności dopasowania się do zmian na rynku. Tak wynika z niepublikowanego dotąd raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sektor Transportu wobec presji kosztowej i dekarbonizacji. Do tego raportu dotarli dziennikarze Rzeczpospolitej. Już w ubiegłym roku liczba polskich firm działających w międzynarodowym transporcie drogowym zmalała o 1327. W pierwszym kwartale tego roku działalność zakończyły 1234 firmy, a to prawie tyle, ile w całym roku ubiegłym. Sądzę, że to się będzie pogłębiało, bo sytuacja w branży jest zła. Tak mówił niedawno Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Jeszcze na początku tego roku firmy widziały szansę na wzrost zamówień. Dziś tej grupy niemal już nie ma, mówi Sylwester Ochrimowicz. Maleje liczba zamówień, rosną koszty paliw i wynagrodzenia kierowców. Presja na obniżanie lub zamrażanie cen transportu jest ogromna i często irracjonalna. Nie odpowiada ona realiom kosztowym, z jakimi mierzy się ta branża, twierdzi z kolei Michał Rymut. Zakulisowe gry o atom, o tym Bartłomiej Sawicki w dzisiejszej Rzeczpospolitej pisze. W domknięciu negocjacji umowy na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce niebagatelną rolę ma odgrywać decyzja o wyborze partnera dla drugiej elektrowni. Tak wynika z ustaleń dziennikarzy. Finalna umowa na budowę pierwszej elektrowni na Pomorzu między polskimi elektrowniami jądrowymi a amerykańskim konsorcjum firm Westinghouse jest obecnie w fazie intensywnej negocjacji. Wbrew nadziejom nie uda się jednak przyspieszyć harmonogramu. Jest jeszcze pewien sondaż w dzisiejszym wydaniu gazety. Silne poparcie dla pieczy współdzielonej. Opieka naprzemienna, czyli model, w którym rodzice opiekują się dzieckiem na zmianę, powinna być domyślnym rozwiązaniem po ich rozstaniu, tak twierdzi ponad 67% respondentów w sondażu. Zdaniem Fundacji Dobre Współrodzicielstwo, która zleciła te badanie, wyniki stanowią silne poparcie dla zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdefiniowanie pieczy współdzielonej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zwiększająca się akceptacja dla pieczy współdzielonej wynika ze zmieniającej się percepcji roli ojców, mówi dr honorata Janik Skowrońska, współautorka raportu, który opisuje też zjawisko izolowania dziecka od drugiego rodzica. Spotkało się z nim aż 79% ankietowanych. Przechodzimy do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej Zbrodnia w Białej Podlaskiej. Komu zależało, o tym pisze dziś Michał Potocki. W poniedziałek w Białej Podlaskiej doszło do zabójstwa na tle politycznym. Zginął rosyjski happener i karykaturzysta Robert Kuzukow, który w życiu artystycznym posługiwał się pseudonimem Siemion Skripecki. 44-latek mieszkał w Polsce od 5 lat dzięki otrzymanemu statusowi uchodźcy. Ochrona międzynarodowa nie ochroniła jego życia. Michał Potocki analizuje dziś, komu naraził się ten artysta. Policja zatrzymała 2 osoby mogące mieć związek z zabójstwem. Artystę zastrzelono w biały dzień na ulicy. Jednak bezpośredni wykonawca zbrodni pozostaje nieuchwytny. W dzień zabójstwa Kuzukow opublikował na swoim kanale na Telegramie wiadomość wskazującą na kolejne pogróżki płynące z Czeczenii. Tym razem miał je otrzymać za swój ostatni happening. W piątek zaczepiał ludzi stojących w kolejce przed rosyjską ambasadą w Berlinie, zaproszonych do udziału w bankiecie z okazji Dnia Rosji. Miał na sobie łapcie i czapkę uszankę, a dziury w tylnej części spodni, z tej dziury wystawała mu rosyjska flaga. W rękach trzymał wystylizowany na ikonę portret Stalina niańczącego Putina. O tej sprawie pisze dziś Michał Potocki. Ryszard Petru chce Konfederację Light. Ten pomysł budzi wątpliwości. O tym również czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Ryszard Petru nie planuje budować partii obok centrum. Chce, aby samo środowisko przekształciło się w wolnorynkowe i proeuropejskie ugrupowanie zdolne odebrać część wyborców Konfederacji. Hasłem Konfederacji Light próbuje narzucić przyszłej formacji własny program, a przy okazji ustawić się w roli jej naturalnego lidera. Ryszard Petru prognozuje, że na bazie Stowarzyszenia Centrum powinno powstać ugrupowanie skierowane do przedsiębiorców i wyborców rozczarowanych gospodarczą polityką Koalicji Obywatelskiej. Miałoby wypełnić przestrzeń między Lewicą, a ewentualnym wspólnym blokiem Koalicji Obywatelskiej i PSL. Na koniec przeglądu prasy jeszcze jeden temat. Wojsko zbiera butelki, a nowe prawo czeka. Absurd goni absurd. O tym pisze Wojciech Kubik. Wojsko nie chce już zajmować się zbieraniem plastikowych butelek i zabiega o zmianę w systemie dystrybucji plastikowych opakowań. Na razie armia zmuszona jest zorganizować system zbierania odpadów. Ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność, mówi generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I na tym, jak już powiedziałam, kończymy dzisiejszy przegląd prasy.
1: Prasowy poranek.

A ja trzymam w ręku książkę Jak wyjść z siebie o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi Agaty Sikory i przekonuję w niej, że nasz lęk nie wynika z kruchości, ale z pustki po rozpadzie więzi społecznych. Odnajduje poczucie bezpieczeństwa w tej żywej, międzyludzkiej sieci. Nazywa to siatkami asekuracyjnymi, ale więcej już za 4,5 minuty w rozmowie z autorką.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A ze mną jest dziś Agata Sikora, eseistka, kulturoznawczyni, autorka książki Jak wyjść z siebie o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszając nas do odbycia tej wspólnej podróży, napisała pani, że celem książki jest wykolejenie paru automatyzmów myślenia. Których?
2: Myślę, że jest ich tam wiele rozebranych w różnych miejscach i na różne sposoby, ale myślę, że najważniejsza to jest właśnie kwestia takiego przekonania, że bezpieczeństwo, sprawczość osiągamy indywidualnie, że wszystko jest o tym, żeby jak najbardziej uniezależnić się od innych, zebrać jak najwięcej zasobów, żeby być w stanie przetrwać samemu. Wydaje mi się, jest to taki owoc pewnego wyobrażenia o świecie i społeczeństwie, który jest w tej chwili bardzo silny, a jednocześnie bardzo działa kontrproduktywnie, bo przez taki sposób podejścia bardzo często pozbywamy się, jakby odcinamy się od możliwości nie doskonałego, spełnionego, rajskiego i utopijnego życia, ale lepszego życia.
1: Wydaje nam się, wielu z nas się wydaje, że jesteśmy wyjątkowi w swoich zachowaniach, że nie działamy jak większość ludzi, że my nie ulegamy propagandzie czy emocjom. Jesteśmy tacy racjonalni i wyjątkowi. A co nam daje uznanie, że jednak jesteśmy podobni do większości ludzi?
2: To jest w ogóle niesamowicie fascynujące, bo przez większość czasu w kulturze europejskiej była takie przekonane, że ludzie zasadniczo działają wedle tych samych mechanizmów. Że one się, czy każdy może się jakoś tam różnić przez to, jak silnie te mechanizmy są, ale ludzie raczej widzieli siebie jako właśnie reprezentantów danej grupy, widzieli siebie w kontekście, jestem melancholikiem, to znaczy, że tam mam jakieś te fluidy, była ta teoria humorów, takie albo inne, ale zasadniczo zakładało się, że jesteśmy w stanie rozpoznać innych ludzi przez to, jak my sami działamy. Że takie na przykład dworskie, takie podręczniki, jak wpływać na ludzi, to było zastanów się, jak sam to odczuwasz. A właśnie tak zaczynając od XVIII wieku, wyobrażaliśmy sobie, że nie, my jesteśmy tutaj niepowtarzalni i jedyni. A w momencie, kiedy zaczynamy tak myśleć, to przestajemy widzieć te połączenia, które nas łączą, widzieć analogie. I ja to bardzo obserwuję i to obserwuję to na bardzo wielu rzeczach. To znaczy na przykład osoby, które znają teorię działania fake newsów, są przekonane, że nie są ofiarami fake newsów, chociaż są dokładnie tak samo, tak? Błędy poznawcze, psychologiczne, które wypływają, które są pewną tam regułą, dotyczą również ludzi, którzy znają teorię tych błędów psychologicznych, więc jakby w ogóle powiedzenie sobie, że takie coś jest, w ogóle jest takim pierwszym krokiem, żebyśmy odzyskali kontakt z rzeczywistością, tak? Znaczy, ja bardzo nie lubię słowa pokora, ale akurat pokora poznawcza za jakiś czas jest naprawdę, naprawdę cenną rzeczą. I to też nam pozwala wyjść z takiego nieustannego moralitetu, bo w momencie, kiedy wyobrażamy sobie, że jesteśmy jedyni, wyjątkowi, niepowtarzalni, że generalnie wszyscy są tutaj taką masą, a my tutaj jesteśmy tymi wybitnymi artystami, indywidualnościami, czy czymkolwiek innym, co tam sobie uroimy, to przestajemy tak naprawdę rozumieć ten mechanizm społeczny, który nas kształtuje. Przez to, że udajemy, że go nie ma, obarczamy siebie całą odpowiedzialnością, winą, albo właśnie wypieramy wszystko to, co robimy, bo dlatego, że wyobrażamy sobie, że robimy to tylko i wyłącznie sami.
1: Jest w tej książce taki fragment, który mnie jakoś tak mocniej uderzył, pewnie dlatego, że on mnie mocno dotyczy. Chodzi mi o tę naszą dzisiejszą rzeczywistość, która wymaga naprawdę mnóstwa działań i decyzji. I to tak jest, od jogurtu, z cukrem czy bez, z kawałkami owoców czy nie, przez notatnik, czy on będzie z materiału z recyklingu, wybór konta w banku, to też jest decyzja rozłożona czasami na dni, bo może nam ułatwić wzięcie kredytu. Daje nam to poczucie sprawczości i czy fałszywe?
2: No przede wszystkim powoduje jakieś olbrzymie, ale to olbrzymie przeciążenia. To znaczy olbrzymie, ponieważ w każdej małej decyzji mamy decyzję, z którą czujemy się odpowiedzialni i mamy poczucie, że to my mogliśmy wybrać lepiej. Znaczy, ja podam przykład, tak? Ja na tydzień mieszkałam w Londynie i tu przyjechałam teraz na tą promocję książki i miałam tam lek, który mogłam wykupić w Anglii, ale sobie myślałam, pojadę do Polski i jakby coś tam. Znaczy, poświęciłam trochę czasu, żeby to przemyśleć i wydawało mi się, że to jest dobra sytuacja, która to sytuacja skończyła się tym, że musiałam latać w nocy na dyżurze po prostu, żeby zaczęłam się tak źle czuć. No i potem sobie myślę, nie, no to nie było dobre rozwiązanie, mogłabym zrobić inaczej, nie straciłam tej nocy, byłoby mi lepiej, ale przecież ja tego nie wiedziałam, tak? Jakby nie mogłam tego wiedzieć, to nie jest tak, że nie pomyślałam, tylko ten, i ten, to jest taki przykład, ale tego typu decyzji, właśnie to, co pani powiedziała a propos wyboru konta w banku, które potem może nam wpływać na decyzje kredytowe, to jest jakby, to są, wydaje się, banalne decyzje i właśnie znowu mówimy o jakby myśleniu o tym, tej indywidualności, to możemy powiedzieć, ojej, ale w ogóle ty się to bardzo przejmujesz, to nie jest takie ważne, dlaczego tyle czasu na to poświęcasz? No więc ukrywamy to, ile czasu na to poświęcamy, bo wydaje się to zbyt banalne i błahe, ale z tego składa się nasze życie. No i oczywiście, powiedzmy sobie wprost, tak? To znaczy kiedyś takie podejście, a co będzie, to będzie, mogło powodować, że na końcu lądowaliśmy w złym miejscu i było źle, tak? Ale jeżeli wylądowaliśmy w tym miejscu, nie mieliśmy takiego poczucia winy z tego powodu, ponieważ nie mieliśmy poczucia, że to jest w naszej gestii, tak? I to jest bardzo ciekawy balans. Ja to też chcę powiedzieć, że to oczywiście nie jest tak, że ja jestem za porzuceniem sprawczości, jakby zdaniem się na jakby fatum czy cokolwiek innego, tylko na zastanowienie się, jak realnie przebiega ta nasza sprawczość. To znaczy, jeżeli nie jestem lekarzem, to do jakiego poziomu ja mogę wiedzieć, jakie ja tu rzeczywiście mam opcje, jakie scenariusze są możliwe, do jakiego stopnia tu dochodzi do po prostu czystego przypadku i tak dalej, i tak dalej. Ale my nie bierzemy tego wszystkiego, no i do jakiego poziomu w ogóle jest realistyczne, że my każdy najmniejszy element naszego życia będziemy w ten sposób przetwarzać. No bo podałeś ten przykład banku, tak, i zdolności kredytowej, która ma olbrzymi, może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, ale tak samo problem tego nieszczęsnego notatnika, czy ma opłatkę z recyklingu, czy nie, tak, i się zastanawiasz, że no tak, jakby zdajesz sobie sprawę z tego właśnie społecznego mechanizmu, że jakby problem z katastrofą klimatyczną i ze zniszczeniem środowiska jest taki, że to wszyscy, jakby, że jakby to cała struktura społeczna jakby gdzieś tam na to pracuje, ale z drugiej strony, no jakby każdy, kto choć raz to zrobił, wie, ile czasu zajmuje sprawdzenie, czy firma, która jakby reklamuje się jako jakby pracownicza i proekologiczna, rzeczywiście taka jest, jakby jak wiele tutaj jest tych kontekstów i tak dalej, no i w tym momencie dochodzimy do kompletnego przeładowania informacji, kompletnego paraliżu decyzyjnego również.
1: I zamiast wolności, którą miały nam dawać te decyzje, dochodzimy do jakiegoś kompletnego zniewolenia emocjonalno-psychicznego.
2: Tak, mając jeszcze przy tym poczucie, że tylko i wyłącznie my jesteśmy za to odpowiedzialni, tak?
1: A co z siatkami asekuracyjnymi? Teraz przejdźmy może do tego wątku. Czym one są i co się z nami dzieje, jeśli ich nie mamy, albo są one słabe?
2: Znaczy to jest taka obraz, taka metafora, takie coś, żeby się właśnie nad tym zastanowić. To znaczy, żebyśmy sobie takie zadali pytanie, czy jeżeli sobie wyobrazimy siebie jako osobę, która sobie tam chodzi po linie, to czy my mamy poczucie, że jakby wokół nas, jeżeli nasze życie jest taką liną, to czy mamy poczucie, że tam pod spodem jest siatka, czy nie? A jeżeli ta siatka jest, to czy ona jest sparciała, czy nie jest sparciała? Czy jest to siatka, która jakby jest robiona na serio, czy to jest taka siatka z folderu, który jakby że jest odmalowana na atrakcyjne kolory, ale wiem, że nikt jej na przykład nie serwisował od 10 lat. I to jest trochę takie pytanie, że jeżeli mamy poczucie, że tej siatki nie ma, to jesteśmy niesamowicie skupieni na tym, żeby być jak najlepszym po prostu akrobatą, jaki może być. Bo to mamy poczucie, że to jest kwestia być albo nie być. Jeżeli natomiast mamy poczucie, że jakby pod spodem jest jakaś siatka i to jest dobra siatka, która nas złapie, znaczy, która naprawdę działa, to nasza taka swoboda tego życia znacznie jakby się zwiększa. I ja tą siatkę mam tu na myśli różnego rodzaju infrastruktury, nazwę to brzydkie może słowo, ale tu nie chodzi mi tylko i wyłącznie o sytuację, nie wiem, przyjaciółki, do której mogę zadzwonić, chociaż to jest właśnie jeden z elementów takiej siatki, ale też na przykład usługi publiczne. To znaczy czy właśnie w sytuacji, w której budzę się w nocy, nie jestem w stanie spać, bo po prostu potrzebuję leku, to czy ile czasu mi zajmuje jakby zdobycie tej pomocy, czy ja tą pomoc rzeczywiście mogę dostać, czy ja muszę za to zapłacić, czy generalnie muszę skorzystać z receptomatu, gdzie jakaś maszyna losująca, bo to, że niby lekarz, ale jakoś nie mam poczucia, że jest to faktyczna konsultacja lekarska, to działa. I to wszystko jakby przez to, że jest tak w tle naszego życia, że bardzo rzadko dochodzimy do takiego momentu, w którym mamy tak prosto, to czy ta wizja tego linoskoczka jest taką ostrą metaforą i jakby każdy, kto chodzi po linie albo wyobraża sobie chodzenie po linie, wie, że to jakby trzeba być mega skupionym, a w momencie, kiedy to jest nasze codzienne życie, to my o tym nie myślimy, że wydaje nam się to codziennością i w ogóle nie myślimy o tym, jak głęboko nasze życie, nasz stan psychiczny, nasze zdrowie, w ogóle wszystko jest jakby definiowane przez to, w jakich tych kontekstach społecznych my funkcjonujemy.
1: I tak? Te siatki na przykład, od nich zależy, jak przeżywamy na przykład śmierć kogoś bliskiego, czy utratę pracy chociażby?
2: Tak, zdecydowanie. I znowu tu jakby ja mam świeżą właśnie sytuację utraty zwierzęcia w domu, co oczywiście jest zawsze trudne dla całej rodziny. I miałam taką wątpliwość, jeżeli chodzi, no dziecko poszło do szkoły, liczyliśmy na to, że po prostu bycie między ludźmi, między przyjaciółmi bardziej jakby no pomoże, ale no zadzwoniłam, powiedziałam, że jeżeli dziecko nie będzie się dobrze czuć psychicznie, no to żebym dzwonili, że puścili. Po czym odbieram dzieciaka i szkoła już podjęła sama z siebie, nawet przed tym moim w ogóle telefonem, szereg jakby działań. I to jest od najprostszej rzeczy, że jest w ogóle jakby dzieci i są informowane, że jeżeli mają jakiś problem, chcą o czymś porozmawiać, mogą zawsze poprosić nauczyciela na stronę i zrobić to w tym, co moje dziecko zrobiło. I to uruchomiło po prostu jakieś bardzo, bardzo fajne działania mające na celu wesprzeć dziecko. Pomyślałam, jak to dużo mi daje, tak? To znaczy, jak to, że znajduję się w jakimś kontekście, w którym to jest jakby ktoś inny również dba o to, żeby jakby tą trudną sytuację jakoś przejść jak najlepiej, jaki to jest olbrzymia wartość, której właśnie nie widzimy na co dzień, ale też bardzo trudno ją nam nazwać, tak?
1: Jeszcze jeden wątek chciałam poruszyć o tym, jak milenialsi dziś wychowują dzieci, bo my, ja też jestem milenialsem, ja chodziłam z kluczem na szyi, chodziłam po podwórkach, po trzepakach, po dachach jakichś śmietników do nocy, tam mama czasem krzyknęła z okna i skontrolowała, czy gdzieś w ogóle my się znajdujemy w przestrzeni tego krzyku. Dlaczego teraz ci sami milenialsi tak obsesyjnie chcą kontrolować swoje dzieci, planować im całe dnie?
2: Tak, to jest bardzo ciekawe. Znaczy taka opowieść optymistyczno-pozytywna, która jest, znaczy tak szerzej funkcjonuje, no to jest taka, że milenialsi oprócz tego, że jakby mieli tą wolność jako dzieci większą, to jednocześnie jednak byli wychowywani bardzo często w bardzo taki opresyjny sposób, że jakby było to, jakby nikt się nie zajmował uczuciami dzieci tak blisko, że bardzo często w sposób niezamierzony, ale te wzorce wychowawcze no jednak zakładały pasa i takie no zastraszanie i różne takie rzeczy. No i to optymistyczna opowieść jest taka, że przez to, że no jakby część ludzi poszła na terapię. Musimy pamiętać, że terapia dalej jest przywilejem, ale jednak w pewnych środowiskach dużo osób to przeszło, plus przede wszystkim ten język terapeutyczny, język psychologiczny jest w tej chwili takim dominującym językiem myślenia o sobie, o społeczeństwie, więc jakby to jest też otacza nas, kulturze otacza nas w różnych przekazach medialnych. No więc jakby, że dzięki temu jesteśmy tymi rodzicami, którzy jakby już rozumieją, no nie wiem, że dziecko, kiedy się na nie bardzo krzyczy, to ona się boi, więc jakby cały czas pracujemy nad emocjami tego dziecka, emocjami swoimi i tak dalej, jakby staramy się jakby budować różne tam jemu możliwości, że jesteśmy tak bardziej, dużo bardziej dzieckocentryczni. Natomiast trzeba się też zastanowić nad drugą wersją, drugim wytłumaczeniem, to znaczy, że przez to, że nastąpiła transformacja, nastąpiła gwałtowna zmiana jakby w ogóle wzorców życia, kwestia tego jakby tego statusu materialnego, pieniędzy zdecydowanie zaczęła być dużo bardziej istotna, dużo bardziej wpływająca na poczucie wartości siebie. To, że przede wszystkim właśnie ta sieć asekuracyjna, czyli takie poczucie, że no będzie, raczej będzie biednie, ale jakoś tam będzie, że nie wiem, poczucie zagrożenia z bezrobociem, poczucie tego, że musisz jak najwięcej osiągnąć, żeby mieć dobre życie. To jest też taki no, socjologiczny w tej chwili truizm, że w społeczeństwach o większych nierównościach jest dużo niższy poziom szczęścia, ponieważ ludzie zamiast jakby czerpać zadowolenie z tego, co mają, zawsze patrzą na tych, którzy mają więcej i wtedy mają poczucie, że czegoś im brakuje. No więc takie podejście, jakby zwiększenie nierówności, poczucie niepewności tego, że jakby nasze dziecko sobie poradzi po prostu, powoduje, że my zaczynamy, tutaj też jest bardzo ważne słowo, inwestować w to dziecko, przygotowywać je od bardzo wczesnego dzieciństwa do jakby uczenia się różnego rodzaju umiejętności, różnych postaw, które w danej chwili są cenione na rynku i w tym sensie można to widzieć, że to wychowanie jest również pochodną po prostu lęku, tym poczuciem, że to dziecko nie dorasta w społeczeństwie, w którym może się czuć bezpiecznie, że ono nie będzie miało zagwarantowanych podstawowych usług publicznych, niezależnie tego, czy wybierze jakby ciężką pracę na świetlaną karierę w korporacji, czy wybierze ciężką pracę w systemie ochrony zdrowia. No więc w każdym razie chodzi o to, że jakby to też jest taka prywatyzacja odpowiedzialności, tak? Jako że nie wierzymy w instytucje, jako że nie wierzymy w usługi publiczne, to nie wierzymy i przede wszystkim nie wierzymy w to, że świat zmierza w dobrym kierunku i że będzie lepiej i że w ogóle jako społeczeństwo mamy tu jakieś rozwiązanie, no to w tym momencie staramy się sprywatyzować jakby tą odpowiedzialność za dzieci. Zaczyna to niestety wchodzić w taką logikę znaną z igrzysk śmierci, tak? To znaczy te dzieci nie mogą sobie wyobrażać, że one wszystkie dzieci, w sensie nie dzieci z naszej, znaczy z prywatnej szkoły czy naszego specjalnego przedszkola, tylko że wszystkie dzieci będą miały zapewniony dobry start i że mogą czuć się bezpiecznie, że jako dorośli będą w stanie wieść godne życie. No powoduje jakby tą niesamowitą skupienie się i taką też bardzo głęboką wiarę, że te wczesne, to jak to dziecko będzie się rozwijać w bardzo młodym wieku, może mieć fundamentalne znaczenie dla jego, no nie wiem, kariery i szczęścia.
1: A po więcej odsyłam do książki Jak wyjść z siebie, o której rozmawiałam z jej autorką Agatą Sikorą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: I tak właśnie kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Zapraszam Państwa jednocześnie na drugą godzinę. Zaczniemy ją o 8:09, a 8:15 rozmowa z posłem Markiem Jakubiakiem. Później także garść ważnych informacji od specjalistów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bądźcie z nami, wracamy za kwadrans.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

0: wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Wracamy do rozmów w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09. Pozdrawiamy wszystkich słuchających nas tradycyjnie na falach radiowych, także tych, którzy łączą się z nami przez internet. A za 5 minut porozmawiamy z posłem Markiem Jakubiakiem. Między innymi o wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, o relacjach polsko-ukraińskich. Również inne tematy także się pojawią. Na koniec dzisiejszego poranka pojawią się za to eksperci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Joanna Helmans i Artur Kukla. To nasz plan do godziny 9:00. Anna Czytowska, zapraszam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
1: Panie pośle, chciałam zacząć od takiej sprawy, która myślę, że może zbulwersować wielu Polaków, szczególnie tych, którzy przeczytają dzisiejszy tekst na portalu Zero, o błyskawicznych przyjęciach, wykonywaniu pakietów kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu badań w bardzo krótkim czasie, chociaż Polacy muszą czekać po kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, możliwość przebywania w innym pomieszczeniu niż ogół pacjentów. Chodzi o warszawski szpital południowy, w którym, jak czytamy, stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej, a także ich rodzin. Patryk Słowik z portalu Zero ma na to dokumenty. Jak pan skomentuje taką sprawę? Czy to ma też możliwość takiego szerszego rezonowania i czy to może się stać jakoś bardzo kłopotliwe dla partii rządzącej?
2: No cóż, partia rządząca po prostu uwłaszczyła się na państwie polskim. No to przecież, pani Aniu, proszę państwa, ja o tym mówiłem przed 23 rokiem, że właśnie tak będzie. I powiem tak, że w 12, chyba 11 albo 12 rok był kongres Platformy Obywatelskiej, na której Donald Tusk powiedział: słuchajcie, to nie oni mają mieć dobrze, to my mamy mieć dobrze. I to jest realizowane. Po prostu oni inaczej nie potrafią. Oni budują swoje grupy, zorganizowane grupy, które się wspierają, ułatwiają sobie życie, zarabiają miliony.
1: W tym tekście też widzimy, jak wygląda taki specjalny pokój, gdzie są kanapy, fotele. No każdy z nas ma jakieś doświadczenie kogoś bliskiego czy kogoś znajomego na SOR-ze, czekający po 5, 6 czy nie wiadomo ile godzin. A tutaj proszę, rejestracja, cyk, kilkanaście minut, badania wykonane, proszę poczekać sobie na kanapie, wygodnie usiąść. No to jest naprawdę bulwersujące.
2: To znaczy z perspektywy całego Mazowsza, państwo możecie nie zdawać sobie sprawy, co to jest miasto stołeczne Warszawa. Miasto stołeczne Warszawa to jest jeden wielki urząd pracy i jeden zakład usługowy dla Platformy Obywatelskiej. Tutaj przechodzą miliardy koło nosa. No proszę państwa, no 20 miliardów jest budżetu Warszawy. Warszawa wybudowała specjalnie ten szpital południowy, który w narracji Trzaskowskiego jest jego, że tak powiem, flagowym projektem. I przecież, no jakby to powiedzieć, no plebs nie będzie z tego za bardzo korzystał. No przecież oni sobie wybudowali, a nie komuś. No i te pieniądze, o których mówimy, że brakuje

0: w lecznictwie pieniędzy, a tutaj lekarz bez specjalizacji, no tak jak kierowca bez samochodu, zarabia 1 600 000 rocznie, no to przecież jest dom wariatów, a przecież znamy lekarzy, którzy zarabiają powyżej 2 000 000.
1: No właśnie, więc... jak to ukrócić, bo chcemy zatrzymywać lekarzy, chcemy, żeby oczywiście zarabiali godnie za swoją pracę.
0: Oczywiście,
1: ale
0: pan
1: no...
0: Dawid.
1: Ale bez
0: Pan
1: przesady.
0: Dawid, gdyby prawica rządziła, nie zarobiłby tyle. Natomiast teraz po prostu nie praca, tylko układy powodują, że się zarabia. Cały czas będę przypominał, że spółki Skarbu Państwa tak pluli na te spółki, że to pompują pieniądze przez te spółki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To proszę Państwa, pierwsze co zrobili, jak doszli do władzy, to podnieśli sobie pensję o 30-40%. No. To jest, proszę Państwa, to jest blisko połowa, a mówili, że tamci kradną. Więc co ci robią? Czy jest definicja takiego postępowania? No nie ma. To jest po prostu bezczelność, arogancja władzy i pazerność. I to, proszę Państwa, musi się skończyć. No. Niestety... Tusk, mimo tej wiedzy, ma dalej 30% poparcia. Ja nie rozumiem tych ludzi. Naprawdę tych ludzi. Ja spotkałem tutaj pani redaktor na Saskiej Kępie takiego w moim wieku gościa, który mówi: panie Marku, czy pan pamięta przed kampanią wyborczą, ja z panem rozmawiałem, ja na pana nie głosowałem. Ja mówię: nie, no przecież ja nie mam pretensji, co żałuje pan teraz, że na mnie pan nie głosował, a on mówi: no nie. Widzi pan, bo to szczucie ludzi na ludzi. No ja mówię: no ale dobrze, no ale kto na kogo szczuje? Kto na kogo szczuje? My tylko wyjaśniamy prawdę, a wy to obracacie, jakbyśmy to personifikowali. I teraz on mówi tak, ja mówię: nie, widzi pan, co się dzieje? Szpitale są zamykane, szpitale są dla swoich, a propos szpitali, SOR-y są dla swoich, nie widzi pan tego?
1: I co on na to?
0: No ale panie Marku, no ale wie pan, jak ja na Tuska już tam ileś 20 lat głosuję, no to ja będę teraz głosował na kogoś innego?
1: No właśnie, bo wyszłoby, że się mylił, no. I to są proste procesy psychologiczne. Człowiek chce mieć poczucie, że wybrał dobrze. To tak jak z tym ceny paliw niżej. Widziałam rozmowy z kierowcami, którzy byli pytani o to, że już te ceny będą, program będzie wygaszany, ceny będą wyższe. Co ten człowiek na to? I on mówi: no takie mamy czasy. Właśnie, takie mamy czasy. I ja się zastanawiam, co mówiłby, gdyby to rząd Prawa i Sprawiedliwości wygaszał jakiś taki program pomocowy. Czy też mówiłby: takie mamy czasy, czy by szedł gdzieś tam protestować i nagadać na rząd? To jest ciekawe.
0: Donald Tusk zmęczył ludzi po prostu, tego właśnie, tej agresji w mediach, tego zakłamanego przekazu, zakłamanego wprost, to nawet oni nie kombinują, tylko po prostu kłamią. Jest tak dużo, że ludzie po prostu zwyczajnie mają tego dość. Wtedy, kiedy szanowało się prawo, albo miało się nadzieję, że to prawo się szanuje, to ludziom jeszcze zależało. A dzisiaj, jak się nie szanuje prawa, jak Żurek swoje własne prawo pisze, jak odwołuje kolejnych, wystarczy pani Wrzosek zarzuty postawić, żeby odwołać prokuratora, który to robi. I to wszystko jest, proszę państwa, na naszych oczach. No. I bezradność, ale posłów też, bo przecież kto wymyślił immunitet? No, żeby poseł Jakubiak mógł, ale pan poseł Jakubiak nie może, bo immunitet odbiorze mu większość rządowa. Czyli inaczej mówiąc, immunitet jest po prostu funta kłaków niewart. No, w zakłamanych czasach, w czasach przegranych dla nas, ale jednak wybranych przez społeczeństwo w 23 roku, stara się nam wykręcić ręce, tak jak wczoraj Niemcy wykręcili Bąkiewiczowi. No.
1: To przejdźmy, panie pośle, do spraw międzynarodowych i może ocenimy wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Czy to dobrze, że pojechał na te 80. urodziny Donalda Trumpa? Bo ja słyszę od polityków partii rządzącej, że po co tam pojechał, wyśmiewana jest ta cała gala MMA, że minuta 20 wyliczane, czy jest zdjęcie, czy rozmawiał z Trumpem. Więc jak pan oceniłby to, że Karol Nawrocki tam pojechał?
0: No taka dziecinada trochę ze strony rządzących, dlatego że nie zostali zaproszeni, to oni będą w tej chwili poprzez proste ludzkie zachowania zazdrościć i będą teraz deprecjonować to. Proszę Państwa, nie zdarzało się do tej pory, że prezydent Stanów Zjednoczonych na prywatną swoją imprezę zapraszał prezydenta Polski. No nie zdarzało się do tej pory, a teraz się zdarza. Czy to jest dobrze? No oczywiście, że dobrze. No. Nie zdarzało się do tej pory, że w sprawach Ukrainy rozmawiały tylko trzy państwa. A teraz tak jest. Gdzie jest Donald Tusk? Nie ma Donalda Tuska. I ten parias Europy po prostu na wszystkich płaszczyznach życia politycznego, wewnętrznych i zewnętrznych, deprecjonuje Polskę. On po prostu z pozycji salonu w Parkowej zarządza Polską, nie mając w ogóle pewnie świadomości, co w Polsce się dzieje. I powiem, że mieliśmy spotkanie w tej chwili w PiS-u, w końcu pod zasięgiem radia, prawda?
1: Tak.
0: W PiS-u. Z Mateuszem Morawieckim, wolni republikanie się spotkali. Do pierwszej w nocy żeśmy rozmawiali. Następnego dnia był w Krakowie już Mateusz Morawiecki. I proszę państwa, wynika z tego, że po pierwsze, paru burmistrzów, którzy tam byli, podziękowali Mateuszowi za program rozwojowy dla gmin i powiatów. Teraz to się skończyło, nie ma pieniędzy. Na pytanie, gdzie są pieniądze, nikt nie potrafił znaleźć odpowiedzi. I powiem państwu, że zginęło, teraz to będzie wychodziło na jaw, oprócz tego deficytu, o którym mówimy, że on już jest miesięcznie, zadłużamy o 20 miliardów, proszę sobie wyobrazić, o 20-30 miliardów miesięcznie zadłużamy państwo polskie i to już jest jakiś automat niekończący się, to proszę państwa, w obrotach pomiędzy firmami zginęło 350 miliardów złotych. I pytanie brzmi, gdzie te pieniądze są? No ja za Boga nie wiem. Staram się dojść, ale jest to kłopotliwe, bo rząd nie udziela odpowiedzi, unika posłów. Funkcja nadzorcza nad państwem polskim, Sejmowi zostaje zabierana systematycznie. I tyle. No. I takie mamy państwo. No. I teraz zbliżają się wybory w 2027 roku. I pytam się, kto na tych drani zagłosuje? No kto, pytam się. Takie same dranie, którzy mają gdzieś po prostu Polskę.
1: No ale no. Jednak 30% głosuje na samą Koalicję Obywatelską.
0: Ja wiem, ale ten procent... Proszę popatrzeć na komentarze w sprawie Bąkiewicza wczorajszego zajścia. Ja już pomijam fakt, że naraził krzyż na poniewieranie, ale to jest moje zdanie. Natomiast politycznie rzecz biorąc, to proszę zobaczyć, jak policja zareagowała. Otóż pani Aniu, powiem to u pani
1: w cenzuralnych słowach.
0: Jako pierwszy, że ja nie chcę mi się wierzyć, że Niemcy nie konsultowali się z Polakami. Że policja
1: Czyli
0: polska
1: myśli pan,
0: nie
1: że dostali przyzwolenie, mówiąc wprost, od no,
0: oczywiście, oni byli agresywni, ponieważ dostali przyzwolenie. Takie jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że ta agresja wypłynęła z zielonego światła z Warszawy. Oby tak nie było, ale jestem przekonany, że ten rząd po prostu wykorzysta każdą sytuację, żeby walczyć z opozycją, a ten sposób jest dla rządu bardzo wygodny, ale to wcześniej czy później wyjdzie na jaw, bo policja niemiecka będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak postąpiła. I policja niemiecka nie będzie ukrywała tego faktu, ponieważ są zapisy rozmów, po prostu zwyczajnie. No. Chyba, że prywatnie z komórki na komórkę komendant policji na przykład niemieckiej, czyli ich tam Polizeiführer zadzwonił do naszego Führera i dogadali się po prostu.
1: Ale ja widzę komentarze chociażby Roberta Winnickiego, że ta sprawa Roberta Bąkiewicza i jego wypadu do Berlina, tej sytuacji w Berlinie, przykryje właśnie ten sor dla tak. polityków Koalicji Obywatelskiej, że to jest coś, co ludzi interesuje.
0: Robert
1: Co ludzi
0: Bąkiewicz
1: dotyka i oburza.
0: Nie konsultuje swoich poczynań, jest samodzielnym, jest takim street fighterem bardzo się martwię, że nie tylko SOR przykryje, ale też przykryje zamordowanie człowieka na ulicy w Białej Podlaskiej.
1: A no właśnie.
0: Przykryje też inne sprawy. Już Tusk się cieszy, dlatego że oni narracją, w prosty sposób narracyjny, zrobią z Bąkiewicza oszołoma i tyle. I przykryją wszystkie inne sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą.
1: No właśnie, w Białej Podlaskiej zabójstwo w biały dzień przeciwnika Władimira Putina. Co pan, no, jak pan oceni tę sprawę? Oczywiście to się dzieje nie tylko w Polsce, tak? No Wielka Brytania to tam sobie hulali,
0: no tak,
1: jak
0: ale
1: chcieli,
0: nie wszędzie,
1: zabijali przeciwników Putina.
0: No
1: też.
0: Ale nie wszędzie premier mówi tydzień wcześniej, że Polska jest bezpiecznym krajem. Nie jest bezpiecznym krajem. Nie mówi się o przestępczości w Warszawie, nie mówi się o przestępczości w Polsce, jak ona diametralnie wzrasta. I to jest absolutnie przypisane do uchodźców i nachodźców. Dzisiaj Ukraińcy przekroczyli ilość przestępstw spowodowanych przez Gruzinów i narody kaukaskie w Warszawie. Więc dzieją się nad naszymi głowami takie wojny gangów, o czym się nie chce mówić. No. Nie chcą tego mówić. A 2 miliony sztuk broni na Ukrainie zginęło i nie wiedzą, gdzie są. To jest po prostu jazda bez trzymanki.
1: To wyobraźmy sobie, jak zostaną zakończone działania wojenne na Ukrainie, jeśli zostaną zakończone i co się wtedy stanie, kiedy ci zdemobilizowani ludzie mogą na przykład tutaj zacząć przyjeżdżać. Już musimy o tym jakoś myśleć, reagować.
0: W każdej normalnej armii jest rotacja, więc za starych żołnierzy wchodzą nowi żołnierze. I ci starzy żołnierze, czyli weterani tej wojny, już są na terenie Polski. Ja myślę, że taki żołnierz, oczywiście ten granica śmierci, życie u niego nie istnieje i zabicie przez niego kogoś nie robi jakiegoś na nim wrażenia takiego emocjonalnego, to jest prawda psychologiczna i z tym jest kłopot, z traumami i tak dalej, ale przecież Polska jest tak bogatym krajem, że wszyscy żołnierze, z weteranami włącznie, są leczeni w Polsce. My mamy, proszę Państwa, nasze szpitale otwarte dla Platformy Obywatelskiej i weteranów dla nas, Polaków. No, medycyny nie ma. Ja cały czas mówię, że to ta metodologia działania Platformy Obywatelskiej idzie w kierunku eutanazji narodu polskiego i to nie są żarty. Brak badań, brak przyjęć na SOR-ach, proszę Państwa, to jest nic innego jak powodowanie rozwoju chorób śmiertelnych, które swoje żniwo zbiorą wcześniej czy później.
1: Przejdźmy jeszcze, Panie Pośle, na chwilę do tematu Ukrainy, bo powoli, ale czas nam się kończy. Dlaczego Karol Nawrocki zwleka z tym odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu? Sam wywołał ten temat, a teraz musimy czekać.
0: No nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się. To Zełenski wywołał ten temat. Tego tematu by w ogóle nie było, gdyby nie Zełenski. To jest tak, że Zełenski jak zwykle zachował się po świńsku wobec Polaków.
1: Ale o orderze powiedział pierwszy prezydent Karol Nawrocki.
0: Co to ma za znaczenie, pani Aniu?
1: Nie, ja pytam, dlaczego...
0: Mówimy o traktowaniu Polaków przez Ukraińców.
1: Jasne, dlaczego nie ma po prostu tej decyzji?
0: Dlatego, że daje temu, już nie będę epitetów używał, człowiekowi, daje mu szansę zachowania się z honorem, no. A on się nie zachowa z honorem, bo trzeba go mieć, no.
1: No właśnie, nie zachował się i nie widać ze strony ukraińskiej jakichś chęci załagodzenia tej sytuacji,
0: Pani Aniu, nie chodzi o miliony Ukraińców w Polsce, nie chodzi o Ukraińców, chodzi o rząd i Zełenskiego. Ta jego day, ta technika na mocy emocji związanej z barbarzyństwem. Wie pani, akurat ja się trochę naczytałem się w życiu i... Masowe bombardowanie kończące się 3 trupami to jest naprawdę nie masowe, a zaczepne bombardowanie. Oni budują narrację jakiejś gigantycznej wojny po to, żeby wyciągać kasę z kieszeni. I powiem tak, że Polska w tej chwili wstrzymała przekazanie MiG-29, ja byłem świadkiem tego wszystkiego i po prostu mnie już krew zalewa. No. Ta wojna powinna się skończyć 2 lata temu i ona powinna się skończyć, a ona jest utrzymywana tylko z jednego powodu. Chcieństwa Ukrainy. Oni mają mniejszy dług publiczny jak Polska. Mają deficyt mniejszy jak Polska. Mają 40 milionów ludzi. 630 tysięcy kilometrów kwadratowych. 2 razy więcej jak Polska. Mają więcej węgla, więcej gazu, więcej ropy, a my 2,5 miliarda litrów paliwa przekazaliśmy
1: im,
0: bo tak to trzeba nazwać.
1: Czyli uważa pan, że Zełenskiemu zależy na tym, żeby ta wojna była kontynuowana?
0: Oczywiście, bo to jest biznes, no. Dla nich to jest biznes. Chłopaki giną na froncie i z jednej, i z drugiej strony to mi Ukrainiec wyjaśniał i ja to mówiłem u pani na antenie. Po jednej stronie są Ukraińcy i po drugiej stronie są Ukraińcy. Tylko jedni z paszportami rosyjskimi, a drudzy bez tych paszportów. I tłuką się tam, zabijają się wzajemnie, jak to Trump powiedział, tylko w jednym miesiącu 30 tysięcy ludzi za pomocą techniki wojskowej, no. I powiem po to, no ja już nie będę rozwijał tego tematu, ale to jest, proszę Państwa, to jest świadome działanie na rzecz działania tej wojny. Tutaj nie ma do czynienia. Teraz Zełenski mówi, że to musi Putin zakończyć tą wojnę, bo on ją zaczął. No ma rację. No ma rację, ale przyjdzie czas, kiedy te podsumowania wojenne dla Zełenskiego nie będą wygodne.
1: Na razie Zełenski lata z Mołdawii, a nie z Polski, coraz częściej o tym słyszymy. Słyszymy też, że weźmie udział w tej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Myśli pan, że polscy przedsiębiorcy będą w ogóle dopuszczeni do czegoś takiego jak odbudowa Ukrainy?
0: Nie, skąd? Skąd? Ukraińcy... Ja nie... Jak to wytłumaczyć? No, bo to, wiecie państwo, relacje polsko-ukraińskie są bardzo złożone. Otóż my ich traktujemy jak swoich. No. Mało tego, oni nas traktują jak swoich. I pomimo tego mordu, tego ludobójstwa, tego oni starają się o tym nie wiedzieć, a polski rząd nie ma na tyle siły, żeby powiedzieć stop. I teraz dlaczego wstrzymuje? No dlatego, że tego orła białego, dlatego, że zmieniłby tą nazwę tej jednostki i tyle. Ale Zełenski jest uparciuchem i on tego nie zrobi. Ale się zagotowało, świat się dowiedział dzięki temu, co to było UPA i że to nie jest tak, że Ukraińcy są bohaterami, więc myślę, że efekt to przyniosło. Natomiast jeżeli Zełenski nie zmieni, Karol Lawrowski odbierze tego orła białego.
1: Wiem też, że apeluje pan do Polaków, żeby nie żałowali pomocy udzielonej Ukraińcom.
0: Oczywiście.
1: W 2022 roku.
0: Bądźmy z tego dumni. Ja wiem, że dzisiaj się mówi o tym, że żeśmy wyszli na frajerów, ale proszę państwa, żadnego innego narodu nie stać na tak wielką empatię, na takie braterskie zachowanie wobec sąsiada. Żadnego innego narodu na świecie. Jesteśmy Polakami, bądźmy z tego dumni. Naprawdę nie żałujmy tego faktu, bo zrobią z nas idiotów, tak jak Tusk z nas robi codziennie. My jako naród mamy cechy wspólne, które to cechy powinny stanowić o tym, kim jesteśmy. A my jesteśmy dobrym, pracowitym narodem. Tylko tyle, że nie powinniśmy dać się oszukiwać na każdym kroku. Wyniki państwa polskiego powinny być wynikiem działania rządu. Rząd powinien być oceniany nie z powodu tego, co mówi, tylko jakie wyniki państwo polskie ma. Za rządu Morawieckiego wyniki były imponujące. Dzisiejsze wyniki, proszę państwa, jesteśmy najdynamiczniej zadłużającym się państwem w Europie i tego Tusk nie zamiecie pod dywan. Mamy jeszcze Rumunię gdzieś, ale to są inne kwoty zupełnie. Polska się najbardziej zadłuża w Europie, z czego cieszy się Unia Europejska, Niemcy przede wszystkim.
1: I na koniec, panie pośle, zupełnie inny temat, bo za tydzień, już nieco ponad tydzień, koniec roku szkolnego i ja chciałabym usłyszeć pana komentarz do działań Rzecznika Praw Dziecka, Rzeczniczki Praw Dziecka, która poprosiła o zaprzestanie dawania darmowych lodów dzieciom za czerwony pasek.
0: Pani Aniu, to jest wariactwo jest w ogóle.
1: No właśnie.
0: Po prostu jakieś szaleństwo.
1: Ale teraz dzieci też dostają...
0: Jakieś nawoływania, żeby czerwonych pasków nie było. A może ocen nie wystawiajmy. Wystarczy do szkoły chodzić. No. Ja w Warszawie tutaj przez te przygłupy, bo to inaczej nazwać nie można, wymyślili konkurs, proszę pani, gdzie nikt nie wygrał. Wszyscy wygrali.
1: Ale w przedszkolach w Łomży dzieci dostają 10 pierwszych miejsc, żeby komuś smutno nie było.
0: No to proszę zobaczyć, jakie to jest szaleństwo. Robią z nas szaraczków, bo to potem, na samym końcu, będzie tak, że oni chcą wychować pokolenia bez ambicji. Główną inspiracją do życia są ambicje i marzenia. Jeżeli się marzenia i ambicje skasuje w naszych umysłach, to kim my będziemy, pytam się.
1: A tym bardziej, że często dzieciom nie do końca jest smutno, że ktoś inny wygrał. Ja pamiętam, byłam średniakiem w sporcie, moja przyjaciółka była świetna w skoku w dali. Ja chodziłam na stadion, jakieś transparenty robiłam i kibicowałam i w ogóle nie przyszło mi do głowy, że mi jest smutno, że ja nie zajmuję tam pierwszego miejsca jak ona. Bardziej ją wspierałam, bo ja byłam, nie wiem, dobra z języka polskiego czy coś takiego. To jest życie. A jeśli wszyscy będą zajmowali pierwsze miejsca, no to właśnie,
0: pani
1: jakie pokolenie my wychowujemy?
0: Pani Aniu, bo pani po prostu wad nie ma. No,
1: natomiast... słabo biegałam, wolno biegałam.
0: Natomiast tutaj to jest założenie europejskie. Wybudować społeczeństwa, które mają być w ograniczonej ilości, I te, one nie mają nie mieć aspiracji. One mają być zarządzane przez establishment, który się tworzy w Europie i to ma być czwarta Rzesza. To już na terenie, to było w ciągu 5 lat okupacji w Polsce robione z Polakami. I powiem, że to było widać wyraźnie wczoraj w Berlinie przy szarpaniach się z Bąkiewiczem. To w tym kierunku idzie. Są nadludzie i podludzie. I chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej mieli podludzi, bo ludzi z aspiracjami, proszę Państwa, jest za dużo w Polsce. No coś takiego. Proszę Państwa, miejcie aspiracje, miejcie marzenia. Je trzeba realizować, no.
1: Ale na szczęście zrobiła się afera wokół tych darmowych lodów za czerwony pasek, więc jest jakaś tutaj nadzieja w naszym narodzie, że nas to oburzyło.
0: Ja powiem, że jak ja usłyszałem o tym, to po prostu mówię, co trzeba mieć w głowie w ogóle? Ktoś wypuścił, albo ktoś zamiast pani rzecznik to napisał, bo ja akurat panią rzecznik znam i ona nie jest...
1: Nie jest tak nastawiona, jak
0: wynikało z tego. Nie jest tak nastawiona. Ja nie wiem, skąd to się wzięło.
1: No może mają za dużo czasu w tych urzędach po prostu i wymyślają już takie
0: rzeczy. W ogóle urzędników mamy za dużo. W ogóle mamy za dużo urzędników. Urzędników mamy przynajmniej o 40% za dużo. Sami sobie pracę wymyślają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście naszym kosztem. Trzeba to wszystko skrócić. Te ilości tych podań, tych pitów, tych dokumentów do wypełniania, tego wszystkiego. Matko, oni nas tym wszystkim przywalają po to, żebyśmy nie mieli czasu dla siebie, no.
1: Ale to już jest temat na inną dyskusję, więc ostatnie zdanie puenty.
0: Proszę Państwa, mimo wszystkiego jest nadzieja. 27 rok. Musimy wygrać wybory i z powrotem słońce wyjdzie.
1: Słońce na razie wychodzi po tych kilku dniach deszczu, przeraźliwego deszczu, który zawsze, jak słyszymy, był potrzebny.
0: Bo zawsze po takich Tuskach nastają reformatorzy.
1: Kropka.
0: Więc czas na reformatorów. Na razie.
1: Kropka. Poseł Miłego Marek dnia. Jakubiak był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
0: Cześć.
2: 7:09. Gość poranka.

Trwa środowe wydanie Poranka z Głośni Katolickich, 7:09, za 3 minuty ważne informacje dla rolników od specjalistów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kredyty preferencyjne dla rolników oraz dopłaty do materiału siewnego to tematy, które poruszymy w naszej dzisiejszej rozmowie. Gośćmi poranka 7:09 są przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Joanna Helmans i pan Artur Kukla, zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Pierwszym tematem, o którym porozmawiamy, będą kredyty preferencyjne dla rolników. Na czym polega w tym przypadku wsparcie agencji?
2: Jedną z najdłużej funkcjonujących form pomocy w agencji są właśnie kredyty preferencyjne. Jest to ponad 30 lat. Kredyty preferencyjne udzielane są przez banki współpracujące z agencją na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolno-spożywczym, a także na wznowienie produkcji rolniczej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, z którymi mamy praktycznie co rok do czynienia. W przypadku tych kredytów wsparcie agencji polega na spłaceniu za rolników części należnego bankowi oprocentowania kredytu albo części kapitału kredytu. Ta ostatnia forma dotyczy tylko jednego z kredytów. Jest to kredyt na zakup ziemi, na zakup użytków rolnych dla młodego rolnika.
1: To ważne narzędzie wspomagające w utrzymaniu płynności finansowej gospodarstw rolnych?
2: Tak, to jest ważne narzędzie i żeby pokazać, jaka jest jego też skala, może powiem, jak wygląda oprocentowanie tych kredytów i ile rolnik zaoszczędza. Więc obecnie całkowite oprocentowanie wynosi 6,28% i do tego agencja spłaca za rolnika 2,07%, czyli rolnik płaci 4,21%. Setnych procenta w przypadku kredytu inwestycyjnego. W przypadku kredytów klęskowych to całkowite oprocentowanie wynosi 7,3%, z czego agencja spłaca 6,8%, jeżeli rolnik posiada stosowne ubezpieczenie i wtedy on płaci tylko 0,5%, lub 3,4%, to wtedy rolnik płaci 3,9%. Czyli to jest rzeczywiście ważne narzędzie wspomagające utrzymanie płynności dla rolników i zwiększa ono, daje rolnikowi możliwość przeznaczenia tych środków, których zaoszczędza, na pokrycie innych bieżących kosztów, czyli na poprawę płynności. W przeszłości mieliśmy również dedykowany kredyt tak zwany płynnościowy. Celem jego była poprawa płynności i przeznaczenie było na te bieżące koszty. Natomiast był to kredyt w ramach pomocy rolnikom związanych z turbulencjami na rynku zbóż i innymi turbulencjami cenowymi wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę.
1: O jakich liniach kredytowych warto powiedzieć naszym słuchaczom i ile wynoszą limity?
2: O wszystkich. O wszystkich. Natomiast najbardziej popularne są rzeczywiście kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania oraz kredyty klęskowe. To, że one są tak popularne, wynika między innymi z tego, że one mają bardzo szeroki zakres, bardzo obejmują szereg inwestycji z zakresu produkcji rolnej, od budowy poprzez narzędzia, zakup maszyn, zakup użytków rolnych. Również wszystko praktycznie można w ten jeden kredyt zmieścić. Natomiast kredyt z pomocą w formie częściowej spłaty kapitału kredytu, to o nim już wspominałam, MRCSK, może zostać przeznaczony wyłącznie za zakup użytków rolnych. Jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne realizowane w gospodarstwie rolnym, to nie mogą one przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i taki kredyt nie może wynosić więcej niż 5 milionów złotych, co z tego wynika, że wkład własny rolnika wynosi 20%. W przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej, kredytem można sfinansować do 70% wartości nakładów inwestycyjnych, a kwota kredytu nie może przekroczyć 8 milionów złotych, czyli w tym przypadku wymagany wkład własny to 30%. W przypadku kredytów klęskowych nie mamy tutaj wymaganego wkładu własnego, jednakże należy pamiętać, że rolnik musi przedstawić protokół z oszacowania szkód.
1: Gdzie rolnicy znajdą listę banków, które współpracują z agencją?
2: Zachęcam wszystkich do odwiedzania strony agencji i również strony związanej z pomocą krajową. Tam, gdzie są informacje o kredytach preferencyjnych, tam można również znaleźć listę banków.
1: Pula środków na preferencyjne kredyty została zwiększona.
2: Tak, na 2026 rok agencja udostępniła współpracującym bankom stosowne limity akcji kredytowej. No i ponieważ te limity już się zaczęły wyczerpywać, to podwyższyliśmy te limity. I tak, na kredyty, na sfinansowanie części kosztów inwestycji, limit akcji kredytowej obecnie wynosi 700 milionów, a na dopłaty limit zwiększyliśmy do 10,3 miliona złotych. Na kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych pozostała ta sama kwota w wysokości 300 milionów, a środki na dopłaty w wysokości 10 milionów złotych. Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF, tutaj limit akcji kredytowej jest 10 milionów, a środki na dopłaty 300 tysięcy złotych. No i kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników. Tutaj zwiększyliśmy środki do kwoty 8 milionów złotych na dopłaty do tych kredytów.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. Do 10 lipca można ubiegać się o zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego. Do jakich roślin można otrzymać dofinansowanie?
3: Agencja dofinansowuje 3 gatunki roślin: zboża, rośliny strączkowe i ziemniaka. Dopłatę rolnik otrzymuje do 1 hektara obsianego materiałem kwalifikowalnym lub materiałem kategorii elitarny. I tutaj w zależności od tego, jaki typ uprawy wybierze, czyli czy to będzie uprawa konwencjonalna, czy ekologiczna, i jaki materiał siewny rolnik zużyje, otrzymuje odpowiednie stawki wsparcia do 1 hektara. Dla siewu konwencjonalnego to będzie odpowiednio 65 zł w przypadku zbóż, 115 zł w przypadku roślin strączkowych i 350 zł w przypadku ziemniaków. Przy siewie ekologicznym te stawki są odpowiednio wyższe, to 78 zł w przypadku zbóż, 138 w przypadku roślin strączkowych i 420 zł w przypadku ziemniaków. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że minister rolnictwa i rozwoju wsi w rozporządzeniu z dnia 22 maja 2013 roku określił odmiany zbóż i odmiany roślin, które można wysiewać, i określił minimalne ilości tego materiału siewnego, który powinien być zużyty na 1 hektar. Tutaj warto zapoznać się, w tym rozporządzeniu jest 20 odmian ze wskazaniem odpowiedniej ilości materiału siewnego, który trzeba zużyć na 1 hektar.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać to wsparcie?
3: Aby otrzymać od agencji wsparcie, konieczne jest obsianie co najmniej 10-arowej działki materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Ten materiał siewny powinien być zakupiony od podmiotu, który spełnia kryteria wymienione w ustawie o nasiennictwie. Tym warunkiem minimalnym i dokumentem niezbędnym do uzyskania wsparcia jest przedstawienie faktury zakupu takiego materiału siewnego lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego. Oczywiście trzeba wypełnić wniosek przy tym, i to są te minimalne warunki, które rolnik musi spełnić, żeby otrzymać stawki wsparcia odpowiednio dla zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków.
1: W jaki sposób można składać wnioski?
3: Tegoroczny nabór wniosków z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego prowadzony jest w oparciu o narzędzie, którym jest portal rolnika. To nowa platforma i tylko w oparciu o tą platformę rolnicy mogą ubiegać się o dotacje z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Nie ma innej możliwości złożenia wniosków. Warto tutaj powiedzieć, że tak jak jest to w innych aplikacjach agencyjnych, konieczne i niezbędne do złożenia wniosku jest posiadanie numeru ewidencyjnego, tak zwanego numeru EP, ale portal rolnika wymaga również potwierdzenia tożsamości i do potwierdzenia tożsamości konieczne jest również posiadanie profilu zaufanego w oparciu o węzeł krajowy, czyli tutaj rolnik musi potwierdzić swoją tożsamość albo przez bankowość elektroniczną, albo przez profil zaufany, albo przez mObywatela.
1: Powiedzmy jeszcze, jak wielu rolników było zainteresowanych wsparciem w poprzednim roku.
3: W poprzednim roku do agencji wpłynęło 43 271 wniosków. Średnia kwota wsparcia to niewiele ponad 1300 zł. W tym roku mamy do wydania prawie 67 milionów złotych. Wnioski wpływają. W tej chwili mamy około 2000 złożonych wniosków. W wersji roboczych mamy trochę ponad 1500. No i czekamy na wnioski do 10 lipca tego roku. Po tym terminie nie będzie już można składać wniosków.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli dziś pani Joanna Helmans. Dziękuję.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
1: I pan Artur Kukla.
3: Dziękuję bardzo.
1: Zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego. I to była ostatnia rozmowa w naszym dzisiejszym poranku rozgłośni katolickich 7-9. Anna Czytowska, dziękuję państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia.
0: 7-9. To był twój początek dnia.
4: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy. Burmistrz miasta Łapy. Dom Kultury w Łapach. Parafia w Płonce Kościelnej. Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej. Sołectwa Parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner Województwo Podlaskie.
5: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Słońce, słońce i w końcu żadnych opadów w prognozie pogody na dziś. Godzina 9, jest środa, 17 czerwca. Kasia Polewka do mnie dołącza. Dzień dobry,
2: Kasiu. Dzień dobry, słońce, słońce, Radio Nadzieja. My mówimy dzień dobry i witamy się z Państwem.
1: Tak, ostatni tydzień wiosny, już w przyszłym tygodniu będziemy witać lato. W weekend poczujemy to lato, w sobotę 31, w niedzielę 30 stopni, więc na szczęście już chyba te opady deszczu i 15 stopni na razie możemy pożegnać.
2: I w końcu okulary przeciwsłoneczne. Słoneczne się przydadzą.
1: Wyciągać, tak.
2: Wyciągamy.
1: I kurtki, tak. Ciepłe kurtki.
2: Chowamy, a wyciągamy sukienki i shorty.
1: O 9.30 rozmowa z gościem dnia, ty ją, Kasiu, poprowadzisz.
2: Dokładnie tak, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem będzie dziś Tadeusz Klama, starosta kolnejski, a porozmawiamy sobie o ostatniej sesji absolutoryjnej. Rada Powiatu udzieliła zarządowi właśnie absolutorium i wotum zaufania. Będziemy mówić, jaki to był czas w powiecie kolnejskim. Będziemy mówić o tych najważniejszych inwestycjach, najważniejszych zadaniach, które udało się zrealizować, ale również te, które jeszcze przed zarządem i przed powiatem, o tych wszystkich wyzwaniach. Na pewno będziemy mówić o powrocie kolei, która wróciła do Łomży, ale to także dotyczy nie tylko Łomży, ale również regionu. Będziemy mówić o budowie drugiego etapu obwodnicy Kolna, który to ten etap właśnie jest w trakcie. I na koniec powiemy sobie o ważnej inwestycji, która ma być ukończona właśnie w czerwcu, czyli na dniach. Będziemy pytać o zakład opiekuńczo-leczniczy, który powstaje przy kolneńskim szpitalu. Więc tematy, wydaje mi się, że ważne, dotyczące naszych spraw, tego, co jest blisko, więc zapraszam serdecznie na godzinę 9.30.
1: Zapraszamy do słuchania, zapraszamy do oglądania. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniipola2026.com.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Dziś w ramach naszego codziennego konkursu chcę przekazać w Państwa ręce książkę Światło wśród ruin. Wstrząsające świadectwo proboszcza z Gazy. Książka wydana przez wydawnictwo Jedność. W środku Gazy, na północ od palestyńskiej enklawy spustoszonej przez bombardowania, stoi kościół pod wezwaniem świętej rodziny. Dziesiątki rodzin tłoczą się tu codziennie, by znaleźć schronienie, próbując przetrwać od czasu reakcji Izraela na atak terrorystyczny Hamasu. Każdego dnia ludzie modlą się, by krzyż, który sięga wysoko w niebo, odwrócił pociski. Każdego dnia z uśmiechem lub uściskiem ojciec Gabriel Romanelli, jedyny ksiądz w Gazie, który odmówił opuszczenia swojego kościoła i mieszkańców zniszczonej enklawy, wita wszystkich uchodźców poszukujących odrobiny pociechy, nadziei i promienia światła pośród ruin.

0: Od nas otrzymać, to proszę szybko dzwonić do studia Radia Nadzieja 512 123 502 albo też 512 123 503. To są numery telefonów do nas.
1: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Tadeusz Klama, starosta kolneński, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie starosto.
2: Witam państwa, witam panią.
1: Zaczynamy od ostatniej sesji absolutoryjnej. Rada Powiatu udzieliła zarządowi absolutorium i wotum zaufania. Za uchwałą opowiedziało się 12 z 13 obecnych radnych. To jest dobry znak, pokazujący, że mimo różnic, które się pojawiają, potraficie iść w tym samym jednym kierunku?
2: Tak, różnice zdań zawsze były i będą. I sesja pokazała, że jednak kierunek jest dobry. Nasze działania spotkały się z akceptacją całej Rady. W końcu, jakby nie było, wszyscy głosujemy nad tymi uchwałami i praktycznie głosujemy za absolutorium, głosujemy za swoimi uchwałami, za swoją pracą przez cały rok i skutkami, działaniami tego całego roku.
1: A jak wygląda ta współpraca z radnymi w powiecie?
2: No, myślę, że jest bardzo dobra. Czasami mamy różne pomysły na różne rzeczy, ale dochodzimy do konsensusu i praktycznie zawsze proponowane uchwały przez zarząd na radę przechodzą i są głosowane.
1: Są jakieś burzliwe sesje?
2: Były burzliwe sesje wcześniej, gdy mieliśmy taki okres przejściowy ze szpitalem, gdzie mieliśmy zawieszony oddział. No, a w tej chwili jakoś to wszystko się uspokoiło. Szpital działa, wszystko chodzi jak trzeba, więc wróciło wszystko do normy.
1: Wszystko wróciło. Takie, tak. Może takie sytuacje też są potrzebne, żeby znaleźć te najlepsze rozwiązanie, ten konsensus danej sprawy i problemu.
2: Każda sytuacja kryzysowa właśnie wypracowuje konsensus.
1: Ten ostatni rok, jaki to był czas dla powiatu kolneńskiego, panie starosto?
2: Myślę, że każdy rok dla powiatu to taki krok do przodu, dla rozwoju powiatu pod względem infrastruktury, polepszenia standardów życia dla mieszkańców i również tamten rok taki był. Mieliśmy podsumowując dużą inwestycję jeszcze z Polskiego Ładu, duża hala sportowa, to taki główny temat był. Dużym sukcesem było rozpoczęcie w tej chwili budowy, w tamtym roku budowy drugiego skrzydła szpitala. To jest jedne z większych takich osiągnięć. Wybudowaliśmy dużą halę magazynowo, taką transportowo w zakładzie, w zarządzie dróg naszych powiatowych, więc remonty w szkołach, więc naprawdę to są ciekawe tematy i bardzo ważne dla nas.
1: Ten standard życia, funkcjonowania mieszkańców dzisiaj jest na dobrym poziomie w powiecie kolneńskim?
2: Myślę, że my coraz bardziej widzimy to i zdajemy sobie sprawę, że w ogóle w Polsce i u nas w powiacie również te standardy życia są coraz lepsze.
1: Tak, bo jeszcze 20 lat temu, 30...
2: Byliśmy daleko, naprawdę.
1: Tak, a pan jest doświadczonym samorządowcem, więc wie, jak to wszystko się zmieniało.
2: Tak, aż się serce raduje, że jednak u nas tak jest, jak jest. Wszystko to jest takie, trzeba po prostu. Dzisiaj, mamy te standardy.
1: Tak, dzisiaj jest łatwiej?
2: Żyć na pewno. W pracy może niekoniecznie, bo jednak te środowiska nasze są bardziej wymagające i te potrzeby i standardy tak jakby administrowania są coraz wyższe, więc to wymaga od nas większego zaangażowania i więcej czasu poświęcamy pracy.
1: Tak, wiele udało się zrobić, ale co jeszcze przed wami? Jakie wy sobie cele stawiacie jako zarząd powiatu kolneńskiego?
2: Przede wszystkim wrócę jeszcze do szpitala. Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest, jaka jest. Wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy drugą windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności, jest takie z ministerstwem, może nieduże, nie ma takiej korespondencji może tak jak trzeba, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
1: Bo przyznam szczerze, że ten temat zostawiłam sobie na koniec, tak? Ale skoro pan starosta wywołał już to do tablicy, no to powiedzmy o tym, być może ktoś nie wie, nie słyszał, ten zakład opiekuńczo-leczniczy, który powstaje przy kolneńskim szpitalu, on miał zostać oddany do użytku w czerwcu, czyli właśnie
2: znaczy,
1: teraz.
2: Troszeczkę inaczej to wygląda, bo my budujemy w ogóle drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc taka kompleksowa sprawa będzie. Na dole będą miejsca doraźnego schronienia na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym, więc tutaj tak to wygląda.
1: Zatem kiedy możemy spodziewać się, że ten
2: jeśli chodzi o zakończenie tej inwestycji, tak, więc rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca. Natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu i na spokojnie to będziemy robić. Planujemy odbiór tego obiektu dopiero w październiku. Zobaczymy, jak z kontraktem, czy ruszymy jeszcze w tym roku, czy od nowego roku.
1: Panie starosto, takie miejsca, takie zakłady są dzisiaj potrzebne?
2: Powiem pani, że już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być.
1: Do kogo to jest skierowane? Do jakiej grupy społecznej?
2: Ogólnie dla pacjentów, bo tak trzeba to nazwać, którzy będą wymagali dłuższej hospitalizacji w naszym szpitalu. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pełnej sprawności fizycznej.
1: Na oddziale paliatywnym, tak jak pan starosta powiedział, też będzie więcej miejsc.
2: Tak, mamy w tej chwili 10 łóżek.
1: To też pokazuje, że jest ta potrzeba.
2: Jest potrzeba. No niestety, muszę to przyznać, ale jest taka potrzeba i osób, które już w tej ostatniej swojej drodze potrzebują opieki, jest coraz więcej i my tych łóżek będziemy mieli więcej, żeby ten człowiek mógł godnie pobyć jeszcze w naszym szpitalu, tak, pod opieką.
1: Panie starosto, dzisiaj Szpital Kolneński to jest takie wasze oczko w głowie?
2: Zdecydowanie w tej kadencji tak, bo naprawdę środków już żeśmy dużo tam zainwestowali. To są bardzo duże pieniądze, dużo większe niż w tamtej kadencji, a dopiero mamy drugi rok praktycznie naszej pracy, więc... A to już nie wszystko. Planujemy jeszcze i rezonans i inne rzeczy, tematy. No nie dajemy się, nie dajemy się tej sytuacji zewnętrznej i myślę, że przetrwamy.
1: Ale każdy, kto był i korzystał z usług właśnie wcześniej, jeszcze kilka ładnych lat temu i teraz widzi, jak ten szpital się zmienia, no to można zobaczyć nawet tę wizualną zmianę, która została dokonana i to chyba szczególnie w tym ostatnim czasie.
2: Tak, w tamtej kadencji teraz jeszcze robimy dużo, ale mamy takie plany, że z wyjściem z tej kadencji to ten nasz szpital chcemy, żeby naprawdę od samego wejścia wyglądał jak najlepiej. No głównie teraz tematem jest jednak rezonans, no takie podstawowe narzędzie pracy i diagnostyki. My go nie mamy i jeśli nie pozyskamy środków zewnętrznych, to będziemy chcieli zakupić go ze środków własnych.
1: Jaki to jest koszt?
2: No łącznie około 6-7 milionów, bo trzeba jeszcze przygotować pomieszczenia, zabezpieczyć i taki rezonans chcielibyśmy mieć po prostu u siebie dla swoich pacjentów w naszym kolneńskim szpitalu.
1: Standard jest bardzo ważny, ale co z kadrą medyczną? Jest problem z tymi lekarzami? W Kolnie też?
2: Zawsze jest problem, ale dyrekcji udaje się pozyskać lekarzy, którzy akurat chcą u nas pracować i dojeżdżają do nas. Może to położenie nasze nie jest takie najlepsze komunikacyjnie, ale mamy lekarzy z Białegostoku, z tych okolic tutaj i naprawdę nie narzekamy w tej chwili na brak kadry.
1: Zatem my czekamy na te otwarcie właśnie
2: tak,
1: zakładu opiekuńczo-leczniczego.
2: No na pewno zaprosimy
1: leczniczego.
2: Państwa.
1: Tak, my też będziemy, więc proszę nas obserwować.
2: Oczywiście.
1: Na stronie, w mediach, słuchać nas. Mówił pan starosta przed momentem o transporcie, więc przy tym transporcie na moment się zatrzymamy. Kolej wróciła do Łomży. To jest satysfakcja?
2: Na pewno jest satysfakcja, bo tak jak ja powtarzam, każda droga jest taką ścieżką rozwoju dla danej społeczności, a dla nas, dla Kolna jest takim jakby no spełnieniem albo oczekiwaniem, że u nas też, że z Łomży do nas ta kolej dojdzie. No w ostatnim miesiącu uległa zmianie trasa Szprychy 3. Ona miała iść przez Kolno do Pisza i dalej do Orzysza, do Giżycka. W tej chwili to się zmieniło. Kolno zostało dalej, tylko trasa ma iść do Ełku. W tym kierunku.
1: Czyli to
2: odbicie
1: są...
2: w prawo. I to takie jest, znowu nie ma korytarza żadnego w tej chwili. To tylko jest napisane sobie.
1: Czyli to są średnie wiadomości dla
2: to są średnie wiadomości i to wszystko...
1: Delikatnie mówiąc.
2: I mówi się o tym, ale nic w zasadzie nie robi się od 3 lat.
1: Na podwórku politycznym trwa przeciąganie liny. Kto jest odpowiedzialny za powrót kolei, chociażby do Łomży? Która opcja, zdaniem pana starosty, jest za to?
2: Oj kurczę, nie chciałbym się tutaj politycznie wypowiadać, ale myślę, że każda z opcji, postawiłbym znak równości w tej chwili, tak? Jednak ktoś to wymyślił, ktoś nad tym pracował. ktoś teraz skończył i to otwiera. No tak jak to w samorządzie. Jest kadencyjność i nie da się przez jedną kadencję zrobić wszystkiego, więc tutaj niech tak zostanie.
1: Dyplomatyczna odpowiedź pana starosty. Dobrze, ważna jest kolej, ale ważna jest także ta infrastruktura drogowa. Niedawno został zakończony pierwszy etap budowy obwodnicy Kolna. Drugi etap trwa?
2: Czy tak, to jest obwodnica drogi wojewódzkiej 647 i teraz trwają prace planistyczne nad wybraniem koncepcji dokończenia tej obwodnicy. To już teraz mówimy o obwodnicy drogi krajowej 63 relacji Łomża-Pisz. Na razie koncepcja, są trzy warianty.
1: Więc jeszcze chwilę pewnie poczekamy.
2: Jeszcze myślę tak, bo najpierw trzeba wybrać
1: koncepcję,
2: później trzeba zrobić projekt. I dopiero w następnym etapie jest realizacja tej inwestycji.
1: Ale nie zmienia to faktu, że to są dobre informacje.
2: Bardzo dobre.
1: Że jeszcze pewnie jak rozpoczynał pan swoją karierę samorządową, no to nikt nie pomyślałby, że tutaj w naszej okolicy, w regionie, w województwie podlaskim będziemy jeździli takimi drogami.
2: Powtarzam to zawsze, że kiedyś, tak jak pani powiedziała, z zazdrością, patrzyliśmy, wjeżdżając na inne powiaty i województwa, żeśmy zazdrościli im dróg. Dzisiaj nie mamy się czego wstydzić. Stan dróg jest bardzo dobry. Ja jeszcze tylko, korzystając z okazji, dodam, że z chwilą dopuszczenia obwodnicy do ruchu tej drogi wojewódzkiej, wszystkie drogi w mieście, które dotąd drogi były drogami wojewódzkimi, stały się drogami powiatowymi, czyli od jednego ronda w Gromadzynie do ronda przy Mleczarni, droga z Gromadzyna przez ulicę Konstytucji 3 Maja, Sienkiewicza, Mickiewicza, stały się w tej chwili drogami powiatowymi i my w tej chwili tymi drogami zarządzamy.
1: A pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg jakieś są? Udało się pozyskać środki?
2: Kończymy inwestycje z tamtego roku na drogę Kątym-Ściwuje. Ona już jest zrealizowana, czekamy na odbiór. No i teraz mamy z tamtego rozdania w tej chwili bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta Kolna. Realizujemy z tego programu drugi etap ulicy Konstytucji. Dobrze mówię? Marii Konopnickiej, przepraszam. Ulicy Marii Konopnickiej. Kończymy drugi etap. Też w takim samym standardzie jak pierwszy etap, chodniki, ścieżka rowerowa, więc robimy to wszystko. Mamy na liście podstawowej, już z rezerwy przeszła droga relacji Turoś-Cherubin. Myślę, że w tym roku wprowadzimy ją do budżetu. No i mamy taką cichą nadzieję, bo mamy jeszcze drogę na rezerwie jedną, na liście rezerwowej w miejscowości Grabowo. Jeśli wejdzie, finansowo jesteśmy przygotowani, żeby te drogi realizować.
1: Jeśli chodzi o te drogi, na jakim etapie chcielibyście zamknąć tę kadencję? Co byłoby takim sukcesem i zadowoleniem, że można kończyć kadencję i powiedzieć, tak, udało się dużo zrobić? No bo jednak te drogi to jest te zadanie, które chyba
2: jest niekończąca się historia.
1: Tak, ale najbardziej oczekiwane przez mieszkańców, tak mi się wydaje.
2: Tak, ma pani rację, że jeśli nie ma drogi, to nie ma myśleć w ogóle ani mówić, ani myśleć o niczym. No nie wiem, żeby to było takie tempo jak wcześniej w tamtej kadencji, to mielibyśmy szansę zakończyć pewne tematy. Natomiast w takim tempie zrobimy dużo, ale jeszcze tych kilka dróg takich poważniejszych nam zostanie. Zdecydowanie.
1: A jakie to są te poważniejsze drogi?
2: No są tego typu drogi, na przykład droga Gromadzyn, Lachowo, Milewo na przykład, która wymaga takiego remontu. Są drogi jeszcze na terenie tutaj, każdej gminy jakaś droga jest ważniejsza. Typowo powiatowa, duża. Jest ich naprawdę jeszcze kilka. Mamy jeszcze dwie drogi, one wierzchni typowo żwirowej. Jeszcze takie się trafiają też.
1: Moje zdziwienie, no ale tak takie, jest. Takie są realia.
2: Robimy dokumentację, przygotowujemy się. Być może, jeśli będzie taka okazja, to skorzystamy z niej i te drogi będziemy realizować.
1: Więc drogi, szpital.
2: Szpital przede wszystkim, w tej kadencji przede wszystkim szpital.
1: Co jeszcze pochłania najwięcej waszego zaangażowania i najwięcej środków?
2: Robimy ze swoich środków też takie, mamy mniejsze drogi o mniejszym znaczeniu, oczywiście dla mieszkańców bardzo ważne,
1: tak.
2: Takie na przykład w miejscowości Kumles, teraz żeśmy zaczęli na gminie Kolno, na Grabowie, ze swoich środków, teraz na Małym Płocku, takie odcinki po kilometr, po dwa, wartości około 1,5 miliona, 2 milionów. Korzystamy z tego, że są bardzo niskie ceny w tej chwili przez wykonawców oferowane. I możemy to w ramach tych swoich środków zaoszczędzonych, trochę zawsze mamy, lubimy trochę zaoszczędzić, trzymać tych środków, te drogi wykonujemy.
1: Te środki są zabezpieczone? Tak. Tak, na te mniejsze
2: inwestycje. Tak, oczywiście. To tak robimy ze swoich cały czas. Nie możemy w ogóle podpisać umowy, jeśli nie mamy takich środków w budżecie, nie?
1: No i jak ten budżet się spina? Spina się? Jak
2: spina
1: widać?
2: Się. Naprawdę nie ma problemu żadnego. Zawsze jest opcja kredytu, pożyczki, który możemy skorzystać i chętnie to zrobimy.
1: A w tym momencie zadłużenie?
2: Już nie mam od kilku lat żadnego zadłużenia.
1: Jesteście na zero, zamykacie każdy
2: rok. Tak, jeszcze mamy zawsze nadwyżkę, dużo większą taką rezerwę, która pozwala nam inwestować. Powtarzam, gdyby nie te oszczędności z tamtej kadencji, na pewno byśmy tego szpitala też nie budowali, bo jednak to było 11 milionów złotych swoich środków. To na nasz powiat, przy naszym budżecie to jest bardzo dużo.
1: Więc życzymy, żeby tych środków dodatkowych było jak najwięcej. Żeby
2: programów zewnętrznych, tak.
1: A właśnie, jak najwięcej. Co z tymi programami zewnętrznymi? Chwila westchnienia.
2: No, one niby są, te programy. W tej chwili też myślę, że będzie nabór jeszcze w sierpniu do... Jeśli chodzi o drogi, mamy przygotowaną jedną drogę, zobaczymy, będziemy to składać w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zaczęliśmy trochę z fotowoltaiką teraz na naszych obiektach, no ale mamy pewne takie problemy, zobaczymy, techniczne, bo projekt, żeśmy czekali półtora roku na rozpatrzenie tego projektu, a przez półtora roku wiele się zmienia, więc tutaj staramy się dopasować z tym projektem do jego wykonania. Zobaczymy jeszcze.
1: No to niech te problemy znikają, panie starosto. Niech się udaje. Tadeusz Klama, starosta kolnejski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, czas na wiadomości, a przygotował jej przedstawi Bartek Święciński.
1: Rząd wygasza program CPN, liczy na spadek cen paliwa w związku z porozumieniem między USA a Iranem. Wiceminister infrastruktury mówi o zintegrowanej sieci kolejowej. Zarząd województwa mazowieckiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium od radnych sejmiku. Wstępne porozumienie między USA a Iranem spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii Miłosz Motyka. Polityk podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw. Miłosz Motyka wskazał, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen.
2: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska, sprzed kilku dni Rada Ministrów omówiła plan stopniowego wygaszania pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To początek dużych zmian. O szczegółach przywracania połączeń kolejowych do mniejszych miejscowości mówił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Jak tłumaczył, według założeń zintegrowanej sieci kolejowej powstaną zarówno nowe linie szybkiej kolei, jak i krótsze odcinki, które umożliwią dostęp do transportu szynowego dla mniejszych miejscowości. Chodzi o to, żeby ten plan dawał dobry transport w powiatach i regionach oraz dobry transport dalekobieżny, mówił wiceminister.
4: Jakbyśmy popatrzyli na taki plan w perspektywie tego roku i przyszłego, to kolej na przykład w wydaniu dalekobieżnym, obsługiwana przez PKP Intercity, teraz wraca do takich miejscowości jak Chorzele, Wielbark, 60-tysięczna Łomża, wróciła już do Ciechocinka. W przyszłym roku kolejne miejscowości do kolei dalekobieżnej, Czaplinek, Czuchów.
1: Plan zintegrowanej sieci kolejowej to ponad 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych oraz 19 magistrali łączących różne regiony Polski. Dostęp do niej ma zyskać prawie 30 małych i średnich miast. Cała sieć ma powstać do 2050 roku.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Mazowsze podsumowało zeszły rok. Zarząd województwa mazowieckiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium od radnych sejmiku. Za wotum zaufania głosowało 31 radnych, przeciw było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Absolutorium przyjęto to stosunkiem głosów 31-15. Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, ubiegły rok upłynął pod znakiem inwestycji. Samorząd przeznaczył na nie ponad 1 900 000 000 zł.
5: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, na dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji, liczne programy wsparcia na kwotę ponad 600 milionów złotych. To wszystko powoduje, że dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o Polskę, ale też jeżeli chodzi o Europę.
1: To był zdecydowanie dobry rok, przekonuje Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: To był bardzo dobry rok i bardzo dobry budżet, który realizował samorząd województwa mazowieckiego. Tutaj muszę wskazać szczególnie tą inwestycję w zdrowie, 731 milionów. Zainwestowaliśmy w zdrowie, z czego 302 miliony na modernizację i rozbudowę naszych placówek medycznych. To pokazuje też ważne zaangażowanie w ochronę zdrowia samorządu województwa mazowieckiego i też potrzeby w tym zakresie.
1: Największą pozycją w budżecie był transport, na który wydano ponad 2,5 miliarda złotych. Znaczące środki przeznaczono również na ochronę zdrowia, kulturę i edukację. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się rozbudowy dróg wojewódzkich, modernizacje szpitali oraz projekty kulturalne realizowane w różnych częściach regionu. Wyplataniem wianków będzie można powitać lato w Ostrołęce. Taką propozycję na najbliższą niedzielę przygotowało Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Warsztaty nawiązują do tradycji związanych z początkiem lata i legendy o kwiecie paproci, mówi Anna Brulińska z muzeum.
7: Spotkanie odbędzie się w baśniowej atmosferze, bo przeniesiemy się w świat baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego do tajemniczego lasu, w którym raz w roku rozkwita legendarny kwiat paproci. Zawitamy też do lasu Kurpiowskiego, gdzie można spotkać wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, tak jak na przykład nasiężał pospolity.
1: Uczestnicy wykonają wianki z naturalnych materiałów, które zabiorą ze sobą do domu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Natomiast od lipca będą odbywać się zajęcia etnodesign po kurpiowsku.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie już w pogodzie znacznie spokojniej. Na termometrach 16 stopni, teraz 21 to jest prognozowana temperatura maksymalna. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W nocy 9 stopni, jutro maksymalnie 22.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
8: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
9: Ogłoszenie nadawcy.

0: Ratowanie życia to umiejętność, którą może zdobyć każdy. Już w najbliższą sobotę rusza krajowy trening pierwszej pomocy. Ćwiczenia organizowane są w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Odbędą się także w naszym regionie. Do udziału zaprasza Ewelina Potaś, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
1: W całym kraju organizowany jest krajowy trening pierwszej pomocy. Jest to bezpłatne, ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, skierowane do wszystkich obywateli. Pogotowie w Łomży włącza się do tej akcji. Zorganizowaliśmy 7 takich punktów. Przede wszystkim nauczycie się oceny bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, prawidłowego wezwania pierwszej pomocy, oceny przytomności i oddechu poszkodowanego, ułożenia w pozycji bocznej, bezpiecznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tamowania masywnych krwotoków.
0: Trening pierwszej pomocy odbędzie się m.in. w Kolnie, Nowogrodzie czy Grajewie.
1: Będziemy na targowisku miejskim w Nowogrodzie od godziny 9 do 12 na zamkniętym evencie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: A teraz ciekawostka ze świata przyrodniczego. Specjalne urządzenia już dziś rozpoczną transmisję z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. A wszystko po to, aby internauci mogli na żywo śledzić kwitnienie dziwidła olbrzymiego, które spodziewane jest w najbliższych dniach. Roślina słynie z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę, jak tłumaczy dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki. W ten sposób przyciąga owady zapylające.
1: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
0: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez dwie noce, dlatego ogród zdecydował się na transmisję online, aby każdy mógł zobaczyć ten rzadki spektakl.
1: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce właśnie, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu.
0: Jeśli kwiat zakwitnie, ogród przewiduje wydłużenie godzin otwarcia nawet do północy. To będzie pierwsze kwitnienie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu. W Polsce roślina zakwitła dotąd tylko dwukrotnie w 2021-2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Aśka Sochacka na antenie Radia Nadzieja w środę. Już 33 minuty po godzinie 10, a 10.40 zapraszam na spotkanie z mecenasem Remigiuszem Fabiańskim w audycji z cyklu Sprawę nie na lewo.

0: nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. No, jesteśmy w okresie wiosenno-letnim, więc chciałbym nasze programy przedwakacyjne poświęcić właśnie kwestiom związanym z tym okresem, a w szczególności z ostatnio takim bardzo polskim sportem czy obyczajem powszechnie spotykanym, widzianym, jeżeli poruszamy się po drogach i po różnych miejscach w Polsce, a mianowicie grillowanie. No, stało nam się takim bardzo modnym i powszechnie występującym zwyczajem, że w okresie letnim, no nie tylko letnim, ale wiosennym, kiedy jesteśmy spragnieni przebywania na świeżym powietrzu, no również jest to połączone z takim grillowaniem i teraz mamy pewnego rodzaju pytanie. Czy grillowanie cokolwiek ma wspólnego z prawem, jako że mamy do czynienia z programem dotyczącym prawa. Pytaniem jest pierwszym, czy w ogóle te kwestie są uregulowane w jakichkolwiek przepisach prawnych. Powiem tak, kwestie dotyczące grillowania nie znajdują bezpośrednio swego źródła w przepisach prawa. Nie wynika to z żadnego przepisu, który by zakazywał owego grillowania, czyli tam smażenia mięsa lub innych potraw na grillu. Nie ma takiego przepisu. Ale niektóre ograniczenia wynikają z innych przepisów, a mianowicie na przykład z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i z przepisów o porządku publicznym. I pamiętajcie, są to przepisy, które mają na celu unikanie zagrożeń życia, zdrowia i mienia ludzi. I w sytuacji właśnie grillowania pamiętajmy, że niektóre tego typu przepisy mogą ograniczać tego typu zachowania. I teraz przejdźmy do poszczególnych przypadków. Własny dom lub ogródek. Czy możemy grillować? Oczywiście na własnej działce, za własnym domem, czy przed własnym domem lub ogródkiem jest to dozwolone, czyli możemy dokonywać grillowania i tak dalej, pod warunkiem, że wydobywający się z grilla dym, tam zapachy, hałas nie utrudnią życia sąsiadom. Czyli nie może być to zachowanie tego typu, że w jakikolwiek sposób utrudniamy spokój lub też w inny sposób zatrudniamy normalne funkcjonowanie sąsiadów. To wszystko wynika z ogólnej zasady prawa cywilnego, a mianowicie z zasady musimy poszanować zasady współżycia społecznego, czyli w ten sposób zachowujmy się, jakbyśmy oczekiwali, żeby w stosunku do nas sąsiedzi się zachowywali. Jeżeli na przykład w wyniku takiej imprezy grillowej i po godzinach nocnych, czy w nocnych godzinach nastąpi bardzo głośne zachowanie się, wtedy możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za zakłócenie ciszy nocnej. Chociaż pamiętajcie Państwo, że kodeks wykroczeń nie tylko nakazuje zachowania ciszy nocnej, ale również w ciągu dnia, jeżeli to zachowanie jest zbyt głośne, zachowanie takie jest nieodpowiadające normalnym zachowaniom, zwyczajom, może spowodować, że zakłócenie porządku publicznego może dotyczyć również naszego zachowania w ciągu dnia. Następny przykład. Balkon i blok. Mieszkamy w domu wielorodzinnym, mamy balkon, czy na takim balkonie możemy sobie urządzić grilla. Tutaj jest o tyle skomplikowana sprawa, że dwie rzeczy determinują możliwość zorganizowania sobie grilla, nawet dla najbliższych lat dwóch osób, na balkonie czy tarasie w budynku wielorodzinnym. A mianowicie pierwszy, czy zarządca budynku czyli spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, wewnętrznymi przepisami nie wprowadziła bezwzględnego zakazu w tak zwanym regulaminie porządkowym zakazu grillowania na balkonach lub tarasach. Więc musimy bezwzględnie zapoznać się w tej materii albo zwrócić się do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, w zależności gdzie usytuowany jest nasz lokal mieszkalny, czy tego typu zakaz istnieje. No i drugą rzeczą jest zachowanie bezpieczeństwa, czyli pamiętajmy, że no, korzystanie z grilla węglowego na balkonie stwarza ryzyko pożaru, więc tutaj też kwestie przepisów pożarowych powinniśmy mieć na uwadze. I w takim przypadku też uważać, czy nie naruszamy właśnie przepisów przeciwpożarowych. I teraz następny przykład i miejsce, to jest miejsce publiczne i parki. Tu jak gdyby też powinniśmy pamiętać, bo te kwestie regulują tak zwane regulaminy wewnętrzne, czy to gmina ustala i zazwyczaj dopuszczalne jest grillowanie na terenach rekreacyjnych i to podlega takim wewnętrznym regulacjom Straży Miejskiej i takie informacje też należy sprawdzić. Następny jak gdyby obszar to jest lasy i tereny leśne. Pamiętajmy, że to praktycznie ten teren wyłączony jest spod możliwości grillowania. Z małym wyjątkami, jeżeli jakieś miejsca są specjalnie do tego przygotowane i wyznaczone przez nadleśnictwo, to w takim miejscu owszem można grillować. Jeżeli dokonamy tego w odległości nawet mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu, to dopuszczamy się czynu zabronionego i popełniamy wykroczenie, za co będziemy ponosili odpowiedzialność za wykroczenie, ale no, jeżeli by coś się stało i zapruszenie ognia, również odpowiedzialność już wtedy nie tylko za wykroczenie, ale spowodowanie poważne konsekwencje z tytułu zaistniałego pożaru i również finansowa odpowiedzialność z tytułu strat, które wynikły z tego typu zachowań. No i ostatni, jak gdyby, obszar, który dziś chciałbym poruszyć, a mianowicie rodzinne ogródki działkowe, czy ta na tak zwane RODO, czy na tych ogródkach możemy sobie grillować. I też nie powiem nic nowego, wrócę tutaj do wcześniejszych swoich wypowiedzi, a mianowicie właśnie wewnętrzne regulaminy rodzinnych ogródków działkowych te kwestie powinny regulować. Jeżeli nie jest to uregulowane w żadnych regulaminach, o których mówiłem wcześniej, czy to miasta, czy to regulaminach spółdzielni, wspólnoty, czy RODO, czyli rodzinnych ogródkach działkowych, wówczas oczywiście grillowanie jest dopuszczalne, bo jeżeli nie ma tego zakazu, a co jest niezakazane, to jest dozwolone. Tylko pamiętajmy, że w każdym przypadku powinniśmy zachować się w ten sposób przy grillu, żebyśmy nie zakłócali spokoju innym, jak również nie stwarzali zagrożenia pożarowego. To jest najistotniejsze w tej sprawie. Tyle na dzisiaj. Oczywiście życzę miłego, bezkonfliktowego grillowania na łonie natury, ale żeby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Dziękuję.
0: Z prawem nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szynowski.
2: Po reklamie.

Cieszymy się z powrotu kolei pasażerskiej do Łomży. Martwimy tym, że zapomina się o ludziach, którzy te inwestycje rozpoczęli. Tak mówiła na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś. O czym więcej powiemy w wiadomościach o 11:00.

0: Na zegarach 11, czas na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą paktu migracyjnego. Marszałek Sejmu przekazuje, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian w ochronie zdrowia. Kluczem dotarcia do młodych ludzi jest wspólnota parafialna, mówi ksiądz Mariusz Schulz. MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzano już niemal 600 tysięcy razy. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa osób to migranci relokowani do Polski w ramach unijnego paktu migracyjnego.
2: Prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służb przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
3: Trend jest niestety wznoszący, tego jest coraz więcej. Upewnimy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może to po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
2: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
4: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnie jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
2: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.
1: Relacjonował Mateusz Czmiel.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Cieszymy się, że kolej pasażerska wróciła do Łomży, ale martwi nas to, że zapomina się o ludziach, którzy te inwestycje rozpoczęli. Mówiła na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś. Poseł przypomniała, że pomysłodawcami powrotu kolei do Łomży był poprzedni zarząd województwa podlaskiego, który tworzyli samorządowcy z PiS. Zwraca również uwagę na to, że prace nad całością inwestycji mają potrwać do 2029 roku. Zdaniem poseł Olbryś zaplecze socjalne budowy pozostawia sporo do życzenia.
6: Powinni się skoncentrować na tym, że nie ma żadnego zabezpiecza socjalnego, że nie ma dworca. Tak ponoć ma być robiony. No zobaczymy. Wszystko jest ponoć. Oddane, jak trwały prace, trwały dość intensywnie. Tak teraz to wszystko trochę przygasło, no bo już oddane to po co. A najdramatyczniejsze jest to, że ponoć podwykonawcy do tej pory nie mają pewnych milionów zapłaconych za tę inwestycję.
1: Obecnie pasażerowie z Łomży mogą dojechać do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. W przyszłym roku ma być możliwe bezpośrednie połączenie z Warszawą. Do końca czerwca swoje oferty mogą natomiast składać wykonawcy zainteresowani budową dworca.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Włodzimierz Czarzasty wzywa minister zdrowia do dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. Marszałek Sejmu powiedział dziennikarzom, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił 4 postulaty.
7: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy. Lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
1: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie krytykuje Jolanty Sobierańskiej-Grędy, ale taka dyskusja jest potrzebna. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. To wspólnota parafialna jest podstawą dotarcia do młodych ludzi, mówił ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Jednym z głównych zadań, wyzwań Kościoła, o czym mówił m.in. na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda, jest zachęcenie młodych ludzi do żywej wiary. Księża pracujący na co dzień z młodzieżą zgodnie mówił, że kluczem dotarcia do młodych ludzi jest wspólnota parafialna.
8: Młodzi, którzy faktycznie chcą odszukać Pana Boga, bardzo często angażują się bardzo mocno we wspólnotę. Parafialne. I to wspólnota parafialna jest taką podstawową komórką formacji ludzi młodych, czy to Oaza, czy to Ruch Światło Życie właśnie wspomniany, czy Glorioza, czy Teoforos, czy wiele innych wspólnot, które działają przy parafiach, Skauci Króla i tak dalej, to one są takimi podstawowymi miejscami, gdzie kapłan, gdzie katecheci mogą spotkać się z ludźmi młodymi, no i w jakiś sposób z nimi porozmawiać, nakierować ich.
1: Ksiądz Mariusz Schulz podkreśla, że takie wydarzenie jak Światowe Dni Młodzieży czy sobotni Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej są podsumowaniem rocznej pracy we wspólnotach parafialnych. Przypomnijmy, że festiwal w Płonce odbędzie się w najbliższą sobotę, a program tegorocznego festiwalu jest na stronie festiwalpłonka.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego, już dziś bez opadów, na termometrach 19 stopni teraz. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni. Jutro jeszcze trochę cieplej, bo 22 stopnie, a od piątku wysokie temperatury, w piątek 27, a w weekend nawet powyżej 30.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dzisiaj jest środa, więc przed nami audycja z cyklu Zasmakuj w Łomży, na którą zapraszam już o godzinie 11.15.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
9: Po reklamie.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: A dzisiejszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży są pani Anna Kamińska i Łukasz Kuźmienko. Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Witamy serdecznie.
2: I już mówię, z jakiego powodu i z jakiej okazji. Są to laureaci nagród prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultury za 2025 rok. I przypomnijmy, że nagrody te zostały przyznane przedwczoraj, w poniedziałek, podczas uroczystej sesji Rady z okazji 608. rocznicy nadania Łomży praw miejskich. Emocje już opadły po odebraniu nagrody?
3: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie, u pana Łukasza?
4: No ja emocje mam cały czas. No nie dowiedzą, że ja, człowiek niepełnosprawny, może być doceniony. No. Tak. Dla mnie to jest coś niesamowitego.
2: Ale udało się, więc wielkie gratulacje na samym początku. Zaczniemy od pani Ani, bo pan Łukasz powiedział, że jest dżentelmenem i zaczynamy...
4: No, czy dżentelmenem, to nie wiem.
2: Ale zaczynamy od kobiet, dobrze? Właśnie, okay. Pani Aniu, jak opisałaby pani swoją działalność komuś, kto nigdy się z nią nie zetknął?
3: Tak naprawdę to, słuchajcie, myślę, że nie robię nic niezwykłego, tylko po prostu wykonuję swoją taką typową biblioteczną pracę. Wkładam w to, w to serce, ale też lubię ludzi. Jestem sobą i też zjednuję ich sobie uśmiechem. Ta moja codzienna praca to przede wszystkim upowszechnianie czytelnictwa, promocja też czytelnictwa, to udział we wszelkich akcjach, takich jak Narodowe Czytanie, czy Noc Bibliotek, albo Weekend Seniora z Kulturą, ale też upowszechnianie historii tej naszej lokalnej, bo to jest dla nas bardzo ważne, dla nas Łomżyniaków, ale też myślę dla Polaków. Byłam koordynatorem dwóch takich historycznych, ważnych dla nas tutaj projektów. Myślę o Czerwonym Borze 44 i Czerwony Bór, drugi projekt zrealizowany w 80. rocznicę właśnie bitwy w Czerwonym Borze. Czerwony Bór 44, chwała bohaterom. Te projekty były o tyle ważne, że zależało nam na tym, aby upamiętnić tych bohaterów, młodych ludzi, którzy wtedy, około 100 osób tam poległo, którzy wyszli wieczorem i kolejnego dnia stanęli do nierównej walki z okupantem. Walkę tę przegrali i zginęli. I przez całe lata nie można ich było upamiętniać. A my, wykorzystując gdzieś tam takie marzenia, inspiracje jednej z naszych koleżanek, Joli Żochowskiej, pomyślałyśmy, że warto byłoby tych ludzi pokazać jako bohaterów. Więc zrobiłyśmy wystawę zdjęć i pamiątek tamtych ludzi. Zrealizowałyśmy dwie gry. Jedną grę na smartfony, taką współczesną wersję, Płomienny Świt, a drugą wielkoformatową, która jest do wypożyczenia wciąż w bibliotece. Duży format, przedstawiamy bohaterów, wcielamy się w Witka, który chce donieść pewne informacje i przekazać te informacje dowódcy. No, taka historia opowiedziana na nowo. Ale też to dziedzictwo narodowe, bo miałam też przyjemność zrealizować projekt Skarby Bursztynowej Krainy, więc gdzieś tam to dziedzictwo nasze regionalne, kurpiowskie. A na co dzień jest to praca.

0: z seniorami i z osobami z niepełnosprawnością, z różnymi niepełnosprawnościami.
1: Z panem Łukaszem też się znacie.
0: A Łukasz jest moim czytelnikiem, tak.
1: Wiernym pewnie.
0: Wiernym.
2: 7 lat już.
0: I przyjacielem biblioteki.
1: No właśnie, panie Łukaszu, więc przejdziemy do pana. Za co pan otrzymał tę nagrodę?
2: No, też nagroda specjalna od prezydenta Łomży za te działania za 2025. Tylko ja to traktuję jako całokształt twórczości, bo może to się już nigdy nie powtórzy, więc...
1: Ale
2: ja...
1: jak przejawia się ta twórczość? Bo za coś trzeba było
2: no,
1: tę nagrodę...
2: No, za hashtag kulturalne wtorki.
1: Czym to się charakteryzuje? Co to są kulturalne wtorki?
2: Co wtorki są wywiady, raz na dwa tygodnie, albo czasami co tydzień. W lipcu planuję co tydzień, to będą 4 albo 5 takich wywiadów. I albo czasami o filmy opowiadam, o teatru lalki aktora. Bardzo im dziękuję za to, bo też dużo mi promują mnie. I prezydent miasta Łomży, dziękuję im bardzo właśnie. To oni mnie tak też...
1: No, motywują?
2: To motywują właśnie i czasami jakieś zaproszenie otrzymują. Też od nich, więc dziękuję bardzo. No i Festiwal Walizka niedługo będzie, więc nie mogę się doczekać. Właśnie by zdrowie tylko dopisało.
1: Czyli to... pan jest miłośnikiem kultury absolutnie, jak możemy usłyszeć, prawda?
2: No lubię. Tak bardzo amatorsko, ale lubię. No nie jestem, nie kończyłem żadnych szkół jakichś takich profesorskich czy coś. No krytykiem nie jestem sztuki. Po prostu co mi serce podpowiada, to o tym opowiadam.
1: Był pan zaskoczony, że ta nagroda trafi właśnie do pana?
2: No strasznie byłem zaskoczony. Ale,
1: tak, ale
2: nie dowierzałem się. To w ogóle dla całego środowiska niepełnosprawnego myślę, że...
0: Tak, to wielka zasługa.
2: W poniedziałek ja byłem nagrodzony, ale jutro czy pojutrze ktoś inny może być. Więc fajnie, żeby to było kontynuowane za rok, za dwa, żeby jakaś inna osoba niepełnosprawna też dostała z różnych dziedzin po
1: tak,
2: prostu.
1: Czuje pan, że może być pan motywacją dla swoich kolegów właśnie, czy koleżanek z niepełnosprawnością?
2: Nie wiem, są bardzo wybitne osoby, ale fajnie by było, no bardzo bym chciał być. Zazwyczaj ja niektórych aktorów motywuję, jak tam płacą, że nie dostali jakieś roli czy coś, to i mówię, no trudno, nie w poniedziałek, to we wtorek się uda. No.
1: Ta nagroda jest motywacją, będzie więcej takich kulturalnych wtorków?
2: No, bo planuję już niedługo zakończyć tę działalność internetową, bardziej przejść na życie realne, ale jestem jeszcze z parę latek podziałamy na internet.
1: A jak chciałby pan właśnie to przenieść do tego życia rzeczywistego, niewirtualnego? Jak no, chciałby pan kształtować tę kulturę?
2: No właśnie w teatrze jak aktora, bardziej w życiu realnym, czy w bibliotece, czy w filharmonii, czy w ogóle w regionalnych ośrodkach kultury, czy w ogóle, co mi w rączki wpadnie, to czy jeszcze są te MDK-i właśnie, czy gminne ośrodki kultury. Właśnie, też bym chciał. Tam, gdzie mnie poniesie, gdzie będę zapraszany, tam chcę być. Właśnie.
1: Dobrze, i myślę, że po otrzymaniu tej nagrody tych zaproszeń będzie całkiem sporo i będzie jeszcze więcej, za co trzymamy bardzo mocno kciuki. Chciałabym was zapytać, czy w tym dzisiejszym cyfrowym świecie pędzącym, gdzie jesteśmy pochłonięci, młodzi ludzie są pochłonięci i mediami, i tą cyfryzacją, trudno jest docierać z tą kulturą do szerszej grupy społecznej?
0: Myślę, że do szerszej grupy społecznej na pewno tak, ale zaczynamy od naszych małych środowisk, prawda? Jeśli pokażemy, że jeśli w małym środowisku, we własnym gdzieś tam miejscu pracy, miejscu zamieszkania tworzymy ideę tej kultury dostępnej, pokazujemy, że biblioteka jest przyjazna, jest otwarta dla każdego, dla seniora, który po prostu przychodzi i on może szuka książki, ale tak naprawdę szuka zrozumienia, szuka życzliwości, szuka akceptacji tego, że jest osobą starszą, też z jakimiś ograniczeniami. Nie chce być wykluczony, bo on chce wciąż być dla kogoś ważny, chce być potrzebny. Tak samo osoby niepełnosprawne, gdzie też się mówi wiele o tym, żeby wychodzić do nich, co też myślę, że czynię. I też my jako biblioteka stwarzamy przestrzeń taką przyjazną, prawda? Żeby ci ludzie chcieli przychodzić do biblioteki, żeby czuli się dobrze, żeby chcieli coś z nami robić, a żeby się czuli bezpiecznie, bo wtedy mogą być sobą, nie? I wtedy też mogą dawać coś od siebie, ale też realizować swoje pasje, tak jak Łukasz, swoje
1: właśnie.
0: Pomysły.
1: I pan Łukasz jest tego chodzi. Najlepszym przykładem, no że właśnie. W bibliotece też można znaleźć spokój, można się odnaleźć, można korzystać w pełni.
0: Z kultury.
1: Z kultury, tak, dokładnie. Ostatnie pytanie, bardzo szybkie, bo spoglądam na zegarek, bo to nie jest jeszcze koniec naszych rozmów odnośnie tych nagród, bo czekają kolejni goście, kolejni laureaci, którzy także taką nagrodę prezydenta miasta Łomża otrzymali. Czego mogłabym wam życzyć po otrzymaniu tej nagrody? Jakie są wasze marzenia, jeszcze takie niespełnione w dziedzinie tej kultury?
0: Więcej czytelników, ludzi, którzy chcieliby do nas przychodzić, z nami współpracować, bo teraz filia numer 2 jest nowo otwartą placówką, także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, żebyście też przychodzili do nas ze swoimi pomysłami, bo my pomożemy wam je zrealizować. Zrobimy, co możemy, ale serdecznie zapraszamy i z nadzieją patrzymy na Mediatekę, która będzie taką placówką już w pełni wyposażoną i dostępną dla wszystkich.
1: Więc pan Łukasz jeszcze? Jakie marzenie?
2: No ja bym, no tak myślę właśnie o filmie amatorskim zrobiony, no przez telefon komórkowy zrobiony, tak myślę sobie właśnie też, żeby to zrobić. No ale w ogóle chcę jeszcze podziękować mojemu ośrodkowi, środowiskowi Dom Samopomocy w Łomży, bo tam też jestem od 10 lat, 2 listopada będzie 10 lat, no i wszystkim aktorom, wszystkim, którzy chcą być w Kulturalnych Wtorków, te co już byli, te co są i te co będą, dziękuję im z całego serca za wszystko, że w ogóle chcą, no i zapraszam do współpracy, zapraszam po prostu, czasami ja wysyłam zaproszenia do wywiadów, czasami ktoś się zgłasza, ale nie bójcie się. Ja odczekam swoje, ale zapraszam z całego serca.
1: Ja wam bardzo, bardzo gratuluję. Trzymamy mocno kciuki za te wasze kolejne marzenia, kolejne plany. Dziękuję wam bardzo. Anna Kamińska i Łukasz Kuźmienko byli naszymi gośćmi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
3: Do widzenia. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szynowski.

0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: I raz jeszcze wracamy z audycją Zasmakuj w Łomży. Zmieniliśmy gości. W naszym studiu są panie Małgorzata Truszkowska. Dzień dobry.
3: Witam.
2: I pani Wiesława Pawlak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
2: witamy serdecznie. To są kolejne laureatki nagród prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultury za 2025 rok, więc my chcemy wiedzieć, za co te nagrody zostały paniom przyznane. Zaczynamy od pani Wiesławy.
4: W moim przypadku to akurat dostałam nagrodę za całokształt swojej pracy. Spoglądając wstecz i oceniając ten całokształt, mówię o pracy, myślę, że sporo rzeczy po sobie zostawię, sporo śladów, bo sporo lat upłynęło. Pracowałam w międzyczasie w skansenie w Nowogrodzie, później w Muzeum w Łomży i wcześniej w Muzeum w Łomży, później w Muzeum w Łomży. Stworzyłam kilka kolekcji, nawiązałam kontakty z ościennymi muzeami, nie tylko. Robiliśmy programy wielomuzealne, to znaczy programy i badawcze, i wystawiennicze z wieloma muzeami. I jak teraz sobie pomyślę o tym, co było do ubiegłego roku, to była to praca, która powodowała, że czas bardzo szybko mijał, ponieważ ciągle było coś nowego, ciągle trzeba było zastanawiać się nad tym, jak to pokazać, jak to zrobić, jak to napisać, żeby wszystko było w porządku.
2: I żeby trafiło też do odbiorcy.
4: Żeby trafiło do odbiorcy.
2: Tak. Muzeum to chyba pani taki drugi dom, tak wywnioskowałam z tej rozmowy.
4: Można tak powiedzieć, ja dopiero w czasie pandemii zrozumiałam, jak wiele czasu zabierała mi praca, bo to była to taka specyficzna praca, bo to nie tylko w czasie godzin pracy, ale wiele rzeczy załatwiało się, że tak powiem. Pisało się scenariusze na przykład, dzwoniło się do znajomych po godzinach pracy. I rzeczywiście dopiero w czasie pandemii, kiedy zostałam uziemiona na wiele dni w domu, zrozumiałam, że chyba to nie tak. Chyba powinnam jednak trochę zwrócić uwagę również w stronę swojego życia prywatnego. Czy mi się to udało? Może na początku tak, ale do końca nie jestem pewna.
2: Pani Małgosiu, jak to było w pani przypadku? Jak wygląda ta pani działalność w dziedzinie kultury?
3: Ja zajmuję się projektowaniem wzornictwa i dostałam nagrodę za promocję naszego dziedzictwa, łączenie współczesnego wzornictwa, projektowania z rzemiosłem i przez wiele lat pokazuję to w Mediolanie na takich ważnych imprezach jak Milan Design Week. No i myślę, że dlatego dostałam tę nagrodę prezydenta.
2: Tak, ale to też jest przykład tego, że w mniejszym mieście, w takim mieście jak Łomża, też można rozwinąć skrzydła. Nie. Trzeba mieć tylko pomysł.
3: Jak najbardziej.
2: Czy pomysł to za mało jest?
3: Czy pomysł? Ja myślę, że w ogóle wszystko wychodzi od wychowania jakby tych młodych lat, które spędziłam tutaj w Łomży i to, co mi przekazali rodzice, jak zostałam wychowana. Właściwie te lata 80. powiem, że nie były łatwe i może to, czego nie dostałam i nie miałam, to pomogło mi i dało mi taką determinację, żeby dojść do tego, do czego dzisiaj doszłam. Więc właściwie cieszę się, że nie miałam wszystkiego, bo musiałam na to zapracować. Nauczyłam się naprawdę szacunku do wszystkiego i pracowitości. I to, kim dzisiaj jestem i co robię, i że jestem w Mediolanie, że studiowałam też za granicą. Właściwie bez żadnej pomocy sama doszłam i na studia w Gdańsku na SP i później właśnie studiowałam modę i design w Mediolanie. To jest wszystko jakby no, taka determinacja, która gdzieś tam wychodzi z domu i może też z takiego właśnie braku na początku możliwości. ale dało mi takiego powera, który później no, pomógł mi rozwinąć skrzydła.
2: I jeszcze tyle w tym skromności. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Jak opisałybyście, panie, swój największy sukces?
3: Właściwie powiem, że jakby bardzo dużym sukcesem dla mnie w tym roku było zorganizowanie wystawy i to właściwie już nie tylko moje, bo dotychczas były to moje wystawy. Miałam taką jakby linię prac Crafting Connections, które były inspirowane dziedzictwem tkaniną tutaj lokalną, podlaską. We współczesnej odsłonie się inspirowałam właśnie do tkaniną. A w tym roku udało mi się ściągnąć 12 projektantów rzemieślników, nad którymi jakby nadzorowałam ten projekt. Oni współpracowali przez pół roku i te naprawdę niesamowite prace przywieźliśmy do Mediolanu. Naprawdę nie miałam funduszy, nic na początku, żeby zorganizować takie wielkie wydarzenie i nie wiem, jak to się udało, ale udało się i no, wystawialiśmy się w przepięknym miejscu, w samym centrum Mediolanu. Było ponad 10 tysięcy odwiedzających, także no, dla mnie to jest niemożliwe, a stało się możliwe.
2: A gdzie możemy oglądać te dzieła? Nie wiem, gdzieś w sieci możemy to znaleźć, żeby zobaczyć to naocznie. Ktoś, kto nie może wyjechać i nie może być na takim pokazie, czy może gdzieś to zobaczyć?
3: Tak, na przykład na Instagramie Polish Creative Center, My Go Design, też jakby to jest moje studio, tam są opublikowane materiały. Też ostatnio wyszedł piękny artykuł w Label Magazine, też online można sobie wygooglować. Jest podlaski design w Mediolanie.
2: Więc właśnie, województwo podlaskie w Mediolanie. Jak to brzmi, szanowni państwo? Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę właśnie szukać. To wszystko w sieci jest. Tak. Pani Wiesławo, jak to w pani przypadku wygląda? Jak pani opisałaby swój największy sukces na przestrzeni tych lat działalności i poświęcenia, tak jak słyszeliśmy?
4: To znaczy, ja nie brałabym tego w kategorii poświęcenia, bo po prostu pracowałam, a pracowałam z wieloma ludźmi, bo sama bym wszystkiego nie osiągnęła na pewno. Sądzę, że liczy się to, co po człowieku zostaje. W oparciu o zbiory, które otrzymałam, rozpoczynając pracę w muzeum, stworzyłam kilka kolekcji. I to takich pełnych kolekcji, dotyczących sztuki głównie, ale również i gospodarczych kolekcji. Kilka wystaw, które będę wspominała, bo mieliśmy cykl wystaw prezentujących kulturę rodzimą terenów pozaeuropejskich, zarówno z terenu Oceanii, Indonezji, Wyspy Wielkanocnych, Afryki, Ameryki Południowej. Sprowadzaliśmy te wystawy. Nawet ostatnio mieliśmy taką wystawę z działu kultur pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie. Więc te wszystkie wystawy jakby pozwoliły zwiedzającym po prostu zobaczyć, jak ludzie żyją gdzie indziej. Natomiast jeżeli chodzi o nasz teren, to robiliśmy wspólnie na przykład wystawy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, obecnym skansenem, bo tam teraz ci pracownicy pracują, bo tak naprawdę w pracy muzealnej liczą się kontakty międzyludzkie. Na tym opiera się cała współpraca. Robiliśmy taką ciekawą bardzo wystawę poświęconą postaci Chrystusa Frasobliwego, w której wzięły udział wszystkie muzea ściany wschodniej, od południa do północy. I we wszystkich muzeach ta wystawa była, więc mogłabym tak wymieniać różne takie dokonania, z których jestem zadowolona i dumna.
2: I za to jest właśnie ta nagroda. Drogie panie, spoglądam na zegarek, musimy już powoli kończyć. Jakie macie cele? Są jeszcze jakieś takie cele postawione do spełnienia, do zrealizowania w waszym życiu zawodowym, związanym z kulturą?
3: Ja myślę, że kontynuować i się nie poddawać, bo jest na pewno dużo trudności na tej drodze i to nie jest proste, szczególnie właśnie za granicą realizować tak duże projekty, więc po prostu wierzyć w siebie i robić swoje, nie oglądać się na innych. Także myślę, że warto kontynuować i trzeba.
2: Trzeba robić to dalej. Pani Wiesława się pod tym podpisuje?
4: O tak, zdecydowanie. Każdy projekt wymaga naprawdę dużej pracy, rozpoczynając od początku, poprzez kontakty z ludźmi, do samego końca, do tego, co my widzimy, a to, co my widzimy, to za tym stoi naprawdę ogromna praca.
2: Więc my życzymy tej determinacji, wytrwałości, niegasnącej wiary, a Łomża może być właśnie z takich osób, z takich mieszkańców, z takich rodaków dumna. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Pani Wiesława Pawlak i pani Małgorzata Truszkowska, laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Łomża za ubiegły rok w dziedzinie kultury, dziękuję, były naszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Dziękuję wam bardzo.
4: Dziękuję.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szynowski.

0: Zbliżamy się do godziny 12, ale jeszcze zanim godzina 12, to chcielibyśmy podsumować projekt w Pułapce Nałogów, który przygotowywała Fundacja Iskra Nadziei, działająca przy Radiu Nadzieje. Ja w ramach cyklu audycji w Pułapce Nałogów rozmawialiśmy ze specjalistami do spraw profilaktyki o różnych aspektach wolnego życia, życia bez uzależnień. Ze mną w studiu jest ksiądz Mariusz Schulz. Szczęść Boże, ksiądz.
1: Halo, halo, witam serdecznie.
0: Tak, jesteśmy na antenie Radia Nadzieja i będziemy podsumowywać nasz projekt w Pułapce Nałogów, projekt Fundacji Iskra Nadziei. A dlaczego jest ksiądz Mariusz Schulz? Otóż dlatego, drodzy Państwo, żeby zorganizować konkurs podsumowujący właśnie cykl w Pułapce Nałogów. Za chwilę jeszcze więcej tych podsumowań będzie, ale konkurs z udziałem Państwa szybko robimy, żebyście mieli szansę
1: tak,
0: do nas zadzwonić.
1: Ważne też, żebyśmy powiedzieli, że te audycje, które realizowaliśmy wraz z Fundacją Iskra Nadziei na antenie Radia Nadzieja, to 19 audycji na temat profilaktyki uzależnień. Było to zadanie, które było zadaniem publicznym współfinansowane ze środków miasta, budżetu Łomża. I myślę, że wiele ciekawych rozmów przeprowadziliśmy na antenie Radia Nadzieja. Wielu gości wystąpiło w tych audycjach. Udało nam się również wydać płytę ze wszystkimi audycjami, które zostały rozesłane do ośrodków profilaktyki uzależnień, a także szkół z terenu miasta Łomża, a także z województwa podlaskiego, więc myślę, że jest owoc wymierny tej pracy. A dzisiaj dla Państwa mamy też przygotowany pewien konkurs podsumowujący to audycję.
0: Trzeba do nas zadzwonić. Za chwilę powiemy o nagrodach, one są atrakcyjne i chcemy porozmawiać z Państwem o takim wolnym życiu. Szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi. Jak odciągać młodych od nałogów? Co zrobić, żeby nie wpadali w pułapki uzależnień? Może macie Państwo jakieś doświadczenie z tym związane albo swoje przemyślenia na temat takiego wolnego życia, życia wolnego od nałogów, od uzależnień w bardzo szerokim kontekście, czy świata cyfrowego, czy alkoholu, czy narkotyków.
1: O tym mówiliśmy w audycjach, że często nam się uzależnienie kojarzy tylko i wyłącznie z nikotyną, z alkoholem, z narkotykami, a tutaj były bardzo ważne tematy poruszone, choćby na temat, mówiliśmy w temacie mediów społecznościowych, były pytania o to, czy są jakieś granice, które trzeba stawiać ludziom młodym, zwłaszcza jeśli chodzi o media społecznościowe, jak szkoła może wspierać walkę z uzależnieniami, to był kolejny temat, gry hazardowe, kiedy hobby może stać się uzależnieniem, czy nastolatki niezbyt mocno wchodzą w pasję i potem się od tej pasji uzależniają, więc
0: ksiądz, tak, co jest do wygrania, bo czekamy na Państwa telefony,
1: myślę,
0: bo może słuchacze nie wiedzą, czy warto
1: dzwonić. Nagrody są bardzo wartościowe, one są związane z wolnym czasem, wolnym od smartfonów, od uzależnienia, od wszelkiego zniewolenia, a żeby ten czas pięknie spożytkować, to przygotowaliśmy dla Państwa nagrody, które przydadzą się na pewno podczas wakacyjnych wojaży, zwłaszcza tych na łonie natury. Drodzy Państwo, namioty, mamy przygotowany namiot 5-osobowy nawet, potężny namiot, który jest do wygrania na szantenie. Również mamy materace turystyczne, które są też do wygrania, a także super wytrzymałe na niskie temperatury śpiwory, które będą również dzisiaj do wygrania na antenie Radia Nadzieja.
0: Pogoda na szczęście już tak piękna, że będzie można ten zestaw nagród wykorzystać już teraz, w najbliższy weekend, ale najpierw trzeba
1: wystarczy
0: nas zadzwonić. Tak, numer telefonów Państwu przypomnę, 512-123-502 i 512-123-503. Ja widzę, że my już mamy pierwszy telefon.
1: No więc... i czekamy oczywiście na jakieś sugestie Państwa, jak Państwo postrzegają walkę z uzależnieniami, czy Państwo macie jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o to, co najbardziej niszczy młodego człowieka, więc czekamy na telefony.
0: Już mamy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
2: No, dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Z kim mamy przyjemność? Skąd Pani dzwoni?
2: Wanda z Łomży.
1: Pani Wando, jeśli chodzi o walkę z uzależnieniami, czy ma Pani jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o kwestię walki z uzależnieniami, co najbardziej dzisiaj człowieka młodego zwłaszcza może zniewalać według Pani?
2: No tak młodego akurat nie, ale tam mam sąsiadów starszych, także widzę też wykolejenci takie już naprawdę, że...
0: Czyli ma Pani tak, doświadczenie jakiegoś trudnego sąsiedztwa. Pani Wando, Pani Wando, a jakiś przepis na takie wolne życie, na takie dobre życie, jak sobie to życie
1: żeby
0: układać?
1: Żeby się nie uwikłać w nałogi.
0: Co jest najważniejsze?
1: Recepta na szczęście dla młodego człowieka.
2: Spokój.
0: Rodzina?
2: Wiem, rodzina przede wszystkim.
0: Przyjaciele rodzina, wspierający?
2: Przyjaciele, rodzina, rodzina, jeszcze raz rodzina.
0: A szkoła?
2: Przyjaciele to są... Szkoła też jest dla młodzieży, to tak. No, bo mówię dla Staszki, ale szkoła przede wszystkim, szkoła. Pani... Szkoła i rodzic.
0: Otóż to, i o tym mówiliśmy też w audycjach. Pani Wando, dziękujemy. Za chwilę się jeszcze po audycji skontaktujemy z panią.
1: I otrzymuje pani oczywiście od nas wspaniały materac turystyczny. Zapraszamy serdecznie po odbiór.
0: Bardzo dziękujemy. Pani Wando, pozdrawiamy, a my odbieramy kolejny
1: Czekamy
0: telefon.
1: Na kolejnego słuchacza. Przypominamy, że podsumowujemy wspólnie audycję w Pułapce Nałogów.
0: Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Z kim mamy przyjemność?
3: Daniel z Łomży.
0: Panie Danielu, więc może pan trochę o tej młodzieży nam podpowie z pana obserwacji, jak to wynika.
1: W jaki sposób walczyć z uzależnieniem?
3: Ja widzę duży problem z młodzieżą, z narkotykami. To jest gdzieś największy problem, jaki zauważam. Po prostu jest impreza, jest sposób na taką chyba odskocznię, nie wiem, szczerze mówiąc, co dokładnie ich kieruje, ale widzę, że jest to duży problem. Ja myślę, że to jest po prostu te wszystkie inicjatywy, które dają młodzieży, co robić, tak? No bo jeśli młodzież się nudzi, no to szuka sama i, no i znajduje niestety to, co się wydaje fajne, bo okazuje się później wielkim problemem, więc wszelkie inicjatywy, czy kościelne, czy niekościelne, dające młodzieży po prostu zajęcie są super i do tego zachęcam.
0: Czyli nasza troska po prostu o młodych ludzi. Większa troska, większa uwaga. Może chcą skupić w ten sposób swoją uwagę gdzieś w grupie rówieśniczej, stąd też to sięganie po coraz mocniejsze, w cudzysłowie, doznania.
3: Być może tak. No, ja myślę, że po prostu to młodzi nie zdają sobie sprawy, gdzie kończy się ta droga, która zaczyna się na początku może fajną zabawą. No ale kończy się niestety. My starsi powinniśmy to wiedzieć, gdzie się kończy, bo przeżyliśmy więcej, więc no, dawać tej młodzieży po prostu więcej możliwości do tego, żeby nie miała szansy na pogubienie się.
1: Dziękujemy za to piękną wypowiedź wartościową i zapraszamy również po odbiór pięknego, wspaniałego materaca turystycznego do Radia Nadzieja, a także oczywiście w prezencie otrzymuje pan od nas cykl audycji w Pułapce Nałogów.
0: Dziękujemy bardzo za ten telefon.
1: I czekamy jeszcze na słuchaczy.
0: Tak, mamy już kolejny telefon. Cieszymy się, że państwo tak chętnie z nami rozmawiacie na ten temat. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Witamy. Z kim mamy przyjemność i skąd pan do nas dzwoni?
4: Sebastian, dzwonię z trasy z Zembrowa do Łomży. Słucham,
1: jest pan mieszkańcem naszego województwa, rozumiem, tak? Łomży.
0: Dobrze, Łomży, więc...
4: parafia Bożego Ciała.
0: Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za ten telefon i poprosimy o kilka słów. Może jakiś przepis właśnie na dobre życie młodych ludzi, szczęśliwe życie, bez wikłania się w różne nałogi?
4: Ja mam akurat 48 lat, tak też jest taki ta młodość za mną. Nałogami. Codziennie pracuję z ludźmi w ramach Centrum Integracji Społecznej, które prowadzę w Fundacji L w Łomży. Mamy ponad 20 osób, które z różnymi uzależnieniami, problemami spowodowanymi też często przez używki te osoby się borykały. No i staramy się pomagać po prostu przez pracę, przez powrót do społeczeństwa, przez możliwości takie, żeby też korzystać z usług specjalistów, terapeutów, psychologów.
0: Czyli to sięganie po pomoc jest tutaj bardzo ważne. Czyli kiedy pojawia się problem, sięgamy po pomoc.
4: I myślę, że praca i zajęcie, jeżeli człowiek wychodzi z uzależnień, to jest też taki bardzo ważny aspekt, żeby po prostu nie miał zbyt dużo wolnego czasu. Bo aktywność jakakolwiek, czy aktywność fizyczna, sport, praca, przebywanie też z innymi ludźmi, którzy już z tymi problemami sobie jakoś w życiu poradzili, a na pewno bardzo dużej mierze pomaga. Ja też mam wspólnika, który 9 lat temu jeszcze był bezdomnym narkomanem i alkoholikiem, który trafił do ośrodka San Damiano w okolicach Kielc w Chęcinach i jest dowodem tego, że naprawdę w strasznej sytuacji można wyjść, teraz zatrudnia ponad 40 osób.
0: Piękna historia.
4: Świetnych specjalistów, tak. Historia też do obejrzenia w programie Odbudowani.
0: Dziękujemy bardzo.
4: Wysłuchać.
1: Dziękujemy i gratulujemy. Trafia do pana również śpiwór termiczny i zapraszamy po odbiór i czekamy na kolejne dwa telefony, żebyśmy, drodzy państwo, do godziny 12 zdążyli z państwem porozmawiać. Czekamy na kolejnego słuchacza.
0: I już mamy słuchacza na linii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Z kim mamy przyjemność? Skąd pani do nas dzwoni?
5: Barbara z Łomży.
1: Pani Barbaro, czy słucha Pani naszych rozmów teraz na antenie? Pewnie wie Pani o tym, że rozmawiamy o uzależnieniach. Podsumowujemy cykl audycji W pułapce nałogów, zwłaszcza zagrożeń i walki z uzależnieniami pośród ludzi młodych. Czy Pani mogłaby się z nami jakimś swoim doświadczeniem walki z uzależnieniami podzielić?
5: Znaczy tak, ze swojej walki, no to wiadomo, że tam trochę miałam młodości, to sama sobie wywalczyłam to, trzeźwość, ale dla męża, nie dla siebie. Ale chodzi o to, że jeśli przychodzą młode osoby, wnuki, i na przykład jak siedzimy w gronie rodzinnym i rozmawiamy, chodzi o to, żeby rodzice odłożyli telefony. Później się krzyczy, że dzieci, odłóżcie telefony, nie korzystajcie, ale jak usiądziemy chwilę w spokoju, popatrzymy, każdy siedzi w ekranie. I należy zacząć od nas, od dorosłych, żeby odłożyć telefony.
0: No właśnie,
5: i wtedy
0: jak my mamy.
5: Będą...
0: Tak, jak my mamy przykład. Wysłuchać dzieci i młodzież, skoro siedzimy w telefonie i tylko potakujemy. A tak naprawdę
5: bo
0: nie słuchamy.
5: Przychodzi wnuczka i mówi, babciu, popatrz, mówi, jak ja mogę z nimi rozmawiać, jak oni bez przerwy nosy w telefonach.
1: No właśnie. Dokładnie. To był też temat jednej z naszych audycji, które realizowaliśmy, więc dziękujemy Pani serdecznie za ten głos. Dziękuję. Również dla Pani mamy przygotowany śpiwór termiczny i czekamy na ostatniego słuchacza na antenie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Radia
1: Nadzieja. Dziękujemy
0: bardzo
1: za ten głos. Drodzy
0: tak,
1: Państwo, przypominamy,
0: telefon.
1: Że podsumowujemy cykl audycji W pułapce nałogów, realizowane przez Fundację Iskra Nadziei. To audycje o profilaktyce uzależnień i czekamy na kolejny Państwa
0: przypomnę
1: telefon.
0: Przypomnę jeszcze numer telefonu 512-123-502, 512-123-503. Już mamy, widzę telefon, więc ja szybko odbieram.
1: Tak, i tym razem będziemy ostatnią już nagrodę Państwu wręczać.
0: Halo. Dzień dobry, witamy serdecznie.
6: Dzień dobry.
1: Z kim mamy przyjemność, skąd Pani do nas dzwoni?
6: Anna z Łomży.
1: Czyli samych łomżyniaków mamy na antenie, cieszymy się bardzo. Pani Anno, czy mogłaby Pani się z nami również podzielić swoimi spostrzeżeniami, jeśli chodzi o społeczeństwo, o takie życie codziennie, w jaki sposób najlepiej walczyć z uzależnieniami, w jaki sposób tą walkę podejmować?
6: No ja mam taką sytuację podobną do pani, która poprzedniczka, która właśnie dzieliła się swoimi informacjami. I ja właśnie też mam wnuki. Wnuk przychodzi do mnie bardzo chętnie, pomaga mi chętnie naprawdę i nawet sam proponuje mi, że on by mi coś mógł pomóc, tylko powiedz co, w ten sposób. I właśnie on też telefon. Ja mówię, nie siedź tyle w tym telefonie, rozmawiaj ze mną. On oczywiście posłucha się jak najbardziej, telefon odłoży, rozmawiamy, ale jego tak ciągnie do tego telefonu, że po prostu nie sposób jego odciągnąć od tego. No nawet ja proponuję jemu, dobra, odłóż ten telefon, idziemy coś robić w takim razie. I po prostu ja uważam, że praca i zajęcie powinny być podstawą tego, żeby dziecko odciągać od tych urządzeń cyfrowych, których mamy tak mnóstwo i tego wszystkiego tyle jest. A powiem jeszcze tak, odnośnie tych cyfrowych urządzeń, to on często mi pomaga, jak ja czegoś nie wiem.
1: Czyli no też właśnie. Jest pomoc.
0: Ale te urządzenia są tak zaprojektowane, żeby nasze dzieci i młodzież przyciągać na wiele godzin, żeby oni chcieli scrollować, chcieli w tym telefonie jak najwięcej siedzieć. Więc życzymy dobrej walki o wnuka, żeby go odciągać.
1: Dziękujemy bardzo za głos i oczywiście dla Pani mamy przygotowany namiot turystyczny. Z pewnością może Pani skorzysta, czy może z wnukiem na jakiś wyjazd, jakiś biwak się wybierze Pani?
6: O właśnie.
1: Będzie doskonała okazja. Gratulujemy, dziękujemy.
0: Gratulujemy, dziękujemy za
6: bardzo
0: ten głos.
6: Bardzo Pani dziękuję. Bardzo
0: dziękujemy,
6: dziękuję.
0: Pozdrawiamy Cię.
1: Pozdrawiamy i przypominamy, że dzisiaj na antenie Radia Nadzieja podsumowujemy projekt W pułapce nałogów, cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Iskra Nadziei. Jest to zadanie współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dziękujemy Państwu i wspólnie zapraszamy teraz do modlitwy Anioł Pański.
7: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
2: Święta Maryjo.
1: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków, rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. I modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia, w tym momencie, w którym on poczyna się jako człowiek pod sercem matki, zgodzi się pośrednio cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie kino nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Wypadek 9-latka z gminy Śniadowo to dowód na to, jak niebezpieczne są hulajnogi. Chłopiec wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Volvo. 9-latek trafił do szpitala w Białymstoku. Przypominamy, że wraz z początkiem czerwca w życie weszły nowe przepisy. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym na rowerze, hulajnodze elektrycznej i urządzeniach transportu osobistego. Zdaniem Roberta Czerwińskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, takie przepisy powinny być wprowadzone zdecydowanie wcześniej.
1: Z mojej perspektywy, proszę Państwa, ja się dziwię, że te przepisy tak późno wchodzą, bo o ile lata temu mieliśmy rowery, które były, można powiedzieć, dość powolne, to w tej chwili rowery elektryczne czy też hulajnogi, które są bardzo niebezpieczne ze względu na ich budowę, te kaski powinny być jak najbardziej obowiązkowe. Według mnie do tego rodzice powinni jeszcze zadbać o to, żeby dziecko miało nie tylko kask, ale także ochraniacze na ręce i nogi.
0: A za brak kasku rodzice albo opiekunowie dostaną 100-złotowy mandat.

0: A po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie powyżej 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, mówi doktor Aleksander Kania.
1: Jeśli był zimny, deszczowy dzień, a nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
0: Doktor Aleksander Kania radzi, aby stopniowo przygotowywać się do nadchodzących upałów. Dotyczy to zarówno seniorów, jak też ludzi aktywnie uprawiających sport.
1: Na przykład naszą aktywność, którą absolutnie promuję, powinniśmy rozkręcać stopniowo. To nie jest tak, że kiedy nadejdzie lato i nagle na przykład są możliwości ku temu, żeby robić długie spacery bądź biegać, robić to od razu na pełny gwizdek. Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku i aklimatyzować organizm do tego, co będziemy chcieć z nim w najbliższe tygodnie robić.
0: A z każdym dniem będzie coraz cieplej. W piątek temperatura na zachodzie kraju ma przekroczyć 30 stopni. U nas jeszcze nie, ale niewiele mniej, bo 27 stopni ma być w piątek. W sobotę 31, w niedzielę 30 stopni.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Jest środa, 17 czerwca i już teraz zapraszamy Państwa do Ostrołęki na weekend. Wyplataniem wianków będzie można powitać lato w Ostrołęce. Taką propozycję na najbliższą niedzielę przygotowało Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Warsztaty nawiązują do tradycji związanych z początkiem lata i legendy o kwiecie paproci, mówi Anna Brulińska z muzeum.
1: Spotkanie odbędzie się w baśniowej atmosferze, bo przeniesiemy się w świat baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego, do tajemniczego lasu, w którym raz w roku rozkwita legendarny kwiat paproci. Zawitamy też do lasu Kurpiowskiego, gdzie można spotkać wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, tak jak na przykład nasiężał pospolity.
0: Uczestnicy wykonają wianki z naturalnych materiałów, które zabiorą później ze sobą do domu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy, natomiast od lipca będą się odbywały zajęcia etno-design po kurpiowsku.

Pogoda nam się dziś wyraźnie poprawiła i dobrze, ale ostrzegamy za lekarzami, o czym Państwo już słyszeli na naszej antenie, żebyśmy łagodnie wchodzili w to lato, a nie rzucali się w te upały, które nadciągają nad nasz kraj. Już jutro na zachodniej, w zachodniej części Polski gorąco. U nas od piątku, bo 27 stopni, ale prawdziwe apogeum ciepła nadejdzie nad nasz region w weekend. W piątek 27, w sobotę 31 stopni, w niedzielę 30 stopni i w niedzielę możliwe są burze. Jeśli chodzi o kolejny tydzień, to temperatura raczej umiarkowana od 23 do 25 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Zlekceważył czerwone światło i wjechał na rogatki. Do takich sytuacji dochodzi w Łomży w pierwszych dniach od powrotu kolei. Bez kolejki na specjalnych warunkach. Tak mieli być leczeni działacze Koalicji Obywatelskiej w jednym z warszawskich szpitali. Gmina Kolno organizuje ogólnopolski festiwal pieśni dziadowskich. Skrajnie nieodpowiedzialnie zachował się młody kierowca z Łomży. 23-latek, nie posiadając uprawnień do kierowania autem, najpierw zlekceważył czerwone światło na przejeździe kolejowym, a potem, widząc policjantów, próbował cofać samochód. O niebezpiecznej sytuacji na przejeździe mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: Wczoraj po 11 na ulicy Piłsudskiego patrol łączony składający się z policjanta Wydziału Ruchu Drogowego i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei zatrzymał kierującego BMW. Powodem podjęcia tych czynności wobec 23-latka było zlekceważenie przez niego sygnalizacji i przejazd na czerwonym świetle przez zamykające się rogatki. Na domiar złego, gdy kierujący zauważył funkcjonariuszy, zaczął cofać i zatrzymał się w momencie, gdy rogatka opadła na maskę jego pojazdu. W trakcie kontroli okazało się, że 23-letni mieszkaniec Łomży nie ma prawa jazdy, bo te zostało mu zatrzymane w 2024 roku za przekroczoną liczbę punktów. Samochód 23-latka został odholowany na parking strzeżony.
1: Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Policjanci tymczasem przypominają, że kierowcy popełniający wykroczenia drogowe w rejonach przejazdów kolejowych muszą liczyć się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy i poniesieniem konsekwencji.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Bez kolejek i na specjalnych warunkach, tak mieli być leczeni działacze Koalicji Obywatelskiej w jednym z warszawskich szpitali. Całą sprawę chce wyjaśnić premier Donald Tusk.
4: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
1: Donald Tusk oczekuje również od samorządu szybkiego wyjaśnienia sprawy specjalnego traktowania polityków KO w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według doniesień medialnych działacze partii mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym szpitala bez kolejki, a kompleksowe badania wykonywane były niemal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Około 40 uczestników weźmie udział w pierwszym ogólnopolskim festiwalu pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. Wydarzenie zaplanowano na 18 i 19 lipca w Koźle. Pieśni dziadowskie jest pierwowzorem współczesnej muzyki ludowej i nawiązuje do twórczości dawnych wędrownych śpiewaków, a także lirników. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
5: Myślę, że warto sięgnąć do korzeni tej muzyki ludowej, kultury ludowej i pokazać odbiorcom te zanikające w sumie zjawisko, chociaż wiele twórców ludowych bazuje na tych starych jakby przykładach takiej twórczości i bardzo dobrze. Oprócz tego dodam, że będą tam również warsztaty różnego rodzaju, nie tylko same koncerty. Będzie można na takich prostych, tradycyjnych instrumentach nauczyć się grać. Na pewno będą stoiska twórców ludowych, będą stoisk naszych tutaj grup lokalnych, jeżeli chodzi o pewne takie tradycyjne czy potrawy.
1: Festiwal odbędzie się w miejscowości Kozioł nad rzeką Pisą, a Radio Nadzieja objęło wydarzenie swoim patronatem medialnym.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Termometry w regionie pokazują już 19 stopni, a temperatura maksymalna dziś to 21 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9, jutro trochę cieplej, bo maksymalnie 22 stopni, zachmurzenie będzie umiarkowane.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
6: Po reklamie.

Mówiłam Państwu już o rozpoczęciu lata w Ostrołęce, w Nowogrodzie, czas na Łomżę, 21 czerwca od godziny 17, bulwary nad Narwią. Prezydent miasta, także dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży zapraszają na noc świętojańską właśnie w niedzielę wieczorem. Późnym popołudniem też łomżyńskie bulwary zamienią się w tętniące życiem centrum tradycji i zabawy. A w programie występy zespołów ludowych, teatr ognia, warsztaty plecenia wianków, warsztaty zielarskie, poszukiwania kwiatu paproci, taniec przy ognisku, mini zoo, pokaz łucznictwa, parada wodna, więc bezpłatne przewozy motorówką, mnóstwo innych atrakcji i dla dzieci, i dla starszych. W miarę możliwości wszyscy proszeni są o to, aby ubrać się tego dnia i na tę imprezę na biało.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przestrzenie internetowe to dla dzieci miejsca wysokiego ryzyka, ponieważ nie są dostosowywane do przebiegu ich rozwoju, ocenia Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich. Komisja opublikowała raport Internet Dzieci, z którego wynika, że z mediów społecznościowych regularnie korzysta ponad połowa dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia. To granica wiekowa, którą wiele innych państw przyjmuje za granicę dostępu do mediów społecznościowych. Doktor Konrad Ciesiołkiewicz mówi, że zaproponowane przez rząd rozwiązania dotyczące higieny cyfrowej to walka m.in. o relacje i uważność dzieci.
2: Kompetencje społeczno-emocjonalne, które w porównaniu do innych krajów europejskich, musimy uczciwie sobie powiedzieć, Polska szoruje po dnie. To było oczekiwanie też środowiska oświatowego. Jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że wchodzi do szkoły edukacja medialna od września tego roku. To jest nowum. Wydaje mi się, że to jest jedna z większych innowacji społecznych. To jest prewencja po prostu i to jest w zasadzie jak nauka czytania i pisania niegdyś.
1: Ekspert podkreśla, że regulacje przestrzeni internetowej dla dzieci proponowane przez rząd są krokiem w dobrym kierunku. W tym zakresie wprowadzono m.in. ograniczenia wiekowe do korzystania z mediów społecznościowych, a także zakaz używania smartfonów w szkołach.

0: Mazowsze podsumowało 2025 rok. Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania i absolutorium od radnych sejmiku. Za wotum zaufania głosowało 31 radnych, przeciw było 16. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Absolutorium przyjęto stosunkiem głosów 31 do 15. Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, ubiegły rok upłynął pod znakiem inwestycji. Samorząd przeznaczył na nie blisko 2 miliardy złotych.
1: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, na dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji, liczne programy wsparcia na kwotę ponad 600 milionów złotych. To wszystko powoduje, że dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o Polskę, ale też jeżeli chodzi o Europę.
0: Anna Brzezińska z Zarządu Województwa przekonuje, że to był zdecydowanie dobry rok.
2: To był bardzo dobry rok i bardzo dobry budżet, który realizował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tutaj muszę wskazać szczególnie tą inwestycję w zdrowie. 731 milionów zainwestowaliśmy w zdrowie, z czego 302 miliony na modernizację i rozbudowę naszych placówek medycznych. To pokazuje też ważne zaangażowanie w ochronę zdrowia Samorządu Województwa Mazowieckiego i też potrzeby w tym zakresie.
0: Największą pozycją w budżecie był transport, na który wydano ponad 2,5 miliarda złotych. Znaczące środki przeznaczono również na ochronę zdrowia, kulturę i edukację. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się rozbudowy dróg wojewódzkich, modernizacje szpitali oraz projekty kulturalne realizowane w różnych częściach regionu.

Ależ to jest przepiękna piosenka, pochodząca z naprawdę przepięknej płyty, której utwory prezentujemy na antenie Radia Nadzieja. Josh Groban i jego album Cinematic zawiera utwory z takich klasyków filmowych jak Ojciec Chrzestny, tu oczywiście Uwierz w Ducha, Casablanca, Król Lew, Śniadanie u Tiffany'ego, także Skyfall, Adele, Wielki Przebój. Naprawdę mnóstwo przepięknych, przepięknych piosenek Josh Groban i Jennifer Hudson w duecie na antenie Radia Nadzieja. A teraz będzie piosenka też cover w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. Piosenkę w oryginale śpiewał Czesław Niemen oczywiście, a słowa to jest tekst wiersza Adama Asnyka.

0: Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się młody kierowca z Łomży, 23-latek, nie posiadając uprawnień do kierowania autem. Najpierw zlekceważył czerwone światło na przejeździe kolejowym, potem widząc policjantów próbował cofać samochód. O niebezpiecznej sytuacji na przejeździe mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Wczoraj po 11 na ulicy Piłsudskiego patrol łączony składający się z policjanta Wydziału Ruchu Drogowego i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei zatrzymał kryjącego BMW. Powodem podjęcia tych czynności wobec 23-latka było zlekceważenie przez niego sygnalizacji i przejazd na czerwonym świetle przez zamykające się rogatki. Na domiar złego, gdy kierujący zauważył funkcjonariuszy, zaczął cofać i zatrzymał się w momencie, gdy rogatka opadła na maskę jego pojazdu. W trakcie kontroli okazało się, że 23-letni mieszkaniec Łomży nie ma prawa jazdy, bo te zostało mu zatrzymane w 2024 roku za przekroczoną liczbę punktów. Samochód 23-latka został odholowany na parking strzeżony.
0: Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Policjanci przypominają, że kierowcy popełniający wykroczenia drogowe w rejonach przejazdów kolejowych muszą się liczyć ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy i poniesieniem surowych konsekwencji.

0: Leo Messi poprowadził reprezentację Argentyny do efektownego zwycięstwa nad Algierią 3-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Napastnik zdobył w tym spotkaniu wszystkie bramki, dzięki czemu zrównał się z Mirosławem Klose w strzeleckiej klasyfikacji wszechczasów. Obaj mają po 16 goli w mundialach. Były reprezentant Polski Paweł Brożek, który był uczestnikiem Mistrzostw Świata i strzelił gola Argentynie, jest zachwycony postawą 38-letniego przecież zawodnika.
1: Messi to jest dla mnie najlepszy piłkarz w historii piłki nożnej, to nie ma co ukrywać. Tu nawet nie chodzi o to, czy grają na niego, mało biega w defensywie i wtedy on jest wypoczęty i może pokazać swoje pełne umiejętności. Myślę, że może lepiej zagrać, na pewno. Wydaje mi się, że tam jest też troszeczkę kalkulacji, bo jednak ten turniej jest długi, tak? Mam nadzieję, że Argentyna, bo jej kibicuje też dotrze jak najdalej. Spokojnie, oni będą potrafili jeszcze, co pokazali 4 lata temu, nawet w finale z Francją, pokazać jeszcze dużo lepszą piłkę.
0: Mówił były napastnik naszej reprezentacji. Messi, a także autorzy dwóch trafień, Kylian Mbappé i Erling Haaland, zasygnalizowali, że będą się liczyć w walce o koronę króla strzelców mundialu. Paweł Brożek tonuje jednak emocje i radzi wstrzymać się z typowaniem bohaterów mistrzostw.
1: Poczekajmy, bo to są pierwsze mecze, poczekajmy na dalszy rozwój sytuacji, przede wszystkim na mecze ćwierćfinały czy półfinały. Wtedy się okaże naprawdę, jaka jest wartość danego napastnika. Teraz grają teoretycznie słabszymi zespołami i mogą sobie nabić ten licznik tych bramek. Natomiast wydaje mi się, że jak już będą mieć zapewniony awans grupy, no to w tych ostatnich trzecich spotkaniach nie będą występować.
0: A w kolejnych meczach Mistrzostw Świata Argentyna zmierzy się z Austrią, Francja z Irakiem, a Norwegia z Senegalem.

Za 8 minut, godzina 14. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, poranek i przedpołudnie także. Życzę Państwu dobrego, udanego popołudnia. O godzinie 14 zapraszam oczywiście na wiadomości.

0: Słuchają Państwo Radio Nadzieja, minęła 14. Wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie doktora Krzysztofa Bandzula, cenionego łomżeńskiego okulisty. Kolejscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który znęcał się nad zwierzętami. Blisko 5 milionów złotych otrzymało miasto Łomża na trzeci etap budowy bulwarów. Rodzina, bliscy, znajomi, lekarze, władze miasta pożegnały dziś doktora Krzysztofa Bandzula, cenionego łomżeńskiego okulistę, lekarza z powołania i człowieka, który przez lata pomagał pacjentom z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Mszy świętej pogrzebowej w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży przewodniczył biskup Janusz Stepnowski.
2: Dla nas ta śmierć, dla każdego z nas jest pewną zagadką, ale to jest momentem takiego dziękczynienia panu doktorowi za to wszystko, co uczynił w swoim życiu. Nie tylko jako lekarz, ale jako syn, mąż i ojciec. Był nie tylko z zawodu lekarzem, ale z powołania i z głębi serca. Całą swoją istotą był też lekarzem, który wierzył człowiekowi na ratunek. Niech pan przyjmie pana doktora do swojego królestwa.
1: Świętej pamięci Krzysztof Bandzul zmarł w wieku 44 lat. Odszedł po ciężkiej chorobie nowotworowej.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wziął udział we wtorkowej konferencji Bezpieczeństwo i odporność gospodarcza regionów wschodnich Unii Europejskiej. Samorządowiec w imieniu zarządu województwa przedstawił na forum unijnym postulaty Urzędu Marszałkowskiego, które dotyczą m.in. paktu migracyjnego i dodatkowych środków dla polskich firm. Łukasz Prokorym relacjonował obrady konferencji podczas dzisiejszego briefingu prasowego.
3: W tej konferencji wzięła udział główna dyrektor do spraw regionów Temis Christofidou, była pani komisarz Danuta Hibner, byli przedstawiciele regionów od Łotwy przez Polskę do Grecji. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, o funduszach na nową politykę spójności, niezwykle ważne wydarzenie. Na ręce komisarza Rafaela Fito złożyłem mój wniosek o zmianę w pakcie migracyjnym w zakresie tego, aby regiony graniczne z Białorusią i z Rosją były zwalniane z kwot solidarnościowych w sposób stały, a nie coroczny. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję.
1: Według marszałka województwa podlaskiego przedsiębiorcy z regionu powinni otrzymać pomoc z Unii Europejskiej bez względu na położenie geograficzne regionu.
3: Jest to kolejny krok, aby tworzyć nowe, przede wszystkim nie tylko fundusze europejskie, ale też nowe prawo. Prawo związane chociażby z tym, aby nasi przedsiębiorcy mieli w mnie tak zwaną premię za trudne sąsiedztwo, premię za tą odporność na wschodniej granicy Unii Europejskiej. O tym mówiliśmy, żeby pomoc publiczna dla naszych przedsiębiorców była zwiększona o co najmniej 10-15%.
1: Samorząd województwa podlaskiego chce także, by w unijnym prawie pojawił się zapis, który pozwala na bardziej elastyczne wydatkowanie środków europejskich w sytuacji na przykład zamknięcia przejść granicznych, co miałoby pomóc lokalnej gospodarce.
0: Najnowsze informacje z regionu.
1: Policjanci z Kolnejskiej Komendy zatrzymali 66-letniego mieszkańca gminy Kolno. Mężczyzna poszukiwany był za znęcanie się nad zwierzętami. Najbliższe pół roku spędzi w zakładzie karnym, mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
4: W tym roku, w marcu, kryminalni zatrzymali 66-latka, który był podejrzany o kłusownictwo za pomocą wnyków oraz uśmiercanie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Za popełnienie tych przestępstw mieszkańcy gminy Kolno usłyszą w Kolnejskiej Komendzie zarzut. W ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Kolnie wydał wobec mężczyzny wyrok skazujący go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Dzielnicowie, wiedząc, że 66-latek przebywa na terenie gminy Kolno, zatrzymali go w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna twierdził, że nie wiedział, że jest poszukiwany.
1: Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 6 miesięcy więzienia. Blisko 5 milionów złotych z województwa podlaskiego otrzymało miasto Łomża na trzeci etap budowy bulwarów. Oznacza to, że łomżyński samorząd ma już pełne finansowanie tej inwestycji. Projekt obejmuje zagospodarowanie prawie kilometrowego odcinka rzeki od istniejących bulwarów w kierunku ulicy Zjazd, mówi Radiu Nadzieja wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński.
5: Powstanie tam deptak z kruszywa mineralnego, ścieżka asfaltowa, rowerowa. Będzie tam również punkt widokowy na Dolinę Narwi. Cały ten obszar zostanie również wzbogacony o ścieżkę edukacyjną. Takie obiekty małej architektury jak ławki z roślinnością, ławki solarne, tablice edukacyjno-informacyjne z mapą wyznaczonych tras rowerowych w mieście Łomża oraz zawierające oznaczenia ważnych miejsc historycznych i kulturowych znajdujących się w naszym mieście.
1: Miasto jest już w trakcie postępowania przetargowego.
5: Dążymy do tego, aby po zakończeniu okresu lęgowego, a więc z dniem 1 września mogła być już wbita ta symboliczna pierwsza łopata i aby te roboty ruszyły. Zakładamy, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie tej inwestycji.
1: Wcześniej na te inwestycje miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 25 milionów złotych z województwa.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Do końca dnia wciąż sporo słońca nad regionem, a na termometrach maksymalnie 19 stopni Celsjusza, do tego wiatr umiarkowany. Wiał będzie wciąż z północnego zachodu, na barometrach 1016 hektopaskali. Noc z temperaturą na poziomie 12 kresek na plusie. Jutro bardzo dużo słońca, będzie jeszcze cieplej niż dziś. 22 stopnie Celsjusza pokażą termometry w regionie w najcieplejszej chwili dnia. W nocy z czwartku na piątek przyjemna temperatura na poziomie 13-14 kresek na plusie. W piątek, podobnie jak dziś, podobnie jak jutro, bardzo dużo słońca. No i trzeba powiedzieć, będzie nawet gorąco. 25 stopni Celsjusza pokażą termometry w najcieplejszej chwili dnia.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Póki co mamy środę, słuchają Państwo Radio Nadzieja, Hubert Chojnowski, witam serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
9: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
10: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
7: Po reklamie.
11: Ogłoszenie nadawcy.
10: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
11: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nowy Ląd, Blue, na Antenie Radia Nadzieja. 5 pikników w różnych miejscowościach planuje zorganizować Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie. W nadchodzące wakacje spotkania odbędą się w Uśniku, Ratowie Piotrowie, Ratowie Starym, Krzeczkowie i Kozikach. Miejscowości zostały tak wybrane, bo oferta dotarła do każdego zakątka gminy. Będzie to możliwość fajnego spędzenia czasu, mówi dyrektor GOKU w Śniadowie Gabriela Piszczatowska.
1: Dmuchańce, strzelnice, tego typu sprzęty mogłyby sprawdzać się w różnych miejscach i odpowiadać na zapotrzebowanie i dzieciaków, i osób w różnym wieku. Stworzymy właśnie taki plan działania na 4-5 godzin, gdzie każdy będzie właśnie mógł aktywnie i kreatywnie spędzić swój czas. Zrobimy razem z kołem gospodyń taką strefę grillowo-gastronomiczną.
0: GOK odchodzi od organizacji stacjonarnych półkolonii w wakacje. Lata doświadczeń pokazały, że dzieci potrzebują odpocząć od regularnych zajęć.
1: Zauważyliśmy właśnie w ostatnich latach, że poszło to słabiej i nie ma takiego zainteresowania. Chcielibyśmy zorganizować takie wyjazdy pociągiem do różnych miejscowości, do Ostrołęki, tu do Łomży, do Białegostoku. Zobaczymy, gdzie jeszcze nam się uda i tam przygotować właśnie taką ofertę na zwiedzanie na czas w danych miejscowościach.
0: Wszelkie informacje o piknikach i wycieczkach dla dzieci będą dostępne na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie. A to jest Radio Nadzieja w środę z poglądem na zegar w studiu Kwadrans po 14.00.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja, 22 minuty po 14 na antenie Radia Nadzieja. Teraz o tym, że Maja Chwalińska uniknie gry w kwalifikacjach Wimbledonu i od razu wystąpi na głównej drabince turnieju. Wczoraj polska tenisistka otrzymała od organizatorów londyńskiego wielkiego szlema tak zwaną dziką kartę. Polscy kibice wspierają Maję ze wszystkich sił, podkreślając, że zasługuje na udział w turnieju.
1: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc też taka bezpretensjonalna i to jest w ogóle wspaniałe, więc bardzo trzymam za nią kciuki.
2: Ona bardzo mocno pracuje nad tym, żeby właśnie uczestniczyć, piąć się coraz wyżej, o tak powiem.
3: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
0: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledon tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa sprawił, że nazwisko Maji Chwalińskiej znalazło się w centrum uwagi tenisowego świata. Brytyjskie media, byli zawodnicy i kibice zgodnie przekonywali, że finalistki paryskiego turnieju nie może zabraknąć na kortach Wimbledonu. Kwestia ta wracała w telewizyjnych studiach, podcastach i komentarzach prasowych. Ostatecznie organizatorzy londyńskiego Wielkiego Szlema postanowili nagrodzić jedną z najpiękniejszych historii tego sezonu. Nie czekaj. Barbara Wrońska na antenie Radia Nadzieja.

0: Barbara Wrońska. Kolejarze namawiają podróżnych do oddawania krwi w okolicach trzech dworców. W Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku stanęły krwiobusy. Każdy chętny może tam oddać krew. Cała procedura zajmie maksymalnie 10 minut. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk powiedział, że formalności są bardzo proste.
1: Zachęcamy, aby znaleźć ten moment, zatrzymać się na chwilę i uratować realnie zdrowie i życie drugiego człowieka. To trwa de facto od 5 do 8 minut, a możemy realnie uratować aż 3 życia. Wiek 18-65 lat, waga minimum 50 kg. Trzeba się dobrze nawodnić, wyspać, zjeść lekki posiłek, no i przyjść z dowodem osobistym.
0: Krwiobusy będą czekać na chętnych przez całe wakacje. Wiceprezes zarządu spółki PKP Dariusz Grajda powiedział, że krew to bezcenny lek, który ratuje życie.
2: Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą podzielić się kawałkiem siebie, czyli oddać krew dla drugiego człowieka, zgodnie z naszym hasłem, które na stulecie promujemy. Kolej łączy ludzi, historię i tradycje. To chcemy, aby również i krew, ta kolejowa krew, łączyła ludzi.
0: Phil Collins, później duet Natalia Schroeder i Lieber, a jeszcze później Maciej Musiałowski na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu 28 minut po godzinie 14.

0: To twój dzień.
1: Natalia Szeder, Liber, województwo podlaskie stawia na innowacje. Przedstawiciele zarządu województwa podpisali dziś umowy na realizację 9 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o łącznej wartości blisko 38 900 000 zł, z czego niemal 24 miliony złotych to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski mówił, że inwestycje w innowacje są coraz ważniejsze dla lokalnych przedsiębiorców. Posłuchajmy.
2: Dzięki temu będą mogli opracować nowe produkty, nowe technologie, które będą konkurencyjne na rynku. Tutaj myślę, dzięki temu będą mogli się rozwijać, zatrudniać nowych ludzi, no i między innymi płacić u nas podatki. Także to jest jeden z priorytetów działań Zarządu Województwa Podlaskiego. Tego typu działania wspieramy i wspierać będziemy dalej.
1: Wsparcie otrzymały projekty z różnych branż. Poszczególne firmy uzyskały dofinansowanie od 611 tysięcy złotych do 3 900 000 zł. Zapowiadany Maciej Musiałowski, no a później sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką. Little More Time, utwór wyśpiewa Neil Horan. Ja jeszcze na zegar w studiu spoglądam, 38 minut po 14:00.

0: Neil Horan jest za kwadrans 15 i nie chciałbym, żeby w tej godzinie zabrakło piłkarskich emocji. Wielkie gwiazdy światowej piłki wkraczają do gry w mundialu. Pierwsze mecze mają już za sobą. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland. Messi strzelił w meczu Argentyny z Algierią 3 gole i zrównał się z liderem Miroslawem Klose w klasyfikacji wszech czasów. Obaj mają po 16 bramek, o 2 mniej uzbierał dotychczas Mbappé. W starciu Francji z Senegalem dwukrotnie trafiał do siatki rywali. 2 gole strzelił Irakijczykom Norweg Haaland, dla którego to mundialowy debiut. Król strzelców, mistrzostw świata 1974 Grzegorz Lato liczy na to, że na stadionach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych zobaczymy popis futbolowych snajperów. Posłuchajmy.
1: Trzeba powiedzieć, że Mbappé, czy tam inni, czy Messi, czy to są, wie pan, zawodnicy. Mimo że Messi ma swoje lata, no jest bardzo skuteczny, powiem panu. Umie sytuację wykorzystać. Na razie początek, zobaczymy, co tam jeszcze wyskoczy. W zależności jak trafią, to nastrzelają, no. Ja ich życzę, żeby nastrzelali, no, mówiąc inaczej. To nie jest taka prosta sprawa, powiem pan. W jednym się strzeli, a w drugim nie.
0: A więc zobaczymy. Dziś wieczorem pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026 rozegra Portugalia, w której barwach występuje Cristiano Ronaldo, autor 8 trafień w mundialach. Rywalem Portugalii będzie Demokratyczna Republika Konga. Teddy Swims, Mr. Know It All, posłuchajmy.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims na antenie Radia Nadzieja. Jest 14.50. Pozostajemy na chwilę przy tematach piłkarskich, ale teraz o eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Polski Lech Poznań, wicemistrz Górnik Zabrze poznali pierwszych przeciwników. W tych właśnie eliminacjach obie ekipy rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarze z Wielkopolski trafili na duński Aarhus, natomiast Zabrzanie zmierzą się z Fenerbahce Stambuł. Mecze tej fazy odbędą się w dniach 21-22 lipca. Lech i Górnik rozegrają je na wyjeździe, rewanże w Poznaniu i Zabrzu tydzień później. O 15 u nas koronka do Miłosierdzia Bożego i będzie to modlitwa z Państwa udziałem. Jeśli ktoś z Państwa chciałby właśnie o 15 włączać się do modlitwy, to numery do studia są następujące: 512-123-502, albo drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512-123-503.
1: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: Po reklamie.
1: Radio Nadzieja,

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hosty, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: 2 października 1936 roku. Pierwszy piątek miesiąca. Po Komunii Świętej nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi rzekł te słowa. Teraz wiem, że nie dla łask ani darów mnie miłujesz, ale wola moja droższa Ci jest niż życie. Dlatego łączę się z Tobą tak ściśle, jako z żadnym stworzeniem. W tej chwili znikł Jezus. Duszę moją zalała obecność Boża. Wiem, że jestem pod spojrzeniem tego mocarza. Zanurzyłam się cała w radości, która płynie z Boga. Dzień cały żyłam w tym zanurzeniu w Bogu, bez żadnej przerwy. Wieczorem nagle weszłam jakoby w omdlenie i dziwny rodzaj konania. Miłość moja pragnie dorównać miłości tego mocarza. Jest tak gwałtownie pociągnięta ku niemu, że bez szczególnej łaski Bożej niepodobna. Aby w tym życiu można znieść ten ogrom łaski, ale widzę jasno, że Jezus mnie sam utrzymuje i umacnia i uzdalnia do obcowania z sobą. W tym dusza jest dziwnie czynna.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: z młodym człowiekiem w grupach. Mówi ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
1: Choćby jedna z konferencji księdza Tomasza Grali, to będzie Życie to nie rolka. To dosyć ciekawy, taki kontrowersyjny temat konferencji Kultura słowa w życiu młodego człowieka. To inny temat, który będzie realizowany podczas innej konferencji. Zaprosiliśmy w tym roku youtubera, myślę, że znanego ludziom młodym, pana Wojciecha Czubę, Ślimak na pustyni. On prowadzi taki swój profil na Instagramie pokazujący piękno kościoła katolickiego i że faktycznie, jeżeli chcę zmienić kościół, to muszę zacząć od samego siebie, że ta zmiana na początku dokonuje się w młodym człowieku. Dopiero potem możemy reformować wszystkich dookoła, począwszy od księży, przez siostry zakonne. Na początku muszę rozpocząć od siebie.
0: Ksiądz Mariusz Szulc mówi, że ostatnie lata pokazały, iż dla młodzieży najważniejsze jest indywidualne spotkanie z Jezusem, dobrze przygotowana i poprowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu oraz dobra spowiedź. Fenomenem festiwalu jest pole pokuty. Posłuchajmy.
1: Na tym polu festiwalowym jest takie miejsce, które nazywamy polem pokuty, gdzie kapłani, neoprezbiterzy, księża z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, na czele z księdzem rektorem, też formatorzy, posługują właśnie sakramentem pokuty i pojednania, są z ludźmi młodymi, tam taki młody człowiek, no myślę, może mieć przede wszystkim poświęcony czas właśnie jemu przez kapłana, po to, żeby się, mówiąc bardzo tak kolokwialnie, bardzo dobrze wyspowiadać, żeby ten ksiądz ma wtedy dla niego trochę więcej czasu niż to w normalnych warunkach w kolejce parafialnej do konfesjonału się odbywa. I ta spowiedź nawet kilka ładnych godzin trwa. Zawsze ci ludzie młodzi korzystają z tego momentu spotkania.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 od spotkania przy źródełku na Łasku. Tam będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Potem odbędzie się pielgrzymka wiary. To około 1,5-kilometrowa trasa. Trasa poprowadzi na wspomniane pole pokuty. Pełny harmonogram oraz możliwość zapisów na festiwal jest na stronie internetowej festiwalplonka.pl, a więc festiwal już w najbliższą sobotę. Leopold Twardowski, na antenie Radia Nadzieja. Ty jesteś. O 15.30 zapraszam na katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Rodzina, bliscy, środowisko lekarskie, władze miasta, znajomi, a także pacjenci pożegnali dziś świętej pamięci doktora Krzysztofa Banzula, cenionego łomżyńskiego okulistę, lekarza z powołania i człowieka, który przez lata pomagał pacjentom z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Mszy świętej pogrzebowej w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży przewodniczył biskup Janusz Stepnowski.
2: Dla nas ta śmierć, dla każdego z nas jest pewną zagadką, ale to jest momentem takiego dziękczynienia panu doktorowi za to wszystko, co uczynił w swoim życiu. Nie tylko jako lekarz, ale jako syn, mąż i ojciec. Był nie tylko z zawodu lekarzem, ale z powołania i z głębi serca. Całą swoją istotą był też lekarzem, który wierzył człowiekowi na ratunek. Niech pan przyjmie pana doktora do swojego królestwa.
1: Świętej pamięci Krzysztof Banzul zmarł w wieku 44 lat. Odszedł po ciężkiej chorobie nowotworowej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To wspólnota parafialna jest podstawą dotarcia do młodych ludzi, mówił ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Jednym z głównych wyzwań Kościoła, o czym mówił między innymi na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda, jest zachęcenie młodzieży do żywej wiary. Księża pracujące na co dzień z młodzieżą zgodnie mówią, że kluczem dotarcia do młodych ludzi jest wspólnota parafialna.
3: Młodzi, którzy faktycznie chcą odszukać Pana Boga, bardzo często angażują się bardzo mocno we wspólnoty parafialne. I to wspólnota parafialna jest taką podstawową komórką formacji ludzi młodych, czy to Oaza, czy to Ruch Światło Życie właśnie wspomniany, czy Glorioza, czy Teoforos, czy wiele innych wspólnot, które działają przy parafiach, Skauci Króla i tak dalej. To one są takimi podstawowymi miejscami, gdzie kapłan, gdzie katecheci mogą spotkać się z ludźmi młodymi, no i w jakiś sposób z nimi porozmawiać, nakierować ich.
1: Ksiądz Mariusz Szulc podkreśla, że takie wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży czy sobotni Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej są podsumowaniem rocznej pracy we wspólnotach parafialnych.
3: I tam ludzie młodzi mogą trochę szerzej spojrzeć na to, co na co dzień robią, czyli mówiąc o kościele, o żywym kościele, no i spotkać swoich rówieśników, którzy też autentycznie wierzą. W tym roku też myśleliśmy, w jaki sposób zbudować program. To, co powiedziałem, odeszliśmy od tych dużych koncertów, od spotkań plenerowych gdzieś, które są przygotowywane pewnie o wiele lepiej niż przez nas, przez duże fundacje, stowarzyszenia, i stawiamy przede wszystkim na spotkanie z młodym człowiekiem w grupach.
1: Program tegorocznego Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej jest na stronie festiwalpłonka.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Najmłodsi już wkrótce rozpoczną wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej. Pierwszy turnus oazowy zgromadzi dzieci i młodzież, którzy podczas 15 dni będą uczestniczyć w programie formacyjnym, modlitwie oraz zajęciach rekreacyjnych, mówi ksiądz Marian Grochowski, moderator Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej.
4: Wszystkie rekolekcje w tym roku odbywają się na Podhalu, w Murzasichlu, w Białym Dunajcu, w Gliczarowie Górnym, czyli okolice Zakopanego, piękne nasze polskie Tatry. I w zasadzie nasza oferta jest skierowana już dla dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej, a więc po komunii. Dla najmłodszych oaza dzieci bożych, 3 stopnie, 1, 2 i 3. I na każdym stopniu dzieci są w swojej kategorii, w swojej grupie wiekowej. Myślę, że to jest istotne, że mogą się formować właśnie w tej wspólnocie, którą w swojej grupie wiekowej mogą stworzyć.
1: Program rekolekcji obejmuje codzienną Eucharystię, modlitwę, ale również różnego rodzaju zajęcia integracyjne i rekreacyjne.
4: Oaza pokazuje, że właśnie to przebywanie ze sobą w górach, też poznawanie Kościoła, siebie wzajemnie, swojej relacji z Panem Bogiem, że to jest też jakiś taki model, w którym ten charyzmat światło-życie nie pozwala nie tylko odpocząć, ale też zawiązać przepiękne relacje i przede wszystkim odnawiać swoją relację z Panem Bogiem.
1: Pierwszy turnus rozpoczynający się 30 czerwca zainauguruje cykl wakacyjnych rekolekcji organizowanych przez Ruch Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Województwo podlaskie, przypomnijmy, wzbogaciło się o kolejne sanktuarium, rzesze wiernych z regionu, ale także całej Polski wzięło udział w uroczystości ustanowienia diecezjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Milejczycach na Podlasiu. Homilię wygłosił biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej.
1: Czy Milejczyce przebudzą Podlasie i Podlasiaków? Czy bijąca stąd miłość Jezusa przebudzi Mazowsze? Czy ci, którzy tu przybywają z bardzo czasem dalekich miejsc, czują, modląc się przed tutejszym obrazem, gorącość Bożej miłości? Czy ją odbierają jako wezwanie do ekspiacji i nawrócenia? Ufam głęboko, że tak, że przybywający do Milejczyc dostają to, czego szukają i czego im potrzeba. Oby pielgrzymi, składając u stóp Jezusa swoje prośby, jednocześnie budzili w sobie pragnienie świętości i prawdziwie podejmowali trud jej zdobywania.
0: Milejczyce to niewielka miejscowość na Podlasiu, która w ostatnim czasie zyskała na rozpoznawalności. Sanktuarium słynie przede wszystkim z cudownego, najstarszego, znanego w Polsce i na świecie wizerunku Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza. Od lat wierni modlący się przed obrazem doznają wielu łask, między innymi cudownych powrotów do zdrowia czy wyleczenia niepłodności. Większość świadectw opisana jest w parafialnej księdze łask. Można znaleźć tam historię o zniknięciu guza nowotworowego u dziecka w przeddzień planowanej operacji, ożywienie płodu po stwierdzeniu przez lekarzy jego zgonu w łonie matki, czy powrót do życia kobiety po pęknięciu tętniaka i stwierdzeniu śmierci mózgu. Ksiądz Kuba Bartczak i zespół New Day, a następnie audycja Słowo Życia, więc będziemy mogli nad dzisiejszą Ewangelią się pochylić. Fragment Ewangelii będzie opatrzony komentarzem biblisty.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy ty zaś dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostawała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
1: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Czytamy w tych dniach w liturgii mszy świętej, dni powszednich, kolejne fragmenty tekstu Ewangelii według świętego Mateusza, który to ewangelista przedstawia nam tak zwane kazanie na górze. W dzisiejszym fragmencie słyszymy, jak Zbawiciel nas zachęca realizować codzienności, czyny, które i katechizm, ale i my też sami zwykliśmy nazywać dobrymi uczynkami. Powinny one być obecne jak najczęściej, jak najbardziej w naszym życiu. Modlitwa, post, jałmużna. Zauważmy jednak, jak Jezus zwraca uwagę na jedną rzecz. Uczynki te nie mogą być działaniem na pokaz. Działaniem w takim kierunku, byśmy byli widziani, chwaleni przez tych, którzy nas obserwują, którzy nas widzą, którzy też po ludzku oceniają. Bo właściwie nie jest istotną sprawą to, czy będziemy chwaleni przez ludzi za dobro przez nas realizowane. Zresztą może i tak być, że będziemy krytykowani za dobre uczynki, że modlimy się, podejmujemy umartwienia, że potrafimy dzielić się z kimś, kto jest w potrzebie, jakimś konkretnym dobrem. Mimo tego, że możemy się spotkać z taką krytyką, z wyśmiewaniem za takie czyny, za taką postawę, która w gruncie rzeczy jest zgodna z nauką Zbawiciela, to trzeba nam te dobre czyny podejmować. Codzienność zaś naszego życia zapewne da nam wiele okazji, by ten czas spotkania z Bogiem na modlitwie, by nasz post, by nasza jałmużna były jak najbardziej obecne i przez nas realizowane.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: otwarte. Zapraszamy na reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniipola2026.com.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Rodzina, bliscy, środowisko lekarskie, władze miasta, znajomi, a także pacjenci pożegnali dziś świętej pamięci doktora Krzysztofa Bandzula, cenionego łomżyńskiego okulistę, lekarza z powołania i człowieka, który przez lata pomagał pacjentom z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Mszy świętej pogrzebowej w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży przewodniczył biskup Janusz Stepnowski, który podkreślał, z jakim zaangażowaniem pełnił swoją misję, będąc przy tym oddanym mężem i ojcem. Świętej pamięci Krzysztof Bandzul zmarł w wieku 44 lat, odszedł po ciężkiej chorobie nowotworowej. Walczył z glejakiem mózgu 4 stopnia. Blisko 5 milionów złotych z województwa podlaskiego otrzymało miasto Łomża na trzeci etap budowy bulwarów. Oznacza to, że łomżyński samorząd ma już pełne finansowanie tej inwestycji. Projekt obejmuje zagospodarowanie prawie kilometrowego odcinka rzeki od istniejących bulwarów w kierunku ulicy Zjazd. Mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
2: Powstanie tam deptak z kruszywa mineralnego, ścieżka asfaltowa, rowerowa. Będzie tam również punkt widokowy na Dolinę Narwi. Cały ten obszar zostanie również wzbogacony o ścieżkę edukacyjną. Takie obiekty małej architektury jak ławki z roślinnością, ławki solarne, tablice edukacyjno-informacyjne z mapą wyznaczonych tras rowerowych w mieście Łomża oraz zawierające oznaczenia ważnych miejsc historycznych i kulturowych znajdujących się w naszym mieście.
1: Miasto jest już w trakcie postępowania przetargowego.
2: Dążymy do tego, aby po zakończeniu okresu lęgowego, a więc z dniem 1 września mogła być już wbita ta symboliczna pierwsza łopata i aby te roboty ruszyły. Zakładamy, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie tej inwestycji.
1: Wcześniej na tę inwestycję miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 25 milionów złotych z województwa podlaskiego. Policjanci z Kolneńskiej Komendy zatrzymali 66-letniego mieszkańca gminy Kolno. Mężczyzna poszukiwany był za znęcanie się nad zwierzętami. Najbliższe pół roku spędzi w zakładzie karnym, mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
3: W tym roku, w marcu, kryminalni zatrzymali 66-latka, który był podejrzany o kłusownictwo za pomocą wnyków oraz uśmiercanie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Za popełnienie tych przestępstw mieszkańcy gminy Kolno usłyszał w Kolneńskiej Komendzie zarzut. W ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Kolnie wydał wobec mężczyzny wyrok skazujący go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Dzielnicowie, wiedząc, że 66-latek przebywa na terenie gminy Kolno, zatrzymali go w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna twierdził, że nie wiedział, że jest poszukiwany.
1: Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 6 miesięcy więzienia. Cieszymy się, że kolej pasażerska wróciła do Łomży, ale martwi nas to, że zapomina się o ludziach, którzy te inwestycje rozpoczęli. Mówiła na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś, odnosząc się do stanowiska partii na temat powrotu pociągów pasażerskich do miasta po 33 latach. Prace nad całością inwestycji mają potrwać do 2029 roku. Według Bogumiły Olbryś zaplecze socjalne budowy pozostawia sporo do życzenia.
4: Powinni się skoncentrować na tym, że nie ma żadnego zabezpiecza socjalnego, że nie ma dworca. Tak ponoć ma być robione. No zobaczymy. Wszystko jest ponoć. Oddane, jak trwały prace, trwały dość intensywnie. Tak teraz to wszystko trochę przygasło, no bo już oddane, to po co? A najdramatyczniejsze jest to, że ponoć podwykonawcy do tej pory nie mają pewnych milionów zapłaconych za tę inwestycję.
1: Obecnie pasażerowie z Łomży mogą dojechać do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. W 2027 roku ma być możliwe bezpośrednie połączenie z Warszawą. Do końca czerwca swoje oferty mogą natomiast składać wykonawcy zainteresowani budową dworca kolejowego w Łomży. Mazowsze podsumowało 2025 rok. Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania i absolutorium od radnych sejmiku. Za wotum zaufania głosowało 31 radnych, przeciw było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Absolutorium przyjęto stosunkiem głosów 31-15. Jak podkreśla marszałek województwa Adam Struzik, ubiegły rok upłynął pod znakiem inwestycji. Samorząd przeznaczył na nie blisko 2 miliardy złotych.
5: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet, około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji, liczne programy wsparcia na kwotę ponad 600 milionów złotych. To wszystko powoduje, że dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o Polskę, ale też jeżeli chodzi o Europę.
1: Największą pozycją w budżecie był transport, znaczące środki przeznaczono również na ochronę zdrowia, kulturę i edukację. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się rozbudowy dróg wojewódzkich, modernizacje szpitali oraz projekty kulturalne realizowane w różnych częściach regionu. Silne regiony, bezpieczna Europa, nowa geografia europejskiej odporności. To hasło drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które odbędzie się 4 listopada w Operze Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Dziś członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Punktem wyjścia do dyskusji będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, wskazujący na strategiczne znaczenie wschodnich regionów Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa, spójności i rozwoju całej wspólnoty, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
0: I my, szanowni państwo, na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. I jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele polskiego rządu, m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Bałczyńska-Nałęcz. Obecnie mają być również komisarze europejscy i przedstawiciele instytucji unijnych odpowiedzialnych za politykę regionalną. Skrajnie nieodpowiedzialnie zachował się młody kierowca z Łomży. 23-latek, nie posiadając uprawnień do kierowania autem, najpierw zlekceważył czerwone światło na przejeździe kolejowym, a potem, widząc policjantów, próbował cofać samochód. O niebezpiecznej sytuacji na przejeździe mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
6: Wczoraj po 11 na ulicy Piłsudskiego patrol łączony składający się z policjanta Wydziału Ruchu Drogowego i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei zatrzymał kierującego BMW. Powodem podjęcia tych czynności wobec 23-latka było zlekceważenie przez niego sygnalizacji i przejazd na czerwonym świetle przez zamykające się rogatki. Na domiar złego, gdy kierujący zauważył funkcjonariuszy, zaczął cofać i zatrzymał się w momencie, gdy rogatka opadła na maskę jego pojazdu. W trakcie kontroli okazało się, że 23-letni mieszkaniec Łomży nie ma prawa jazdy, bo te zostało mu zatrzymane w 2024 roku za przekroczoną liczbę punktów. Samochód 23-latka został odholowany na parking strzeżony.
1: Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Policjanci tymczasem przypominają, że kierowcy popełniający wykroczenia drogowe w rejonach przejazdów kolejowych muszą liczyć się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy i poniesieniem konsekwencji.
7: Flash regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
8: Po reklamie.
10: Ogłoszenie nadawcy.
9: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: O uzyskaniu absolutorium i wotum zaufania, powrocie kolei do Łomży, inwestycjach drogowych w powiecie kolneńskim, a także szpitalu i realizowanych tam zadaniach, m.in. zakładzie opiekuńczo-leczniczym, mówił dzisiejszy gość dnia Radia Nadzieja. Już za chwilę przypomnimy rozmowę Katarzyny Polewko ze starostą kolneńskim Tadeuszem Klamą, a więc Mela Koteluk, a następnie rozmowa.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Tadeusz Klama, starosta kolnejski, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie starosto.
2: Witam państwa, witam panią.
1: Zaczynamy od ostatniej sesji absolutoryjnej. Rada Powiatu udzieliła zarządowi absolutorium i wotum zaufania. Za uchwałą opowiedziało się 12 z 13 obecnych radnych. To jest dobry znak, pokazujący, że mimo różnic, które się pojawiają, potraficie iść w tym samym jednym kierunku?
2: Tak, różnice zdań zawsze były i będą. I sesja pokazała, że jednak kierunek jest dobry. Nasze działania spotkały się z akceptacją całej Rady. W końcu, jakby nie było, wszyscy głosujemy nad tymi uchwałami i praktycznie głosujemy za absolutorium, głosujemy za swoimi uchwałami, za swoją pracę przez cały rok i skutkami, działaniami tego całego roku.
1: A jak wygląda ta współpraca z radnymi w powiecie?
2: No, myślę, że jest bardzo dobra. Czasami mamy różne pomysły na różne rzeczy, ale dochodzimy do konsensusu i praktycznie zawsze proponowane uchwały przez zarząd na radę przechodzą i są głosowane.
1: Są jakieś burzliwe sesje?
2: Były burzliwe sesje wcześniej, gdy mieliśmy taki okres przejściowy ze szpitalem, gdzie mieliśmy zawieszony oddział. No, a w tej chwili jakoś to wszystko się uspokoiło. Szpital działa, wszystko chodzi jak trzeba, więc wróciło wszystko do normy.
1: Wszystko wróciło. Może takie sytuacje też są potrzebne, żeby znaleźć te najlepsze rozwiązanie, ten konsensus danej sprawy i problemu.
2: Każda sytuacja kryzysowa właśnie wypracowuje konsensus.
1: Ten ostatni rok, jaki to był czas dla powiatu kolnejskiego, panie starosto?
2: Myślę, że każdy rok dla powiatu to taki krok do przodu, dla rozwoju powiatu pod względem infrastruktury, polepszenia standardów życia dla mieszkańców i również tamten rok taki był. Mieliśmy podsumowując dużą inwestycję jeszcze z Polskiego Ładu, duża hala sportowa, to taki główny temat był. Dużym sukcesem było rozpoczęcie w tej chwili budowy, w tamtym roku budowy drugiego skrzydła szpitala. To jest jedne z większych takich osiągnięć. Wybudowaliśmy dużą halę magazynowo, taką transportowo w zakładzie, w zarządzie dróg naszych powiatowych, więc remonty w szkołach, więc naprawdę to są ciekawe tematy i bardzo ważne dla nas.
1: Ten standard życia, funkcjonowania mieszkańców dzisiaj jest na dobrym poziomie w powiecie kolneńskim?
2: Myślę, że my coraz bardziej widzimy to i zdajemy sobie sprawę, że w ogóle w Polsce i u nas w powiacie również te standardy życia są coraz lepsze.
1: Tak, bo jeszcze 20 lat temu, 30...
2: Byliśmy daleko, naprawdę,
1: żeśmy wiele... A pan jest doświadczonym samorządowcem, więc wie, jak to wszystko się zmieniało.
2: Tak, aż się serce raduje, że jednak u nas tak jest, jak jest. Wszystko to jest takie, trzeba po prostu. Dzisiaj mamy te standardy.
1: Tak, dzisiaj jest łatwiej?
2: Żyć na pewno, w pracy może niekoniecznie, bo jednak te środowiska nasze są bardziej wymagające i te potrzeby i standardy tak jakby administrowania są coraz wyższe, więc to wymaga od nas większego zaangażowania i więcej czasu poświęcamy pracy.
1: Tak, wiele udało się zrobić, ale co jeszcze przed wami? Jakie wy sobie cele stawiacie jako zarząd powiatu kolneńskiego?
2: Przede wszystkim wrócę

0: trzeba, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
1: Bo przyznam szczerze, że ten temat zostawiłam sobie na koniec, tak? Ale skoro pan starosta wywołał już to do tablicy, no to powiedzmy o tym, być może ktoś się nie wie, nie słyszał, ten zakład opiekuńczo-leczniczy, który powstaje przy Kolnejskim Szpitalu, on miał zostać oddany do użytku w czerwcu, czyli właśnie
0: teraz. Troszeczkę inaczej to wygląda, bo my budujemy w ogóle skrzydło, drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc taka kompleksowa sprawa będzie. Na dole będą miejsca doraźnego schronienia na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym, więc tutaj tak to wygląda.
1: Zatem kiedy możemy spodziewać się, że ten
0: jeśli chodzi o zakończenie tej inwestycji, więc rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca, natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu i na spokojnie to będziemy robić. Planujemy odbiór tego obiektu dopiero w październiku. Zobaczymy, jak z kontraktem, czy ruszymy jeszcze w tym roku, czy od nowego roku.
1: Panie starosto, takie miejsca, takie zakłady są dzisiaj potrzebne?
0: Powiem pani, że już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być.
1: Do kogo to jest skierowane? Do jakiej grupy społecznej?
0: Ogólnie dla pacjentów, bo tak trzeba to nazwać, którzy będą wymagali dłuższej hospitalizacji w naszym szpitalu. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pełnej sprawności fizycznej.
1: Na oddziale paliatywnym, tak jak pan starosta powiedział, też będzie więcej miejsc.
0: Tak, mamy w tej chwili 10 łóżek.
1: To też pokazuje, że jest ta potrzeba.
0: Jest potrzeba, no niestety, muszę to przyznać, ale jest taka potrzeba i osób, które już w tej ostatniej swojej drodze potrzebują opieki, jest coraz więcej i my tych łóżek będziemy mieli więcej, żeby ten człowiek mógł godnie pobyć jeszcze w naszym szpitalu, tak, pod opieką.
1: Panie starosto, dzisiaj Szpital Kolneński to jest takie wasze oczko w głowie?
0: Zdecydowanie w tej kadencji tak, bo naprawdę środków już żeśmy dużo tam zainwestowali. To są bardzo duże pieniądze, dużo większe niż w tamtej kadencji, a dopiero mamy drugi rok praktycznie naszej pracy, więc... A to już nie wszystko. Planujemy jeszcze rezonans i inne rzeczy, tematy. No nie dajemy się tej sytuacji zewnętrznej i myślę, że przetrwamy.
1: Ale każdy, kto był i korzystał z usług właśnie wcześniej, jeszcze kilka ładnych lat temu i teraz widzi, jak ten szpital się zmienia, no to można zobaczyć nawet tę wizualną zmianę, która została dokonana i to chyba szczególnie w tym ostatnim czasie.
0: Tak, w tamtej kadencji teraz jeszcze robimy dużo, ale mamy takie plany, że z wyjściem z tej kadencji to ten nasz szpital chcemy, żeby naprawdę od samego wejścia wyglądał jak najlepiej. No głównie tam, teraz tematem jest jednak rezonans, no takie podstawowe narzędzie pracy i diagnostyki. My go nie mamy i jeśli nie pozyskamy środków zewnętrznych, to będziemy chcieli zakupić go ze środków własnych.
1: Jaki to jest koszt?
0: No łącznie około 6-7 milionów, bo trzeba jeszcze przygotować pomieszczenia, zabezpieczyć i taki rezonans chcielibyśmy mieć po prostu u siebie dla swoich pacjentów w naszym Kolneńskim Szpitalu.
1: Standard jest bardzo ważny, ale co z kadrą medyczną? Jest problem z tymi lekarzami? W Kolnie też?
0: Zawsze jest problem, ale dyrekcji udaje się pozyskać lekarzy, którzy akurat chcą u nas pracować i dojeżdżają do nas. Może to położenie nasze nie jest takie najlepsze komunikacyjnie, ale mamy lekarzy z Białegostoku, z tych okolic tutaj i naprawdę nie narzekamy w tej chwili na brak kadry.
1: Zatem my czekamy na te otwarcie właśnie
0: tak,
1: zakładu opiekuńczo-leczniczego.
0: Państwa.
1: Tak, my też będziemy, więc proszę nas obserwować.
0: Oczywiście.
1: Na stronie, w mediach, słuchać nas. Mówił pan starosta przed momentem o transporcie, więc przy tym transporcie na moment się zatrzymamy. Kolej wróciła do Łomży. To jest satysfakcja?
0: Na pewno jest satysfakcja, bo tak jak ja powtarzam, każda droga jest taką ścieżką rozwoju dla danej społeczności, a dla nas, dla Kolna jest takim jakby no spełnieniem albo oczekiwaniem, że u nas też, że z Łomży do nas ta kolej dojdzie. No w ostatnim miesiącu uległa zmianie trasa Szprychy 3. Ona miała iść przez Kolno.

0: do Pisza i dalej do Orzysza, do Giżycka. W tej chwili to się zmieniło. Kolno zostało dalej, tylko trasa ma iść do Ełku. W tym kierunku.
1: Czyli to
0: odbicie
1: są...
0: w prawo. I to takie jest, to znowu nie ma korytarza żadnego w tej chwili. To tylko jest napisane sobie.
1: Czyli to są średnie wiadomości dla...
0: To są średnie wiadomości i to wszystko...
1: Delikatnie mówiąc
0: i mówi się o tym, ale nic w zasadzie nie robi się od 3 lat.
1: Na podwórku politycznym trwa przeciąganie liny. Kto jest odpowiedzialny za powrót kolei chociażby do Łomży? Która opcja zdaniem pana starosty jest za to?
0: Kurczę, nie chciałbym się tutaj tak politycznie, wypowiadać, ale myślę, że każda z opcji, postawiłbym znak równości w tej chwili, tak? Jednak ktoś to wymyślił, ktoś nad tym pracował, ktoś teraz skończył i to otwiera. No tak jak to w samorządzie, jest kadencyjność i nie da się przez jedną kadencję zrobić wszystkiego, więc tutaj niech tak zostanie.
1: Dyplomatyczna odpowiedź pana starosty. Dobrze, ważna jest kolej, ale ważna jest także ta infrastruktura drogowa. Niedawno został zakończony pierwszy etap budowy obwodnicy Kolna. Drugi etap trwa?
0: Czy tak, to jest obwodnica drogi wojewódzkiej 647 i teraz trwają prace planistyczne nad wybraniem koncepcji dokończenia tej obwodnicy. To już teraz mówimy o obwodnicy drogi krajowej 63 relacji Łomża-Pisz. Na razie koncepcja, są 3 warianty.
1: Więc jeszcze chwilę pewnie poczekamy.
0: Jeszcze myślę tak, bo najpierw trzeba wybrać koncepcję, później trzeba zrobić projekt. I dopiero w następnym etapie jest realizacja tej inwestycji.
1: Ale nie zmienia to faktu, że to są dobre informacje.
0: Bardzo dobre.
1: Że jeszcze pewnie jak rozpoczynał pan swoją karierę samorządową, no to nikt nie pomyślałby, że tutaj w naszej okolicy, w regionie, w województwie podlaskim będziemy jeździli takimi drogami.
0: Powtarzam to zawsze, że kiedyś, tak jak pani powiedziała, z zazdrością, patrzyliśmy, wjeżdżając na inne powiaty i województwa, żeśmy zazdrościli im dróg. Dzisiaj nie mamy się czego wstydzić. Stan dróg jest bardzo dobry. Ja jeszcze tylko, korzystając z okazji, dodam, że z chwilą dopuszczenia obwodnicy do ruchu tej drogi wojewódzkiej, wszystkie drogi w mieście, które dotąd drogi były drogami wojewódzkimi, stały się drogami powiatowymi, czyli od jednego ronda w Gromadzynie do ronda przy Mleczarni, droga z Gromadzyna przez ulicę Konstytucji 3 Maja, Sienkiewicza i Mickiewicza stały się w tej chwili drogami powiatowymi i my w tej chwili tymi drogami zarządzamy.
1: A pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg jakieś są? Udało się pozyskać środki?
0: Kończymy inwestycje z tamtego roku na drogę Kątym Ściwuje. Ona już jest zrealizowana, czekamy na odbiór. No i teraz mamy z tamtego rozdania w tej chwili bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta Kolna. Realizujemy z tego programu drugi etap ulicy Konstytucji. Dobrze mówię? Marii Konopnickiej, tak, przepraszam, ulicy Marii Konopnickiej. Kończymy drugi etap. Też w takim samym standardzie jak pierwszy etap, chodniki, ścieżka rowerowa, więc robimy to wszystko. Mamy na liście podstawowej, już z rezerwy przeszła droga relacji Turoś-Cherubin. Myślę, że w tym roku wprowadzimy ją do budżetu. No i mamy taką cichą nadzieję, bo mamy jeszcze drogę na rezerwie jedną, na liście rezerwowej w miejscowości Grabowo. Jeśli wejdzie, finansowo jesteśmy przygotowani, żeby te drogi realizować.
1: Jeśli chodzi o te drogi, na jakim etapie chcielibyście zamknąć tę kadencję? Co byłoby takim sukcesem i zadowoleniem, że można kończyć kadencję i powiedzieć, tak, udało się dużo zrobić? No bo jednak te drogi, to jest te zadanie, które chyba jest
0: niekończąca się historia.
1: Tak, ale najbardziej oczekiwane przez mieszkańców, tak mi się wydaje.
0: Tak, ma pani rację, że jeśli nie ma drogi, to nie ma myśleć w ogóle ani mówić, ani myśleć o niczym. No nie wiem, żeby to było takie tempo jak wcześniej, w tamtej kadencji, to mielibyśmy szansę zakończyć pewne tematy. Natomiast w takim tempie zrobimy dużo, ale jeszcze tych kilka dróg takich poważniejszych nam zostanie. Zdecydowanie.
1: A jakie to są te poważniejsze drogi?
0: No są tego typu drogi, na przykład droga Gromadzyn, Lachowo, Milewo, na przykład, która wymaga takiego remontu. Są drogi jeszcze na terenie tutaj. Każdej gminy jakaś droga jest ważniejsza. Typowo powiatowa, duża. Jest ich naprawdę jeszcze kilka. Mamy jeszcze 2 drogi, one wierzchni typowo żwirowej. Jeszcze takie się trafiają też.
1: Moje zdziwienie, no ale tak jest. Takie są realia.
0: Robimy dokumentację, przygotowujemy się. Być może, jeśli będzie taka okazja, to skorzystamy z niej i te drogi będziemy realizować.
1: Więc drogi, Szpital?
0: Szpital przede wszystkim, w tej kadencji przede wszystkim szpital.
1: Co jeszcze pochłania najwięcej waszego zaangażowania i najwięcej środków?
0: Robimy ze swoich środków też takie mamy mniejsze drogi, o mniejszym znaczeniu, oczywiście dla mieszkańców bardzo ważne.
1: Tak.
0: Takie na przykład w miejscowości Kumles, teraz żeśmy zaczęli na gminie Kolno, na Grabowie, ze swoich środków, teraz na Małym Płocku. Takie odcinki po kilometr, po dwa, wartości około 1,5 miliona, 2 milionów. Korzystamy z tego, że są bardzo niskie ceny w tej chwili przez wykonawców prooferowane i możemy to w ramach tych swoich środków zaoszczędzonych, trochę zawsze mamy, lubimy trochę zaoszczędzić, trzymać tych środków, te drogi wykonujemy.
1: Te środki są zabezpieczone?
0: Tak.
1: Na te mniejsze
0: inwestycje? Tak, oczywiście, to robimy ze swoich, cały czas nie możemy w ogóle podpisać umowy, jeśli nie mamy takich środków w budżecie, nie?
1: No i jak ten budżet się spina? Spina się? Jak
0: spina
1: widać?
0: Się, naprawdę nie ma problemu żadnego. Zawsze jest opcja kredytu, pożyczki, który możemy skorzystać i chętnie to zrobimy.
1: A w tym momencie zadłużenie?
0: Już nie mamy od kilku lat żadnego zadłużenia.
1: Jesteście na zero, zamykacie każdy
0: rok. Tak, jeszcze mamy zawsze nadwyżkę dużo większą, taką rezerwę, która pozwala nam inwestować. Powtarzam, gdyby nie te oszczędności z tamtej kadencji, na pewno byśmy tego szpitala też nie budowali, bo jednak to było 11 milionów złotych swoich środków. To na nasz powiat, przy naszym budżecie to jest bardzo dużo.
1: Więc życzymy, żeby tych środków dodatkowych było jak najwięcej. Żeby
0: programów zewnętrznych, tak.
1: A właśnie,
0: jak najwięcej.
1: Co z tymi programami zewnętrznymi? Chwila westchnienia.
0: No, one niby są, te programy. W tej chwili też myślę, że będzie nabór jeszcze w sierpniu do... Jeśli chodzi o drogi, mamy przygotowaną jedną drogę, zobaczymy, będziemy to składać w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zaczęliśmy trochę z fotowoltaiką teraz na naszych obiektach, no ale mamy pewne takie problemy, zobaczymy, techniczne, bo projekt, żeśmy czekali 1,5 roku na rozpatrzenie tego projektu, a przez 1,5 roku wiele się zmienia. Więc tutaj staramy się dopasować z tym projektem do jego wykonania. Zobaczymy jeszcze.
1: No to niech te problemy znikają, panie starosta.
0: Niech
1: się udaje. Tadeusz Klama, starosta Kolnejski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.
3: A za chwilę jeszcze jedna rozmowa Katarzyny Polewko. Anna Kamińska, Łukasz Kuźmienko, Wiesława Pawlak, Małgorzata Truszkowska to niektórzy z laureatów nagród prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultury za 2025 rok. Wyróżnienia zostały przyznane podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 608. rocznicy nadania Łomży praw miejskich. Jaką dziedzinę kultury rozwijają nagrodzeni łomżanie? Jakie są ich największe osiągnięcia? W jaki sposób chcieliby rozwijać swoje pasje i trafiać z nimi do szerszego grona? Między innymi na te pytania odpowiadali goście kolejnej audycji Zasmakuj w Łomży. Chwila muzyki z grupą Various Monks, a następnie rozmowa

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: A dzisiejszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży są pani Anna Kamińska i Łukasz Kuźmienko. Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I już mówię, z jakiego powodu i z jakiej okazji. Są to laureaci nagród prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultury za 2025 rok. I przypomnijmy, że nagrody te zostały przyznane przedwczoraj, w poniedziałek, podczas uroczystej sesji Rady z okazji 608. rocznicy nadania Łomży praw miejskich. Emocje już opadły po odebraniu nagrody?
4: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie u pana Łukasza?
3: No ja emocje mam cały czas. No nie dowiedział, że ja człowiek niepełnosprawny może być doceniony. No. Tak. Dla mnie to jest coś niesamowitego.
2: Ale udało się, więc wielkie gratulacje na samym początku. Zacznijmy od pani Ani, bo pan Łukasz powiedział, że jest dżentelmenem i zaczynamy...
3: Czy dżentelmenem, to nie wiem.
2: Ale zaczynamy od kobiet, dobrze? Właśnie, okay. Pani Aniu, jak opisałaby pani swoją działalność komuś, kto nigdy się z nią nie zetknął?
4: Tak naprawdę to, słuchajcie, myślę, że nie robię nic niezwykłego, tylko po prostu wykonuję swoją taką typową biblioteczną pracę. Wkładam w to serce, ale też lubię ludzi. Jestem sobą i też zjednuję ich sobie uśmiechem. Ta moja codzienna praca to przede wszystkim upowszechnianie czytelnictwa, promocja też czytelnictwa, to udział we wszelkich akcjach, takich jak Narodowe Czytanie, czy Noc Bibliotek, albo Weekend Seniora z Kulturą, ale też upowszechnianie historii tej naszej lokalnej, bo to jest dla nas bardzo ważne, dla nas Łomżyniaków, ale też myślę dla Polaków. Byłam koordynatorem dwóch takich historycznych, ważnych dla nas tutaj projektów. Myślę o Czerwonym Borze 44 i Czerwony Bór, drugi projekt zrealizowany w 80. rocznicę właśnie bitwy w Czerwonym Borze. Czerwony Bór 44, chwała bohaterom. Te projekty były o tyle ważne, że zależało nam na tym, aby upamiętnić tych bohaterów, młodych ludzi, którzy wtedy, około 100 osób tam poległo, którzy wyszli wieczorem i kolejnego dnia stanęli do nierównej walki z okupantem. Walkę tę przegrali i zginęli. I przez całe lata nie można ich było upamiętniać. A my... wykorzystując gdzieś tam takie marzenia, inspiracje jednej z naszych koleżanek, Joli Żochowskiej, pomyślałyśmy, że warto byłoby tych ludzi pokazać jako bohaterów. Więc zrobiłyśmy wystawę zdjęć i pamiątek tamtych ludzi. Zrealizowałyśmy dwie gry. Jedną grę na smartfony, taką współczesną wersję, Płomienny Świt, a drugą wielkoformatową, która jest do wypożyczenia wciąż w bibliotece. Duży format, przedstawiamy bohaterów, wcielamy się w Witka, który chce donieść pewne informacje i przekazać te informacje dowódcy. No, taka historia opowiedziana na nowo. Ale też to dziedzictwo narodowe, bo miałam też przyjemność zrealizować projekt Skarby Bursztynowej Krainy, więc gdzieś tam to dziedzictwo nasze regionalne, kurpiowskie, a na co dzień jest to praca z seniorami i z osobami z niepełnosprawnością, z różnymi niepełnosprawnościami.
2: Z panem Łukaszem też się znacie.
4: A Łukasz jest moim czytelnikiem. Tak.
2: Wiernym pewnie.
4: Wiernym.
3: 7 lat już.
4: I przyjacielem biblioteki.
2: No właśnie, panie Łukaszu, więc przejdziemy do pana. Za co pan otrzymał tę nagrodę?
3: No, też nagroda specjalna od prezydenta Łomży za te działania za 2025. Tylko ja to traktuję jako całokształt twórczości, bo może to się już nigdy nie powtórzy, więc...
2: Ale
3: ja...
2: jak przejawia się ta twórczość? Bo za coś trzeba było
3: no, za nagrodę, hashtag tak. Kulturalne wtorki.
2: Czym to się charakteryzuje? Co to są kulturalne wtorki?
3: Co wtorki są wywiady, raz na dwa tygodnie, albo czasami co tydzień. W lipcu planuję co tydzień, to będą 4 albo 5 takich wywiadów. I albo czasami o filmy opowiadam, o teatru lalki aktora, bardzo im dziękuję za to, bo też dużo mi promują mnie. I prezydent miasta Łomży, dziękuję im bardzo właśnie. To oni mnie tak też...
2: Motywują?
3: To motywują właśnie i czasami jakieś zaproszenie, otrzymuję. oczekuję też od nich, więc dziękuję bardzo. No i festiwal Waliszka niedługo będzie, więc nie mogę się doczekać. Właściwie by zdrowie tylko dopisało.
2: Czyli to. Pan jest miłośnikiem kultury absolutnie, jak możemy usłyszeć, prawda?
3: No lubię, tak bardzo amatorsko, ale lubię. No nie jestem, nie kończyłem żadnych szkół jakichś takich profesorskich czy coś. No krytykiem nie jestem sztuki. Po prostu co mi serce podpowiada, to o tym opowiadam.
2: Był pan zaskoczony, że ta nagroda trafi właśnie do pana?
3: No strasznie byłem zaskoczony. Ale,
2: tak,
3: ale nie dowierzałem się. To w ogóle dla całego środowiska niepełnosprawnego myślę, że...
5: Tak, to wielka
3: że
5: zasługa.
3: W poniedziałek ja byłem nagrodzony, ale jutro czy pojutrze ktoś inny może być. Więc fajnie, żeby to było kontynuowane za rok, za dwa, żeby jakaś inna osoba niepełnosprawna też dostała. Z różnych dziedzin po
2: tak,
3: prostu.
2: Czuje pan, że może być pan motywacją dla swoich kolegów właśnie, czy koleżanek z niepełnosprawnością?
3: Nie wiem, no są bardziej wybitne osoby, ale fajnie by było, no bardzo bym chciał być. Zazwyczaj ja niektórych aktorów motywuję, jak tam płacą, że nie dostali jakieś roli, czy coś, to i mówię, no trudno, nie w poniedziałek, to we wtorek się uda. No.
2: Ta nagroda jest motywacją, będzie więcej takich kulturalnych wtorków?
3: No, planuję już niedługo zakończyć tę działalność internetowo, bardziej przejść na życielalne, ale jestem jeszcze z parę latek podziałamy na internet.
2: A jak chciałby pan właśnie to przenieść do tego życia rzeczywistego, niewirtualnego? Jak chciałby pan kształtować tę kulturę?
3: No właśnie w teatrze jako aktora bardziej w życiu realnym, czy w bibliotece, czy w filharmonii, czy w ogóle w regionalnych ośrodkach kultury, czy w ogóle, co mi w rączki wpadnie, to czy jeszcze są te MDK-i właśnie, czy gminne ośrodki kultury. Właśnie, też bym chciał. Tam, gdzie mnie poniesie, gdzie będę zapraszany, tam chcę być. Właśnie.
2: Dobrze, i myślę, że po otrzymaniu tej nagrody tych zaproszeń będzie całkiem sporo i będzie jeszcze więcej, za co trzymamy bardzo mocno kciuki. Chciałabym was zapytać, czy w tym dzisiejszym cyfrowym świecie pędzącym, gdzie jesteśmy pochłonięci, młodzi ludzie są pochłonięci i mediami, i tą cyfryzacją, trudno jest docierać z tą kulturą do szerszej grupy społecznej?
4: Myślę, że do szerszej grupy społecznej na pewno tak, ale zaczynamy od naszych małych środowisk, prawda? Jeśli pokażemy, że jeśli w małym środowisku, we własnym gdzieś tam miejscu pracy, miejscu zamieszkania tworzymy ideę tej kultury dostępnej, pokazujemy, że biblioteka jest przyjazna, jest otwarta dla każdego, dla seniora, który po prostu przychodzi i on może szuka książki, ale tak naprawdę szuka zrozumienia, szuka życzliwości, szuka akceptacji tego, że jest osobą starszą, też z jakimiś ograniczeniami. Nie chce być wykluczony, bo on chce wciąż być dla kogoś ważny, chce być potrzebny. Tak samo osoby niepełnosprawne, gdzie też się mówi wiele o tym, żeby wychodzić do nich, co też myślę, że czynię. I też my jako biblioteka stwarzamy przestrzeń taką przyjazną, prawda? Żeby ci ludzie chcieli przychodzić do biblioteki, żeby czuli się dobrze, żeby chcieli coś z nami robić, a żeby się czuli bezpiecznie, bo wtedy mogą być sobą, nie? I wtedy też mogą dawać coś od siebie, ale też realizować swoje pasje, tak jak Łukasz, swoje
2: właśnie
4: pomysły.
2: I pan Łukasz jest tego najlepszym przykładem, no że właśnie w bibliotece też można znaleźć spokój, można się odnaleźć, można korzystać w pełni.
4: Z kultury.
2: Z kultury,
4: tak.
2: Dokładnie. Ostatnie pytanie, bardzo szybkie, bo spoglądam na zegarek, bo to nie jest jeszcze koniec naszych rozmów odnośnie tych nagród, bo czekają kolejni goście, kolejni laureaci, którzy także taką nagrodę prezydenta miasta Łomża otrzymali. Czego mogłabym wam życzyć po otrzymaniu tej nagrody? Jakie są wasze marzenia, jeszcze takie niespełnione w dziedzinie tej kultury?
4: Więcej czytelników, ludzi, którzy chcieliby do nas przychodzić, z nami współpracować, bo teraz filia numer 2 jest nowo otwartą placówką, także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, żebyście też przychodzili do nas ze swoimi pomysłami, bo my pomożemy wam je zrealizować. Zrobimy, co możemy, ale serdecznie zapraszamy i z nadzieją patrzymy na Mediatekę, która będzie taką placówką już w pełni wyposażoną i dostępną dla wszystkich.
2: Więc pan Łukasz jeszcze, jakie marzenie?
3: No tak myślę właśnie o filmie, amatorskim zrobiony, no przez telefon komórkowy zrobiony, tak myślę sobie właśnie też, żeby to zrobić. No ale w ogóle chcę jeszcze podziękować mojemu ośrodkowi, środowiskowi Dom Samopomocy w Łomży, bo tam też jestem od 10 lat, 2 listopada będzie 10 lat, no i wszystkim aktorom, wszystkim, którzy chcą być w Kulturalnych Wtorków, te co już byli, te co są i te co będą, dziękuję im z całego serca za wszystko, że w ogóle chcą, no i zapraszam do współpracy, zapraszam po prostu, czasami ja wysyłam zaproszenia do wywiadów, czasami ktoś się zgłasza, ale nie bójcie się, ja odczekam swoje, ale zapraszam z całego serca.
2: Ja wam bardzo, bardzo gratuluję, trzymamy mocno kciuki za te wasze kolejne marzenia, kolejne plany, dziękuję wam bardzo, Anna Kamińska i Łukasz Kuźmienko byli naszymi gośćmi.
3: Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Do widzenia.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.

0: tematach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: I raz jeszcze wracamy z audycją Zasmakuj w Łomży. Zmieniliśmy gości. W naszym studiu są panie Małgorzata Truszkowska. Dzień dobry.
3: Witam.
2: I pani Wiesława Pawlak. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. To są kolejne laureatki nagród prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultury za 2025 rok, więc my chcemy wiedzieć, za co te nagrody zostały paniom przyznane. Zaczynamy od pani Wiesławy.
4: W moim przypadku to akurat dostałam nagrody za całokształt swojej pracy. Spoglądając wstecz i oceniając ten całokształt, mówię o pracy, myślę, że sporo rzeczy po sobie zostawię, sporo śladów, bo sporo lat upłynęło. Pracowałam w międzyczasie w skansenie w Nowogrodzie, później w Muzeum w Łomży i wcześniej w Muzeum w Łomży, później w Muzeum w Łomży. Stworzyłam kilka kolekcji, nawiązałam kontakty z ościennymi muzeami, nie tylko. Robiliśmy programy wielomuzealne, to znaczy programy i badawcze, i wystawiennicze z wieloma muzeami. I jak teraz sobie pomyślę o tym, co było do ubiegłego roku, to była to praca, która powodowała, że czas bardzo szybko mijał, ponieważ ciągle było coś nowego, ciągle trzeba było zastanawiać się nad tym, jak to pokazać, jak to zrobić, jak to napisać, żeby wszystko było w porządku.
2: I żeby trafiło też do odbiorcy.
4: Żeby trafiło do odbiorcy.
2: Tak. Muzeum to chyba pani taki drugi dom, tak wywnioskowałam z tej rozmowy.
4: Można tak powiedzieć, ja dopiero w czasie pandemii zrozumiałam, jak wiele czasu zabierała mi praca, bo to była taka specyficzna praca, bo to nie tylko w czasie godzin pracy, ale wiele rzeczy załatwiało się, że tak powiem. Pisało się scenariusze na przykład, dzwoniło się do znajomych po godzinach pracy. I rzeczywiście dopiero w czasie pandemii, kiedy zostałam uziemiona na wiele dni w domu, zrozumiałam, że chyba to nie tak. Chyba powinnam jednak trochę zwrócić uwagę również w stronę swojego życia prywatnego. Czy mi się to udało? Może na początku tak, ale do końca nie jestem pewna.
2: Pani Małgosiu, jak to było w pani przypadku? Jak wygląda ta pani działalność w dziedzinie kultury?
3: Ja zajmuję się projektowaniem wzornictwa i dostałam nagrodę za promocję naszego dziedzictwa, łączenie współczesnego wzornictwa projektowania z rzemiosłem i przez wiele lat pokazuję to w Mediolanie na takich ważnych imprezach jak Milan Design Week. No i myślę, że dlatego dostałam tę nagrodę prezydenta.
2: Tak, ale to też jest przykład tego, że w mniejszym mieście, w takim mieście jak Łomża, też można rozwinąć skrzydła. Trzeba mieć tylko pomysł.
3: Jak najbardziej.
2: Czy pomysł to za mało jest?
3: Czy pomysł? Ja myślę, że w ogóle wszystko wychodzi od wychowania jakby tych młodych lat, które spędziłam tutaj w Łomży i to, co mi przekazali rodzice, jak zostałam wychowana. Właściwie te lata 80. powiem, że nie były łatwe i może to, czego nie dostałam i nie miałam, to pomogło mi i dało mi tego determinację, żeby dojść do tego, do czego dzisiaj doszłam. Więc właściwie cieszę się, że nie miałam wszystkiego, bo musiałam na to zapracować. Nauczyłam się naprawdę szacunku do wszystkiego i pracowitości i to, kim dzisiaj jestem i co robię i że jestem w mediach. Mediolanie, że studiowałam też za granicą. Właściwie bez żadnej pomocy sama doszłam i na studia w Gdańsku na SP i później właśnie studiowałam modę i design w Mediolanie. To jest wszystko jakby no, taka determinacja, która gdzieś tam wychodzi z domu i może też z takiego właśnie braku na początku możliwości, ale dało mi takiego powera, który później no, pomógł mi rozwinąć skrzydła.
2: I jeszcze tyle w tym skromności. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Jak opisałybyście, panie, swój największy sukces?
3: Właściwie powiem, że jakby bardzo dużym sukcesem dla mnie w tym roku było zorganizowanie wystawy i to właściwie już nie tylko moje, bo dotychczas były to moje wystawy. Miałam taką jakby linię prac Crafting Connections, które były inspirowane dziedzictwem tkaniną tutaj lokalną, podlaską. We współczesnej odsłonie się inspirowałam właśnie tą tkaniną, a w tym roku udało mi się ściągnąć 12 projektantów rzemieślników, nad którymi jakby nadzorowałam ten projekt. Oni współpracowali przez pół roku i te naprawdę niesamowite prace przywieźliśmy do Mediolanu. Naprawdę nie miałam funduszy, nic na początku, żeby zorganizować tak takie wielkie wydarzenie i nie wiem, jak to się udało, ale udało się i no, wystawialiśmy się w przepięknym miejscu, w samym centrum Mediolanu. Było ponad 10 tysięcy odwiedzających, także no, dla mnie to jest niemożliwe, a stało się możliwe.
2: A gdzie możemy oglądać te dzieła? Nie wiem, gdzieś w sieci możemy to znaleźć, żeby zobaczyć to naocznie. Ktoś, kto nie może wyjechać i nie może być na takim pokazie, czy może gdzieś to zobaczyć?
3: Tak, na przykład na Instagramie Polish Creative Center, My Go Design, też jakby to jest moje studio, tam są opublikowane materiały. Też ostatnio wyszedł piękny artykuł w Label Magazine, też online można sobie wygooglować. Jest podlaski design w Mediolanie.
2: Więc właśnie, województwo podlaskie w Mediolanie. Jak to brzmi, szanowni państwo? Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę właśnie szukać. To wszystko w sieci jest. Tak. Pani Wiesława, jak to w pani przypadku wygląda? Jak pani opisałaby swój największy sukces na przestrzeni tych lat działalności i poświęcenia, tak jak słyszeliśmy?
4: To znaczy, ja nie brałabym tego w kategorii poświęcenia, po prostu pracowałam, a pracowałam z wieloma ludźmi, bo sama bym wszystkiego nie osiągnęła na pewno. Sądzę, że liczy się to, co po człowieku zostaje. W oparciu o zbiory, które otrzymałam, rozpoczynając pracę w muzeum, stworzyłam kilka kolekcji. I to takich pełnych kolekcji, dotyczących sztuki głównie, ale również i gospodarczych kolekcji. Kilka wystaw, które będę wspominała, bo mieliśmy cykl wystaw prezentujących kulturę rodzimą terenów pozaeuropejskich, zarówno z terenu Oceanii, Indonezji, Wyspy Wielkanocnych, Afryki, Ameryki Południowej. Sprowadzaliśmy te wystawy. Nawet ostatnio mieliśmy taką wystawę z działu kultur pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie. Więc te wszystkie wystawy jakby pozwoliły zwiedzającym po prostu zobaczyć, jak ludzie żyją gdzie indziej. Natomiast jeżeli chodzi o nasz teren, to robiliśmy wspólnie na przykład wystawy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, obecnym skansenem, bo tam teraz ci pracownicy pracują, bo tak naprawdę w pracy muzealnej liczą się kontakty międzyludzkie. Na tym opiera się cała współpraca. Robiliśmy taką ciekawą bardzo wystawę poświęconą postaci Chrystusa Frasobliwego, w której wzięły udział wszystkie muzea ściany wschodniej, od południa do północy. I we wszystkich muzeach ta wystawa była, więc mogłabym tak wymieniać różne takie dokonania, z których jestem zadowolona i dumna.
2: I za to jest właśnie ta nagroda. Drogie panie, spoglądam na zegarek, musimy już powoli kończyć. Jakie macie cele? Są jeszcze jakieś takie cele postawione do spełnienia, do zrealizowania w waszym życiu zawodowym, związanym z kulturą?
3: Ja myślę, że kontynuować i się nie poddawać, bo jest na pewno dużo trudności na tej drodze i to nie jest proste, szczególnie właśnie za granicą, realizować tak duże projekty, więc po prostu wierzyć w siebie i robić swoje, nie oglądać się na innych. Także myślę, że warto kontynuować i trzeba.
2: Trzeba robić to dalej. Pani Wiesława się pod tym podpisuje?
4: O tak, zdecydowanie. Każdy projekt wymaga naprawdę dużej pracy, rozpoczynając od początku, poprzez kontakty z ludźmi, do samego końca, do tego, co my widzimy, a to, co my widzimy, to za tym stoi naprawdę ogromna praca.
2: Więc my życzymy tej determinacji, wytrwałości, niegasnącej wiary, a Łomża może być właśnie z takich osób, z takich mieszkańców, z takich rodaków dumna. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Pani Wiesława Pawlak i pani Małgorzata Truszkowska, laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Łomża za ubiegły rok w dziedzinie kultury, były naszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Dziękuję wam bardzo.
4: Dziękuję.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży, każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie Młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
1: Po reklamie.
0: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Rodzina, bliscy, środowisko lekarskie, władze miasta, znajomi, a także pacjenci pożegnali dziś świętej pamięci doktora Krzysztofa Bandzula, cenionego łomżyńskiego okulistę, lekarza z powołania i człowieka, który przez lata pomagał pacjentom z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Mszy świętej pogrzebowej w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży przewodniczył biskup Janusz Stepnowski, który podkreślał, z jakim zaangażowaniem pełnił swoją misję, będąc przy tym oddanym mężem i ojcem. Świętej pamięci Krzysztof Bandzul zmarł w wieku 44 lat, odszedł po ciężkiej chorobie nowotworowej. Walczył z glejakiem mózgu 4 stopnia. Blisko 5 milionów złotych z województwa podlaskiego otrzymało miasto Łomża na trzeci etap budowy bulwarów. Oznacza to, że łomżyński samorząd ma już pełne finansowanie tej inwestycji. Projekt obejmuje zagospodarowanie prawie kilometrowego odcinka rzeki od istniejących bulwarów w kierunku ulicy Zjazd, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
2: Powstanie tam deptak z kruszywa mineralnego, ścieżka asfaltowa, rowerowa. Będzie tam również punkt widokowy na Dolinę Narwi. Cały ten obszar zostanie również wzbogacony o ścieżkę edukacyjną. Takie obiekty małej architektury jak ławki z roślinnością, ławki solarne, tablice edukacyjno-informacyjne z mapą wyznaczonych tras rowerowych w mieście Łomża oraz zawierające oznaczenia ważnych miejsc historycznych i kulturowych znajdujących się w naszym mieście.
1: Miasto jest już w trakcie postępowania przetargowego.
2: Dążymy do tego, aby po zakończeniu okresu lęgowego, a więc z dniem 1 września mogła być już wbita ta symboliczna pierwsza łopata i aby te roboty ruszyły. Zakładamy, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie tej inwestycji.
1: Wcześniej na tę inwestycję miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 25 milionów złotych z województwa podlaskiego. Policjanci z kolneńskiej komendy zatrzymali 66-letniego mieszkańca gminy Kolno. Mężczyzna poszukiwany był za znęcanie się nad zwierzętami. Najbliższe pół roku spędzi w zakładzie karnym, mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
3: W tym roku, w marcu, kryminalni zatrzymali 66-latka, który był podejrzany o kłusownictwo za pomocą wnyków oraz uśmiercanie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Za popełnienie tych przestępstw mieszkańcy gminy Kolno usłyszał w kolneńskiej komendzie zarzut. W ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Kolnie wydał wobec mężczyzny wyrok skazujący go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Dzielnicowie, wiedząc, że 66-latek przebywa na terenie gminy Kolno, zatrzymali go w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna twierdził, że nie wiedział, że jest poszukiwany.
1: Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 6 miesięcy więzienia. Cieszymy się, że kolej pasażerska wróciła do Łomży, ale martwi nas to, że zapomina się o ludziach, którzy te inwestycje rozpoczęli. Mówiła na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś, odnosząc się do stanowiska partii na temat powrotu pociągów pasażerskich do miasta po 33 latach. Prace nad całością inwestycji mają potrwać do 2029 roku. Według Bogumiły Olbryś zaplecze socjalne budowy pozostawia sporo do życzenia.
4: Powinni się skoncentrować na tym, że nie ma żadnego zabezpiecza socjalnego, że nie ma dworca. Tak ponoć ma być robione. No zobaczymy. Wszystko jest ponoć. Oddane, jak trwały prace, trwały dość intensywnie. Tak teraz to wszystko trochę przygasło, no bo już oddane to po co. A najdramatyczniejsze jest to, że ponoć podwykonawcy do tej pory nie mają pewnych milionów zapłaconych za tę inwestycję.
1: Obecnie pasażerowie z Łomży mogą dojechać do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. W 2027 roku ma być możliwe bezpośrednie połączenie z Warszawą. Do końca czerwca swoje oferty mogą natomiast składać wykonawcy zainteresowani budową dworca kolejowego w Łomży. Mazowsze podsumowało 2025 rok. Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania i absolutorium od radnych sejmiku. Za wotum zaufania głosowało 31 radnych, przeciw było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Absolutorium przyjęto stosunkiem głosów 31-15. Jak podkreśla marszałek województwa Adam Struzik, ubiegły rok upłynął pod znakiem inwestycji. Samorząd przeznaczył na nie blisko 2 miliardy złotych.
5: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet, około 35 5% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji, liczne programy wsparcia na kwotę ponad 600 milionów złotych. To wszystko powoduje, że dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o Polskę, ale też jeżeli chodzi o Europę.
1: Największą pozycją w budżecie był transport. Znaczące środki przeznaczono również na ochronę zdrowia, kulturę i edukację. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się rozbudowy dróg wojewódzkich, modernizacje szpitali oraz projekty kulturalne realizowane w różnych częściach regionu. Silne regiony, bezpieczna Europa, nowa geografia europejskiej odporności. To hasło drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które odbędzie się 4 listopada w Operze Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Dziś członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Punktem wyjścia do dyskusji będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, wskazujący na strategiczne znaczenie wschodnich regionów Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa, spójności i rozwoju całej wspólnoty, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
6: I my, szanowni państwo, na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. I jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele polskiego rządu, m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz. Obecnie mają być również komisarze europejscy i przedstawiciele instytucji unijnych odpowiedzialnych za politykę regionalną. Skrajnie nieodpowiedzialnie zachował się młody kierowca z Łomży. 23-latek, nie posiadając uprawnień do kierowania autem, najpierw zlekceważył czerwone światło na przejeździe kolejowym, a potem, widząc policjantów, próbował cofać samochód. O niebezpiecznej sytuacji na przejeździe mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
7: Wczoraj po 11 na ulicy Piłsudskiego patrol łączony składający się z policjanta Wydziału Ruchu Drogowego i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei zatrzymał kierującego BMW. Powodem podjęcia tych czynności wobec 23-latka było zlekceważenie przez niego sygnalizacji i przejazd na czerwonym świetle przez zamykające się rogatki. Na domiar złego, gdy kierujący zauważył funkcjonariuszy, zaczął cofać i zatrzymał się w momencie, gdy rogatka opadła na maskę jego pojazdu. W trakcie kontroli okazało się, że 23-letni mieszkaniec Łomży nie ma prawa jazdy, bo te zostało mu zatrzymane w 2024 roku za przekroczoną liczbę punktów. Samochód 23-latka został odholowany na parking strzeżony.
1: Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Policjanci tymczasem przypominają, że kierowcy popełniający wykroczenia drogowe w rejonach przejazdów kolejowych muszą liczyć się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy i poniesieniem konsekwencji.
0: Flash regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
8: Po reklamie.
10: Jest 17, prawie 9, za chwilę rozmowa Anny Czytowskiej. Rozmówcami będą Joanna Helmans i Artur Kukla z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kredyty preferencyjne dla rolników oraz dopłaty do materiału siewnego to tematy, które poruszymy w naszej dzisiejszej rozmowie. Gośćmi poranka 7:09 są przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Joanna Helmans i pan Artur Kukla, zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Pierwszym tematem, o którym porozmawiamy, będą kredyty preferencyjne dla rolników. Na czym polega w tym przypadku wsparcie agencji?
2: Jedną z najdłużej funkcjonujących form pomocy w agencji są właśnie kredyty preferencyjne. Jest to ponad 30 lat. Kredyty preferencyjne udzielane są przez banki współpracujące z agencją na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolno-spożywczym, a także na wznowienie produkcji rolniczej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, z którymi mamy praktycznie co rok do czynienia. W przypadku tych kredytów wsparcie agencji polega na spłaceniu za rolników części należnego bankowi oprocentowania kredytu albo części kapitału kredytu. Ta ostatnia forma dotyczy tylko jednego z kredytów. Jest to kredyt na zakup ziemi, na zakup użytków rolnych dla młodego rolnika.
1: To ważne narzędzie wspomagające w utrzymaniu płynności finansowej gospodarstw rolnych?
2: Tak, to jest ważne narzędzie i żeby pokazać, jaka jest jego też skala, może powiem, jak wygląda oprocentowanie tych kredytów i ile rolnik zaoszczędza. Więc obecnie całkowite oprocentowanie wynosi 6,28% i do tego agencja spłaca za rolnika 2,07%, czyli rolnik płaci 4,21% w przypadku kredytu inwestycyjnego. W przypadku kredytów klęskowych to całkowite oprocentowanie wynosi 7,3%, z czego agencja spłaca 6,8%, jeżeli rolnik posiada stosowne ubezpieczenie i wtedy on płaci tylko 0,5%, lub 3,4%, to wtedy rolnik płaci 3,9%. Czyli to jest rzeczywiście ważne narzędzie wspomagające utrzymanie płynności dla rolników i zwiększa ono, daje rolnikowi możliwość przeznaczenia tych środków, których zaoszczędza, na pokrycie innych bieżących kosztów, czyli na poprawę płynności. W przeszłości mieliśmy również dedykowany kredyt tak zwany płynnościowy. Celem jego była poprawa płynności i przeznaczenie było na te bieżące koszty. Natomiast był to kredyt w ramach pomocy rolnikom związanych z turbulencjami na rynku zbóż i innymi turbulencjami cenowymi wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę.
1: O jakich liniach kredytowych warto powiedzieć naszym słuchaczom i ile wynoszą limity?
2: O wszystkich. O wszystkich. Natomiast najbardziej popularne są rzeczywiście kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania oraz kredyty klęskowe. To, że one są tak popularne, wynika między innymi z tego, że one mają bardzo szeroki zakres, bardzo obejmują szereg inwestycji z zakresu produkcji rolnej, od budowy poprzez narzędzia, zakup maszyn, zakup użytków rolnych. Również wszystko praktycznie można w ten jeden kredyt zmieścić. Natomiast kredyt z pomocą w formie częściowej spłaty kapitału kredytu, to o nim już wspominałam, MRCSK, może zostać przeznaczony wyłącznie za zakup użytków rolnych. Jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne realizowane w gospodarstwie rolnym, to nie mogą one przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i taki kredyt nie może wynosić więcej niż 5 milionów złotych, co z tego wynika, że wkład własny rolnika wynosi 20%. W przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej, kredytem można sfinansować do 70% wartości nakładów inwestycyjnych, a kwota kredytu nie może przekroczyć 8 milionów złotych, czyli w tym przypadku wymagany wkład własny to 30%. W przypadku kredytów klęskowych nie mamy tutaj wymaganego wkładu własnego, jednakże należy pamiętać, że rolnik musi przedstawić protokół z oszacowania szkód.
1: Gdzie rolnicy znajdą listę banków, które współpracują z agencją?
2: Zachęcam wszystkich do odwiedzania strony agencji i również strony związanej z pomocą krajową. Tam, gdzie są informacje o kredytach preferencyjnych, tam można również znaleźć listę banków.
1: Pula środków na preferencyjne kredyty została zwiększona.
2: Tak, na 2026 rok agencja udostępniła współpracującym bankom stosowne limity akcji kredytowej. No i ponieważ te limity już się zaczęły wyczerpywać, to podwyższyliśmy te limity. I tak, na kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji limit akcji kredytowej obecnie wynosi 700 milionów, a na dopłaty

0: dopłaty do tych kredytów.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. Do 10 lipca można ubiegać się o zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego. Do jakich roślin można otrzymać dofinansowanie?
2: Agencja dofinansowuje 3 gatunki roślin: zboża, rośliny strączkowe i ziemniaka. Dopłatę rolnik otrzymuje do 1 hektara obsianego materiałem kwalifikowalnym lub materiałem kategorii elitarny. I tutaj w zależności od tego, jaki typ uprawy wybierze, czyli czy to będzie uprawa konwencjonalna, czy ekologiczna, i jaki materiał siewny rolnik zużyje, otrzymuje odpowiednie stawki wsparcia do 1 hektara. Dla siewu konwencjonalnego to będzie odpowiednio 65 zł w przypadku zbóż, 115 zł w przypadku roślin strączkowych i 350 zł w przypadku ziemniaków. Przy siewie ekologicznym te stawki są odpowiednio wyższe, to 78 zł w przypadku zbóż, 138 w przypadku roślin strączkowych i 420 zł w przypadku ziemniaków. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że minister rolnictwa i rozwoju wsi w rozporządzeniu z dnia 22 maja 2013 roku określił odmiany zbóż i odmiany roślin, które można wysiewać, i określił minimalne ilości tego materiału siewnego, który powinien być zużyty na 1 hektar. Tutaj warto zapoznać się, w tym rozporządzeniu jest 20 odmian ze wskazaniem odpowiedniej ilości materiału siewnego, który trzeba zużyć na 1 hektar.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać to wsparcie?
2: Aby otrzymać od agencji wsparcie, konieczne jest obsianie co najmniej 10-arowej działki materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Ten materiał siewny powinien być zakupiony od podmiotu, który spełnia kryteria wymienione w ustawie o nasiennictwie. Tym warunkiem minimalnym i dokumentem niezbędnym do uzyskania wsparcia jest przedstawienie faktury zakupu takiego materiału siewnego lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego. Oczywiście trzeba wypełnić wniosek przy tym, i to są te minimalne warunki, które rolnik musi spełnić, żeby otrzymać stawki wsparcia odpowiednio dla zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków.
1: W jaki sposób można składać wnioski?
2: Tegoroczny nabór wniosków z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego prowadzony jest w oparciu o narzędzie, którym jest portal rolnika. To nowa platforma i tylko w oparciu o tą platformę rolnicy mogą ubiegać się o dotacje z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Nie ma innej możliwości złożenia wniosków. Warto tutaj powiedzieć, że tak jak jest to w innych aplikacjach agencyjnych, konieczne i niezbędne do złożenia wniosku jest posiadanie numeru ewidencyjnego, tak zwanego numeru EP, ale portal rolnika wymaga również potwierdzenia tożsamości i do potwierdzenia tożsamości konieczne jest również posiadanie profilu zaufanego w oparciu o węzeł krajowy, czyli tutaj rolnik musi potwierdzić swoją tożsamość albo przez bankowość elektroniczną, albo przez profil zaufany, albo przez mObywatela.
1: Powiedzmy jeszcze, jak wielu rolników było zainteresowanych wsparciem w poprzednim roku.
2: W poprzednim roku do agencji wpłynęło 43 271 wniosków. Średnia kwota wsparcia to niewiele ponad 1300 zł. W tym roku mamy do wydania prawie 67 milionów zł. Wnioski wpływają. W tej chwili mamy około 2000 złożonych wniosków. W wersji roboczych mamy trochę ponad 1500. No i czekamy na wnioski do 10 lipca tego roku. Po tym terminie nie będzie już można składać wniosków.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli dziś pani Joanna Helmans. Dziękuję.
3: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
1: I pan Artur Kukla.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego. I to była ostatnia rozmowa w naszym dzisiejszym poranku Rozgłośni Katolickich 7-9. Anna Czytawska, dziękuję państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia.
4: 7-9. To był twój początek dnia.
5: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Krzysztof Zalewski zaśpiewał na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę jeszcze jedna rozmowa. Rozmówcą Anny Czytowskiej będzie tym razem poseł Marek Jakubiak. Wolni Republikanie.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
1: Panie pośle, chciałam zacząć od takiej sprawy, która myślę, że może zbulwersować wielu Polaków, szczególnie tych, którzy przeczytają dzisiejszy tekst na portalu Zero, o błyskawicznych przyjęciach, wykonywaniu pakietów kilkunastu, nawet kilkudziesięciu badań w bardzo krótkim czasie, chociaż Polacy muszą czekać po kilka tygodni, jeśli nie miesięcy. Możliwość przebywania w innym pomieszczeniu niż ogół pacjentów. Chodzi o warszawski szpital Południowy, w którym, jak czytamy, stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej, a także ich rodzin. Patryk Słowik z portalu Zero ma na to dokumenty. Jak pan skomentuje taką sprawę? Czy to ma też możliwość takiego szerszego rezonowania i czy to może się stać jakoś bardzo kłopotliwe dla partii rządzącej?
2: No cóż, partia rządząca po prostu uwłaszczyła się na państwie polskim. No to przecież, pani Aniu, proszę państwa, ja o tym mówiłem przed 23 rokiem, że właśnie tak będzie. I powiem tak, że w 11 albo 12 rok był kongres Platformy Obywatelskiej, na której Donald Tusk powiedział: słuchajcie, to nie oni mają mieć dobrze, to my mamy mieć dobrze. I to jest realizowane. Po prostu oni inaczej nie potrafią. Oni budują swoje grupy, zorganizowane grupy, które się wspierają, ułatwiają sobie życie, zarabiają miliony.
1: W tym tekście też widzimy, jak wygląda taki specjalny pokój, gdzie są kanapy, fotele. No każdy z nas ma jakieś doświadczenie kogoś bliskiego czy kogoś znajomego na SOR-ze, czekający po 5, 6 czy nie wiadomo ile godzin. A tutaj proszę, rejestracja, cyk, kilkanaście minut, badania wykonane, proszę poczekać sobie na kanapie, wygodnie usiąść. No to jest naprawdę bulwersujące.
2: To znaczy, z perspektywy całego Mazowsza, państwo możecie nie zdawać sobie sprawy, co to jest miasto stołeczne Warszawa. Miasto stołeczne Warszawa to jest jeden wielki urząd pracy i jeden zakład usługowy dla Platformy Obywatelskiej. Tutaj przechodzą miliardy koło nosa. No proszę państwa, no 20 miliardów jest budżetu Warszawy. Warszawa wybudowała specjalnie ten szpital południowy, który w narracji Trzaskowskiego jest jego, że tak powiem, flagowym projektem. I przecież, no, jakby to powiedzieć, no plebs nie będzie z tego za bardzo korzystał. No przecież oni sobie wybudowali, a nie komuś, no. I te pieniądze, o których mówimy, że brakuje w lecznictwie pieniędzy, a tutaj lekarz bez specjalizacji, no tak jak kierowca bez samochodu, zarabia 1 600 000 rocznie, no to przecież jest dom wariatów, a przecież znamy lekarzy, którzy zarabiają powyżej 2 milionów.
1: No właśnie, więc jak to ukrócić, bo chcemy zatrzymywać lekarzy, chcemy, żeby oczywiście zarabiali godnie za swoją pracę.
2: Oczywiście,
1: ale
2: pan
1: ale bez
2: pan
1: przesady.
2: Dawid, gdyby prawica rządziła, nie zarobiłby tyle. Natomiast teraz po prostu nie praca, tylko układy powodują, że się zarabia. Cały czas będę przypominał, że spółki Skarbu Państwa tak pluli na te spółki, że to pompują pieniądze przez te spółki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To proszę państwa, pierwsze co zrobili, jak doszli do władzy, to podnieśli sobie pensję o 30-40%. No. To jest, proszę państwa, to jest blisko połowa, a mówili, że tamci kradną. Więc co ci robią? Czy jest definicja takiego postępowania? No nie ma. To jest po prostu bezczelność, arogancja władzy i pazerność. I to, proszę państwa, musi się skończyć. No. Niestety Tusk, mimo tej wiedzy, ma dalej 30% poparcia. Ja nie rozumiem tych ludzi. Naprawdę tych ludzi. Ja spotkałem tutaj pani redaktor na Saskiej Kępie takiego w moim wieku gościa, który mówi: panie Marku, czy pan pamięta, przed kampanią wyborczą ja z panem rozmawiałem, ja na pana nie głosowałem. Ja mówię: nie, no przecież ja nie mam pretensji, co żałuje pan teraz, że na mnie pan nie głosował, ale mówi: no nie. Widzi pan, bo to szczucie ludzi, no ja mówię: no ale dobrze, no ale kto na kogo szczuje? Kto na kogo szczuje? My tylko wyjaśniamy prawdę, a wy to obracacie, jakbyśmy to personifikowali. I teraz on mówi tak, ja mówię: nie, widzi pan, co się dzieje? Szpitale są zamykane, szpitale są dla swoich, a propos szpitali, SOR-y są dla swoich, nie widzi pan tego?
1: I co on na to?
2: No ale panie Marku, no ale wie pan, jak ja na Tuska już tam ileś 20 lat głosuję, no to ja będę teraz głosował na kogoś innego?
1: No właśnie, bo wyszłoby, że się mylił. No. I to są proste procesy psychologiczne. Człowiek chce mieć poczucie, że wybrał dobrze. To tak jak z tym cenę paliw niżej. Widziałam rozmowy z kierowcami, którzy byli pytani o to, że już te ceny będą, program będzie wygaszany, ceny będą wyższe, co ten człowiek na to? I on mówi, no takie mamy czasy. Właśnie, mówi, takie mamy czasy. I ja się zastanawiam, co mówiłby, gdyby to rząd Prawa i Sprawiedliwości wygaszał jakiś taki program pomocowy. Czy też mówiłby, takie mamy czasy, czy by szedł gdzieś tam protestować i nagadać na rząd? To jest ciekawe.
2: Donald Tusk zmęczył ludzi po prostu, tego właśnie tej agresji w mediach, tego zakłamanego przekazu, zakłamanego wprost, to nawet oni nie kombinują, tylko po prostu kłamią. Jest tak dużo, że ludzie po prostu zwyczajnie mają tego dość. Wtedy, kiedy szanowało się prawo, albo miało się nadzieję, że to prawo się szanuje, to ludziom jeszcze zależało. A dzisiaj, jak się nie szanuje prawa, jak Żurek swoje własne prawo pisze, jak odwołuje kolejnych, wystarczy pani Wrzosek zarzuty postawić, żeby odwołać prokuratora, który to robi. I to wszystko jest, proszę państwa, na naszych oczach. No. I bezradność, ale posłów też, bo przecież kto wymyślił immunitet? No, żeby poseł Jakubiak mógł, ale poseł Jakubiak nie może, bo immunitet odbierze mu większość rządowa. Czyli inaczej mówiąc, immunitet jest po prostu funta kłaków niewart. No, w zakłamanych czasach, w czasach przegranych dla nas, ale jednak wybranych przez społeczeństwo w 23 roku, stara się nam wykręcić ręce, tak jak wczoraj Niemcy wykręcili Bąkiewiczowi. No.
1: To przejdźmy, panie pośle, do spraw międzynarodowych i może ocenimy wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Czy to dobrze, że pojechał na te 80. urodziny Donalda Trumpa? Bo ja słyszę od polityków partii rządzącej, że po co tam pojechał, wyśmiewane jest ta cała gala MMA, że minuta 20 wyliczane, czy jest zdjęcie, czy rozmawiał z Trumpem. Więc jak pan oceniłby to, że Karol Nawrocki tam pojechał?
2: No taka dziecinada trochę ze strony rządzących, dlatego że nie zostali zaproszeni, to oni będą w tej chwili poprzez proste ludzkie zachowania zazdrościć i będą teraz depresjonować to. Proszę państwa, nie zdarzało się do tej pory, że prezydent Stanów Zjednoczonych na prywatną swoją imprezę zapraszał prezydenta Polski. No nie zdarzało się do tej pory, a teraz się zdarza. Czy to jest dobrze? No oczywiście, że dobrze. No. Nie zdarzało się do tej pory, że w sprawach Ukrainy rozmawiały tylko trzy państwa. A teraz tak jest. Gdzie jest Donald Tusk? Nie ma Donalda Tuska. I ten parias Europy po prostu na wszystkich płaszczyznach życia politycznego, wewnętrznych i zewnętrznych, depresjonuje Polskę. On po prostu z pozycji salonów parkowej zarządza Polską, nie mając w ogóle pewnie świadomości, co w Polsce się dzieje. I powiem, że mieliśmy spotkanie w tej chwili w PiS-u, w końcu pod zasięgiem radia, prawda?
1: Tak.
2: W PiS-u. Z Mateuszem Morawieckim, wolni republikanie się spotkali. Do pierwszej w nocy żeśmy rozmawiali. Następnego dnia był w Krakowie już Mateusz Morawiecki. I proszę państwa, wynika z tego, że po pierwsze, paru burmistrzów, którzy tam byli, podziękowali Mateuszowi za program rozwojowy dla gmin i powiatów. Teraz to się skończyło, nie ma pieniędzy. Na pytanie, gdzie są pieniądze, nikt nie potrafił znaleźć odpowiedzi. I powiem państwu, że zginęło, teraz to będzie wychodziło na jaw, oprócz tego deficytu, o którym mówimy, że on już jest miesięcznie, zadłużamy o 20 miliardów, proszę sobie wyobrazić, o 20-30 miliardów miesięcznie zadłużamy państwo polskie i to już jest jakiś automat niekończący się, to proszę państwa, w obrotach pomiędzy firmami zginęło 350 miliardów złotych. I pytanie brzmi, gdzie te pieniądze są? No ja za Boga nie wiem. Staram się dojść, ale jest to kłopotliwe, bo rząd nie udziela odpowiedzi, unika posłów. Funkcja nadzorcza nad państwem polskim, Sejmowi zostaje zabierana systematycznie. I tyle. No. I takie mamy państwo. No. I teraz zbliżają się wybory w 2027 roku. I pytam się, kto na tych drani zagłosuje? No kto, pytam się? Takie same dranie, którzy mają gdzieś po prostu Polskę.
1: No, ale
2: no.
1: Jednak 30% głosuje na samą Koalicję Obywatelską.
2: Ja wiem, ale ten procent... Proszę popatrzeć na komentarze w sprawie Bąkiewicza wczorajszego zajścia. Ja już pomijam fakt, że naraził Krzysna na poniewieranie, ale to jest moje zdanie. Natomiast politycznie rzecz biorąc, to proszę zobaczyć, jak policja zareagowała. Otóż pani Aniu, powiem to u pani
1: w cenzuralnych słowach.
2: Jako pierwszy, że ja nie chcę mi się wierzyć, że Niemcy nie konsultowali się z Polakami. Że policja
1: Czyli
2: polska
1: myśli pan,
2: nie
1: konsultowała się. Przyzwolenie, mówiąc wprost, od.
2: Oczywiście, oni byli agresywni, ponieważ dostali przyzwolenie. Takie jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że ta agresja wypłynęła z zielonego światła z Warszawy. Oby tak nie było, ale jestem przekonany, że ten rząd po prostu wykorzysta każdą sytuację, żeby walczyć z opozycją, a ten sposób jest dla rządu bardzo wygodny. Ale to wcześniej czy później wyjdzie na jaw, bo policja niemiecka będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak postąpiła. I policja niemiecka nie będzie ukrywała tego faktu, ponieważ są zapisy rozmów, po prostu zwyczajnie. No. Chyba, że prywatnie z komórki na komórkę komendant policji na przykład niemieckiej, czyli ich tam policaj, Führer, zadzwonił do naszego Führera i dogadali się po prostu.
1: Ale ja widzę komentarze chociażby Roberta Winnickiego, że ta sprawa Roberta Bąkiewicza i jego wypadu do Berlina, tej sytuacji w Berlinie przykryje właśnie ten sor dla tak. polityków Koalicji Obywatelskiej, że to jest coś, co ludzi interesuje.
2: Robert
1: Co ludzi
2: Bąkiewicz
1: dotyka i oburza.
2: Nie konsultuje swoich poczynań, jest samodzielnym, jest takim street fighterem i bardzo się martwię tym, że nie tylko SOR przykryje, ale też przykryje zamordowanie człowieka na ulicy w Białej Podlaskiej.
1: A no właśnie.
2: Przykryje też inne sprawy. Już Tusk się cieszy, dlatego że oni narracją w prosty sposób narracyjny zrobią z Bąkiewicza oszołoma i tyle. I przykryją wszystkie inne sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą.
1: No właśnie, w Białej Podlaskiej zabójstwo w biały dzień przeciwnika Władimira Putina. Co pan, no, jak pan oceni tę sprawę? Oczywiście to się dzieje nie tylko w Polsce, tak? No Wielka Brytania to tam sobie hulali, no tak, jak chcieli, wszędzie, zabijali przeciwników Putina.
2: No też. Ale nie wszędzie premier mówi tydzień wcześniej, że Polska jest bezpiecznym krajem. Nie jest bezpiecznym krajem. Nie mówi się o przestępczości w Warszawie, nie mówi się o przestępczości w Polsce, jak ona diametralnie wzrasta. I to jest absolutnie przypisane do uchodźców i nachodźców. Dzisiaj Ukraińcy przekroczyli ilość przestępstw spowodowanych przez Gruzinów i narody kaukaskie w Warszawie. Więc dzieją się nad naszymi głowami takie wojny gangów, o czym się nie chce mówić, no. Nie chcą tego mówić. A 2 miliony sztuk broni na Ukrainie zginęło i nie wiedzą, gdzie są. To jest po prostu jazda bez szymanki.
1: To wyobraźmy sobie, jak zostaną zakończone działania wojenne na Ukrainie, jeśli zostaną zakończone i co się wtedy stanie, kiedy ci zdemobilizowani ludzie mogą na przykład tutaj zacząć przyjeżdżać. Już musimy o tym jakoś myśleć, reagować.
2: W każdej normalnej armii jest rotacja, więc za starych żołnierzy wchodzą nowi żołnierze. I ci starzy żołnierze, czyli weterani tej wojny, już są na terenie Polski. Ja myślę, że taki żołnierz, oczywiście ten granica śmierci, życie u niego nie istnieje. I zabicie przez niego kogoś nie robi jakiegoś na nim wrażenia takiego emocjonalnego. To jest prawda psychologiczna i z tym jest kłopot, z traumami i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież Polska jest tak bogatym krajem, że wszyscy żołnierze, z weteranami włącznie, są leczeni w Polsce. My mamy, proszę państwa, nasze szpitale otwarte dla Platformy Obywatelskiej i weteranów, dla nas Polaków, no medycyny nie ma. Ja cały czas mówię, że to ta metodologia działania Platformy Obywatelskiej idzie w kierunku eutanazji narodu polskiego i to nie są żarty. Brak badań, brak przyjęć na SOR-ach, proszę państwa, to jest nic innego jak powodowanie rozwoju chorób śmiertelnych, które swoje żniwo zbiorą wcześniej czy później.
1: Przejdźmy jeszcze, panie pośle, na chwilę do tematu Ukrainy, bo powoli, powoli, ale czas nam się kończy. Dlaczego Karol Nawrocki zwleka z tym odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu? Sam wywołał ten temat, a teraz musimy czekać.
2: No nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się. To Zełenski wywołał ten temat. Tego tematu by w ogóle nie było, gdyby nie Zełenski. To jest tak, że Zełenski jak zwykle zachował się po świńsku wobec Polaków.
1: Ale o orderze powiedział pierwszy prezydent Karol Nawrocki. Czy on
2: ale
1: chce...
2: co to ma za znaczenie, pani Aniu?
1: Ale
2: co to ma za znaczenie?
1: Nie, ja pytam, dlaczego...
2: Mówimy
1: dlaczego...
2: o traktowaniu Polaków przez Ukraińców.
1: Jasne,
2: no.
1: Dlaczego nie ma po prostu tej decyzji?
2: Dlatego, że daje temu, już nie będę epitetów używał, człowiekowi, daje mu szansę zachowania się z honorem, no. A on się nie zachowa z honorem, bo trzeba go mieć, no.
1: No właśnie, nie zachował się i nie widać ze strony ukraińskiej jakichś chęci załagodzenia tej sytuacji, odwrócenia
2: tej
1: sytuacji.
2: Pani Aniu, nie chodzi o miliony Ukraińców w Polsce, nie chodzi o Ukraińców, chodzi o rząd i Zełenskiego. Ta jego day, ta technika na mocy emocji związanej z barbarzyństwem. Wie pani, akurat ja się trochę naczytałem się w życiu i... Masowe bombardowanie kończące się trzema trupami to jest naprawdę nie masowe, a zaczepne bombardowanie. Oni budują narrację jakiejś gigantycznej wojny po to, żeby wyciągać kasę z kieszeni. I powiem tak, że Polska w tej chwili wstrzymała przekazanie MiG-29, ja byłem świadkiem tego wszystkiego i po prostu mnie już krew zalewa. No. Ta wojna powinna się skończyć 2 lata temu i ona powinna się skończyć, a ona jest utrzymywana tylko z jednego powodu. Chcieństwa Ukrainy. Oni mają mniejszy dług publiczny jak Polska. Mają deficyt mniejszy jak Polska. Mają 40 milionów ludzi. 630 tysięcy kilometrów kwadratowych. 2 razy więcej jak Polska. Mają więcej węgla, więcej gazu, więcej ropy, a my 2,5 miliarda litrów paliwa przekazaliśmy
1: czyli
2: im, bo tak to
1: pan,
2: trzeba nazwać w
1: zeszłym
2: roku.
1: Zależy na tym, żeby ta wojna była kontynuowana?
2: Oczywiście, bo to jest biznes, no. Dla nich to jest biznes. Chłopaki giną na froncie i z jednej, i z drugiej strony to mi Ukrainiec wyjaśniał i ja to mówiłem u pani na antenie. Po jednej stronie są Ukraińcy i po drugiej stronie są Ukraińcy. Tylko jedni z paszportami rosyjskimi, a drudzy bez tych paszportów. I tłuką się tam, zabijają się wzajemnie, jak to Trump powiedział, tylko w jednym miesiącu 30 tysięcy ludzi za pomocą techniki wojskowej, no. I powiem po to, no ja już nie będę rozwijał tego tematu, ale to jest, proszę państwa, to jest świadome działanie na rzecz działania tej wojny. Tutaj nie ma do czynienia. Teraz Zełenski mówi, że to musi Putin zakończyć tą wojnę, bo on ją zaczął. No ma rację. No ma rację, ale przyjdzie czas, kiedy te podsumowania wojenne dla Zełenskiego nie będą wygodne.
1: Na razie Zełenski lata z Mołdawii, a nie z Polski, coraz częściej o tym słyszymy. Słyszymy też, że weźmie udział w tej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Myśli pan, że polscy przedsiębiorcy będą w ogóle dopuszczeni do czegoś takiego jak odbudowa
2: nie,
1: Ukrainy?
2: Skąd? Ukraińcy... ja nie... Jak to wytłumaczyć? No, bo to, wiecie państwo, relacje polsko-ukraińskie są bardzo złożone. Otóż my ich traktujemy jak swoich, no. Mało tego, oni nas traktują jak swoich. I pomimo tego mordu, tego ludobójstwa, tego oni starają się o tym nie wiedzieć, a polski rząd nie ma na tyle siły, żeby powiedzieć stop. I teraz dlaczego wstrzymuje? No dlatego, że tego Orła Białego, dlatego, że zmieniłby tą nazwę tej jednostki i tyle. Ale Zełenski jest uparciuchem i on tego nie zrobi. Ale się zagotowało. Świat się dowiedział dzięki temu, co to było UPA. I że to nie jest tak, że Ukraińcy są bohaterami. Więc myślę, że efekt to przyniosło. Natomiast jeżeli Zełenski nie zmieni, Karol Nawrocki odbierze tego Orła Białego.
1: Wiem też, że apeluje pan do Polaków, żeby nie żałowali pomocy udzielonej Ukraińcom
2: oczywiście
1: w 2022 roku.
2: Bądźmy z tego dumni. Ja wiem, że dzisiaj się mówi o tym, że żeśmy wyszli na frajerów, ale proszę państwa, żadnego innego narodu nie stać na tak wielką empatię, na takie braterskie zachowanie wobec sąsiada. Żadnego innego narodu na świecie. Jesteśmy Polakami, bądźmy z tego dumni. Naprawdę nie żałujmy tego faktu, bo zrobią z nas idiotów, tak jak Tusk z nas robi codziennie. My jako naród mamy cechy wspólne, które to cechy powinny stanowić o tym, kim jesteśmy. a my jesteśmy dobrym, pracowitym narodem. Tylko tyle, że nie powinniśmy dać się oszukiwać na każdym kroku. Wyniki państwa polskiego powinny być wynikiem działania rządu. Rząd powinien być oceniany nie z powodu tego, co mówi, tylko jakie wyniki państwo polskie ma. Za rządu Morawieckiego wyniki były imponujące. Dzisiejsze wyniki, proszę państwa, jesteśmy najdynamiczniej zadłużającym się państwem w Europie i tego Tusk nie zamiecie pod dywan. Mamy jeszcze Rumunię gdzieś, ale to są inne kwoty zupełnie. Polska się najbardziej zadłuża w Europie, z czego cieszy się Unia Europejska, Niemcy przede wszystkim.
1: I na koniec, panie pośle, zupełnie inny temat, bo za tydzień, już nieco ponad tydzień, koniec roku szkolnego i ja chciałabym usłyszeć pana komentarz do działań rzecznika praw dziecka, rzeczniczki praw dziecka, która poprosiła o zaprzestanie dawania darmowych lodów dzieciom za czerwony pasek.
2: Pani Aniu, to jest wariactwo jest w ogóle.
1: No właśnie.
2: Po prostu jakieś szaleństwo.
1: Ale teraz dzieci też
2: jakieś
1: dostają...
2: nawoływania, żeby czerwonych pasków nie było. A może ocen nie wystawiajmy? Wystarczy do szkoły chodzić. No. Ja w Warszawie tutaj przez te przygłupy, bo to inaczej nazwać nie można, wymyślili konkurs, proszę pani, gdzie nikt nie wygrał. Wszyscy wygrali.
1: Ale w przedszkolach w Łomży dzieci dostają 10 pierwszych miejsc, żeby komuś smutno
2: nie było. No to proszę zobaczyć, jakie to jest szaleństwo. Robią z nas szaraczków, bo to potem, na samym końcu, będzie tak, że oni chcą wychować pokolenia bez ambicji. Bez główną inspiracją do życia są ambicje i marzenia. Jeżeli się marzenia i ambicje skasuje w naszych umysłach, to kim my będziemy, pytam się.
1: A tym bardziej, że często dzieciom nie do końca jest smutno, że ktoś inny wygrał. Ja pamiętam, byłam średniakiem w sporcie, moja przyjaciółka była świetna w skoku w dali, ja chodziłam na stadion, jakieś transparenty robiłam i kibicowałam i w ogóle nie przyszło mi do głowy, że mi jest smutno, że ja nie zajmuję tam pierwszego miejsca jak ona, bardziej ją wspierałam, bo ja byłam, nie wiem, dobra z języka polskiego czy coś takiego. To jest życie, a jeśli wszyscy będą zajmowali pierwsze miejsce, no to właśnie,
2: pani
1: jakie
2: Aniu,
1: pokolenie my wychowujemy?
2: Pani Aniu, bo pani po prostu wad nie ma, no.
1: No mam, natomiast... słabo biegała, wolno biegała.
2: Natomiast tutaj to jest założenie europejskie, wybudować społeczeństwa, które mają być w ograniczonej ilości i te one mają nie mieć aspiracji. One mają być zarządzane przez establishment, który się tworzy w Europie i to ma być czwarta rzesza. To już na terenie, to było w ciągu 5 lat okupacji w Polsce robione z Polakami. I powiem, że to było widać wyraźnie wczoraj w Berlinie przy szarpaniach się z Bąkiewiczem. To w tym kierunku idzie. Są nadludzie i podludzie. I chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej mieli podludzi, bo ludzi z aspiracjami, proszę państwa, jest za dużo w Polsce. No coś takiego. Proszę państwa, miejcie aspiracje, miejcie marzenia. Je trzeba realizować, no.
1: Ale na szczęście zrobiła się afera wokół tych darmowych lodów za czerwony pasek, więc jest jakaś tutaj nadzieja w naszym narodzie, że nas to oburzyło.
2: Ja powiem, że jak ja usłyszałem o tym, to po prostu mówię... Co trzeba mieć w głowie w ogóle? Ktoś wypuścił, albo ktoś zamiast pani rzecznik to napisał, bo ja akurat
1: pani
2: rzecznik znam i ona nie jest...
1: Nie jest tak nastawiona, jak...
2: Nie jest tak nastawiona. Ja nie wiem, skąd to się wzięło.
1: No może mają za dużo czasu w tych urzędach po prostu i wymyślają
2: w ogóle urzędników mamy za dużo. W ogóle mamy za dużo urzędników. Urzędników mamy przynajmniej o 40% za dużo. Sami sobie pracę wymyślają i tak dalej, oczywiście naszym kosztem. Trzeba to wszystko skrócić, te ilości tych podań, tych pitów, tych dokumentów do wypełniania, tego wszystkiego. Matko, oni nas tym wszystkim przywalają po to, żebyśmy nie mieli czasu dla siebie, no.
1: Ale to już jest temat na inną dyskusję, więc ostatnie zdanie puenty.
2: Proszę państwa, mimo wszystkiego jest nadzieja. 27 rok. Musimy wygrać wybory i z powrotem słońce wyjdzie.
1: Słońce na razie wychodzi po tych kilku dniach deszczu, przeraźliwego deszczu, który tak, jak słyszymy, był potrzebny.
2: Bo zawsze po takich Tuskach nastają reformatorzy.
1: Kropka.
2: Więc czas na reformatorów. Na razie.
1: Kropka. Poseł Marek Jakubiak był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
2: Cześć.

0: Naturalnie, Baranowski, 18:04. Wybije, wtedy przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Kochani, dziś wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego obchodzimy w kościele. Wiele zwrotów miało życie świętego Alberta. Można je streścić następująco. Było to ciągłe odkrywanie powołania Bożego, które zostało w końcu odnalezione w służbie i pomocy najbardziej pogardzanym, biednym mieszkańcom Krakowa. Pięknie te poszukiwanie i odkrycia wyraził kardynał Karol Wojtyła w homilii ku czci brata Alberta, wygłoszonej z okazji 50-lecia jego śmierci, że najważniejszy jest człowiek i okazywane mu miłość, dobroć i miłosierdzie. Wystarczą nawet drobne gesty w naszym życiu. Prośmy zatem za wstawiennictwem patrona dnia o taką wrażliwość serca, abyśmy potrafili w każdym zobaczyć brata, umieli być dobrzy jak chleb. Łączymy się w modlitwie z naszymi słuchaczami Radia Nadzieja i razem z księdzem prałatem, z księdzem kanonikiem i z księdzem, w łączności z księdzem proboszczem, modlimy się w następujących intencjach. Modlimy się o Boże miłosierdzie, potrzebne łaski dla Polski i Polaków. Polecamy również naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej, świętej pamięci Krzysztofa Kowalewskiego. Jest to intencja od koleżanek, siostry Barbary. Polecamy świętej pamięci Krystynę Kołakowską oraz świętej pamięci Jadwigę Zarzecką w kolejnych mszach świętych gregoriańskich. Na początku jednak przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze słabości i nasze zaniedbania. Panie Jezu, który jesteś obecny w drugim człowieku, zmiłuj się nad nami. Chryste, który karmisz nas sobą, umacniasz na drogach życia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś naszym jedynym szczęściem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego brata Alberta, aby dostrzegł najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za Jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego: zostań proszę tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. A 50 spośród synów prorockich poszło i stanęło sprzeciwka w oddali, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony, a oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu i wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry i uderzył w wody. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako budnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twojego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posebni jako budnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaź sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radia Nadzieja, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Święty brat Albert, czyli Adam Chmielowski, urodził się w 1845 roku w Igołomi koło Krakowa. Uczestniczył w powstaniu styczniowym w 1863 roku i wtedy stracił nogę, ale zapragnął być na początku malarzem. Wiele rzeczy pięknych namalował, obrazów, dzieł sztuki, jednak zostawił to na rzecz właśnie ubogich i bezdomnych. Założył później dwa zgromadzenia braci i sióstr posługujących ubogim, zwanych Albertynami i Albertynkami. Odznaczał się pokorą, gorliwą modlitwą i heroiczną miłością do bliźniego. I dzisiaj, kiedy patrzymy na Ewangelię, którą daje nam Kościół, Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, rzeczywiście Chrystus pokazuje nam, by dobre uczynki pełnić w ukryciu. Co to oznacza? To oznacza, by tym, co dobre, nie chwalić się po to, by ludzie mnie chwalili, poklepywali po plecach, ale przede wszystkim czynić to właśnie ze świadomości, chyba jeszcze większej w XXI wieku niż 2000 lat temu, by być człowiekiem, by stawać się człowiekiem każdego dnia, by widzieć Boga w drugim człowieku i odkrywać Go. I zobaczcie, kochani, że przychodzimy na Eucharystię, by karmić się ciałem Chrystusa, karmić się Jego Słowem. Kiedy będziemy wychodzić z Eucharystii, mamy, idąc z tej świątyni, dwie perspektywy swojego życia. Pierwsza perspektywa jest taka, że nic zupełnie się w twoim życiu nie zmieniło. Wychodzisz z tej Eucharystii i dalej chcesz żyć tylko dla siebie. Tylko dla siebie. Czyli jakby jesteś człowiekiem tego świata, nic więcej. Przychodzę na Eucharystię, bo chcę dla siebie Boga, bo chce się dobrze poczuć, bo chce uzdrowienia, bo chce miłości. Ale to wszystko, czego chcesz, chcesz tylko dla siebie. I zobaczcie, mogę wyjść z tej Eucharystii i pozostać tylko dla siebie, dla nikogo więcej. Druga perspektywa to nie jest perspektywa tylko i wyłącznie tego świata, ale jest to perspektywa niebiańska, perspektywa świętości. Taką perspektywę właśnie wybrał święty brat Albert Adam Chmielowski. Jest to perspektywa taka, że kiedy wychodzisz z tego kościoła, masz w sercu Boga, karmisz się Jego ciałem i widzisz człowieka pijanego albo bezdomnego, to pierwsze, co robisz, to nie spoglądasz w inną stronę, ale podchodzisz do tego człowieka i pytasz się, czy może nie zrobić mu zakupów, albo może nie przynieść mu jakichś ubrań. To jest perspektywa miłości. Perspektywa miłości, którą ten świat gardzi. Widzimy, co się dzieje w Palestynie, widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, widzimy, co się dzieje w Ukrainie, na Ukrainie. Ten świat gardzi tą perspektywą miłości. I zobaczcie, kochani, właśnie możesz tu przychodzić i nic się w twoim sercu zupełnie nie zmieni. Będziesz hipokrytą. Będziesz hipokrytą. A możesz wyjść z tej świątyni

0: odważni. Odważni to nie znaczy patrzący w drugą stronę, czy chowający głowę w piasek, czy właśnie nie dostrzegający konkretnych problemów. Kiedy jesteś rodzicem i wiesz, że twoje dziecko ma konkretny problem w szkole, czy chciałbyś, żeby ci mówiło tylko to, z czego pragniesz usłyszeć? Czy raczej chciałbyś poznać prawdę o nim, kim jest? Zobaczcie, kochani, nieraz jesteśmy wielokrotnie w ostatnim czasie zasypywani takimi informacjami z mediów, że kolejny nastolatek popełnił samobójstwo. Gdzie byli rodzice? Czemu z nim nie rozmawiali? Gdzie byli nauczyciele, psychologowie, pedagodzy? Rzec być może można nawet za co biorą pieniądze. Widzicie? I Bóg tak samo pragnie, abyśmy mówili nie to, co chce usłyszeć, ale byśmy mówili to rzeczywiście, co jest ze mną nie tak w moim sercu, w moim życiu. I chcę, abyśmy również, bo On od nas też wymaga tego, chcę, abyśmy my również byli narzędziami w Jego ręku, ale bardzo konkretnie, prawdziwie, autentycznie, nie odwracali głowy w drugą stronę, bo tak jest wygodniej, bo tak jest łatwiej. Nie zamiatali pod dywan, ale starali się rzeczywiście czynić dobre czyny na chwałę Bożą, by dostrzegać człowieka, by dostrzegać każdego człowieka i by dostrzegać w drugim człowieku oblicze Boga. Tak robił święty brat Albert Chmielowski. Być dobrym jak chleb. Tylko, kochani, to są piękne słowa. One mają moc, bo wypowiadał je człowiek, który rzeczywiście był taki. Oby te słowa w naszym życiu nie okazały się pustym hasłem. Amen. Wzywając orędownictwa świętego brata Alberta, przedstawmy Bogu nasze wspólne modlitwy.
1: Módlmy się za kapłanów i zakonników, aby w pełni wiary wprowadzali ład moralny. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ojczyznę, aby rozwijała się materialnie i duchowo. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby uczyli młodych wysiłku i opanowania. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zgromadzenia albertyńskie, aby Bóg dał im liczne i święte powołania. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dla otoczenia byli przykładem życia umartwionego. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się w intencjach tej mszy świętej, o Boże miłosierdzie i potrzebne łaski dla Polski i Polaków. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, Krzysztofa Kowalewskiego, Krystynę Kołakowską, Jadwigę Zarzecką, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, który swoją mocą możesz uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego, Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godny to i sprawiedliwa dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając...

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym bratem Albertem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeń przez Zbawiciela i posłusz Jego słowo, bo śpiewa.

0: na pokušenje, ale nas zbav ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nas czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Cóż Ci, Jezu, damy?
2: Zacznijmy się wiecznie.

Módlmy się, Wszechmogąc Miłosierny Boże, poświęciem krwią Chrystusa pokornie Cię prosimy, abyśmy umieli dzielić się z innymi tym, co otrzymaliśmy dzięki Twojej miłości. Za przykładem świętego brata Alberta, który naśladując Twojego Syna, naszego Pana i Nauczyciela, stał się sługą braci przez Chrystusa Pana naszego. Zachęcamy do pozostania na nabożeństwie czerwcowym. Kochani, niech dobry Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.

0: Sam Fender, wcześniej grupa Kadosz, a jeszcze wcześniej transmisja Mszy Świętej. Byliśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro planujemy o 6:30 przenieść się do Ostrowi Mazowieckiej, do kościoła pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i stamtąd transmitować Mszę Święta, więc nie będzie wieczornej transmisji, ale w godzinach porannych transmisja Eucharystii na antenie Radia Nadzieja. A teraz o afrykańskim powietrzu, które dotrze do Polski, a wraz z nim pierwsza w tym miesiącu fala upałów w weekend w wielu miejscach kraju. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posłuchajmy.
1: Rzeczywiście sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: W ocenie klimatologa coraz częstsze fale gorące są jednym z najbardziej odczuwalnych skutków zmian klimatu.
1: Ta zmiana klimatu, o której często mówimy, ona się właśnie tak realizuje przez takie uderzenia fal gorąca z nad Afryki. Ostatnimi czasy trochę było z nami chłodne powietrze, które nawiasem mówiąc dostarczyło nam dużą ilość wody. Teraz przyszedł czas na już taką emanację fizyczną w atmosferze zmiany klimatu, czyli bardzo wysokie temperatury.
0: Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy. Ekspozycji na słońce w najbardziej upalnych godzinach powinny unikać szczególnie osoby starsze i dzieci. James Bay, później Paweł Domagała i Marika na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
2: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20.30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: Marika, Paweł domagało okruchy złota. Przenieśmy się na chwilę do ogrodu botanicznego we Wrocławiu. Dziwidło olbrzymie właśnie w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego szykuje się do kwitnienia. Jedną z najrzadszych roślin świata będzie można oglądać na żywo w rozkwicie na kanale YouTube ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Transmisja już wystartowała. Dziwidło olbrzymie słynie nie tylko ze swoich rozmiarów, ale także z charakterystycznego zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. Jak mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki, kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
1: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego miłośników roślin i ogrodu botanicznego, ponieważ na następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać z 5, a nawet 6 lat. Więc zachęcam do odwiedzenia ogrodu. Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus tytanum.
0: Dotychczas w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło jedynie dwa razy, w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Na antenie Radia Nadzieja, po chwili muzyki, sportowa Łomża, zapraszam w imieniu Bartosza Święcińskiego.

0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00 zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku audycji Sportowa Łomża będziemy rozmawiać o Łomża Cup, trzydniowym turnieju organizowanego przez młodzieżowy ŁKS, w którym wystąpiło 12 drużyn z całej Polski i z Litwy. Wystąpiły z akademie ekstraklasowe. Nie zabrakło też akademii, które są jednymi z najlepszych w Polsce, mianowicie Jaguar Gdańsk, który wygrał tę edycję, oraz Warszawia, która również słynie z bardzo dobrego szkolenia młodych zawodników. Rywalizacja stała naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Był to też historyczny wynik dla młodzieżowego ŁKS-u, który zajął 7 miejsce i zdobył największą liczbę punktów w historii, jeżeli chodzi o turniej organizowany właśnie przez ten klub. Moim gościem będzie Łukasz Uciłowski, prezes MŁKS-u Łomża.
2: Panie prezesie, kolejna edycja Łomża Cup przyszła do historii. No i edycja chyba historyczna z różnych względów.
3: Tak, za nami 3 dni naprawdę pozytywnych emocji sportowych i nie tylko sportowych. Przede wszystkim mocna obsada przez te 3 dni, bardzo wysoki poziom sportowy. Cieszę się, że nasza drużyna zaprezentowała się też bardzo dobrze. Co prawda 7 miejsce, natomiast no w zasięgu myślę, że 4 było jak najbardziej do wzięcia. Detale, można powiedzieć, decydowały, niewykorzystane szanse. No i nikłe porażki naszej drużyny. To też warto zwrócić uwagę, że nawet z tymi drużynami z top 3 prowadziliśmy fajną rywalizację na dobrym poziomie, być może z wyjątkiem Jaguara, który faktycznie pokazał się z rewelacyjnej strony na tym turnieju. Natomiast to na pewno cenna lekcja dla trenerów, dla zawodników. W przyszłym sezonie drużyna rozpoczyna rywalizację już ligową na jedenastki. Także mam nadzieję, że to żniwo sportowe i te wszystkie doświadczenia zostaną z nimi i sprawią, że będzie im się grało tylko lepiej w kolejnym sezonie rozgrywkowym. I tak jak mówiłem, nie tylko sport cieszy, rekordowa zbiórka dla małego Leosia, prawie 40 tysięcy złotych, z czego 9 tysięcy to licytacja koszulki reprezentacji Polski z autografami. Także myślę, że to nawet się wybija gdzieś na ten piedestał, bo fajnie, że przy tej rywalizacji sportowej mogliśmy też pomóc Leosiowi i wspomóc jego rehabilitację. Oczywiście na wielkie słowa uznania zasługują nasi rodzice z rocznika 2013, którzy wszystko świetnie zorganizowali i dzięki którym już drużyny oczywiście zgłaszają się na kolejną edycję Łomża Cup przyszłoroczną.
2: Tak, no i to, co jest tradycją już przy Łomża Cup, to zawsze drużyny, które przyjeżdżają, trenerzy, rodzice, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski, bardzo chwalą ten turniej i naprawdę mówią, że jak jeżdżą na masę turniejów, tak ten jest jednym z lepszych, a o ile nie najlepszym turnieju, na jakim byli.
3: No tak, no tak jak mówiłem, no to bardzo wytężona praca rodziców od rana, można powiedzieć, do nocy i to nie jest przenośna żadna, bo tak to było i niestety albo stety tak trzeba robić, jeżeli chce się właśnie później zbierać takie opinie, także tym większe brawa i podziękowania dla rodziców. Dziękuję też Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, bo wszyscy chwalili świetnie przygotowane płyty boiska, także tutaj czapki z głów i tu razem budujemy tą rangę tego turnieju i z roku na rok jestem przekonany, że coraz wyższy ten poziom sportowy będzie i coraz lepsze drużyny będą też do nas przyjeżdżać.
2: Tak, no przypomnijmy, że były akademie ekstraklasowe, no Jaguar Gdańsk akurat drużyny w ekstraklasie nie ma, ale jest to jedna z najlepszych akademii, szczególnie jeżeli chodzi o te młode roczniki, to naprawdę dobrze wyglądają w całej Polsce. Motor Lublin, tak, Arka Gdynia była również, Warszawia też jedna z lepszych szkółek na Mazowszu w Polsce, więc ten poziom stał na bardzo wyrównanym poziomie. I to, co ważne, to chyba jest pierwsza taka edycja, gdzie faktycznie te różnice w każdym meczu były bardzo małe. Nie było takiej jednej drużyny, która wygrywała ze wszystkimi po 5, po 6-0, tylko tam naprawdę mogło potoczyć się różnie w tych wszystkich meczach.
3: Tak, o to chodzi. No, na 66 spotkań myślę, że ponad 50 to były mecze na styku. Oczywiście zdarzały się jakieś wyniki pojedyncze, ale to były naprawdę pojedyncze wyniki wyższe. Też to wynikało z intensywności turnieju i z tego zmęczenia po prostu niektórych drużyn prawdopodobnie, bo był, tak jak mówiłem, były to pojedyncze wyniki, także cieszy to, bo im te wyniki są bliższe, to świadczy też o tym, że ten turniej był wyrównany, a o to chodzi, żeby zwycięzca tego turnieju musiał się nieco pomęczyć, chcąc zabrać ze sobą puchar i nagrodę na zakup sprzętu sportowego.
2: Tak, na początku powiedziałem, że to rekordowa edycja, bo rekordowa zbiórka i rekordowy wynik sportowy. Najwięcej punktów uzbieranych i najlepsze miejsce. To też chyba dobry prognostyk jest przed tą ligą trampkarza młodszego, czyli walkę też o Centralną Ligę Juniorów U15.
3: No tak jak już wspomniałem wcześniej, cieszy dobra postawa naszej drużyny. Niewiele zabrakło zarówno do korony Króla Strzelców dla naszego zawodnika, bo przegrał jedną bramką, a sytuacji, mówimy to o Miłoszu Koretkowskim, było pewnie na ten dwucyfrowy dorobek strzelecki, więc tu szkoda. No i te, tak jak mówiłem, mecze pojedyncze, czy to Żalgiris Kowno, porażka 0-1, Baltic Football Academy Wilno, porażka 2-3. No i generalnie chyba najwyższa różnica z tych przegranych spotkań to były dwie bramki w naszym przypadku, także szkoda z jednej strony, ale z drugiej trzeba wyciągnąć lekcje i też nie ukrywajmy, że po to jest ten turniej, żeby mierzyć się generalnie z lepszymi od siebie albo z drużynami na zbliżonym poziomie, a nie ze słabszymi.
2: No ja akurat przyjemność mam pracę w tej drużynie, więc też jako trenerzy z Marcinem Sawką jesteśmy zadowoleni z postawy zespołu i też byliśmy zdziwieni na plus, jeżeli chodzi o tą grę w innym zestawieniu już, bo jednak 11-osobowym, że jednak fajnie to wyglądało i nie było widać, że to są chłopcy, którzy są zagubieni i nie wiedzą, gdzie się poruszać, tylko wyglądało to naprawdę nieźle.
3: No tak, oczywiście to frajda dla dzieciaków, ale myślę, że przede wszystkim każdy ten turniej tego typu to świetne pole doświadczalne i taka encyklopedia czy podręcznik wiedzy dla trenera i można z tego korzystać. Stać już na przyszły rok, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, zmieniamy system grania, bo do tej pory graliśmy w 9-osobowych składach na boisku, przechodzimy od kolejnego sezonu na 11, no więc lepszego przetarcia i lepszego sprawdzenia możliwości drużyny, no to nie może być niż udział w takim turnieju.
2: To już tak kończąc, sportowo, organizacyjnie bardzo fajnie to wyglądało. Aspekt piłkarski i też czynienia dobra jest tu ważny, ale to ten Łomża Cup to też chyba fajna taka promocja miasta Łomża. Tym bardziej, że turniej organizowany jest przy okazji też Dni Łomży.
3: Tak, oczywiście, już to wpisało się też w ramy obchodów Dni Miasta, turniej Łomża Cup. Gościmy tu oprócz zawodników, bo to ponad 200 zawodników z Polski, z Litwy w tym roku, ale także duże grono rodziców z Litwy, czy to z Wilna, czy to z Kowna. Były poważne ekipy. Byli też rodzice z innych drużyn, czyli i z Gdyni, i z Gdańska, i z Pruszkowa. Także zjechało nam się tutaj trochę gości. Cieszę się, żeby mogli uczestniczyć w tym święcie naszego miasta i oczywiście w pierwszych dniach otwarcia kolei w Łomży, co jest niezwykle istotne, jak widać po lokalnych mediach.
2: No właśnie. No to cóż, trzeba czekać na kolejną edycję, która już za rok.
3: Tak, zapraszam. Już za rok Łomża Cup 2027. Edycja dla rocznika 2014, także nie możemy się już doczekać przyszłorocznych zmagań na boiskach Stadionu Miejskiego w Łomży.
2: To wszystko w dzisiejszym odcinku audycji sportowo Łomża. Na kolejny zapraszam już za tydzień, jak zawsze, o godzinie 19.
0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: Najpierw grupa Ira, a to już Myslowic. Za chwilę Katie Melua, zaśpiewa na antenie Radia Nadzieja, 16 minut po godzinie 19. Silne regiony, bezpieczna Europa, nowa geografia europejskiej odporności. To hasło drugiego Forum Spójności Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które odbędzie się 4 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Dziś członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Punktem wyjścia do dyskusji będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, wskazujący na strategiczne znaczenie wschodnich regionów Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa, spójności i rozwoju całej wspólnoty, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn. Posłuchajmy.
1: I my, szanowni państwo, na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
0: Spodziewamy się około 1000 uczestników. Program wydarzenia obejmie 10 paneli dyskusyjnych, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, który nadzoruje Departament Promocji Gospodarczej przygotowujący to wydarzenie.
2: Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Czyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
0: Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele polskiego rządu, m.in. minister spraw

0: Not going anywhere, Bear na antenie radia. Nadzieja, za chwilę Vixen. Moja pani, 25 minut po godzinie 19. Około 40 uczestników weźmie udział w pierwszym ogólnopolskim festiwalu pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. Wydarzenie zaplanowano na 18 i 19 lipca w Koźle. Pieśń dziadowska jest pierwowzorem współczesnej muzyki ludowej i nawiązuje do twórczości dawnych wędrownych śpiewaków oraz lirników. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski.
1: Myślę, że warto sięgnąć do korzeni tej muzyki ludowej, kultury ludowej i pokazać odbiorcom te zanikające w sumie zjawisko, chociaż wiele twórców ludowych bazuje na tych starych jakby przykładach takiej twórczości. Bardzo dobrze. Oprócz tego dodam, że będą tam również warsztaty różnego rodzaju, nie tylko same koncerty. Będzie można na takich prostych, tradycyjnych instrumentach nauczyć się grać. Na pewno będą stoiska twórców ludowych, będą stoiska naszych tutaj grup lokalnych, jeżeli chodzi o pewne takie tradycyjne czy potrawy.
0: Festiwal odbędzie się w miejscowości Kozioł nad rzeką Pisą. Przypomnę termin 18 i 19 lipca. Radio Nadzieja objęło wydarzenie swoim patronatem.

0: Guilty, Teddy Swims, za chwilę sięgniemy na półkę z polską muzyką, Kasia Kowalska, później Krzysztof Napiórkowski zaśpiewa na antenie radia Nadzieja. Ratowanie życia to umiejętność, którą może zdobyć każdy już w najbliższą sobotę, a więc 20 czerwca rusza Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Ćwiczenia organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbędą się również w regionie. Do udziału zaprasza Ewelina Potaś, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
1: W całym kraju organizowany jest Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Jest to bezpłatne, ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne skierowane do wszystkich obywateli. Pogotowie w Łomży włącza się do tej akcji. Zorganizowaliśmy 7 takich punktów. Przede wszystkim nauczycie się oceny bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, prawidłowego wezwania pierwszej pomocy, oceny przytomności i oddechu poszkodowanego, ułożenia w pozycji bocznej, bezpiecznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tamowania masywnych krwotoków.
0: Trening pierwszej pomocy odbędzie się między innymi w Kolnie Nowogrodzie czy Grajewie.
1: Będziemy na targowisku miejskim w Nowogrodzie od godziny 9 do 12 na zamkniętym evencie. Na festiwalu na wzgórzu nad rzeką w Nowogrodzie od godziny 18 do 23. Na rodzinnym festynie powitanie lata w Łomży od godziny 16 do 21. Na pikniku z folklorem w Grajewie przy Izbie Historycznej ulica Legionistów 9 od godziny 16 do 19.
0: Krajowy Trening Pierwszej Pomocy to bezpłatne zajęcia edukacyjne skierowane do wszystkich obywateli, którzy chcą zdobyć lub utrwalić umiejętności niezbędne do reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

0: Krzysztof Napiórkowski. Za chwilę sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką. Najpierw The Connells, później Alex Warren na antenie Radia Nadzieja. Mówiliśmy o tym, że w najbliższą sobotę, więc 20 czerwca, rusza Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Ćwiczenia organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbędą się również w naszym regionie. To najbliższa sobota. No a jeśli chodzi o najbliższy piątek, to będzie 19 dzień czerwca. Tego dnia każdy znajdzie coś dla siebie, bo właśnie w najbliższy piątek w Sławcu odbędzie się profilaktyczny piknik rodzinny organizowany przez ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i wysokomazowieckiego. Do udziału w wydarzeniu zaprasza dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska. Posłuchajmy.
1: W tym roku nasz piknik ma taką specjalną rolę profilaktyczną. Będzie stoisko czy też stanowisko, gdzie będzie można spotkać profesjonalistę, psychologa, psychoterapeutę, porozmawiać o trudnościach dzieci, młodzieży, porozmawiać o jakichś swoich niepokojach. Także to będzie miało taki szczególny wydźwięk w tym roku, ale oprócz tego będzie moc atrakcji.
0: Niezależnie od wieku, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Będzie wata cukrowa, popcorn, malowanie buziek, warkoczyki, kolorowe tatuaże. Będzie klejenie, lepienie, malowanie. Będzie wiele atrakcji, wiele zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Naprawdę bardzo dużo atrakcji przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku. I myślę, że każda osoba, i dziecko, i dorosła, coś dla siebie ciekawego znajdzie, a dodatkowo być może spotka się z kimś, z kim bardzo miło spędzi czas, więc serdecznie zapraszamy.
0: A więc piątkowy piknik odbędzie się w godzinach 15-19 przy ulicy Długiej 22 w Sławcu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Alex Warren, za chwilę Golec, tak, Golec Orkiestra na antenie Radia Nadzieja, ale wcześniej powiedzmy o pewnym ważnym, myślę, wystąpieniu, sytuacji więźniów politycznych, represjach wobec polskiej mniejszości, braku wolności słowa na Białorusi, mówił w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy wystąpił przed europosłami od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia. Przed wystąpieniem Andrzeja Poczobuta przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podkreślała, że jego uwolnienie było efektem wieloletnich starań i działań podejmowanych przez europejskie instytucje. Zapewniła również, że Parlament Europejski będzie nadal domagał się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W wystąpieniu Andrzej Poczobut dziękował za międzynarodową solidarność i wsparcie okazywane mu podczas pobytu w więzieniu. Podkreślał, że informacje o działaniach podejmowanych przez Parlament Europejski docierały do niego za więzienne mury i miały wpływ zarówno na więźniów, jak i na sposób ich traktowania. Znaczną część wystąpienia poświęcił sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi. Mówił o likwidacji możliwości nauczania języka polskiego w państwowym systemie edukacji, braku legalnych polskojęzycznych mediów oraz działaniach wymierzonych w Związek Polaków na Białorusi. Jego zdaniem represje wobec Polaków są elementem szerszej polityki prowadzonej przez białoruski reżim wobec środowisk związanych z europejskimi wartościami. Andrzej Poczobut mówił także o stanie wolności słowa na Białorusi. Przypomniał, że w kraju nie funkcjonują niezależne media, a dziennikarze są prześladowani i trafiają do więzień. Według przedstawionych przez niego danych w białoruskich więzieniach przebywa obecnie ponad 850 więźniów politycznych, w tym kilkudziesięciu przedstawicieli właśnie mediów. Laureat Nagrody Sacharowa apelował o kontynuowanie działań na rzecz uwolnienia więźniów politycznych oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Wyrażał przekonanie, że Białoruś w przyszłości stanie się częścią europejskiej wspólnoty wartości nie tylko geograficznie, ale także politycznie. W końcowej części wystąpienia Andrzej Poczobut mówił o znaczeniu obrony demokracji i praw człowieka w świecie. Przekonywał, że autorytaryzm pozostaje jednym z głównych wyzwań współczesności, a konsekwentne wspieranie wolności i społeczeństw obywatelskich jest warunkiem przyszłego zjednoczenia Europy. Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej. Wolność odzyskał 28 kwietnia tego roku w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. W 2025 roku otrzymał Nagrodę Sacharowa przyznawaną przez Parlament Europejski za walkę o wolność myśli. Golec Orkiestra, później Dermot Kennedy, a o 20:00 katolicki serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Rodzina, bliscy, środowisko lekarskie, władze miasta, znajomi, a także pacjenci pożegnali dziś świętej pamięci doktora Krzysztofa Banzula, cenionego łomżyńskiego okulistę, lekarza z powołania i człowieka, który przez lata pomagał pacjentom z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Mszy świętej pogrzebowej w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży przewodniczył biskup Janusz Stepnowski.
2: Dla nas ta śmierć, dla każdego z nas jest pewną zagadką, ale to jest momentem takiego dziękczynienia panu doktorowi za to wszystko, co uczynił w swoim życiu. Nie tylko jako lekarz, ale jako syn, mąż i ojciec. Był nie tylko z zawodu lekarzem, ale z powołania i z głębi serca. Całą swoją istotą był też lekarzem, który wierzył człowiekowi na ratunek. Niech pan przyjmie pana doktora do swojego królestwa.
1: Świętej pamięci Krzysztof Banzul zmarł w wieku 44 lat. Odszedł po ciężkiej chorobie nowotworowej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To wspólnota parafialna jest podstawą dotarcia do młodych ludzi, mówił ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Jednym z głównych wyzwań Kościoła, o czym mówił między innymi na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda, jest zachęcenie młodzieży do żywej wiary. Księża pracujące na co dzień z młodzieżą zgodnie mówią, że kluczem dotarcia do młodych ludzi jest wspólnota parafialna.
3: Młodzi, którzy faktycznie chcą odszukać Pana Boga, bardzo często angażują się bardzo mocno we wspólnoty parafialne. I to wspólnota parafialna jest taką podstawową komórką formacji ludzi młodych, czy to Oaza, czy to Ruch Światło Życie właśnie wspomniany, czy Glorioza, czy Teoforos, czy wiele innych wspólnot, które działają przy parafiach, Skauci Króla i tak dalej. To one są takimi podstawowymi miejscami, gdzie kapłan, gdzie katecheci mogą spotkać się z ludźmi młodymi, no i w jakiś sposób z nimi porozmawiać, nakierować ich.
1: Ksiądz Mariusz Szulc podkreśla, że takie wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży czy sobotni Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej są podsumowaniem rocznej pracy we wspólnotach parafialnych.
3: I tam ludzie młodzi mogą trochę szerzej spojrzeć na to, co na co dzień robią, czyli mówiąc o kościele, o żywym kościele, no i spotkać swoich rówieśników, którzy też autentycznie wierzą. W tym roku też myśleliśmy, w jaki sposób zbudować program. To, co powiedziałem, odeszliśmy od tych dużych koncertów, od spotkań plenerowych gdzieś, które są przygotowywane pewnie o wiele lepiej niż przez nas, przez duże fundacje, stowarzyszenia, i stawiamy przede wszystkim na spotkanie z młodym człowiekiem w grupach.
1: Program tegorocznego Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej jest na stronie festiwalpłonka.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Najmłodsi już wkrótce rozpoczną wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej. Pierwszy turnus oazowy zgromadzi dzieci i młodzież, którzy podczas 15 dni będą uczestniczyć w programie formacyjnym, modlitwie oraz zajęciach rekreacyjnych, mówi ksiądz Marian Grochowski, moderator Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej.
4: Wszystkie rekolekcje w tym roku odbywają się na Podhalu, w Murzasichlu, w Białym Dunajcu, w Gliczarowie Górnym, czyli okolice Zakopanego, piękne nasze polskie Tatry. I w zasadzie nasza oferta jest skierowana już dla dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej, a więc po komunii. Dla najmłodszych oaza dzieci bożych, 3 stopnie, 1, 2 i 3. I na każdym stopniu dzieci są w swojej kategorii, w swojej grupie wiekowej. Myślę, że to jest istotne, że mogą się formować właśnie w tej wspólnocie, którą w swojej grupie wiekowej mogą stworzyć.
1: Program rekolekcji obejmuje codzienną Eucharystię, modlitwę, ale również różnego rodzaju zajęcia integracyjne i rekreacyjne.
4: Oaza pokazuje, że właśnie to przebywanie ze sobą w górach, też poznawanie Kościoła, siebie wzajemnie, swojej relacji z Panem Bogiem, że to jest też jakiś taki model, w którym ten charyzmat Światło-Życie nie pozwala nie tylko odpocząć, ale też zawiązać przepiękne relacje i przede wszystkim odnawiać swoją relację z Panem Bogiem.
1: Pierwszy turnus rozpoczynający się 30 czerwca zainauguruje cykl wakacyjnych rekolekcji organizowanych przez Ruch Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Cisza, ja i czas, grupa Hej, to jest Radio Nadzieja. W środę już mamy wieczór 18, nie 18, 8, tak, dopiero 8 minut po godzinie 20. Iran mówi, że Izrael musi wycofać wojska z Libanu. Teheran wiąże sprawę z rozmowami o końcu wojny i przyszłym porozumieniem nuklearnym z USA. Wiąże z tym właśnie tę sprawę. Izrael zapowiada, że jego żołnierze pozostaną na południu Libanu. Teheran mówi, że bez wycofania izraelskich wojsk nie będzie pełnego końca wojny w regionie. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi ocenił, że dalsza obecność Izraela w Libanie byłaby naruszeniem memorandum USA-Iran. Hezbollah twierdzi, że Iran poruszy tę kwestię w kolejnej rundzie rozmów z Amerykanami. Izrael zajął część południowego Libanu podczas 3-miesięcznej kampanii przeciwko Hezbollahowi. Walki osłabły po porozumieniu ramowym między Waszyngtonem a Teheranem, ale nie ustały całkowicie. Premier Benjamin Netanyahu mówi, że izraelskie siły zostaną w Libanie tak długo, jak będzie to potrzebne. Amerykański urzędnik podkreśla z kolei, że wycofanie Izraela nie jest warunkiem obecnego układu. Według władz w Bejrucie od 2 marca do 14 czerwca w Libanie zginęło co najmniej 3783 osoby, a ponad 11 tysięcy zostało rannych. Ponad 1 200 000 osób musiało opuścić swoje domy.

Patrycja Markowska, za chwilę Cher na antenie Radia Nadzieja. Mówiliśmy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja wpływa na ceny paliw, no ale obowiązuje jeszcze pakiet, który obniża ceny paliw, wciąż jeszcze w Polsce obowiązuje. No i tak powiedzmy o tym, że benzyna 95 jutro tańsza o kilka groszy niż dziś. Ma kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy za litr. Cena benzyny 98 wyniesie nie więcej niż 6 zł 72 grosze, a oleju napędowego 6 zł 36 groszy za litr. Tak samo jak 95. Te paliwa stanieją o kilka groszy w porównaniu do dnia dzisiejszego. Ceny paliw opublikowano w rozporządzeniu ministra energii w Monitorze Polskim.

20:17, to oznacza, że już za kilka chwil modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to podaję numer telefonów do studia 512 123 502 albo podobny drugi numer 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnice radosne różańca świętego. Różaniec, prosta droga do nieba. W tej części różańca kontemplujemy ziemski początek życia Jezusa. Moment, w którym Bóg w pełni wyraził swoją miłość do nas. Tak nas ukochał, że stał się taki jak my. Dla nas to wielka radość, jednak głębsze spojrzenie na te tajemnice odsłania prawdę, że każda radość na tej ziemi okryta jest cieniem. Jakim? Dzisiaj szczególnie będziemy modlić się o trzeźwość naszego narodu, o trzeźwość w rodzinach. Będziemy polecać wszystkie osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, prosząc o potrzebne łaski dla nich, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecajmy również osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecajmy również wszystkich chorych, cierpiących, wszystkie intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Cały świat zastygł w oczekiwaniu. Czy znajdzie się wreszcie ktoś, kto pójdzie za Bogiem do końca? Od Adama i Ewy nie było nikogo takiego. I teraz świat oczekuje z niecierpliwością. Młoda dziewczyna z Nazaretu odważyła się, choć nie do końca wiedziała, jak to będzie. I to jest właśnie ten cień niewiedzy, który często i nam towarzyszy w spotkaniu z Bogiem.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, zobacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica druga, tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety. Maryja nie kryje się małodusznie w swoim domu, nie chowa kurczowo skarbu, który otrzymała. Maryja idzie do swojej kuzynki, bo wie, że ona jej potrzebuje. Elżbieta stała się brzemienną w podeszłym wieku. Na pewno potrzebuje pomocy. Maryja to wyczuwa i wyrusza. Tutaj także pojawia się cień. Cień zmagania. Zmagania z trudem drogi. Spinaczki w góry. Skupienia na kimś drugim zamiast na sobie. Cień trudu, który zawsze pojawia się wtedy, gdy człowiek pragnie naprawdę pomóc.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: i Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
3: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Bóg się rodzi, moc struchlaje. Nie było na świecie większej radości nad radość betlejemskiej nocy. Ta radość jednak wytryskuje z ciemności odrzucania, ludzkiej obojętności. Człowiek prawdziwej radości to ten, kto pośród odrzucenia i nienawiści umie zauważyć Boże życie. Umie ucieszyć się z tego, że Bóg stał się jednym z nas i wszedł w każdą, nawet najciemniejszą przestrzeń naszego życia.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Čaj, amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Symeon i Anna symbolizują tę właśnie prawdę Ewangelii. Jeśli prawdziwie szukasz Boga, odnajdziesz Go z pewnością. A gdy Go znajdziesz, musisz przygotować się na kolejny cień radości. Ten Bóg będzie odrzucony przez wielu. Są tacy, którzy nie chcą Go w swoim życiu, którym krzyżuje plany i jest dla nich odrazą. Radość odnalezionego Boga miesza się tutaj z tragedią odrzucenia Go przez innych.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłać i szczęść Boże.
3: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Bóg żyje pośród nas. Wydaje się, że Go poznaliśmy, przyjęliśmy, rozumiemy. I tu nagle okazuje się, że On chce być po trzykroć świętym, innym. Nie chce być wrzucony do kolejnej szuflady naszego umysłu, ograniczony naszymi pojęciami, przyzwyczajeniami. Przekonała się o tym Maryja, która przecież najlepiej Go znała. Jezus pokazał jej, kim naprawdę jest. Bogiem niezgłębionym, Bogiem, którego trzeba ciągle na nowo poznawać. To kolejny cień, cień niemożności poznania Boga do końca.
1: Czy nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Po Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Grażyna, Ewa.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.
5: Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
6: Litania loretańska. Oczywiście nie loretańska, ale litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą właśnie w szczególny sposób odmawiamy w czerwcu na antenie Radia Nadzieja. Jest ta litania odmawiana przed apelem jasnogórskim. No właśnie, teraz czas na to, abyśmy wyśpiewali. Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi. Powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam. Podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
1: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławi.
1: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
1: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na Wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
1: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Tadeusz Klama, starosta kolneński, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie starosto.
2: Witam państwa, witam panią.
1: Zaczynamy od ostatniej sesji absolutoryjnej. Rada Powiatu udzieliła zarządowi absolutorium i wotum zaufania. Za uchwałą opowiedziało się 12 z 13 obecnych radnych. To jest dobry znak, pokazujący, że mimo różnic, które się pojawiają, potraficie iść w tym samym jednym kierunku?
2: Tak, różnice zdań zawsze były i będą. I sesja pokazała, że jednak kierunek jest dobry. Nasze działania spotkały się z akceptacją całej Rady. W końcu, jakby nie było, wszyscy głosujemy nad tymi uchwałami i praktycznie głosujemy za absolutorium, głosujemy za swoimi uchwałami, za swoją pracę przez cały rok i skutkami, działaniami tego całego roku.
1: A jak wygląda ta współpraca z radnymi w powiecie?
2: No, myślę, że jest bardzo dobra. Czasami mamy różne pomysły na różne rzeczy, ale dochodzimy do konsensusu i praktycznie zawsze proponowane uchwały przez zarząd na radę przechodzą i są głosowane.
1: Są jakieś burzliwe sesje?
2: Były burzliwe sesje wcześniej, gdy mieliśmy taki okres przejściowy ze szpitalem, gdzie mieliśmy zawieszony oddział. No, a w tej chwili jakoś to wszystko się uspokoiło. Szpital działa, wszystko chodzi jak trzeba, więc wróciło wszystko do normy.
1: Wszystko wróciło. Takie, tak. Może takie sytuacje też są potrzebne, żeby znaleźć te najlepsze rozwiązanie, ten konsensus danej sprawy i problemu.
2: Każda sytuacja kryzysowa właśnie wypracowuje konsensus.
1: Ten ostatni rok, jaki to był czas dla powiatu kolneńskiego, panie starosto?
2: Myślę, że każdy rok dla powiatu to taki krok do przodu, dla rozwoju powiatu pod względem infrastruktury, polepszenia standardów życia dla mieszkańców i również tamten rok taki był. Mieliśmy podsumowując dużą inwestycję jeszcze z Polskiego Ładu, duża hala sportowa, to taki główny temat był. Dużym sukcesem było rozpoczęcie w tej chwili budowy, w tamtym roku budowy drugiego skrzydła szpitala. To jest jedne z większych takich osiągnięć. Wybudowaliśmy dużą halę magazynowo, taką transportowo w zakładzie, w zarządzie dróg naszych powiatowych, więc remonty w szkołach, więc naprawdę to są ciekawe tematy i bardzo ważne dla nas.
1: Ten standard życia, funkcjonowania mieszkańców dzisiaj jest na dobrym poziomie w powiecie kolneńskim?
2: Myślę, że my coraz bardziej widzimy to i zdajemy sobie sprawę, że w ogóle w Polsce i u nas w powiecie również te standardy życia są coraz lepsze.
1: Tak, bo jeszcze 20 lat temu, 30...
2: Byliśmy daleko, naprawdę
1: żeśmy
2: wiele...
1: A pan jest doświadczonym samorządowcem, więc wie, jak to wszystko się zmieniało.
2: Tak, aż się serce raduje, że jednak u nas tak jest, jak jest. Wszystko to jest takie, trzeba po prostu. Mamy te standardy.
1: Tak, dzisiaj jest łatwiej?
2: Żyć na pewno. W pracy może niekoniecznie, bo jednak te środowiska nasze są bardziej wymagające i te potrzeby i standardy tak jakby administrowania są coraz wyższe, więc to wymaga od nas większego zaangażowania i więcej czasu poświęcamy pracy.
1: Tak, wiele udało się zrobić, ale co jeszcze przed wami? Jakie wy sobie cele stawiacie jako zarząd powiatu kolneńskiego?
2: Przede wszystkim wrócę jeszcze do szpitala. Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest, jaka jest. Wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy drugą windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności, jest takie z ministerstwem, może nieduże, nie ma takiej korespondencji może tak jak trzeba, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
1: Bo przyznam szczerze, że ten temat zostawiłam sobie na koniec, tak? Ale skoro pan starosta wywołał już to do tablicy, no to powiedzmy o tym, być może ktoś nie wie, nie słyszał, ten zakład opiekuńczo-leczniczy, który powstaje przy kolneńskim szpitalu, on miał zostać oddany do użytku w czerwcu, czyli właśnie
2: znaczy,
1: teraz.
2: Troszeczkę inaczej to wygląda. Bo my budujemy w ogóle drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc taka kompleksowa sprawa będzie. Na dole będą miejsca doraźnego schronienia na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym, więc tutaj tak to wygląda.
1: Zatem kiedy możemy spodziewać się, że...
2: Jeśli chodzi o zakończenie tej inwestycji, więc rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca. Natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu. I na spokojnie to będziemy robić. Planujemy odbiór tego obiektu dopiero w październiku. Zobaczymy, jak z kontraktem, czy ruszymy jeszcze w tym roku, czy od nowego roku.
1: Panie starosto, takie miejsca, takie zakłady są dzisiaj potrzebne?
2: Powiem pani, że już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być.
1: Do kogo to jest skierowane? Do jakiej grupy społecznej?
2: Ogólnie dla pacjentów, bo tak trzeba to nazwać, którzy będą wymagali dłuższej hospitalizacji w naszym szpitalu. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich w średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, i chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pewnej sprawności fizycznej.
1: Na oddziale paliatywnym, tak jak pan starosta powiedział, też będzie więcej miejsc.
2: Tak, mamy w tej chwili 10 łóżek.
1: To też pokazuje, że jest ta potrzeba.
2: Jest potrzeba. No niestety, muszę to przyznać, ale jest taka potrzeba i osób, które już w tej ostatniej swojej drodze potrzebują opieki, jest coraz więcej i my tych łóżek będziemy mieli więcej, żeby ten człowiek mógł godnie pobyć jeszcze w naszym szpitalu, tak, pod opieką.
1: Panie starosto, dzisiaj Szpital Kolneński to jest takie wasze oczko w głowie?
2: Zdecydowanie w tej kadencji tak, bo naprawdę środków już żeśmy dużo tam zainwestowali. To są bardzo duże pieniądze, dużo większe niż w tamtej kadencji, a dopiero mamy drugi rok praktycznie naszej pracy, więc... A to już nie wszystko. Planujemy jeszcze rezonans i inne rzeczy, tematy. No nie dajemy się w tej sytuacji zewnętrznej i myślę, że przetrwamy.
1: Ale każdy, kto był i korzystał z usług właśnie wcześniej, jeszcze kilka ładnych lat temu i teraz widzi, jak ten szpital się zmienia, no to można zobaczyć nawet tę wizualną zmianę.

0: standard jest bardzo ważny, ale co z kadrą medyczną? Jest problem z tymi lekarzami? W Kolnie też?
1: Zawsze jest problem, ale dyrekcji udaje się pozyskać lekarzy, którzy akurat chcą u nas pracować i dojeżdżają do nas. Może to położenie nasze nie jest takie najlepsze komunikacyjnie, ale mamy lekarzy z Białegostoku, z tych okolic tutaj i naprawdę nie narzekamy w tej chwili na brak kadry.
0: Zatem my czekamy na te otwarcie właśnie tak, zakładu opiekuńczego.
1: No na pewno zaprosimy
0: leczniczego,
1: państwa.
0: Tak. My też będziemy, więc proszę nas obserwować.
1: Oczywiście.
0: Na stronie, w mediach, słuchać nas. Mówił pan starosta przed momentem o transporcie, więc przy tym transporcie na moment się zatrzymamy. Kolej wróciła do Łomży. To jest satysfakcja?
1: Na pewno jest satysfakcja, bo tak jak ja powtarzam, każda droga jest taką ścieżką rozwoju dla danej społeczności, a dla nas, dla Kolna jest takim jakby no spełnieniem albo oczekiwaniem, że u nas też, że z Łomży do nas ta kolej dojdzie. No w ostatnim miesiącu uległa zmianie trasa Szprychy 3. Ona miała iść przez Kolno do Pisza i dalej do Orzysza, do Giżycka. W tej chwili to się zmieniło. Kolno zostało dalej, tylko trasa ma iść do Ełku. W tym kierunku.
0: Czyli to
1: odbicie w prawo. I to takie jest, to znowu nie ma korytarza żadnego w tej chwili. To tylko jest napisane sobie.
0: Czyli to są średnie wiadomości dla...
1: To są średnie wiadomości i to
0: delikatnie
1: wszystko...
0: Mówiąc średnie.
1: Delikatnie mówiąc i mówi się o tym, ale nic w zasadzie nie robi się od 3 lat.
0: Na podwórku politycznym trwa przeciąganie liny. Kto jest odpowiedzialny za powrót kolei, chociażby do Łomży? Która opcja, zdaniem pana starosty, jest za to?
1: Oj kurczę, nie chciałbym się tutaj politycznie wypowiadać, ale myślę, że każda z opcji, postawiłbym znak równości w tej chwili, tak? Jednak ktoś to wymyślił, ktoś nad tym pracował, ktoś teraz skończył i to otwiera. No tak jak to w samorządzie, jest kadencyjność i nie da się przez jedną kadencję zrobić wszystkiego, więc tutaj niech tak zostanie.
0: Dyplomatyczna odpowiedź pana starosty. Dobrze, ważna jest kolej, ale ważna jest także ta infrastruktura drogowa. Niedawno został zakończony pierwszy etap budowy obwodnicy Kolna. Drugi etap trwa?
1: Czy tak, to jest obwodnica drogi wojewódzkiej 647 i teraz trwają prace planistyczne nad wybraniem koncepcji dokończenia tej obwodnicy. To już teraz mówimy o obwodnicy drogi krajowej 63 relacji Łomża-Pisz. Na razie koncepcja, są 3 warianty.
0: Więc jeszcze chwilę pewnie poczekamy.
1: Jeszcze myślę tak, bo najpierw trzeba wybrać koncepcję, później trzeba zrobić projekt i dopiero w następnym etapie jest realizacja tej inwestycji.
0: Ale nie zmienia to faktu, że to są dobre informacje.
1: Bardzo dobre.
0: Że jeszcze pewnie jak rozpoczynał pan swoją karierę samorządową, no to nikt nie pomyślałby, że tutaj w naszej okolicy, w regionie, w województwie podlaskim będziemy jeździli takimi drogami.
1: Powtarzam to zawsze, że kiedyś, tak jak pani powiedziała, z zazdrością patrzyliśmy, wjeżdżając na inne powiaty i województwa, żeśmy zazdrościli im dróg. Dzisiaj nie mamy się czego wstydzić. Stan dróg jest bardzo dobry. Ja jeszcze tylko, korzystając z okazji, dodam, że z chwilą dopuszczenia obwodnicy do ruchu tej drogi wojewódzkiej, wszystkie drogi w mieście, które dotąd drogi były drogami wojewódzkimi, stały się drogami powiatowymi, czyli od jednego ronda w Gromadzynie do ronda przy Mleczarni, droga z Gromadzyna przez ulicę Konstytucji 3 Maja, Sienkiewicza i Mickiewicza stały się w tej chwili drogami powiatowymi i my w tej chwili tymi drogami zarządzamy.
0: A pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg jakieś są? Udało się pozyskać środki?
1: Kończymy inwestycje z tamtego roku na drogę Kątym-Ściwuje. Ona już jest zrealizowana, czekamy na odbiór. No i teraz mamy z tamtego rozdania w tej chwili bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta Kolna. Realizujemy z tego programu drugi etap ulicy Konstytucji. Dobrze mówię? Marii Konopnickiej,
0: tak,
1: przepraszam, ulicy Marii Konopnickiej. Kończymy drugi etap. Też w takim samym standardzie jak pierwszy etap, chodniki, ścieżka rowerowa, więc robimy to wszystko. Mamy na liście podstawowej, już z rezerwy przeszła droga relacji Turoś-Charubin. Myślę, że w tym roku wprowadzimy ją do budżetu. No i mamy taką cichą nadzieję, bo mamy jeszcze drogę na rezerwie jedną, na liście rezerwowej w miejscowości Grabowo. Jeśli wejdzie, finansowo jesteśmy przygotowani, żeby te drogi realizować.
0: Jeśli chodzi o te drogi, na jakim etapie chcielibyście zamknąć tę kadencję? Co byłoby takim sukcesem i zadowoleniem, że można kończyć kadencję i powiedzieć: tak, udało się.

0: muszą zrobić. No bo jednak te drogi to jest te zadanie, które chyba
1: to jest niekończąca się historia.
0: Tak, ale najbardziej oczekiwane przez mieszkańców, tak mi się wydaje.
1: Tak, ma pani rację, że jeśli nie ma drogi, to nie ma myśleć w ogóle ani mówić, ani myśleć o niczym. No nie wiem, żeby to było takie tempo jak wcześniej w tamtej kadencji, to mielibyśmy szansę zakończyć pewne tematy. Natomiast w takim tempie zrobimy dużo, ale jeszcze tych kilka dróg takich poważniejszych nam zostanie. Zdecydowanie.
0: A jakie to są te poważniejsze drogi?
1: No są tego typu drogi, na przykład droga Gromadzin, Lachowo, Milewo na przykład, która wymaga takiego remontu. Są drogi jeszcze na terenie tutaj każdej gminy, jakaś droga jest ważniejsza. Typowo powiatowa, duża. Jest ich naprawdę jeszcze kilka. Mamy jeszcze dwie drogi, one wierzchni typowo żwirowej. Jeszcze takie się trafiają też.
0: Moje zdziwienie, ale takie są realia.
1: Robimy dokumentację, przygotowujemy się. Być może, jeśli będzie taka okazja, to skorzystamy z niej i te drogi będziemy realizować.
0: Więc drogi, szpital.
1: Szpital przede wszystkim, w tej kadencji przede wszystkim szpital.
0: Co jeszcze pochłania najwięcej waszego zaangażowania i najwięcej środków?
1: Robimy ze swoich środków też takie mamy mniejsze drogi o mniejszym znaczeniu, oczywiście dla mieszkańców bardzo ważne.
0: Tak.
1: Takie na przykład w miejscowości Kumles teraz żeśmy zaczęli na gminie Kolno, na Grabowie, ze swoich środków, teraz na Małym Płocku. Takie odcinki po kilometr, po dwa, wartości około 1,5 miliona, 2 milionów. Korzystamy z tego, że są bardzo niskie ceny w tej chwili przez wykonawców prooferowane i możemy to w ramach tych swoich środków zaoszczędzonych, trochę zawsze mamy, lubimy trochę zaoszczędzić, trzymać tych środków, te drogi wykonujemy.
0: Te środki są zabezpieczone?
1: Tak.
0: Na te mniejsze inwestycje?
1: Tak, oczywiście. To robimy ze swoich cały czas. Nie możemy w ogóle podpisać umowy, jeśli nie mamy takich środków w budżecie, nie?
0: No i jak ten budżet się spina? Spina się?
1: Spina się. Naprawdę nie ma problemu żadnego. Zawsze jest opcja kredytu, pożyczki, który możemy skorzystać i chętnie to zrobimy.
0: A w tym momencie zadłużenie?
1: Już nie mamy od kilku lat żadnego zadłużenia.
0: Jesteście na zero, zamykacie każdy rok.
1: Tak, jeszcze mamy zawsze nadwyżkę dużo większą, taką rezerwę, która pozwala nam inwestować. Powtarzam, gdyby nie te oszczędności z tamtej kadencji, na pewno byśmy tego szpitala też nie budowali, bo jednak to było 11 milionów złotych swoich środków. To na nasz powiat, przy naszym budżecie to jest bardzo dużo.
0: Więc życzymy, żeby tych środków dodatkowych było jak najwięcej. Żeby
1: programów zewnętrznych, tak.
0: A właśnie,
1: jak najwięcej.
0: Co z tymi programami zewnętrznymi? Chwila westchnienia.
1: No, one niby są, te programy. W tej chwili też myślę, że będzie nabór jeszcze w sierpniu do... Jeśli chodzi o drogi, mamy przygotowaną jedną drogę, zobaczymy, będziemy to składać w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zaczęliśmy trochę z fotowoltaiką teraz na naszych obiektach, no ale mamy pewne takie problemy, zobaczymy, techniczne, bo projekt, żeśmy czekali 1,5 roku na rozpatrzenie tego projektu, a przez 1,5 roku wiele się zmienia. Więc tutaj staramy się dopasować z tym projektem do jego wykonania. Zobaczymy jeszcze.
0: No to niech te problemy znikają, panie starosta.
1: Niech
0: się udaje. Tadeusz Klama, starosta kolneński, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A ze mną jest dziś Agata Sikora, eseistka, kulturoznawczyni, autorka książki Jak wyjść z siebie o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszając nas do odbycia tej wspólnej podróży, napisała pani, że celem książki jest wykolejenie paru automatyzmów myślenia. Których?
2: Myślę, że jest ich tam wiele rozebranych w różnych miejscach i na różne sposoby, ale myślę, że najważniejsza to jest właśnie kwestia takiego przekonania, że bezpieczeństwo, sprawczość osiągamy indywidualnie, że wszystko jest o tym, żeby jak najbardziej uniezależnić się od innych, zebrać jak najwięcej zasobów, żeby być w stanie przetrwać samemu. Wydaje mi się, że, czy nie wydaje mi się, jest to taki owoc pewnego wyobrażenia o świecie i społeczeństwie, który jest w tej chwili bardzo silny, a jednocześnie no, bardzo działa kontrproduktywnie, bo przez taki sposób podejścia bardzo często pozbywamy się, jakby odcinamy się od możliwości. No właśnie, nie doskonałego, spełnionego, rajskiego i utopijnego życia, ale lepszego życia.
1: Wydaje nam się, wielu z nas się wydaje, że jesteśmy wyjątkowi w swoich zachowaniach, że nie działamy jak większość ludzi, że my nie ulegamy propagandzie czy emocjom. Jesteśmy tacy racjonalni i wyjątkowi. A co nam daje uznanie, że jednak jesteśmy podobni do większości ludzi?
2: To jest w ogóle niesamowicie fascynujące, bo przez większość czasu w kulturze europejskiej była takie przekonane, że ludzie zasadniczo działają wedle tych samych mechanizmów, że one się, czy każdy może się jakoś tam różnić przez to, jak silnie te mechanizmy są, ale ludzie raczej widzieli siebie jako właśnie reprezentantów danej grupy, widzieli siebie w kontekście, no właśnie, nie wiem, jestem melancholikiem, to znaczy, że tam mam jakieś te fluidy, była ta teoria humorów, takie albo inne, ale zasadniczo zakładało się, że jesteśmy w stanie rozpoznać innych ludzi przez to, jak my sami działamy. Że takie na przykład dworskie, takie podręczniki, jak wpływać na ludzi, to było zastanów się, jak sam to odczuwasz. A właśnie tak zaczynając od XVIII wieku, wyobrażaliśmy sobie, że nie, my jesteśmy tutaj niepowtarzalni i jedyni. A w momencie, kiedy zaczynamy tak myśleć, to przestajemy widzieć te połączenia, które nas łączą, widzieć analogie. I ja to bardzo obserwuję i to obserwuję to na bardzo wielu rzeczach. To znaczy na przykład osoby, które znają teorię działania fake newsów, są przekonane, że nie są ofiarami fake newsów, chociaż są dokładnie tak samo, tak? Błędy poznawcze, psychologiczne, które wypływają, które są pewną tam regułą, dotyczą również ludzi, którzy znają teorię tych błędów psychologicznych, więc jakby w ogóle powiedzenie sobie, że takie coś jest, w ogóle jest takim pierwszym krokiem, żebyśmy odzyskali kontakt z rzeczywistością, tak? Znaczy, ja bardzo nie lubię słowa pokora, ale akurat pokora poznawcza za jakiś czas jest naprawdę, naprawdę cenną rzeczą. I to też nam pozwala wyjść z takiego nieustannego moralitetu, bo w momencie, kiedy wyobrażamy sobie, że jesteśmy jedyni, wyjątkowi, niepowtarzalni, że generalnie wszyscy są tutaj taką masą, a my tutaj jesteśmy tymi wybitnymi artystami, indywidualnościami, czy czymkolwiek innym, co tam sobie uroimy, to przestajemy tak naprawdę rozumieć ten mechanizm społeczny, który nas kształtuje. Przez to, że udajemy, że go nie ma, obarczamy siebie całą odpowiedzialnością, winą, albo właśnie wypieramy wszystko to, co robimy, bo dlatego, że wyobrażamy sobie, że robimy to tylko i wyłącznie sami.
1: Jest w tej książce taki fragment, który mnie jakoś tak mocniej uderzył, pewnie dlatego, że on mnie mocno dotyczy. Chodzi mi o tę naszą dzisiejszą rzeczywistość, która wymaga naprawdę mnóstwa działań i decyzji. I to tak jest, od jogurtu, z cukrem czy bez, z kawałkami owoców czy nie, przez notatnik, czy on będzie z materiału z recyklingu, wybór konta w banku, to też jest decyzja rozłożona czasami na dni, bo może nam ułatwić wzięcie kredytu. Daje nam to poczucie sprawczości i czy fałszywe?
2: No przede wszystkim powoduje jakieś olbrzymie, ale to olbrzymie przeciążenia. To znaczy olbrzymie, ponieważ w każdej małej decyzji mamy decyzję, za którą czujemy się odpowiedzialni i mamy poczucie, że to my mogliśmy wybrać lepiej. Znaczy, ja podam przykład, tak, ja na tydzień mieszkałam w Londynie i tu przyjechałam teraz na tą promocję książki i nie wiem, miałam tam, nie wiem, lek, który mogłam wykupić w Anglii, ale sobie myślałam, pojadę do Polski i jakby coś tam. Znaczy, poświęciłam trochę czasu, żeby to przemyśleć i wydawało mi się, że to jest dobra sytuacja, która to sytuacja skończyła się tym, że musiałam latać w nocy na dyżurze po prostu, żeby zaczęłam się tak źle czuć. No i potem sobie myślę, nie, no to nie było dobre rozwiązanie, mogłam zrobić inaczej, nie straciłam tej nocy, byłoby mi lepiej, ale przecież ja tego nie wiedziałam, tak? Jakby nie mogłam tego wiedzieć. To nie jest tak, że nie pomyślałam, tylko ten, i ten, to jest taki przykład, ale tego typu decyzji, właśnie to, co pani powiedziała a propos wyboru konta w banku, które potem może nam wpływać na decyzje kredytowe, to jest jakby, to są, wydaje się, banalne decyzje i właśnie znowu mówimy o jakby myśleniu o tym, tej indywidualności, to można powiedzieć, ojej, ale w ogóle ty się to bardzo przyjmujesz, to nie jest takie ważne, dlaczego tyle czasu na to poświęcasz. No więc ukrywamy to, ile to poświęcamy, bo wydaje się to zbyt banalne i błahe, ale z tego składa się nasze życie. No i oczywiście, powiedzmy sobie wprost, tak? To znaczy kiedyś takie podejście, a co będzie, to będzie, mogło powodować, że na końcu lądowaliśmy w złym miejscu i było źle, tak? Ale jeżeli wylądowaliśmy w tym miejscu, nie mieliśmy takiego poczucia winy z tego powodu, ponieważ nie mieliśmy poczucia, że to jest w naszej gestii, tak? I to jest bardzo ciekawy balans. Ja tu też chcę powiedzieć, że to oczywiście nie jest tak, że ja jestem za porzuceniem sprawczości, jakby zdaniem się na jakby fatum czy cokolwiek innego, tylko na zastanowienie się, jak realnie przebiega ta nasza sprawczość. To znaczy, jeżeli nie jestem lekarzem, to do jakiego poziomu ja mogę wiedzieć, jakie ja tu rzeczywiście mam opcje, jakie scenariusze są możliwe, do jakiego stopnia tu dochodzi do po prostu czystego przypadku i tak dalej, i tak dalej. Ale my nie bierzemy tego wszystkiego, no i do jakiego poziomu w ogóle jest realistyczne, że my każdy najmniejszy element naszego życia będziemy w ten sposób przetwarzać. No bo podałeś ten przykład banku, tak, i zdolności kredytowej, która ma olbrzymi, może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, ale tak samo problem tego nieszczęsnego notatnika, czy ma opłatkę z recyklingu, czy nie, tak, i się zastanawiasz, że no tak, jakby zdajesz sobie sprawę z tego właśnie społecznego mechanizmu, że jakby problem z katastrofą klimatyczną i ze zniszczeniem środowiska jest taki, że to wszyscy, jakby, że jakby to cała struktura społeczna jakby gdzieś tam na to pracuje, ale z drugiej strony, no jakby każdy, kto choć raz to zrobił, wie, ile czasu zajmuje sprawdzenie, czy firma, która jakby reklamuje się jako jakby

0: Co się z nami dzieje, jeśli ich nie mamy, albo są one słabe?
1: Znaczy, to jest taki obraz, taka metafora, takie coś, żeby się właśnie nad tym zastanowić. To znaczy, żebyśmy sobie takie zadali pytanie, czy jeżeli sobie wyobrazimy siebie jako osobę, która sobie tam chodzi po linie, to czy my mamy poczucie, że jakby wokół nas, jeżeli nasze życie jest taką liną, to czy mamy poczucie, że tam pod spodem jest siatka, czy nie? A jeżeli ta siatka jest, to czy ona jest sparciała, czy nie jest sparciała? Czy jest to siatka, która jakby jest robiona na serio, czy to jest taka siatka z folderu, który jakby jest odmalowana na atrakcyjne kolory, ale wiem, że nikt jej na przykład nie serwisował od 10 lat. I to jest trochę takie pytanie, że jeżeli mam poczucie, że tej siatki nie ma, to jesteśmy niesamowicie skupieni na tym, żeby być jak najlepszym po prostu akrobatą, jaki może być. Bo to mamy poczucie, że to jest kwestia być albo nie być. Jeżeli natomiast mamy poczucie, że jakby pod spodem jest jakaś siatka i to jest dobra siatka, która nas złapie, to znaczy, która naprawdę działa, to nasza taka swoboda tego życia znacznie jakby się zwiększa. I ja tą siatkę mam tu na myśli różnego rodzaju infrastruktury, nazwę to brzydkie może słowo, ale tu nie chodzi mi tylko i wyłącznie o sytuację, nie wiem, przyjaciółki, do której mogę zadzwonić, chociaż to jest właśnie jeden z elementów takiej siatki, ale też na przykład usługi publiczne, to znaczy czy właśnie w sytuacji, w której budzę się w nocy, nie jestem w stanie spać, bo po prostu potrzebuję leku, to czy ile czasu mi zajmuje jakby zdobycie tej pomocy, czy ja tą pomoc rzeczywiście mogę dostać, czy ja muszę za to zapłacić, czy generalnie muszę skorzystać z receptomatu, gdzie jakaś maszyna losująca, bo to, że niby lekarz, ale jakoś nie mam poczucia, że jest to faktyczna konsultacja lekarska, to działa. I to wszystko jakby przez to, że jest tak w tle naszego życia, że bardzo rzadko dochodzimy do takiego momentu, w którym mamy tak prosto, to znaczy ta wizja tego linoskoczka jest taką ostrą metaforą i jakby każdy, kto chodzi po linie albo wyobraża sobie chodzenie po linie, wie, że to jakby trzeba być mega skupionym, a w momencie, kiedy to jest nasze codzienne życie, to my o tym nie myślimy, że wydaje nam się to codziennością i w ogóle nie myślimy o tym, jak głęboko nasze życie, nasz stan psychiczny, nasze zdrowie, w ogóle wszystko jest jakby definiowane przez to, w jakich tych kontekstach społecznych my funkcjonujemy.
0: I tak? Te siatki na przykład, od nich zależy, jak przeżywamy na przykład śmierć kogoś bliskiego, czy utratę pracy chociażby?
1: Tak, zdecydowanie. I znowu tu jakby ja mam świeżą właśnie sytuację utraty zwierzęcia w domu, co oczywiście jest zawsze trudne dla całej rodziny. I miałam taką wątpliwość, jeżeli chodzi, no, dziecko poszło do szkoły, liczyliśmy na to, że po prostu bycie między ludźmi, między przyjaciółmi bardziej jakby no pomoże, ale no zadzwoniłam, powiedziałam, że jeżeli dziecko nie będzie się dobrze czuć psychicznie, no to żeby dzwonili, że puścili. Po czym odbieram dzieciaka i szkoła już podjęła sama z siebie, nawet przed tym moim w ogóle telefonem, szereg jakby działań. I to jest od najprostszej rzeczy, że jest w ogóle jakby dzieci i są informowane, że jeżeli mają jakiś problem, chcą o czymś porozmawiać, mogą zawsze poprosić nauczyciela na stronę i zrobić to w tym, co moje dziecko zrobiło. I to uruchomiło po prostu jakieś bardzo, bardzo fajne działania mające na celu wesprzeć dziecko. Pomyślałam, jak to dużo mi daje, tak? To znaczy, jak to, że znajduję się w jakimś kontekście, w którym to jest jakby ktoś inny również dba o to, żeby jakby tą trudną sytuację jakoś przejść jak najlepiej, jaki to jest olbrzymia wartość, której właśnie nie widzimy na co dzień, ale też bardzo trudno ją nam nazwać, tak?
0: Jeszcze jeden wątek chciałam poruszyć o tym, jak milenialsi dziś wychowują dzieci, bo my, ja też jestem milenialsem, ja chodziłam z kluczem na szyi, chodziłam po podwórkach, po trzepakach, po dachach jakichś śmietników do nocy, tam mama czasem krzyknęła z okna i skontrolowała, czy gdzieś w ogóle my się znajdujemy w przestrzeni tego krzyku. Dlaczego teraz ci sami milenialsi tak obsesyjnie chcą kontrolować swoje dzieci, planować im całe dnie?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Znaczy, taka opowieść optymistyczno-pozytywna, która jest, znaczy tak szerzej funkcjonuje, no to jest taka, że milenialsi oprócz tego, że jakby mieli

0: i tą wolność jako dzieci większą, to jednocześnie jednak byli wychowywani bardzo często w bardzo takich opresyjny sposób, że jakby było to, jakby nikt się nie zajmował uczuciami dziećmi, te dzieci tak blisko, że bardzo często w sposób niezamierzony, ale te wzorce wychowawcze no jednak zakładały pasa i takie no zastraszanie i różne takie rzeczy. No i to optymistyczna opowieść jest taka, że przez to, że no jakby część ludzi poszła na terapię. Musimy pamiętać, że terapia dalej jest przywilejem, ale jednak w pewnych środowiskach dużo osób to przeszło, plus przede wszystkim ten język terapeutyczny, język psychologiczny jest w tej chwili takim dominującym językiem myślenia o sobie, o społeczeństwie, więc jakby to jest też otacza nas, kulturze otacza nas w różnych przekazach medialnych. No więc jakby, że dzięki temu jesteśmy tymi rodzicami, którzy jakby już rozumieją, no nie wiem, że dziecko, kiedy się na nie bardzo krzyczy, to ono się boi, więc jakby cały czas pracujemy nad emocjami tego dziecka, emocjami swoimi i tak dalej, jakby staramy się jakby budować różne tam jemu możliwości, że jesteśmy tak bardziej, dużo bardziej dzieckocentryczni. Natomiast trzeba się też zastanowić nad drugą wersją, drugim wytłumaczeniem, to znaczy, że przez to, że nastąpiła transformacja, nastąpiła no, gwałtowna zmiana jakby w ogóle wzorców życia, kwestia tego jakby tego statusu materialnego, pieniędzy zdecydowanie zaczęła być dużo bardziej istotna, dużo bardziej wpływająca na poczucie wartości siebie. To, że przede wszystkim właśnie ta sieć asekuracyjna, czyli takie poczucie, że no będzie, raczej będzie biednie, ale jakoś tam będzie, że nie wiem, poczucie zagrożenia z bezrobociem, poczucie tego, że musisz jak najwięcej osiągnąć, żeby mieć dobre życie. To jest też taki no, socjologiczny już w tej chwili truizm, że w społeczeństwach o większych nierównościach jest dużo niższy poziom szczęścia, ponieważ ludzie zamiast jakby czerpać zadowolenie z tego, co mają, zawsze patrzą na tych, którzy mają więcej i wtedy mają poczucie, że czegoś im brakuje. No więc takie podejście, jakby zwiększenie nierówności, poczucie niepewności tego, że jakby nasze dziecko sobie poradzi po prostu, powoduje, że my zaczynamy, tutaj też jest bardzo ważne słowo, inwestować w to dziecko, przygotowywać je od bardzo wczesnego dzieciństwa do jakby uczenia się różnego rodzaju umiejętności, różnych postaw, które w danej chwili są cenione na rynku i w tym sensie można to widzieć, że to wychowanie jest również pochodną po prostu lęku, tym poczuciem, że to dziecko nie dorasta w społeczeństwie, w którym może się czuć bezpiecznie, że ono nie będzie miało zagwarantowanych podstawowych usług publicznych, niezależnie tego, czy wybierze jakby ciężką pracę na świetlaną karierę w korporacji, czy wybierze ciężką pracę w systemie ochrony zdrowia. No więc w każdym razie chodzi o to, że jakby to też jest taka prywatyzacja odpowiedzialności, tak? Jako że nie wierzymy w instytucje, jako że nie wierzymy w usługi publiczne, to nie wierzymy i przede wszystkim nie wierzymy w to, że świat zmierza w dobrym kierunku i że będzie lepiej i że w ogóle jako społeczeństwo mamy tu jakieś rozwiązanie, no to w tym momencie staramy się sprywatyzować jakby tą odpowiedzialność za dzieci. Zaczyna to niestety wchodzić w taką logikę znaną z igrzysk śmierci, tak? To znaczy te dzieci nie mogą sobie wyobrażać, że one wszystkie dzieci, w sensie nie dzieci z naszej, znaczy z prywatnej szkoły czy naszego specjalnego przedszkola, tylko że wszystkie dzieci będą miały zapewniony dobry start i że mogą czuć się bezpiecznie, że jako dorośli będą w stanie wieść godne życie. No powoduje jakby tą niesamowitą skupienie się i taką też bardzo głęboką wiarę, że te wczesne, to jak to dziecko będzie się rozwijać w bardzo młodym wieku, może mieć fundamentalne znaczenie dla jego, no nie wiem, kariery i szczęścia.
1: A po więcej odsyłam do książki Jak wyjść z siebie, o której rozmawiałam z jej autorką Agatą Sikorą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
2: Panie pośle, chciałam zacząć od takiej sprawy, która myślę, że może zbulwersować wielu Polaków, szczególnie tych, którzy przeczytają dzisiejszy tekst na portalu Zero, o błyskawicznych przyjęciach, wykonywaniu pakietów kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu badań w bardzo krótkim czasie, chociaż Polacy muszą czekać po kilka tygodni, jeśli nie miesięcy. Możliwość przebywania w innym pomieszczeniu niż ogół pacjentów. Chodzi o warszawski szpital południowy, w którym, jak czytamy, stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej, a także ich rodzin. Patryk Słowik z portalu Zero ma na to dokumenty. Jak pan skomentuje taką sprawę? Czy to ma też możliwość takiego szerszego rezonowania i czy to może się stać jakoś bardzo kłopotliwe dla partii rządzącej?
3: No cóż, partia rządząca po prostu uwłaszczyła się na państwie polskim. No to przecież, pani Aniu, proszę państwa, ja o tym mówiłem przed 23 rokiem, że właśnie tak będzie. I powiem tak, że w 11 rok był kongres Platformy Obywatelskiej, na której Donald Tusk powiedział: słuchajcie, to nie oni mają mieć dobrze, to my mamy mieć dobrze. I to jest realizowane. Po prostu oni inaczej nie potrafią. Oni budują swoje grupy, zorganizowane grupy, które się wspierają, ułatwiają sobie życie,
2: ale
3: zarabiają miliony.
2: W tym tekście też widzimy, jak wygląda taki specjalny pokój, gdzie są kanapy, fotele. No każdy z nas ma jakieś doświadczenie kogoś bliskiego czy kogoś znajomego na SOR-ze, czekający po 5, 6 czy nie wiadomo ile godzin. A tutaj proszę, rejestracja, cyk, kilkanaście minut, badania wykonane, proszę poczekać sobie na kanapie, wygodnie usiąść. No to jest naprawdę bulwersujące.
3: To znaczy, z perspektywy całego Mazowsza, państwo możecie nie zdawać sobie sprawy, co to jest miasto stołeczne Warszawa. Miasto stołeczne Warszawa to jest jeden wielki urząd pracy i jeden zakład usługowy dla Platformy Obywatelskiej. Tutaj przechodzą miliardy koło nosa. No proszę państwa, no 20 miliardów jest budżetu Warszawy. Warszawa wybudowała specjalnie ten szpital południowy, który w narracji Trzaskowskiego jest jego, że tak powiem, flagowym projektem. I przecież, no, jakby to powiedzieć, no plebs nie będzie z tego za bardzo korzystał. No przecież oni sobie wybudowali, a nie komuś. No. I te pieniądze, o których mówimy, że brakuje w lecznictwie pieniędzy, a tutaj lekarz bez specjalizacji, no tak jak kierowca bez samochodu, zarabia 1 600 000 rocznie, no to przecież jest dom wariatów, a przecież znamy lekarzy, którzy zarabiają powyżej 2 milionów.
2: No właśnie, więc jak to ukrócić, bo chcemy zatrzymywać lekarzy, chcemy, żeby oczywiście zarabiali godnie za swoją pracę.
3: Oczywiście,
2: ale
3: pan Dawid.
2: Ale bez
3: pan
2: przesady.
3: Dawid, gdyby prawica rządziła, nie zarobiłby tyle. Natomiast teraz po prostu nie praca, tylko układy powodują, że się zarabia. Cały czas będę przypominał, że spółki Skarbu Państwa tak pluli na te spółki, że to pompują pieniądze przez te spółki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To proszę państwa, pierwsze co zrobili, jak doszli do władzy, to podnieśli sobie pensję o 30-40%. No. To jest, proszę państwa, to jest blisko połowa, a mówili, że tamci kradną. Więc co ci robią? Czy jest definicja takiego postępowania? No nie ma. To jest po prostu bezczelność, arogancja władzy i pazerność. I to, proszę państwa, musi się skończyć. No. Niestety Tusk, mimo tej wiedzy, ma dalej 30% poparcia. Ja nie rozumiem tych ludzi. Naprawdę tych ludzi. Ja spotkałem tutaj, pani redaktor, na Saskiej Kępie takiego w moim wieku gościa, który mówi: panie Marku, czy pan pamięta, przed kampanią wyborczą ja z panem rozmawiałem, ja na pana nie głosowałem. Ja mówię: nie, no przecież ja nie mam pretensji, jak co, żałuje pan teraz, że na mnie pan nie głosował, ale mówi: no nie. Widzi pan, bo to szczucie ludzi na ludzi. No ja mówię: no ale dobrze, no ale kto na kogo szczuje? Kto na kogo szczuje? My tylko wyjaśniamy prawdę, a wy to obracacie, jakbyśmy to personifikowali. I teraz on mówi tak, ja mówię: nie, widzi pan, co się dzieje? Szpitale są zamykane, szpitale są dla swoich, a propos szpitali, SOR-y są dla swoich, nie widzi pan tego?
2: I co on na to?
3: No ale panie Marku, no ale wie pan, jak ja na Tuska już tam ileś 20 lat głosuję, no to ja będę teraz głosował na kogoś innego?
2: No właśnie, bo wyszłoby, że się mylił. No. I to są proste procesy psychologiczne. Człowiek chce mieć poczucie, że wybrał dobrze. To tak jak z tym ceny paliw niżej. Widziałam rozmowy z kierowcami, którzy byli pytani o to, że już te ceny będą, program będzie wygaszany, ceny będą wyższe, co ten człowiek na to? I on mówi, no takie mamy czasy. Właśnie, mówi, takie mamy czasy. I ja się zastanawiam, co mówiłby, gdyby to rząd Prawa i Sprawiedliwości wygaszał jakiś taki program pomocowy. Czy też mówiłby, takie mamy czasy, czy by szedł gdzieś tam protestować i nagadać na rząd? To jest ciekawe.
3: Jak? Donald Tusk zmęczył ludzi po prostu, tego właśnie, tej agresji w mediach, tego zakłamanego przekazu, zakłamanego wprost, to nawet oni nie kombinują, tylko po prostu kłamią. Jest tak dużo, że ludzie po prostu zwyczajnie mają tego dość. Wtedy, kiedy szanowało się prawo, albo miało się nadzieję, że to prawo się szanuje, to ludziom jeszcze zależało. A dzisiaj, jak się nie szanuje prawa, jak Żurek swoje własne prawo pisze, jak odwołuje kolejnych, wystarczy pani Wrzosek zarzuty postawić, żeby odwołać prokuratora, który to robi. I to wszystko jest, proszę państwa, na naszych oczach. No. I bezradność, ale posłów też, bo przecież kto wymyślił immunitet? No, żeby poseł Jakubiak mógł, ale poseł Jakubiak nie może, bo immunitet odbiorze mu większość rządowa. Czyli inaczej mówiąc, immunitet jest po prostu funta kłaków niewart. No, w zakłamanych czasach, w czasach przegranych dla nas, ale jednak wybranych przez społeczeństwo w 23 roku, stara się nam wykręcić ręce, tak jak wczoraj Niemcy wykręcili Bąkiewiczowi, no.
2: To przejdźmy, panie pośle, do spraw międzynarodowych i może ocenimy wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Czy to dobrze, że pojechał na te 80. urodziny Donalda Trumpa? Bo ja słyszę od polityków partii rządzącej, że po co tam pojechał, wyśmiewane jest ta cała gala MMA, że minuta 20 wyliczane, czy jest zdjęcie, czy rozmawiał z Trumpem. Więc jak pan oceniłby to, że Karol Nawrocki tam pojechał?
3: No taka dziecinada trochę ze strony rządzących, dlatego że nie zostali zaproszeni, to oni będą w tej chwili poprzez proste ludzkie zachowania zazdrościć i będą teraz depresjonować to. Proszę państwa, nie zdarzało się do tej pory, że prezydent Stanów Zjednoczonych na prywatną swoją imprezę zapraszał prezydenta Polski. No nie zdarzało się do tej pory, a teraz się zdarza. Czy to jest dobrze? No oczywiście, że dobrze. No, nie zdarzało się do tej pory, że w sprawach Ukrainy rozmawiały tylko trzy państwa. A teraz tak jest. Gdzie jest Donald Tusk? Nie ma Donalda Tuska. I ten parias Europy po prostu na wszystkich płaszczyznach życia politycznego, wewnętrznych i zewnętrznych, depresjonuje Polskę. On po prostu z pozycji salonu w Parkowej zarządza Polską, nie mając w ogóle pewnie świadomości, co w Polsce się dzieje. I powiem, że mieliśmy spotkanie w tej chwili w PiS-u, w końcu pod zasięgiem radia, prawda?
2: Tak.
3: W PiS-u. Z Mateuszem Morawieckim, Wolni Republikanie się spotkali. Do pierwszej w nocy żeśmy rozmawiali. Następnego dnia był w Krakowie już Mateusz Morawiecki. I proszę państwa, wynika z tego, że po pierwsze, paru burmistrzów, którzy tam byli, podziękowali Mateuszowi za program rozwojowy dla gmin i powiatów. Teraz to się skończyło, nie ma pieniędzy. Na pytanie, gdzie są pieniądze, nikt nie potrafił znaleźć odpowiedzi. I powiem państwu, że zginęło, teraz to będzie wychodziło na jaw, oprócz tego deficytu, o którym mówimy, że on już jest miesięcznie, zadłużamy o 20 miliardów, proszę sobie wyobrazić, o 20-30 miliardów miesięcznie zadłużamy państwo polskie i to już jest jakiś automat niekończący się, to proszę państwa, w obrotach pomiędzy firmami zginęło 350 miliardów złotych. I pytanie brzmi, gdzie te pieniądze są? No ja za Boga nie wiem. Staram się dojść, ale jest to kłopotliwe, bo rząd nie udziela odpowiedzi, unika posłów. Funkcja nadzorcza nad państwem polskim, Sejmowi zostaje zabierana systematycznie. I tyle, no. I takie mamy państwo, no. I teraz zbliżają się wybory w 27 roku. I pytam się, kto na tych drani zagłosuje? No kto, pytam się. takie same dranie, którzy mają gdzieś po prostu Polskę.
2: Ale no. Jednak 30% głosuje na samą Koalicję Obywatelską.
3: Ja wiem, ale ten procent... Sondażu. Proszę popatrzeć na komentarze w sprawie Bąkiewicza wczorajszego zajścia. Ja już pomijam fakt, że naraził krzyż na poniewieranie, ale to jest moje zdanie. Natomiast politycznie rzecz biorąc, to proszę zobaczyć, jak policja zareagowała. Otóż pani Aniu, powiem to u pani jako pierwszy, że ja nie chcę mi się wierzyć, że Niemcy nie konsultowali się z Polakami. Że policja
2: Czyli
3: polska...
2: Czyli myśli pan, że dostali przyzwolenie, mówiąc wprost, od kręgów rządowych,
3: oczywiście, oni byli agresywni, ponieważ dostali przyzwolenie. Takie jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że ta agresja wypłynęła z zielonego światła z Warszawy. Oby tak nie było, ale jestem przekonany, że ten rząd po prostu wykorzysta każdą sytuację, żeby walczyć z opozycją, a ten sposób jest dla rządu bardzo wygodny. Ale to wcześniej czy później wyjdzie na jaw, bo policja niemiecka będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak postąpiła. I policja niemiecka nie będzie ukrywała tego faktu, ponieważ są zapisy rozmów, po prostu zwyczajnie. No. Chyba, że prywatnie z komórki na komórkę komendant policji na przykład niemieckiej, czyli ich tam Polizeiführer zadzwonił do naszego Führera i dogadali się po prostu.
2: Ale ja widzę komentarze chociażby Roberta Winnickiego, że ta sprawa Roberta Bąkiewicza i jego wypadu do Berlina, tej sytuacji w Berlinie, przykryje właśnie ten sor dla tak. polityków Koalicji Obywatelskiej, że to jest coś, co ludzi interesuje.
3: Robert
2: Co ludzi
3: Bąkiewicz
2: dotyka i oburza.
3: Nie konsultuje swoich poczynań, jest samodzielnym, jest takim street fighterem. Bardzo się martwię tym, że nie tylko SOR przykryje, ale też przykryje zamordowanie człowieka na ulicy w Białej Podlaskiej.
2: A no właśnie.
3: Przykryje też inne sprawy. Już Tusk się cieszy, dlatego że oni narracją w prosty sposób narracyjny zrobią z Bąkiewicza oszołoma i tyle. I przykryją wszystkie inne sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą.
2: No właśnie, w Białej Podlaskiej zabójstwo w biały dzień przeciwnika Władimira Putina. Co pan, no, jak pan oceni tę sprawę? Oczywiście to się dzieje nie tylko w Polsce, tak? No Wielka Brytania to tam sobie hulali,
3: no tak,
2: jak
3: ale
2: chcieli,
3: nie wszędzie,
2: zabijali przeciwników Putina.
3: No ale nie wszędzie premier mówi tydzień wcześniej, że Polska jest bezpiecznym krajem. Nie jest bezpiecznym krajem. Nie mówi się o przestępczości w Warszawie, nie mówi się o przestępczości w Polsce, jak ona diametralnie wzrasta. I to jest absolutnie przypisane do uchodźców i nachodźców. Dzisiaj Ukraińcy przekroczyli ilość przestępstw spowodowanych przez Gruzinów i narody kaukaskie w Warszawie. Więc dzieją się nad naszymi głowami takie wojny gangów, o czym się nie chce mówić, no. Nie chcą tego mówić. A 2 miliony sztuk broni na Ukrainie zginęło i nie wiedzą, gdzie są. To jest po prostu jazda bez trzymanki.
2: To wyobraźmy sobie, jak zostaną zakończone działania wojenne na Ukrainie, jeśli zostaną zakończone i co się wtedy stanie, kiedy ci zdemobilizowani ludzie mogą na przykład tutaj zacząć przyjeżdżać. Już musimy o tym jakoś myśleć, reagować.
3: W każdej normalnej armii jest rotacja, więc za starych żołnierzy wchodzą nowi żołnierze. I ci starzy żołnierze, czyli weterani tej wojny, już są na terenie Polski. Ja myślę, że taki żołnierz, oczywiście ten granica śmierci, życie u niego nie istnieje. I zabicie przez niego kogoś nie robi jakiegoś na nim wrażenia takiego emocjonalnego. To jest prawda psychologiczna. I z tym jest kłopot, z traumami i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież Polska jest tak bogatym krajem, że wszyscy żołnierze, z weteranami włącznie, są leczeni w Polsce. My mamy, proszę państwa, nasze szpitale otwarte dla Platformy Obywatelskiej i weteranów, dla nas Polaków, no medycyny nie ma. Ja cały czas mówię, że to ta metodologia działania Platformy Obywatelskiej idzie w kierunku eutanazji narodu polskiego i to nie są żarty. Brak badań, brak przyjęć na SOR-ach, proszę państwa, to jest nic innego jak powodowanie rozwoju chorób śmiertelnych, które swoje żniwo zbiorą wcześniej czy później.
2: Przejdźmy jeszcze, panie pośle, na chwilę do tematu Ukrainy, bo powoli, ale czas nam się kończy. Dlaczego Karol Nawrocki zwleka z tym odebraniem orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu? Sam wywołał ten temat, a teraz musimy czekać.
3: No nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się. To Zełenski wywołał ten temat. Tego tematu by w ogóle nie było, gdyby nie Zełenski. To jest tak, że Zełenski jak zwykle zachował się po świńsku wobec Polaków.
2: Ale o orderze powiedział pierwszy prezydent Karol Nawrocki.
3: Co to ma za znaczenie, pani Aniu?
2: Nie, ja pytam, dlaczego...
3: Mówimy o traktowaniu Polaków przez Ukraińców.
2: Jasne, dlaczego nie ma po prostu tej decyzji?
3: Dlatego, że daje temu, już nie będę epitetów używał, człowiekowi, daje mu szansę zachowania się z honorem, no. A on się nie zachowa z honorem, bo trzeba go mieć, no.
2: No właśnie, nie zachował się i nie widać ze strony ukraińskiej jakichś chęci załagodzenia tej sytuacji,
3: Pani Aniu, nie chodzi o miliony Ukraińców w Polsce, nie chodzi o Ukraińców, chodzi o rząd i Zełenskiego. Ta jego day, ta technika na mocy emocji związanej z barbarzyństwem. Wie pani, akurat ja się trochę naczytałem się w życiu i... Masowe bombardowanie kończące się 3 trupami to jest naprawdę nie masowe, a zaczepne bombardowanie. Oni budują narrację jakiejś gigantycznej wojny po to, żeby wyciągać kasę z kieszeni. I powiem tak, że Polska w tej chwili wstrzymała przekazanie MiG-29, ja byłem świadkiem tego wszystkiego i po prostu mnie już krew zalewa. No. Ta wojna powinna się skończyć 2 lata temu i ona powinna się skończyć, a ona jest utrzymywana tylko z jednego powodu. Chcieństwa Ukrainy. Oni mają mniejszy dług publiczny jak Polska. Mają deficyt mniejszy jak Polska. Mają 40 milionów ludzi. 630 tysięcy kilometrów kwadratowych. 2 razy więcej jak Polska. Mają więcej węgla, więcej gazu, więcej ropy, a my 2,5 miliarda litrów paliwa przekazaliśmy im, bo tak to trzeba nazwać w zeszłym roku.
2: Zależy na tym, żeby ta wojna była kontynuowana?
3: Oczywiście, bo to jest biznes, no. Dla nich to jest biznes. Chłopaki giną na froncie i z jednej, i z drugiej strony to mi Ukrainiec wyjaśniał i ja to mówiłem u pani na antenie. Po jednej stronie są Ukraińcy i po drugiej stronie są Ukraińcy. Tylko jedni z paszportami rosyjskimi, a drudzy bez tych paszportów. I tłuką się tam, zabijają się wzajemnie, jak to Trump powiedział, tylko w jednym miesiącu 30 tysięcy ludzi za pomocą techniki wojskowej, no. I powiem po to, no ja już nie będę rozwijał tego tematu, ale to jest, proszę państwa, to jest świadome działanie na rzecz działania tej wojny. Tutaj nie ma do czynienia. Teraz Zełenski mówi, że to musi Putin zakończyć tą wojnę, bo on ją zaczął. No ma rację. Ale przyjdzie czas, kiedy te podsumowania wojenne dla Zełenskiego